uparta. Jak coś postanowiła, to tak musiało być. Ale też bezapelacyjnie była duszą towarzystwa. Dlatego była lubiana przez całą naszą bandę. Zatem wzrastałyśmy w otoczeniu rówieśniczym i czekałyśmy na koniec wojny. Nieustannie gadałyśmy, co będziemy robić, jak ona się skończy. Mimo przyspieszonego dojrzewania nadal jednak byłyśmy dziećmi. Znalazłam na to niezbity dowód w swoim pamiętniku. To opis końca wojny, do której dochodzi za naszą, Majki i moją, przyczyną. Tę historię wymyśliła oczywiście Maja. Był to bogaty, wielowątkowy dramat wojenny z happy endem. By nie zanudzać, streszczam go. Wynaleziono miksturę na niewidzialność. My ją zdobywamy, robimy się niewidzialne, jedziemy do Berlina i załatwiamy Hitlera. Z Berlina jedziemy do Moskwy i tak dalej i tym podobne. Pytam, czy nie byłyśmy głupimi dzieciakami? Pojawiał się też wątek powojenny, stanowiący klucz szczęśliwego zakończenia. Mój jedyny starszy brat żeni się z Majką i wszyscy zamieszkujemy razem. Na marginesie myślę, że Maja bardzo lubiła Władka, a może nawet się w nim podkochiwała. Ale on był od nas o przepastne 8 lat starszy i miał całkiem inny krąg koleżanek i kolegów. W swoim pamiętniku znalazłam wiele zapisków świadczących, jak bardzo czekałyśmy na koniec wojny. Jak myślałyśmy, że to się stanie już jutro. Wprawdzie Niemcy ze wszystkich domów Komorowa zarekwirowali odbiorniki radiowe, ale Władek skonstruował jakiś prymitywny detektorowy. Mieliśmy więc kontakt ze światem. Słuchaliśmy via BBC, doniesień z zachodu. Pod datą lipiec 1943 rok znalazłam opis odezwy Stanisława Mikołajczyka, skierowanej do Polaków po tragicznej śmierci generała Władysława Sikorskiego. Cóż, było, minęło. Strach wspominać. Tak wielu wtedy odeszło. Wśród nich mój brat Władek, jego serdeczny przyjaciel Wiesiek Dwornicki, mój tata, Majka. A to tylko początek długiej listy moich bliskich. Co roku 1 sierpnia obowiązkowo jestem na wojskowych powązkach i zastanawiam się, jak by się poukładał ten mój i ten nasz świat, gdyby tamto się nie dokonało. Jest też inne pytanie. Czy ono musiało się dokonać? Na to pytanie przed laty szukałam odpowiedzi, między innymi w pamiętnikach mojej przyjaciółki. Czy ją znalazłam? Tak. Czy odpowiedź była racjonalna? Z mojej perspektywy niestety nie. Ewa Kowalska z domu Łozińska, Warszawa, 10 kwietnia 2014 rok. Maja Krasowska, Zwierzenia. Zapiski niezwykłej dziewczyny z lat 1942-1944. Od zapomnienia uratowała Lidia Kulczyńska-Pilich.

82. rocznica Powstania Warszawskiego. Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet. Klub przyjaciół metali ziem rzadkich.
1: Dzień dobry Państwu, jak co czwartek, jak co wtorek mamy dzisiaj spotkanie klubu przyjaciół metali ziem rzadkich. To jest ostatnie nasze spotkanie przed przerwą wakacyjną. Dzisiaj będzie z nami profesor Tomasz Grosse, ale troszeczkę się spóźnia, więc dla niego mamy puste krzesło, a dopóki on do nas nie dołączy, będziemy rozmawiać o sprawach, które na pewno przygotują nas na tą drugą część audycji. A będziemy dzisiaj mówić o kontekście międzynarodowym, który spróbujemy uniknąć naszej krajowej polityki, żeby trochę od niej odpocząć i porozmawiać o tym, co się dzieje w Unii, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Niektórzy z nas dobrze się do tej rozmowy przygotowali, na przykład pan Tomasz Dzikot, który chciał nam opowiedzieć, jak Amerykanie podchodzą do zabezpieczania łańcuchów dostaw na nadchodzące czasy.
2: Jeszcze warto wspomnieć, że jest z nami również Piotr Nowak.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Tak, no więc całkiem wyjątkowo, z przymrużeniem oka mówiąc, chciałbym, żebyśmy rozpoczęli dzisiaj rozmowę od jakby korowego założenia naszego klubu, czyli od pierwiastków ziem rzadkich, bo jest akurat wydarzenie, które warto w tym kontekście omówić, warto o nim wspomnieć. Ono jest związane z rozkazem wykonawczym, który 20 lipca został ogłoszony przez Biały Dom w Stanach Zjednoczonych. To jest rozkaz wykonawczy dotyczący zabezpieczenia łańcuchów dostaw materiałów krytycznych i komponentów dla przemysłu obronnego Stanów Zjednoczonych. To jest ciekawy dokument i nie tylko sam dokument jest ciekawy, ale ciekawa jest też jego podbudowa, bo tutaj rozmawialiśmy już kilkukrotnie oczywiście zgodnie z misją naszego klubu, także o tym, w jaki sposób Unia Europejska podchodzi do tej tematyki, do kwestii zależności surowcowej, pogłębiającej się cały czas, zależności surowcowej od innych państw, innych układów geopolitycznych. Stany Zjednoczone także zidentyfikowały takie problemy. Okazało się, że analizy przeprowadzone w Stanach mówią o tym, że dla ponad połowy z 99 materiałów kluczowych dla amerykańskiego przemysłu obronnego zidentyfikowanych przez Departament Wojny USA nie ma żadnego krajowego producenta. Oznacza to, że no zawsze jest jakiś rodzaj zależności. Stany Zjednoczone wykazały także, że Chiny były głównym źródłem dostaw w przypadku 14 z 33 określanych w nomenklaturze amerykańskiej minerałów krytycznych. Chiny produkowały 74 z 77 kluczowych surowców, a były największym producentem także dla 39 z nich. No, niezależnie od tego, jaka instytucja, czy to była amerykański think tank, czy też biuro obrachunkowe, czy też Departament Wojny, jaką miarę przekładały, jaki katalog brało za podstawę. W każdym przypadku okazywało się, że co najmniej połowa, szczerze mówiąc to więcej niż połowa kluczowych dla amerykańskiego przemysłu surowców pochodzi z importu, przede wszystkim z Chin. Stany Zjednoczone postanowiły to zmienić. Jest też teraz rozkaz wykonawczy prezydenta. Co on mówi? On mówi między innymi o tym, że Stany Zjednoczone oczekują po pierwsze, że w każdym przypadku przemysł obronny i sprzęt, który jest dla Departamentu Wojny produkowany i dostarczany, będzie musiał być wyjaśnialny od etapu surowca, najbardziej bazowego, podstawowego surowca, który służy jego wyprodukowaniu, aż po wszystkie komponenty, które na finalny produkt się składają. Oczywiście odstępstwa będą możliwe, ale tutaj jest bardzo wąski katalog przesłanek, które mogą to uzasadnić. No, podstawowe założenie jest takie, że trzeba będzie wykazać trzeba będzie wykazać w sposób wystarczająco wyczerpujący, że podjęto wszelkie możliwe i dopuszczalne działania, ażeby zastąpić taki surowiec, który nie jest w Stanach Zjednoczonych produkowany albo wytwarzany, amerykańskim surowcem albo sojuszniczym. To jest też szansa być może dla krajów takich jak Polska, przede wszystkim z perspektywy naszej bazy surowcowej, tej zapewnianej chociażby przez KGHM Polska Miedź. W każdym bądź razie Stany Zjednoczone nakładają sobie bardzo krótkie terminy. Rok 27 jest tym rokiem, w którym te regulacje mają wszystkie obowiązywać. Od 1 stycznia 2027 roku możliwość dokonywania odstępstw dla tych wszystkich produktów dla Departamentu Wojny USA będzie bardzo ograniczona, bardzo szybko. Analitycy wskazują, że niekoniecznie to wszystko jest takie proste, żeby się udało, bo Stany Zjednoczone też mają swoje problemy. Analitycy wskazują, że chociażby jeżeli chodzi o dwa z surowców, które wprost są wymieniane w omówieniach tego nowego rozkazu wykonawczego, czyli wolfram i tantal, które są kluczowe dla przemysłu zbrojeniowego, chociażby dla elektroniki wojskowej, ale także chociażby dla pocisków, no to wolframu USA nie wydobywają od 2015 roku, a tantalu od 1959. Jest też sporo do zrobienia, niemniej jednak to Stany Zjednoczone ewidentnie przygotowują się do... No, trudno mówić tutaj o autarki, bo już tam też wielokrotnie mówiliśmy, prawda? Nie chodzi o autarkię, nie chodzi o pełną możliwość zaspokojenia wszystkich potrzeb rynkiem własnym, rynkiem lokalnym, bo jest też mowa o sojusznikach. Niemniej jednak na pewno przygotowują się do tego, o czym tutaj w klubie mówimy prawie co tydzień, do tego politycznej konfrontacji, która należy spodziewać się z tego także dokumentu. Według oceny amerykańskiej może mieć charakter rosnący.
1: Ale to, żebym dobrze zrozumiał, czyli każda platforma typu czołg czy typu dron ma być rozpisana i udowodnione pochodzenie komponentów aż do etapu wydobytej gdzieś rudy, na przykład
2: dokładnie tak.
1: Rzadkich, wolframu czy czego tam, tak?
2: Dokładnie tak. I tam w ciągu najbliższych 180 dni ma Pentagon przygotować politykę, która będzie wymagała od głównych wykonawców, ich podwykonawców oraz od dostawców rozpisania właśnie dokładnie każdego składnika uzbrojenia czy sprzętu przeznaczonego dla Departamentu Wojny na czynniki pierwsze. Nie tylko, jeżeli chodzi o to, skąd pochodzi surowiec, ale także na przykład w jaki sposób i gdzie był rafinowany, przetwarzany, wzbogacany, w jaki sposób był łączony w całości. Jest też mowa o takiej kategorii, którą w naszym kraju znamy lepiej pewnie z obszaru cyberbezpieczeństwa, czyli kraje wysokiego ryzyka. Analitycy wymieniają w tym kontekście przede wszystkim oczywiście Chiny, Koreę Północną, Iran, Rosję. Szansa dla sojuszników dosyć oczywista, czyli możliwość wykazania się własnym bezpieczeństwem, bezpieczeństwem oferowanych produktów, wejścia na rynek amerykański wydaje się stosunkowo atrakcyjna.
1: No, Unia Europejska też ma takie regulacje, które wdraża od 27, 8, 9 roku. One dotyczą przede wszystkim na przykład redukcji emisji. A z tego co widziałem, to dzisiaj chyba, czy wczoraj kolejna wielka firma, czyli producent różnej tam elektroniki, ale znany z baterii czy akumulatorów, czyli Warta, złożyła wniosek o upadłość, tak?
2: To tylko tutaj właśnie, tak. To jest kolejny wątek, który naprawdę warto poruszyć, bo firma Warta AG 122 lata historii. Powstała w 1904 roku.
1: Można powiedzieć, że Warta zredukuje swoje emisje do zera.
2: Tak, pomogli w tym Amerykanie.
1: Uczciwe.
2: Pomogli Amerykanie, jak się okazuje. Firma Warta, czyli niemiecki flagowy koncern produkujący baterie zarówno samochodowe, jak i te baterie dzisiaj służące elektronice użytkowej, mimo wieloletniego procesu restrukturyzacji, formalnie już prowadzonego, no finalnie poddał się. Poddał się, kiedy okazało się, że Apple, czyli amerykański gigant technologiczny, zamierza z kolejne partie baterii do swoich słuchawek bezprzewodowych, czyli do AirPodsów, zamawiać już nie we Warcie AG, tylko w Chinach. Okazało się, że to już był ostateczny gwóźdź do trumny. No cóż, europejska gospodarka dawno chyba już koło konkurencyjności nawet nie leżała. No to jest kolejny dowód.
1: Piotrze, jak to...
3: No jest to problem, o którym rozmawiamy już nie pierwszy raz, natomiast to, co Tomek wspomniał, jeśli chodzi o to bezpieczeństwo, nazwijmy to od A do Z, cała ścieżka produkcji, od wydobycia do tych poszczególnych komponentów i składania, jak Stany to sobie diagnozują, to kilka uwag. Z jednej strony jest tutaj szansa, tak jak Tomek wspomniał, dla polskiego przemysłu i tutaj rząd powinien się za to wziąć z izbami gospodarczymi, ponieważ część polskich firm, które tworzyły różnego rodzaju części, półprodukty dla przemysłu samochodowego w Niemczech, no mają dużo mniejsze zlecenia od kilku lat. A tworzenie części samochodowych czy części dla, nazwijmy to, uzbrojenia mechanicznych różnego rodzaju, no to nie jest to samo, ale bardzo często to jest pokrewne. Jest wykształcony, nazwijmy to, załogi są wykształcone w tych zakładach. Utrzymanie jakości, co jest bardzo ważne, bo Niemcy pilnowali jakości, więc mają też potencjalnie Amerykanie dostęp do zakładów w Polsce, które utrzymują bardzo wysoką jakość, więc ta kultura korporacyjna jest przygodna, więc tu jest potencjał. Mi się wydaje, że warto, żeby jednak ktoś z rządu porozmawiał z izbami gospodarczymi tego typu firm przemysłowych w Polsce i wykonał kilka wizyt takich misji gospodarczych, być może do Stanów Zjednoczonych, żeby ten przemysł nawiązał relacje, pobudził kontakty i z błogosławieństwem politycznym, co jest ważne w tego typu kontraktach, jeśli chodzi o sektor defense, nawiązali współpracę. Natomiast taka szersza uwaga, no to rzuca się od razu pierwsza myśl. Mamy z jednej strony Unię Europejską, która w swoich naiwnych, czy nie chcę powiedzieć chorych, wyobrażeniach ma konkurować ze Stanami Zjednoczonymi i z drugiej strony mamy Stany Zjednoczone. O strategicznej autonomii Unii Europejskiej słyszymy od paru ładnych lat. Machają raportami, zarzekają się, że nie chcą amerykańskiego sprzętu, technologii, czegokolwiek. Ja nie słyszałem, żeby w Unii Europejskiej ktoś przeprowadził, zdiagnozował taki raport, jeśli chodzi o sektor obronny, jeśli chodzi o sektor lekowy, bo tak samo zakładam w Stanach Zjednoczonych, albo powstał, albo powstanie, ta sama zależność, jeśli chodzi o leki, bo wtedy, co był COVID, pamiętamy wszyscy, no to też jak ta wojna z cłami zaczęła się w Stanach Zjednoczonych, no to pojawiły się problemy, że chyba też 80% tych wszystkich różnych półproduktów, produktów, które są potrzebne do wytwarzania leków, pochodzi z Chin, do Stanów Zjednoczonych, więc mogłyby ich Chiny, brzydko mówiąc, w ten sposób załatwić. No i w Unii Europejskiej, ale o co chodzi? Wchodzi Trump, którego się te elity, nazwijmy to, oświecone w Europie śmieją. Przychodzi facet i zleca takie rzeczy i powstaje taki raport bardzo szybko. Po pierwsze, on nie jest utajniony. My o tym wiemy, jak Tomek tu czyta, przywołuje szczegóły. Natomiast pytanie jest takie, na poziomie Unii Europejskiej, czy coś takiego powstało? Śmiem wątpić, bo nigdy o czymś takim nie słyszałem.
1: To znaczy, były takie różne raporty. Ja pamiętam doniesienia o tym i podsumowania, że Unia Europejska, jeżeli chodzi o leki, zależy w ponad 90% od Chin.
3: Tak, ale nie było, ale to tak szczegółowo
1: zidentyfikowane. Nie przeszło to do fazy, tak, że może byśmy coś z tym zrobili.
3: Tak, i kolejna kwestia. Spójrzmy teraz dodatkowo spoza Unii, u nas na Polskę. Tak, no bo poleganie na Unii już doskonale wiemy, że to jest po prostu poleganie na kimś, kto mami, kłamie i nie dowozi. My jako Polska powinniśmy dokładnie taki sam raport przygotować. Od czego zależą, jeśli chodzi o nasze zbrojenia, bo my jesteśmy tutaj świetnie przekonani, że mamy, nie wiem, polską armatochaubicę Krab, która jest chwalona, rewelacyjna, no ale skąd pochodzą te komponenty, tak? Lufy, stal i tego typu rzeczy. I tak samo powinniśmy przygotować taki raport. I ktoś powie, no jest taki raport, tylko jest tajny, bo to my znamy, jak u nas bardzo często lubi się utajniać tego typu rzeczy, to nie rozumiem, czemu Stany Zjednoczone, które mają wrogów na całym świecie, są w stanie z takimi szczegółami ujawnić taki raport, a u nas, jeżeli powstał, to jest tajny, a jeżeli nie powstał, to powinien bardzo szybko powstać jako jawny. Dlaczego? Bo bardzo często osoby, które to czytają, zainteresują się i może się okazać, że nagle, ta firma, o której ktoś nie pomyśli, mogłaby dostarczać ten komponent, tamten komponent, też powinien być ujawniony, bo ci, którzy mają wiedzieć, nasi wrogowie, i tak wiedzą. A być może szeroka społeczność, jak się dowie, to po pierwsze będzie motywowała do działania, bo jest wtedy Trump, zakładam, będzie z tego rozliczany, bo sam daje sobie ambitny cel, mówi o 27, czy tam 28, czy któregoś, pokazuje fazy i będzie go można rozliczać z tego, nie boi się. No i to jest, wracając do początku mojej wypowiedzi, to jest obraz, żeby każdy sobie z nas porównał, jak Unia Europejska, co robi, jak to wygląda, a jak Stany Zjednoczone. I my potem się dziwimy, że udział w globalnym PKB Stany Zjednoczone, mimo rosnącej potęgi Chin, bardzo dynamicznie utrzymują swój udział PKB, a Europie bardzo mocno się kurczy.
2: Chciałem dołożyć do tego jeszcze jedną cegiełkę, nie wiem, czy bardzo optymistyczną tym razem. Może początki będą trudne, może potem nam się uda trochę optymizmu wykrzesać. Na razie jesteśmy na etapie ustalania faktów. Więc w ramach faktów jest też ciekawe opracowanie banku Morgan Stanley, banku inwestycyjnego, które czytałem teraz w tym tygodniu. I ono mówi o z kolei... blisko bardzo. Od przemysłu obronnego dzisiaj bardzo blisko już jest do wysokich technologii rozumianych jako sztuczna inteligencja, bo ostatnio przekonaliśmy się o tym, że sztuczna inteligencja może też bardzo zaburzyć poczucie i no generalnie bezpieczeństwo. Chociażby ten incydent, kiedy jeden z modeli wyrwał się twórcom, był w stanie samodzielnie podjąć działania, włamać się do jednego z dużych serwisów i dokonać w nim zmian, zanim został ponownie ujarzmiony, pokazuje, że sztuczna inteligencja przynosi zupełnie nowe wyzwania dla wszystkich, którzy zajmują się tym bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni, w tym wymiarze cyfrowym, ale sama AI to zarówno wyzwanie bezpieczeństwa, jak i też szansa gospodarcza na następne lata. Technologia horyzontalna, o tym wszyscy mówią, dotykająca wszystkich sfer, czyli taka, która będzie ustawiała nam konkurencyjność, szanse gospodarek, krajów, regionów świata w najbliższych dziesięcioleciach, w najbliższych dekadach z całą pewnością. W związku z tym pewnie ważne jest to, że w roku 2026 wydatki tylko 7 największych amerykańskich firm według Morgana Stanleya, amerykańskich firm technologicznych, takich jak Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, etc. Wydatki inwestycyjne związane z AI wyniosą około 700 miliardów dolarów. I teraz jak myślicie, panowie, jak to się ma do wydatków europejskich? Morgan Stanley twierdzi, że jest to dokładnie 20-krotnie więcej niż wydatki wszystkich europejskich krajów razem wziętych. Do tego warto dodać jeszcze, że
1: to
2: na dzisiaj...
1: To pokazuje, do jakiej proporcji między gospodarką europejską a amerykańską dążymy. Bo jakby te wydatki w branżach przyszłości to jest to, co za parę lat proporcja PKB będzie się ustalać na bazie tych branż przyszłości przecież.
2: Dokładnie trafiłeś w punkt, bo do tego należy dodać, że dzisiaj, no bo tak, do czego służą te pieniądze dzisiaj? Przede wszystkim służą do zapewniania mocy obliczeniowych, czyli do tego, o czym tutaj mówimy, wielkoskalowych centrów przetwarzania danych, centrów obliczeniowych.
1: Gigafabryka AI, myślałem, że będzie miała gigawat mocy, ale okazało się, że gigafabryka AI to ma być chyba 120 megawat, jak się uda.
2: A dzisiaj łączne moce obliczeniowe całej Europy, całego kontynentu wynoszą udział światowy mocy obliczeniowych zlokalizowanych w Europie to jest około 5%. Stany Zjednoczone 74%, Chiny 14%. Czyli nawet gdyby Europa chciała mieć w swojej dyspozycji moce obliczeniowe odpowiadające europejskiemu udziałowi w światowym PKB, to powinna co najmniej trzykrotnie zwiększyć udział swoich mocy obliczeniowych w ogólnym rozrachunku. Tylko teraz tutaj przechodzimy na pole ulubione przez Szczepana, dlatego specjalnie zachowałem to na ten moment.
1: To koszty energii.
2: Tak, i związek z energetyką, dokładnie tak. Bo czytam tutaj, że amerykański gigant Alphabet zakontraktował na centra przetwarzania danych dla AI. Ile mocy? 9,6 gigawata. No dzisiaj żadna europejska firma, żaden europejski kraj i w ogóle europejski system energetyczny nie jest w stanie udźwignąć nawet, szczerze mówiąc, połowy tej wartości, już abstrahując od tego, jaki byłby koszt. Ale w ogóle ilość tej energii jest niemożliwa do zaspokojenia przez Europę. To pokazuje, w jakim miejscu dzisiaj Europa jest. To jest troszkę tak, jak mówiliśmy tutaj poprzednim razem, że Europa nie przyjęła do wiadomości, niestety, że konkurencja wypadła z gry, odeszła od stolika. My tutaj dzisiaj też mamy jedno cały czas puste miejsce, kogoś nie ma przy stoliku. Europa przy tym stoliku, gdzie zapadają decyzje, też nie ma. Europa tego nie bierze cały czas pod uwagę. Cieszę się z tego, że wprowadza kolejne regulacje. Wczoraj, 27 lipca, w Dzienniku Ustaw w Polsce została opublikowana ustawa o systemach sztucznej inteligencji, która ma zapewnić implementację europejskiej regulacji rozporządzenia AI Act. No i to jest oczywiście ustawa, która jakie ma zasadnicze priorytety? No, nadzór rynku, organ regulacyjny, organ organ kontroli. Komisja będzie teraz powołana, na jesieniu rozpocznie działanie. Mówi się, że w sumie będzie niedrogo, bo w ciągu najbliższych lat to niecałe 250 milionów złotych będzie ten cały system kosztował, więc w sumie chyba promocyjnie. Ale faktycznie to jest tak, że oczywiście wytyczne płyną z Brukseli. Tam dzisiaj zresztą w ogóle zapadają decyzje co do jakichś 80% pewnie polskiej legislacji. Europa jest szczęśliwa ze swojego sposobu działania. Stara się wygrywać konkurencję w tych dyscyplinach, w których nikt więcej nie bierze udziału. Pewnie jest to troszkę łatwiejsze niż na przykład podjąć rękawice i spróbować działać tam, gdzie cały świat dzisiaj widzi swoje szanse gospodarcze. No to z wielu powodów się to, znaczy nie tylko się nie udaje, ale w ogóle nikt nie podejmuje takiej próby.
1: No, myślę, że jeśli chodzi to tak z tego, co powiedziałeś, to te moce, które chce zakontraktować Google, czy Google już zakontraktował, to jest 80 razy więcej niż ma mieć nasza fabryka, gigafabryka AI, która na razie jest na papierze, no ale to jest związane z cenami energii. W ostatnim czasie było ze strony Komisji Europejskiej po bardzo długich pracach propozycja rewizji systemu ETS, która de facto niczego nie rewiduje i niczego nie zmienia. I to rzeczywiście jest taka sytuacja, w której wydaje się, że Europa, czy nie wiem, Komisja Europejska, czy ludzie, którzy przygotowują te przepisy, oni nie zauważają, że jak to młodzież jakiś czas temu mówiła, bo teraz to już się chyba tak nie mówi, że po prostu peron odjechał, że już wszystko już jest bardzo już daleko.
2: Pociąg jest daleko, teraz peron.
1: To już w ogóle nie bierzemy udziału w tym wyścigu. No problem jest taki, co my jako Polska w tej sytuacji, będąc w Unii Europejskiej, jak możemy sobie z tym radzić?
2: Jeszcze zanim Piotr na pewno to wszystko powie, to jeszcze jedno dołożę, co na pewno tutaj Piotr też skomentuje, bo bardzo się dużo mówi o nakładach, czyli potencjalnie można by sobie wyobrazić, że oni wydają, prawda? Amerykanie, Chińczycy, wszyscy wydają, niekoniecznie na tym zarabiają. To też jest nieprawda. No bo między 2022 a 2026 rokiem, tam między powiedzmy ostatnim kwartałem 2022 a pierwszym kwartałem 2026, zyski amerykańskich gigantów tego sektora informacyjnego wzrosły tam z niecałych 200 miliardów dolarów do 350 miliardów dolarów. Czyli co do zasady oni są w stanie w znacznej mierze finansować swoje kolejne inwestycje z zysku, które generują. Czytałem też, że dla amerykańskiej gospodarki te centra przetwarzania danych oraz technologie, które dzięki temu są w stanie wytwarzać i sprzedawać, eksportować na cały świat, a także potem je utrzymywać. No wiem, ci, którzy korzystają ze sztucznej inteligencji, wiedzą, że o tym tutaj mówiliśmy zresztą też już kiedyś w klubie, że ceny tokenów, czyli tych jednostek rozliczeniowych, których koszt ponosi finalnie klient, one rosną, będą rosły i będą na pewno rosły dużo bardziej wraz z postępującym uzależnieniem innych krajów, innych regionów od amerykańskich technologii. I teraz one mogą wszystkie te operacje, te inwestycje i te technologie i ten eksport przynieść 40 punktów bazowych do amerykańskiego PKB. To naprawdę są bardzo poważne wartości. Tak dzisiaj mówił raport.
3: No to jest problem kolejny dla Europy, ale tylko problem jest to, że my tego nie mamy. No to okej, nie mamy. Największym problemem w Europie jest to, że my właśnie nie myślimy, tak jak Tomek powiedział, co zrobić, żeby to zmienić. Bo w Niemczech nie da się zbudować żadnego data center nowego, bo nie ma mocy. To samo w Holandii, to samo w Belgii. Nie, że ktoś nie chce, po prostu nie ma mocy. Wszyscy by chcieli, ale nie ma mocy takiej w sieci. I teraz stworzenie nowych mocy, budowa elektrowni, nie wiem, jeśli oni chcą iść dalej w te wiatraki i panele słoneczne, no to jest jakiś absurd.
1: Gaz.
3: Tak, to jest absurd. Więc, a budowa elektrowni, nie wiem, na węgiel, no to w Europie jest cały czas poza w ogóle obszarem skali myślenia, niestety. I tu jest ten problem. I to jest najgorsze z punktu widzenia Unii Europejskiej, że ci przywódcy nie dociera do nich, że rzeczywistość jest w innym miejscu i powinni ten ETS, cały Zielony Ład, wywalić do kosza. To na razie się nie zmienia, a może to się zmieni. Kolejnym elementem to jest to, co Tomek powiedział, o skali tych wszystkich dużych firm technologicznych Stanów Zjednoczonych, o skali inwestycji. I tu my jako Polska spotkamy się z pewnym dylematem, który już był zawarty w tym tak zwanym raporcie Draghiego. Ponieważ wszyscy ci liderzy, nazwijmy to z małego L, unijni, którzy idą w tym kierunku. Ten raport, który powstał Mario Draghiego, właśnie mówił o tym, że trzeba stworzyć tak jakby, no w pewnym sensie jedno, to mówi między wierszami, jedno państwo europejskie, bo tylko jedno państwo europejskie, które będzie miało jeden wielki narodowy, tam unijny, nazwijmy to Telekom. Pewnie będzie to Deutsche Telekom, czy jakiś T-Mobile.
2: Albo Bundeswehr, jak wybuduje tą sieć 2000 satelitów telekomunikacyjnych.
3: Jedna firma energetyczna i jedna Unia Rynków Kapitałowych, generalnie dwa, trzy duże pewnie banki, również, nie wiem, z Francji, Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Wtedy będziemy mogli konkurować, bo do tej argumentacja jest taka. Mamy, nie wiem, 27 krajów, każdy ma swój telekom i każdy ten telekom nie ma takich dużych liczb jak te potężne firmy technologiczne, tylko ma małe kwoty i w dużej mierze wydają na to samo. To jak je połączymy w jeden wielki, duży telekom, to te budżety, które przeznaczają na inwestycje, na badania, będzie razy 27, no i będzie skala i wtedy mogli robić duże rzeczy i gonić się z tymi firmami technologicznymi. I ta narracja będzie powracała i będzie takim, nazwijmy to, przykrywką do politycznych ambicji dwóch, trzech krajów w Unii Europejskiej, żeby scalić i zrobić jeden, tak jakby kraj pod ich przywództwem. I będzie zasłoną merytoryczną o wzroście gospodarczym, konkurencyjności, wszystkie porównania do tych big techów amerykańskich. I racjonalnie, z ich punktu widzenia, jest to no, racjonalna jakaś tam narracja. Natomiast z punktu widzenia krajów takich jak Polska, czy jeszcze mniejszych, jest to praktycznie utrata swojej narodowości, suwerenności, skasowanie, nazwijmy to, Polski jako w ogóle osobne funkcjonalnego kraju. Ja się z tym nie zgadzam, ale musimy sobie uczciwie powiedzieć, jaka powinna być rola Polski w tej gospodarce przyszłości. Powinniśmy zacząć wyszukiwać nisze, w których my jako Polska, my nie będziemy chcieli się wtopić w ten jeden wielki organizm i zlać się w jakąś magmę europejską, bliżej nieokreśloną, tylko zachować swoją suwerenność, ale jak powinniśmy dostroić naszą gospodarkę, żeby w tych nowych technologiach jednak mogła funkcjonować. I to jest wyzwanie dla rządzących, dla, nie wiem, think tanków, jak to zaprogramować. Być może trzeba się zastanowić nad jakimś sojuszem gospodarczym ze Stanami Zjednoczonymi. Ja nie wiem, jak to na razie ująć, jak to zaprogramować, ale być może trzeba powoli dryfować w tamtym kierunku, a nie tutaj próbować, bo Unia Europejska powoli swoje nie wiem, przywileje, korzyści, zasoby wykończyła, bo dużym elementem eksportu, my mówimy, no dobrze, ale wymiana handlowa między Unią Europejską a Polską jest dużo większa niż ze Stanami Zjednoczonymi, między Niemcami mamy potężną. Super, ja nie sprawdzałem wszystkich danych, ale nie chodzi o samą wymianę handlową, bo ja mogę sprzedawać, nie wiem, za miliard euro jabłek do Niemiec, ale ja wolę sprzedać za 100 milionów euro wysokiej technologii do Stanów, bo mam dużo większą marżę, więcej zarobię niż na samym wolumenie na jabłkach, tak? Bo często się mierzy wymianę handlową obrotami, a nie realną marżą czy zyskiem, tak? Bo na tych 100 milionach dolarów, nie wiem, high-techu ja zrobię więcej niż na tym miliardzie jabłek. Więc tu trzeba by na to spojrzeć. Ale też zwróćmy uwagę, że przemysł niemiecki de facto pada. Volkswagen, kolejna redukcja fabryki, nie wiadomo jak długo Volkswagen pojedzie, oby jak najdłużej, bo upadek Volkswagena czy całego przemysłu samochodowego w Niemczech dla Polski, no będzie również bardzo negatywnym elementem. Ale mimo wszystko to maleje, tak? Więc musimy się zastanowić w perspektywie 5-10 lat, jeżeli przemysł europejski, brzydko mówiąc, idzie z dymem. Bo tak jak wspomnieliśmy, nie ma nawet chęci, woli wywalenia tego ETS-u. Nawet gdyby jakimś cudem stało się, że ten ETS zostaje wyrzucony dzisiaj, to zbudowanie nowych mocy, odbudowanie całego potencjału przemysłowego, energetycznego, to jest parę ładnych lat, albo i 10 lat, nazwijmy to, jak nie lepiej. No więc tu już jest opóźnienie, więc my jednak powinniśmy się zastanowić, czy kolaps niemieckiej, być może francuskiego przemysłu nie spowoduje to, że ta wymiana handlowa nasza z tymi, z Unią Europejską, też również zrobi kolaps. Więc może powoli zacząć zastanawiać się, jak można zacząć to rozwijać w kierunku Stanów Zjednoczonych, bo widzimy, że te inwestycje, to wszystko, co pokazuje, no kolejne za dekadę, jak to wszystko zaskoczy, no to przyszłość należy do Stanów Zjednoczonych.
1: No to tutaj witamy w naszym studium profesora Tomasza Grosse z delikatnym spóźnieniem. A Piotr zrobił ciekawe takie przejście właśnie od tego, o czym do tej pory rozmawialiśmy, do tego, o czym pan profesor parę dni temu na antenie Radia Wnet mówił. To znaczy, powiem tak, jak kanclerz Merz został kanclerzem Niemiec, ja się spodziewałem, że on będzie w stanie wymusić na Brukseli zmianę kursu relatywnie szybko, na przykład odejście od ETS-u i tak dalej. To, co się okazało, no to się okazało, że jemu by zależało, niemiecki przemysł chciałby, kolejne listy, kolejne konferencje prezesów, apele nawet samego Merca i tak dalej, natomiast Komisja Europejska jest głucha na to, czyli jest, pojawił się jakiś taki konflikt, natomiast w ostatnim czasie, i tutaj nawiążę do tego, co Piotr właśnie powiedział, okazało się, że Niemcy znajdują pewne wyjście z tej sytuacji, to znaczy różne rzeczy zaczynają być robione już poza formatem Unii Europejskiej, tak? I najlepszym przykładem jest tutaj obronność i to, co u nas było, że Polska zaczyna się bardziej wpisywać w format europejski i my naszą obronność będziemy realizować z funduszu SAFE i nasza lista zakupów będzie się wpisywać w określane gdzieś tam do tego funduszu priorytety, będzie akceptowana w Brukseli i tak dalej. Po czym chwilę później okazuje się, że w zakresie obrony przeciwrakietowej, czyli absolutnie kluczowego elementu współczesnego bezpieczeństwa, 10 państw, w tym z to, co rozumiem, 9 z Unii Europejskiej, chyba że tam Wielka Brytania też jest, to może 8 z Unii Europejskiej, plus Ukraina, plus Wielka Brytania, oni będą budowali obronę przeciwrakietową, nasi sąsiedzi z wschodu, z zachodu, ale bez nas. I nikt nas o to ani nie pytał, ani nas do tego nie zaprasza. To ja rozumiem, że my swoją obronę przeciwrakietową będziemy budować z Amerykanami, czyli ta sytuacja, o której Piotr powiedział hipotetycznie, ona nagle w kwestii obrony przeciwrakietowej zaczyna trochę mieć miejsce, to znaczy, że tu się klaruje jakaś europejska obrona przeciwrakietowa, do której my nie jesteśmy zaproszeni, ale to jest część szerszego procesu, to znaczy wydaje się, że Niemcy znalazły taki kompromis, że całe te okowy brukselskiej biurokracji, które paraliżują przemysł, biznes i tak dalej, mają być coraz bardziej pozostawione dla tych słabszych i peryferyjnych państw, a Niemcy będą sobie znajdowały formaty E3, E10 i tak dalej, które zupełnie już bez głosu Brukseli będą realizowały ich interesy.
4: To jest koncepcja, która można by powiedzieć od pewnego czasu już jest realizowana. Niemniej tutaj pytanie, czy kwestia bezpieczeństwa geopolityczna, ona do pewnego stopnia jest przecież związana wprost z geoekonomią, z tymi wszystkimi aspektami, o których panowie mówiliście, technologicznymi, surowcowymi, łańcuchy produkcji i tak dalej, i tak dalej. Czy można w pełni być niezależnym i swobodnym, jakby bez tych ograniczeń unijnych, które przecież dotykają gospodarkę w ogromnym stopniu, właśnie działając ad hoc tylko i wyłącznie w tej sferze, nazwijmy to, politycznej, do pewnego stopnia wojskowej i tak dalej. Jak się wydaje, nawet jeżeli taka jest koncepcja, o której pan redaktor wspomniał, w sferze bezpieczeństwa nie tracimy czasu, idziemy do przodu w różnych rozmowach tak naprawdę poza strukturami Unii Europejskiej. Do pewnego stopnia też uwalniamy się od różnych procedur unijnych, polityki klimatycznej, wielu innych obciążeń, także ideologicznych, jeśli chodzi o zamówienia, jeśli chodzi o produkcję wojskową i tak dalej. To wszystko jest kanalizowane, jeśli chodzi o wschodnią flankę, jeśli chodzi o Europę Środkową, między innymi poprzez SAFE i innego typu projekty. Niemcy nie chcą być w podobnej sytuacji, nie chcą być związane. Tylko pytanie jest takie, czy na samym końcu różnego rodzaju obciążenia, które, o których tutaj panowie wspominali, no nie wrócą jakimś rykoszetem, tak? Do jakiego stopnia kanclerz Merz, to nawet pan o tym wspomniał przed chwilą, jest w stanie rozmontować polityka klimatyczna jest w stanie zderegulować ten cały garb obciążeń unijnych. W tak naprawdę w wielu sektorach, w wielu obszarach działalności i produkcyjnej, i usług, mówiąc krótko, nawet jeżeli ten pomysł jest zasadniczo taki, jak pan redaktor wspomniał, czyli przesuwamy coraz więcej rzeczy poza Unię, szczególnie takie, które dotyczą Niemiec i które chcemy realizować sprawnie, to Unia w dalszym ciągu z tym swoim balastem pozostaje i stanowi pewnego rodzaju obciążenie. Zwłaszcza jeśli chodzi o produkcję wojskową, dostęp do tych łańcuchów dostaw, komponentów opierających się właśnie na metalach rzadkich, to nie tylko nas obciąża, jest pewnym gorsetem, który nawet się zwiększa, biorąc pod uwagę, że my się akurat coraz bardziej w tej Unii zatapiamy, ale ci, którzy chcieliby jej uniknąć, tak jak Niemcy, no, nie jest, jest to proste na poziomie decyzji politycznych i takich gremiów o charakterze geopolitycznym, ale jeśli chodzi już o wiele innych czynników, jest to skomplikowane. Ja tylko jeszcze, korzystając z tego, że jestem przy głosie, chciałbym odnieść się do takiego wątku, który kilkanaście chyba minut temu poruszaliście, panowie. Oczywiście Unia Europejska zastanawia się nad tymi surowcami strategicznymi. Ma świadomość bardzo głębokiego uzależnienia od Chin. Podobnie zresztą jak Stany Zjednoczone. Powstają różnego rodzaju dokumenty czy strategie, które mają zwiększyć autonomię od Chin. Oczywiście nie jest to takie proste. I w tej chwili pojawił się drugi nurt, czyli koalicja ze Stanami Zjednoczonymi, żeby stworzyć wspólny blok. Zresztą nie tylko w tym bloku są Stany Zjednoczone, ale właśnie Australia, Kanada, różne inne państwa, nazwijmy to szeroko rozumianego Zachodu, które chcą połączyć szyki, jeśli chodzi o uniezależnienie się od Chin w tym quasi-monopolu, szczególnie w niektórych bardzo wrażliwych surowcach. To oczywiście trudno w tej chwili przewidzieć, jak to się potoczy w Unii, ale to wracamy do tego głównego dylematu, co my mamy robić w tym kontekście. Czy być na przykład podwykonawcą państw Europy Zachodniej w różnego rodzaju segmentach technologicznych, ale też zbrojeniowych i tak dalej. Temu służy SAFE poniekąd. Czy też mamy raczej wybierać Stany Zjednoczone, ten również model bardziej rynkowy, czy też moglibyśmy skorzystać z pewnego rodzaju nisz, które są obecne w Europie, czy na środkowej, wschodniej, nordyckiej. Mam na myśli na przykład Szwecję, Ukrainę, ale też do pewnego stopnia na południu Turcję. W niektórych obszarach, przede wszystkim związanych z przemysłem zbrojeniowym, to jest bardzo atrakcyjny partner. Czyli nie pozostajemy tylko w takim wyborze pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą Zachodnią. Czasami mamy trzecią drogę. Natomiast jeśli chodzi o te kluczowe technologie, to zbyt wielkiego wyboru nie mamy. W zasadzie pozostają tylko Stany Zjednoczone, bo Europa odstaje. Ale nawet jak wybieramy Stany Zjednoczone, to rykoszetem wraca to samo pytanie, przed którym dzisiaj stoją moim zdaniem Niemcy. Nawet jeżeli częściowo wyjdziemy poza Unię z różnego rodzaju procedurami, decyzjami i tak dalej, to na samym końcu nasz przemysł jest w Niemczech i w Unii Europejskiej regulowany przez Unię Europejską. jak gdyby nie sposób pójść do przodu, trzymając tego garba w różnych segmentach, przede wszystkim w polityce energetycznej, klimatycznej, ale wielu innych, tak, to jest dokładnie to samo. Więc myślę, że my na sam koniec też staniemy wobec takiego samego problemu.
1: No i tutaj właśnie chciałem tak, bo mamy różne zawieruchy polityczne w Polsce obecnie lokalnie, których staramy się unikać w naszej audycji, ale jedno, co ja jestem przekonany, że obojętnie wszyscy politycy, obojętnie jakby od lewa do prawa, od partii Razem przez centrum Ryszarda Petru, skończywszy na koronie Grzegorza Brauna, wszyscy politycy w Polsce będą musieli się mierzyć z procesami, które gdzieś tam nadchodzą. I rzeczywiście w tej chwili jest takie rozwiązanie pomostowe. W sensie Niemcy, kanclerz Merz znaleźli taki modus operandi na razie, w którym oni po prostu dopłacają na przykład bardzo dużo do cen energii dla przemysłu energochłonnego i ten przemysł energochłonny ma czasem kilkukrotnie niższe ceny energii niż w Polsce czy we Włoszech. W związku z czym na ten moment ich to relatywnie satysfakcjonuje, dlatego że ich stać na to, żeby dopłacać. Polska nie dopłaca, więc nawet fajnie. Niektóre rzeczy wracają. W tej chwili produkty hutnicze z Niemiec są tańsze niż z Polski, bo po prostu w Polsce energia jest dużo droższa, więc to krótkoterminowo jest takie rozwiązanie. Natomiast faktycznie długoterminowo wydaje się, że i to jest to, od czego zaczęliśmy jak naszą audycję dzisiaj, te różne przykłady, upadek firmy Warta, 120 lat historii, to, że Amerykanie 20 razy więcej wydają na technologię AI, moce energetyczne, które są dostępne w Stanach Zjednoczonych dla mocy obliczeniowych AI, a w Europie po prostu tych mocy obliczeniowych nie ma. To wszystko według mnie pokazuje, że upadek polityki klimatycznej jest nieuchronny. W sensie ona musi się zakończyć. ETS, redukcja emisji, horrendalnie wysokie ceny energii, to się zakończy, bo to po prostu to się nie da, to się nie sklei. Jednak gdzieś matematyka i proste prawa ekonomii to dogonią. I uważam, że jakby polscy politycy, obojętnie jakich różnych stronnictw, będą musieli zmierzyć się z tą sytuacją i według mnie warto jakby na to w tej chwili już patrzeć, czy Unia Europejska w dzisiejszym kształcie, czy taka Unia, jaką znamy, jest w stanie przetrwać upadek polityki klimatycznej, bo według mnie ta polityka klimatyczna stała się w jakiejś mierze, to jakby z wyboru tych unijnych różnych organów, ona stała się trochę sensem ich życia. I czy wyobrażamy sobie istnienie Komisji Europejskiej dalsze i istnienie obecnego modelu Unii Europejskiej, gdyby oni nagle mieli przyznać, okej, polityka klimatyczna to był błąd, wyrzucamy ją do kosza. Czy te instytucje po prostu to przetrwają? No i też na poziomie krajowym oczywiście, że są, mówiąc o Niemczech, jest taki scenariusz, w którym AfD dochodzi do władzy, jest taki scenariusz, w którym AfD nie dochodzi do władzy, powiedzmy, w najbliższych latach. Ale w obu tych scenariuszach upadek polityki klimatycznej następuje. A to się będzie wiązało z głębokimi zmianami w Europie. Jak Polska ma się przygotowywać na takie wydarzenia? To pozwolę jeszcze raz oddać głos panu profesorowi z racji tego, że w pierwszej części audycji pana z nami nie było.
4: No, przede wszystkim z tą polityką klimatyczną to okazuje się o wiele prościej było biec na ścianę, czyli zaostrzając coraz bardziej ambicje, po to między innymi, żeby już coraz bardziej księżycowe i antyprzemysłowe wskaźniki czy normy przyjmować, niż znaczy, to było stosunkowo proste, takie perpetuum mobile, które powodowało, że wydawało się wszystkie najważniejsze interesy, najważniejsze siły i polityczne, ekonomiczne są zaangażowane. Teraz, jak to się wszystko sypie, paradoks polega na tym, że nie jest proste wycofać się z tego wszystkiego. Komisja przecież cały czas broni tej polityki klimatycznej. Są niektóre państwa członkowskie, które również bronią. Niektóre dlatego, że już dokonały pewnych inwestycji, już uzyskały pewne przewagi na rynku wewnętrznym w stosunku do innych państw. Chciałyby nawet te przewagi powiększać. A tutaj nagle okazuje się, że niektóre państwa mówią, że absolutnie nam się to nie opłaca i chcą się wycofać. Więc niektórzy z przyczyn realnych, a niektórzy z przyczyn taktycznych próbują opóźnić proces wycofania się. Więc kanclerz Merz, który zresztą jest coraz słabszy na arenie wewnętrznej, jest zadziwiająco słaby również w samej Unii Europejskiej. I stąd moim zdaniem jego refleksja, no to w takim razie ja nie będę wchodzić w tą gęstwinę, bo to po prostu nie, szkoda energii, czasu i tak nie jestem w stanie sobie nawet największą maczetą drogi utorować. A jakieś takie klejenie różnych koalicji, kompromisów i tak dalej, zasadniczo nie rozwiązuje w tej chwili problemu. Dlatego on próbuje wyjść poza. Dlatego inicjuje różnego rodzaju...
1: Ale możemy uznać, że przygotowuje sobie grunt pod to, co ma nastąpić. A my tak. W Polsce co?
4: Tylko, że jak gdyby, tak jak powiedziałem, ten gigantyczny balast w postaci regulacji Unii Europejskiej on cały czas zatapia Niemcy. I przynajmniej kilka innych krajów. W tym Polskę. W związku z tym to oczywiście jest ogromne pytanie, co my mamy z tym zrobić i w jaki sposób powinniśmy planować naszą strategię. My, jak się wydaje, no my musimy przede wszystkim mieć na względzie nasze bezpieczeństwo, czyli brać pod uwagę przygotowywanie naszego systemu energetycznego z punktu widzenia wyzwań bardzo niestabilnej sytuacji geopolitycznej. A po drugie, musimy w ramach tych wyzwań geopolitycznych mieć silny przemysł zbrojeniowy, no, który też raczej wymaga, powiedziałbym, przemysłu ciężkiego.
1: Zero emisyjnie nie produkuje.
4: Dokładnie. Innymi słowy, już niezależnie od wszystkich innych aspektów, ta polityka klimatyczna niezbyt nam się opłaca. Powinniśmy mieć w związku z tym taktykę rozmontowania tego systemu, przynajmniej u nas w Polsce, niezależnie od tego, jakie decyzje podejmie Unia Europejska. To tak jak w polityce migracyjnej. Niezależnie od tego, jaki będzie ten kompromis w Unii Europejskiej dotyczący relokacji migrantów, to my powinniśmy przyjąć, nie przyjmować jakby żadnych rozwiązań, które nakładają nam ciężary na głowę w tym momencie. I w podobny sposób należy podejść do polityki klimatycznej, do różnego rodzaju innych, być może kluczowych rozwiązań. Tylko, że jakby nie chodzi tylko i wyłącznie o samą taktykę, o jeden czy drugi mechanizm, tylko bardziej o taką wizję strategiczną, do czego to ma nas doprowadzić, tak? Czemu to ma służyć? Bo to, że to jest bezsensowne i że to są różnego rodzaju obciążenia, to jest raz. Ale z drugiej strony trzeba mieć jakiś sensowny plan polityki właśnie

w etap ciepłej wody w kranie, który w tej chwili mamy, czyli całkowitej stagnacji, paraliżu jakichkolwiek procesów rozwojowych, była generatorem bardzo wielu chyba dobrych koncepcji także na siebie. Nie wszystkie się udały, też trzeba powiedzieć, że nie zawsze jest tak, że wszystko się udaje. Ale dobrym potwierdzeniem tego, że te koncepcje były chyba niezłe, jest to, że w wielu przypadkach Niemcy próbują nas po prostu kopiować. Też niekoniecznie zawsze skutecznie, ale próbują. Pomysł na to, że Polska bardzo intensywnie rozwijała sojusz z Ukrainą, on nie był zły. On się nie udał. Na pewno na ten temat powstanie wiele książek. Pewnie już powstają. No nie udał się. Na dzisiejszym etapie trzeba powiedzieć, że nie udał się. Chyba to nieudanie się ma charakter trwały w przypadku naszego kraju. Ale Ukraina dzisiaj, jakby troszkę rozwijając tą myśl, czy też dopowiadając do tego, co pan profesor przed chwilą mówił, Ukraina dzisiaj dla Niemców stanowi jakieś takie zaplecze, takie miejsce, takiego sojusznika, jest takim sojusznikiem i obecnym, i domniemanym, przy pomocy którego i na terenie którego będzie można pewnie robić bardzo wiele rzeczy, których u siebie się nie da zrobić, tak? Czyli będzie rozwinięciem, przedłużeniem sprawczości. Mogła być dla Polski. No to się nie udało. Czy się uda Niemcom? Czas pokaże. Na pewno dzisiaj Niemcy geopolitycznie przekonają Ukrainę, że opcja związania się z nimi jest dla nich bardziej, dla Ukraińców bardziej korzystna niż związania się z Polską. No ale to była polska koncepcja. I rzeczywiście to, że nam się nie udało, na pewno jest plot czynników, to na ten temat musielibyśmy osobne spotkanie poświęcić. Druga koncepcja, uważam, że bardzo trafna, bardzo słuszna i ona cały czas jest możliwa do zrealizowania. To jest koncepcja budowania generalnie naszego rozwoju, nie tylko naszego bezpieczeństwa, ale to są dzisiaj, to jest system naczyń powiązanych. Naszego bezpieczeństwa i naszego rozwoju, także gospodarczego, wokół obronności. Bo to Polska przecież jako pierwsza, szczególnie na wschodniej flance NATO, ale w ogóle w Europie, powróciła na drogę rozbudowy sił zbrojnych, zadeklarowała, że chce i naszym celem strategicznym jest to, ażebyśmy mieli najsilniejszą armię na kontynencie. I armię, w którą inwestujemy konkretne pieniądze i to są namacalne projekty, to są namacalne przedsięwzięcia, one są namacalne zarówno w wymiarze finansowym, jak też w wymiarze rzeczowym, tak? One po prostu się dzieją. Ten sam cel ogłosił kanclerz Merz, kiedy doszedł do władzy. Też powiedział, że Niemcy chcą mieć najsilniejszą armię na kontynencie i też posłużył się nawet liczbą 300 tysięcy żołnierzy, tak jak Polska to wcześniej zrobiła. Teraz ja także stawiam od dawna taką tezę i wydaje mi się, że w przypadku Polski jest to w sposób szczególnie uzasadnione, a żebyśmy nasz rozwój, już jak już mówimy o tej szeroko rozumianej obronności, bo bezpieczeństwo dzisiaj to już naprawdę 360 stopni, czyli trzeba patrzeć naprawdę szeroko, to żebyśmy w sposób szczególny patrzyli na te obszary wysokich technologii. Bo jesteśmy do tego po prostu w sposób naturalny predestynowani jako Polacy. Mamy ogromny kapitał ludzki. A bez tego się nie da, to jest klucz do sukcesu. Mamy to. Mamy wyzwania bezpieczeństwa, mamy kapitał ludzki, mamy kapitał finansowy wreszcie, no bo w obronności mamy największe wydatki w NATO. Polska jako procent PKB wydaje najwięcej wydatków. Więc inwestujmy. Więc udało nam się bardzo wiele rzeczy zrobić. Udało nam się zbudować Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Udało nam się zbudować system, który zapewnia, że cyfrowa Polska działa, że jesteśmy dzisiaj bardzo wysoko w rankingach krajów zaawansowanych technologicznie w tym obszarze bezpieczeństwa, w cyberbezpieczeństwie, już mówiąc tak na wprost. Kanclerz Merz rozwija tą myśl, no bo on w gruncie rzeczy w tej chwili, no to są takie informacje medialne, informacje z prasy niemieckiej, ale zakładam, że one jakieś są takim balonem próbnym. To, o czym tutaj już wspominaliśmy w klubie, że Bundeswehr chce budować drugą najgęstszą sieć satelitów telekomunikacyjnych po SpaceXie Elona Muska, że w konsorcjum, które stara się potencjalnie o ten kontrakt, jest także polska firma. No oczywiście działająca w Polsce, no jednak polska ISI, czy firma z Finlandii. No ale to jest niemiecki jakiś pomysł, tak, na wykorzystanie ich kapitału finansowego i technologicznego na to, żeby odgrywać dużo większą rolę niż no, ich nieudane próby z rozbudową Bundeswehry na to dzisiaj by wskazywały. Drugi koncept niemiecki to także budowa wywiadu elektronicznego. Myślę, że też bardzo dobry pomysł. Polska również powinna w tym kierunku prawdopodobnie dużo bardziej intensywnie zmierzać. I teraz my przede wszystkim potrzebujemy wrócić na, oczywiście poza rozmową o sojuszach, no bo to jest to, o czym tutaj przed chwilą mówiliście i też Szczepan i pan profesor, ona jest bardzo ważna. Musimy sobie odpowiedzieć na te pytania, jak te sojusze się układają, zwłaszcza jak czytamy, a o tym mówiliśmy w jednym z ostatnich spotkań, jak wygląda dzisiaj deklaracja szczytu końcowego NATO w Ankarze. W moim odczuciu stosunkowo niepokojąca, bo w wielu miejscach pojawia się właśnie ten rozdźwięk, czyli europejscy sojusznicy i Kanada oraz Stany Zjednoczone, tak? To niepokojące, zwłaszcza z naszej perspektywy, więc nad sojuszami na pewno się musimy zastanawiać intensywnie. Natomiast faktycznie podstawą do tego wszystkiego jest określanie naszej narodowej strategii, naszych

0: celów rozwojowych, tego, co my chcemy zrealizować. Jestem przekonany, że to nie jest w gruncie rzeczy takie trudne, szczerze mówiąc, tak? To znaczy, nie jest trudne określenie celów, bo jeżeli sobie zbadamy zasoby, to mniej więcej powinniśmy wiedzieć, w jakim kierunku zmierzać. Ja nie będę tutaj rysował całej strategii gospodarczej na pewno, bo w tej chwili przecież rządzą fachowcy, więc myślę, że oni to wszystko znakomicie wiedzą, no to niech się wykażą, ale dwa punkty wydają mi się stosunkowo oczywiste. No pierwszy to jest ten, o którym powiedziałem, czyli generalnie powinniśmy budować rozwój naszego kraju wokół tematyki bezpieczeństwa, bo to jest po prostu... To jest oczywiste. No mamy określone uwarunkowania geopolityczne, jesteśmy w takim miejscu, a nie w innym. Mamy takiego sąsiada, a nie innego, sąsiada prowadzącego bardzo agresywną politykę, czyli wyzwania bezpieczeństwa z nami pozostaną. Jak mamy wyzwania, mamy i musimy na to wydawać pieniądze, które na szczęście mamy, to powinniśmy także myśleć o tym, w jaki sposób to wykorzystać rozwojowo. I teraz w tym wielkim zbiorze uważam, że kolejnym podzbiorem są technologie, a jeszcze mniejszym zbiorem w ramach technologii jest kolejna rewolucja za rogiem, czyli rewolucja kwantowa. W sztucznej inteligencji pociąg nam odjechał, moim zdaniem, z różnych powodów. Zróbmy wszystko i też powtarzam to jak mantrę, dlatego że uważam, że to jest ważne, żeby dokonywać tego typu incepcji. Zróbmy wszystko, aby nie odjechał nam peron w kwantach. No naprawdę, mamy wybitnych, najlepszych na świecie, znowu, specjalistów w zakresie kryptografii postkwantowej. Są naprawdę najlepsi na świecie. Profesor Eckert, jego na przykład konkretnie mam na myśli chociażby, ale jest ich więcej. Powinniśmy postawić sobie taki cel, że przynajmniej w tym obszarze będziemy grali o pozycję globalnego gracza, tak? Wybierzmy kilka innych takich dziedzin. Nie jesteśmy Stanami Zjednoczonymi, gdzie możemy być perfekcyjni i potęgą we wszystkim. No ale jeżeli 9-milionowy Izrael, mający takie otoczenie geopolityczne, jakie ma i mający PKB mniejsze od Polski, jest dzisiaj globalną potęgą w cyberbezpieczeństwie, to naprawdę, moim zdaniem, wszystkie karty są w naszych rękach.
1: No to bardzo mi się to podoba, czyli mamy pewne takie pozytywne pomysły. Raz, budowanie wokół obronności. Dwa, skupienie się na wysokich technologiach, cyber, też kosmos wspomniałeś i przede wszystkim jako przyszłość kwanty. Mi też bardzo się spodobał pomysł, który Piotr wcześniej powiedział, czyli żeby nasz przemysł, ten, który uczestniczył w dostawach dla umierającego niestety przemysłu motoryzacyjnego europejskiego, spróbował skorzystać z tej okazji, która się pojawia w Stanach Zjednoczonych w związku z tymi zmianami, że Stany Zjednoczone chcą zrobić tak zwany friend shoring i łańcuchy dostaw przenosić z Chin do państw przyjaznych. My jesteśmy takim państwem przyjaznym, jesteśmy państwem, który ma wbrew pozorom i pomimo tego, co Unia Europejska robi, mamy jeszcze sporo przemysłu i rzeczywiście te nasze przedsiębiorstwa pewnie wymagałyby pewnego organizacyjnego wsparcia, ale to jest szansa, żeby się w te łańcuchy dostaw włączyć, dlatego że łańcuchy dostaw są w tej chwili największym wyzwaniem dla Stanów Zjednoczonych. Europa jakby trochę pomija to wyzwanie, ale próba szybkiego przestawienia łańcuchów dostaw od surowców, komponentów i tak dalej jest po prostu niesłychanie trudna i tutaj zasoby, które ma Polska, mogą być ciekawe, ale chciałem właśnie dlatego do ciebie, Piotrze, jako naszego eksperta...
0: Główny ekonomista Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
1: Ekspert od Europy, który był na tych europejskich salonach, widział te rozmowy, sytuacje, negocjacje. Jeszcze raz tak wrócić do tego pytania. Czy ty wyobrażasz sobie, że polityka klimatyczna się kończy? Powiedzmy, że nawet jest zmiana twarzy, Ursula odchodzi, przychodzi nowy szef do Komisji Europejskiej, mówi, słuchajcie, to był błąd, rzeczywiście teraz zaczynamy na nowo. Czy te instytucje, które tak się nastawiły na realizację, no ta polityka klimatyczna jest już wszędzie, jest już tyle macek tej ośmiornicy i cała ta maszyna urzędnicza tak jest na to nastawiona, że teraz powiedzenie sobie, że umiera jakby ich sens istnienia, czyli polityka klimatyczna, ale machina przeżywa, według mnie jest ryzykowne. To grozi jakby kryzysem takim instytucjonalnym całej Unii Europejskiej. Ale chciałem usłyszeć twoją opinię. Czy uważasz, że faktycznie te instytucje europejskie i ten styl, w jakim one działają, są w stanie przetrwać śmierć polityki klimatycznej? I jak Polska powinna się szykować na tę sytuację? Może jesteśmy w stanie dodać jeszcze parę pomysłów do tych, które przedstawił Tomasz Dzikot. Piotr Nowak, proszę
2: bardzo. Znaczy, W tą politykę klimatyczną są zaangażowane potężne lobby. To jest od nawet dziesiątek lat to było tworzone. To był mały ruch, ale to się rozbudowało. I natomiast na polityce finansowej, na polityce tej Zielonego Ładu i całych tych ETS-ach zarabiają duże grupy finansowe, potężne grupy finansowe, tak? Dlatego to zrobiono jak instrument finansowy. Natomiast ja widzę okienko możliwości, które nie wiem, czy się zrealizuje, ale jest możliwe. Dlaczego? Ponieważ no, programowo, zgodnie z planem, chyba w nie wiem, latem na wiosnę 29 roku Niemcy mają swoje wybory programowo. W sensie zgodnie z procedurą. Natomiast być może się okaże, że będą mieli przedterminowe wybory, bo pozycja Merca jest słaba. Tam nawet jakaś delegacja, nie pamiętam, z jakiegoś regionu powiedziała, że nie przyjeżdża na spotkanie z Mercem, bo już mają dość, bo tam pada wszystko i trzeba to zmienić. Więc jego pozycja się bardzo mocno chwieje. Nie wiadomo, czy nie będą wcześniejsze wybory w Niemczech. Ale jeżeli będą zgodnie z planem, czy wcześniejsze, dużo na to wskazuje, że AfD będzie główną siłą. Czy będzie rządziło, czy nie, to zależy, jak to zdobyć. Ale widzimy, że nastroje w Niemczech bardzo mocno się zmieniły. W przyszłym roku mamy wybory we Francji, gdzie najprawdopodobniej Le Pen zostanie prezydentem. Jeżeli jeszcze nic się nie zmieni. Ale to też pokazuje, w jakim kierunku idą nastroje. Dlaczego to jest ważne? Dlatego to jest ważne, ponieważ chyba w maju 29 roku, jeśli dobrze kojarzę, będą wybory do Europarlamentu. I Europarlament jest odzwierciedleniem tych lokalnych nastrojów, lokalnych sił. Jeszcze obecny Europarlament, gdy były wybory, to Zielony Ład jeszcze nie dobijał tak przemysłu, znaczy już dobijał, ale cały czas media i główny nurt utrzymywał to, żeby to nie weszło, tak? Więc jeszcze wiemy, że ten nurt całego tego klimatyzmu chorego wszedł do Europarlamentu i tworzy tam większość. Natomiast ja mam nadzieję, że w 29 roku większość w Parlamencie Europejskim będzie już ta taka logicznie myśląca. I wtedy jest duża szansa, że Zielony Ład będzie miał fundamenty, żeby pójść do kosza. Tak samo wtedy te rządy, które będą tworzyły w sierpniu mniej więcej 29 roku, po wyborach w maju, będą tworzyły skład Komisji Europejskiej, tego tam, nie wiem, przewodniczącą czy przewodniczącego Komisji Europejskiej, więc jest nadzieja, że będą wtedy racjonalne decyzje podejmowane. No ale to jest maj 25, stracimy kolejne... 29, przepraszam. Tracimy kolejne, no praktycznie 3 lata, gdzie wiemy, że jeżeli te firmy, giganci będą tyle inwestycji robić w najbliższych latach, no to samo data center zbuduje się ze 2 lata, no ale no, wiemy, na czym polega problem. I teraz, więc ja uważam, że jest nadzieja, to jest okienko. Czy ono się zrealizuje? No, miejmy nadzieję, że się zrealizuje, ale może się nie zrealizować. Co ja bym zrobił? Ja bym poszedł w ten sposób, że teraz mamy wieloletnie ramy finansowe, które powinny być, tu pan profesor mnie poprawi, jeśli coś przekręcam. Z tego, co ja rozumiem, finalne decyzje powinny zapaść do końca tego roku. Do końca 26 roku, bo nowa perspektywa jest 28-34. Do grudnia, do końca 26 roku, początek 27 generalnie, teoretycznie powinny zapaść wszystkie ustalenia, po to, żeby ten rok przygotować rozporządzenia, przygotowania, różne tam procesy przejściowe, żeby od 28 ta perspektywa zaskoczyła. To jest zabetonowanie wieloletnich ram finansowych na kolejne 7 lat. Dlaczego to jest takie ważne, a my niestety w Polsce kompletnie nie wiemy, co się dzieje, jaka jest pozycja negocjacyjna rządu, co rząd chce. Przypominam, że już powinniśmy żądać o to, żebyśmy mieli dodatkowe pieniądze nie z pożyczki SAFE, która jest nie najlepsza ekonomicznie, mogliśmy to sami robić, tylko po to, żeby dostać dotacje na zbrojenia. To przypominam o tym, to powinno być pozycją negocjacyjną, ale o co mi chodzi z tymi wieloletnimi ramami finansowymi? Tam wymagana jest jednogłośność.
0: Tak.
2: Każdy kraj musi się zgodzić. I to jest jedna z najsilniejszych dźwigni, którą dostaje polski rząd co 7 lat do walczenia o swoje interesy. I jest możliwość, żeby w ramach tych negocjacji, pomijam detale, jeśli chodzi o finanse, wpiąć żądanie reformy czy wywalenie ETS-u do kosza. Bo wtedy Polska może powiedzieć, premier polski, rząd polski może powiedzieć, ja chcę wywalenie ETS-u.
0: Ten obecny premier?
2: No, teoretycznie, ale...
1: Premier polski, a jeszcze dorzucę jedną rzecz tylko do tego, bo profesor wspomniał o tym, że są takie kraje, które korzystają na ETS-ie. W dużej mierze ta lista krajów, które korzystają na polityce klimatycznej, Hiszpania tam mocno wiedzie prym ze względu po prostu na swoją lokalizację geograficzną. To jest z kolei koalicja, która mówi, zaciągajmy wspólny europejski dług. Oni chyba tam, nie pamiętam w tej chwili liczb, ale ostatnio to czytałem, setki miliardów albo biliony euro chcieliby, żeby zaciągnąć europejskiego długu po to, żeby odciążyć ich budżety krajowe, bo ten europejski dług jest tańszy niż hiszpański dług, czyli... A jednocześnie oni blokują likwidację ETS-u.
2: No, i teraz... no bo poza panelami to tam się nic nie dzieje, więc generalnie ale tam no, gospodarki mają problem, demografia ma problem. Sanchez chciał rozdać, czy rozdał, nie wiem, ileś set, czy nawet tam w perspektywie to mogą być miliony obywatelstw, migrantom z Afryki Północnej, więc powinni być wykluczeni ze strefy Schengen. Ale wracając do tego wieloletnich ram finansowych, to jest potężna dźwignia, którą rząd dostaje Polski po to, żeby wymusić na pozostałych wszystko inne, co jest racjonalne. Do tego pewnie przyłączyłyby się inne kraje. Tu Polska powinna zacząć budować koalicję i mówić wprost. Nie jestem gotowy na poparcie wieloletnich ram finansowych, jeżeli nie zrobimy tego. Dlaczego? Ponieważ w wieloletnich ramach finansowych można sobie przyjąć przez 7 lat, oczywiście zobaczymy premiera w grudniu albo na początku stycznia, będzie to pewnie jeden z elementów kampanii wyborczej, dlatego teraz nie wiemy, co negocjuje. Wyjedzie z tortem, czy tak jak kiedyś było z jakimś, nie wiem, tam euro, taczką, whatever. I powie, że dostaliśmy tam, nie wiem, 150 miliardów euro. Pomijam, że to jest kwota brutto, netto będzie mniejsza, bo przecież płacimy składki do tego. Netto Polska otrzymuje około, nie wiem, 7, 6, 8 miliardów euro rocznie. Niech będzie to 8 miliardów euro rocznie netto. Przez 7 lat to jest 50 6 miliardów euro rocznie. 8 miliardów euro rocznie to jest razy 4 mniej więcej, 32, niech będzie 35 miliardów złotych rocznie otrzymujemy netto z Unii Europejskiej.
1: To z tendencją jest, malejącą.
2: To jest tak, to jest mniej niż 1% PKB. Mniej niż 1% PKB. To przez to, że jesteśmy w Zielonym Ładzie, my zażynamy sobie przemysł, możliwości rozwojowe, które będą więcej niż 1% PKB. To co ja bym zrobił, mając teraz możliwość? Zacząłbym inwestować w kopalnie, zaczął budować elektrownie węglowe, licząc, że w perspektywie tych dwóch lat, w 29 zmieni się układ w Parlamencie Europejskim i cały Zielony Ład pójdzie do kosza. Dodatkowo wymuszał na całej Unii, blokując uzgodnienia wieloletnich ram finansowych, wywalenie ETS-u do kosza i na to da się zbudować koalicję kilku krajów. Niech się wtedy rząd niemiecki tłumaczy przed swoim przemysłem, że tego nie chce wesprzeć, to zobaczymy, ile będzie miało AfD w najbliższych wyborach. I to robił. Gdy się okaże, że nagle na nas będą zakładane jakieś kary związane z ETS-em, niespecjalnie bym się tym przejmował, bo mogą nam ewentualnie zabrać te środki netto, które otrzymujemy, które i tak będą mniej, niż zbudujemy sobie tanią energetykę, samowystarczalni będziemy. Po drugie, zaczniemy przyciągać biznes z tych poszczególnych krajów do Polski, przemysł, i na tym naprawdę skorzystamy. I nie ma innej drogi, bo możemy się łudzić, tutaj mówić, że to jakoś będzie. Nie, nie będzie. Jeżeli spadniemy z tego sklifu, to potem jest to bardzo ciężko odbudować. Więc ja bym szedł w tym kierunku, tworzył moce, to dzięki przyciągnie do nas dodatkowe data center, które się będą budowały i potem sobie niech Niemcy, Hiszpanie z nich korzystają. Oczywiście będziemy ich szarżowali, ale to jest jedyna droga, którą powinniśmy iść. Bo my, proszę Państwa, jesteśmy krajem peryferyjnym Unii Europejskiej. Jeżeli ci panowie sobie pozwalają na to, że zobaczmy, że gospodarka w Niemiec powoli pada, ludzie są narzekają, ale poziom oszczędności, poziom zgromadzonego kapitału w Niemczech, we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii, to jest potęga. My jesteśmy biedakami przy nich. Oczywiście ktoś powie, żyje się w Polsce lepiej, ostatnie 35 lat było super, dzięki Bogu mamy jeszcze bezpieczne ulice. Nie ma z tym problemu, jesteśmy pokazywani jako sukces gospodarczy. Super. Ale z punktu widzenia nagromadzonego kapitału jesteśmy biedakami. Zobaczcie Państwo, przejdźcie się w centrum Warszawy. Do kogo należą te wszystkie wysokie biurowce, szklane, piękne? Do niemieckich funduszy emerytalnych, tak? De facto z tego punktu widzenia, więc my przez tą politykę, oni się trochę przyduszą, kilka firm padnie, oczywiście super, ale stać na to, żeby Bundeswehra ładowała w cały system satelitarny, a my nie mamy takich pieniędzy. Oni są do nas, dla nas bardzo bogaci. Oni się troszeczkę przyduszą, a my umrzemy, brzydko mówiąc, tak? Więc ja bym się tym nie przejmował i naprawdę poszedł w tym kierunku, bo wydaje mi się, że bardzo często racjonalne rzeczy wywrą presję, szczególnie przed wyborami, na tamtych decydentach i uważam, że zaczną nas naśladować wtedy.
1: Czyli mówiąc krótko, przy okazji negocjacji wieloletnich ram finansowych jeszcze w tym roku zacząć bardzo mocno podnosić kwestię anulowania ETS-u.
2: Postawić to jako warunek do tego, żeby odblokować nasze weto na wieloletnie ramy finansowe. Naprawdę na wieloletnich ramach finansowych netto, my dostajemy 8-7 miliardów euro rocznie. Tak? To jest 32-35 miliardów złotych. To jest mniej niż 1% PKB. Deficyt w tym roku to jest 300 miliardów złotych. No to może być 330. I to nie będzie problemu. Ale zbudujmy sobie tanią energię, na której możemy budować przemysł i nowoczesną gospodarkę. Bo ona jest oparta na danych, na wysokim przetwarzaniu. A to, brzydko mówiąc, żre tyle energii, jak poszczególne kraje niektóre, więc naprawdę skończmy z tym jakąś myśleniem takim, nie wiem, zaczadzonych ludzi, brzydko mówiąc, bo już brak mi słów czasami grzecznych na to, co się dzieje, ponieważ my oczywiście rozmawiamy, ci decydenci sobie rozmawiają, często mówimy o Zielonym Ładzie, a jeżdżą limuzynami, które wbrew pozorom mają bardzo duże silniki i nie są to samochodziki elektryczne, które netto samochody elektryczne i tak więcej wytwarzają CO2 niż diesel, to musimy sobie uczciwie powiedzieć, i oni nie zbiednieją. A wiele osób, gdzie są zamykane zakłady pracy, tracą pracę, tracą pieniądze na, po to, żeby dziecko mogło mieć, nie wiem, lepsze ubrania, podręczniki, wyjazdy na wakacje. To realnie nas dotyka, bo jesteśmy biednym społeczeństwem, więc naprawdę trzeba się zastanowić to, co robi rząd i do tego, jak podchodzi do obecnych wieloletnich ram finansowych. Niech pan premier uczciwie powie społeczeństwu, mam dźwignię teraz, żeby zablokować to i wywalić Zielony Ład do kosza, ale jej nie użyję.
1: Jeśli chodzi tylko o to, ile netto zyskujemy, to mi się wydaje, że szacunki są, że w tej nowej perspektywie to będzie już bardziej nie 8 miliardów euro, tylko w kierunku 4, a nawet tak. Możemy w trakcie tej nowej perspektywy siedmioletniej w pewnym momencie stać się płatnikiem netto.
2: Może tak być, jeżeli weźmiemy pod uwagę nowe środki własne, które znowu nie wiemy, przynajmniej może pan profesor wie, ale ja nie wiem, jakie będą nowe środki własne, bo trzeba zacząć spłacać pieniądze z KPO. Chorego KPO, bo z jednej strony to była część pożyczkowa,
1: spłacać
2: z drugiej...
1: Spłacać tak zwane granty.
2: Granty, tak, dokładnie. To były granty, że
1: jak
2: dostaliśmy.
1: Wiadomo, granty
2: nie dostaliśmy.
1: Tego, żeby je spłacić.
2: Nie dostaliśmy, tylko trzeba je spłacić, więc netto uwzględniając te wszystkie rzeczy, faktycznie może tak być. Ja tego nie wiem, bo nie znam tych detali z negocjacji. Natomiast trzeba sobie to uczciwie powiedzieć, to się powinno stać. I jeżeli to się nie stanie, no to trzeba sobie zadać pytanie, w którym kierunku rząd wiosłuje.
1: No a jeżeli to już tak zupełnie trochę popuszczam wodze wyobraźni, powiedzmy, ale jeżeli nasz rząd nie będzie budował takiej koalicji, to widzisz, Piotrze, możliwość taką, żeby prezydent zaczął próbować budować koalicję z naszymi sąsiadami z Europy Środkowej, a może nawet i z Niemcami w kierunku wyrzucenia ETS-u do kosza?
2: Może, tylko jest jeszcze jedna rzecz, bo tak jak powiedziałeś, w tych nowych wieloletnich ramach finansowych jest kwestia taka, że tak zwaną warunkowość zostaną objęte praktycznie wszystkie fundusze i cały budżet Unii Europejskiej. Więc ja jestem przekonany, jeżeli, daj Boże, w Polsce nastąpi zmiana na rząd prawicowy, propolski, konserwatywny, który będzie realnie twardo chodził po ziemi i chciał odbudować polską gospodarkę po to, żeby nam wszystkim żyło się lepiej, to wtedy jeszcze von der Leyen do 2029 roku wstrzyma polskie fundusze, więc netto my będziemy dostawali, będziemy netto płatnikami, tylko płatnikami do funduszy, więc ja bym się potencjalnymi karami naprawdę przestał przejmować.
1: Nie będzie z czego ich potrącić.
2: Nie będzie z czego ich potrącić, ale naprawdę tym ja bym się tym nie przejmował. Natomiast jeśli chodzi o pana prezydenta, to dlatego ja o tym mówię w wieloletnich ramach finansowych, bo to jest realna dźwignia. Pan prezydent niestety nie może negocjować wieloletnich ram finansowych, nie ma instrumentów, które mogłyby to zablokować, bo tą zgodę wyraża rząd podczas tego całego szczytu tam unijnego, gdzie pojedzie pan premier Tusk i po ciężkich negocjacjach siedzenia w nocy, gdzie tam nic się nie robi, bo wszystko jest ustalone, wychodzą, mówią, walczyliśmy całą noc, trzy dni.
1: Nasz komisarz Serafin przecież.
2: No on odpowiada za budżet, zna detale, dlatego ja mówię, jestem... przerażony, bo już widziałem wiele rzeczy, ale generalnie zniesmaczony tym, że my jako Polacy nie wiemy, co jest negocjowane, jakie są warunki. Więc z tego punktu widzenia pan prezydent nie ma tych narzędzi, które dawałyby dźwignię, bo też nie oszukujmy, przepraszam się państwo, że w Unii Europejskiej, jeżeli chcemy wywrzeć jakąś decyzję, która jest nie na rękę jednemu, drugiemu czy pięciu krajom, to trzeba mieć naprawdę w ręku potężną dźwignię, pistolet w kaburze. Ja go nie użyję, ale oni wiedzą, że mogę, tak? I to weto w ramach wieloletnich ram finansowych jest takim instrumentem, poparte sygnałami już dzisiaj, że my tego nie poprzemy, bo chcemy Zielony Ład do kosza walić, pokazując argumentację, budując racjonalne z krajami, które są tak zwane like-minded, czyli też mają problemy z przemysłem, a Niemcy tutaj widzimy. Ja jestem przekonany, że kanclerz Merz miałby potężne problemy, żeby się tłumaczyć teraz wyborcom, że nie chce tego zrobić. AfD pewnie by to popierało i zakładam, że to mogłoby naprawdę zmienić, rozpocząć lawinę zmian, które by być może poszłyby na korzyść Unii Europejskiej, ale nas Polską. Mnie interesuje Polska, a nie Hiszpania czy jakieś tam Portugalia.
1: No, ale ja mam trochę różnych międzynarodowych znajomych i wiem, że w krajach Europy Środkowej tutaj niektórzy oczekują od Polski takiego przywództwa w tym zakresie. To znaczy są kraje, które również chciałyby ograniczenia ETS-u, na przykład Czechy, bardzo mocno uprzemysłowiony kraj. Rozumiem, że mimo, że Czechy są mniejsze od Polski, to też mają prawo weta.
2: Tak, czyli każdy kraj.
1: Czyli tak jak my, na przykład Czesi, tak naprawdę czekają ich obecne władze, czekają na jakichś sojuszników NATO i chcieliby widzieć w Polsce sojuszników do tego, żeby z tym ETS-em walczyć, więc może jeśli nie Polska, to Czechy będą tym wetującym. Panie profesorze, pan profesor Tomasz Grosz, co pan myśli o tych pomysłach, które tutaj się pojawiły?
3: No, przede wszystkim, jeśli chodzi o te wszystkie negocjacje budżetowe, to główną rolę odgrywa, rzecz jasna, rząd, nie pan prezydent. Chociaż oczywiście na pewnym etapie również przyjmujemy do porządku krajowego decyzje, które zapadły w formie prawa europejskiego, w formie odpowiednich rozporządzeń budżetowych czy okołobudżetowych unijnych do prawa polskiego. Więc tutaj oczywiście pan prezydent też może to zawetować na samym końcu. Niemniej oczywiste jest, że negocjuje rząd, a nie pan prezydent. Druga rzecz...
2: Tylko przepraszam, jedną rzecz, bo ja rozumiem, że pan prezydent może zawetować implementację tego w Polsce, gdzie będzie presja, że premier tak powie, że Europa się zgodziła, wszyscy dostają kasę, a my przez to, że pan prezydent wetuje, nie dostaniemy my jako Polska, ale prezydent nie ma możliwości zawetowania całego procesu i wstrzymania wszystkich w Unii Europejskiej wieloletnich ram finansowych, tak?
3: No, w tym sensie nie bierze udziału w procesie negocjacyjnym.
2: Więc to nie jest ta dźwignia.
3: Może jedynie, że tak powiem, to zatrzymać, jeśli chodzi o stronę polską, w tym również zobowiązania o charakterze fiskalnym, czyli czy my płacimy podatki i w jakiej wysokości do budżetu Unii Europejskiej. To nie jest tylko kwestia tego, ile otrzymujemy, tylko coraz bardziej moim zdaniem istotna, która rzadko się pojawia w naszej dyskusji, ile my płacimy do budżetu. Tacy Holendrzy czy Niemcy, jako płatnicy netto, oni przede wszystkim zastanawiają się, ile oni będą w kolejnym budżecie płacić,
1: dopłacać
3: do Unii Europejskiej. Tak. I między innymi dlatego już dzisiaj słyszymy, że kanclerz Merz powiedział, no bez znaczących cięć w tym budżecie oczywiście nie ma szansy, żeby Niemcy zaaprobowały ten budżet.
1: 2 biliony euro dla Ursuli.
3: A Niemcy uważają, że to jest stanowczo za dużo. My mamy cały czas perspektywę beneficjenta środków unijnych, tej manny brukselskiej. W związku z tym to natychmiast podmywa nam jakąkolwiek pozycję negocjacyjną. Do tego stopnia, że byliśmy przecież w stanie, rząd prawicowy, nie liberalny i proeuropejski, z jakim mamy do czynienia dzisiaj, ale rząd prawicowy był w stanie zaakceptować warunkowość, tak? W znacznie zaostrzonej formule, czyli można by powiedzieć, w imię tej manny brukselskiej założył sobie pętlę na szyję i czekał, kiedy go powieszą. Ten moment rzecz jasna nastąpił.
1: Tak.
3: Niektórzy się dziwili, większość ekspertów uważało, że była to pewnego rodzaju logika działania po stronie Europy Zachodniej i po stronie Brukseli. Innymi słowy, negocjacje są po stronie rządu i naszej dyskusji wzywamy rząd do bardzo głębokiej asertywności. Nie był w stanie zdobyć się na taką asertywność w o wiele, powiedziałbym, skromniejszym zakresie poprzedni rząd, a tym bardziej, moim zdaniem, nie będzie w stanie obecny. Ja w związku z tym to prowadzi mnie do wniosku, że no absolutnie kluczowa jest kwestia wyboru rządu i tego, kto nami rządzi. No i dyskusja ekspertów, dyskusja medialna, taką jaką my prowadzimy dzisiaj, która by właśnie wywierała presję, chociaż ile ona jest warta, to widzimy gołym okiem, bo przecież Radio Wnet od wielu lat mówi to, co mówi, a zasadnicze rządy
2: robią
3: to, co robią. Więc teraz tak, biorąc to pod uwagę, to tym bardziej jesteśmy peryferiami, tak? Bo na samym końcu, jak przypomnimy sobie te poprzednie negocjacje nad wieloletnimi ramami finansowymi, to nasz rząd no, nie liczył się w tej dyskusji. Byliśmy absolutnie zmarginalizowani tym zarzutem o brak praworządności. To powodowało, że na samym końcu godziliśmy się w zasadzie na wszystko. Dzisiaj, wbrew pozorom, Donald Tusk nie wydobył nas z peryferyjności. On wcale nie ma lepszej pozycji, pomimo że nie ma tego pręgierza, nie jest naznaczony tym odium braku praworządności. Ale to nie oznacza, że on będzie się liczył w tej dyskusji. I teraz, ale biorąc nie realność, tylko być może marzenia na chwilę pod uwagę, to ja uważam, że akurat w wieloletnich ramach finansowych dużo ważniejszą sprawą, jak się wydaje, przynajmniej moim zdaniem, jest kwestia tej nieszczęsnej warunkowości. Czyli nie powinniśmy sobie zakładać pętli na szyję, mówiąc krótko. Teraz, czy akurat ETS powinien być elementem dyskusji? To będzie moim zdaniem dość trudne, bo jakby ETS nie należy wprost do tej układanki, poza jednym wyjątkiem. No, Bruksela chce zwiększyć własny udział w ETS-ie, tak?
1: Tak.
3: Innymi słowy, tworzy się coraz większy ten podatek europejski naszym kosztem. Nie dość, że ETS jest szkodliwy obiektywnie, tak jak tutaj panowie mówili, przynajmniej dla Polski.
1: Na roboczo tylko się wtrącę, powiedziałbym, że tak w moim roboczym rozumieniu zwiększenie udziału Brukseli w środkach z ETS-u nie wymaga żadnej ustawy w Polsce. To znaczy, to gdzieś zostanie rozporządzeniami różnymi wykonawczymi w Brukseli zrobione, tam poprzesuwane ilości uprawnień tu i tam i siam, i nagle się okaże, że z uprawnień, które kupuje Polska, większa część pieniędzy płynie wprost do budżetu brukselskiego, a mniejsza zostaje w polskiej kieszeni. Chodzi mi o to, chciałem ten mechanizm podkreślić, żeby powiedzieć, że to są takie rzeczy, które mają skutki liczone w miliardach euro i miliardach złotych rocznie dla Polski, które są całkowicie już poza polskimi ustawami. W sensie tak polski jest. Prezydent nie zawetuje tego. To gdzieś tam zostanie
3: absolutnie
1: zmienione i
3: ja uważam, że my powinniśmy zacząć przechodzić na perspektywę płatnika. Czyli tego, który przede wszystkim płaci. Byśmy mogli powiedzieć, jesteśmy dojeni do tej wspólnej kasy, a coraz w mniejszym stopniu jesteśmy beneficjentami. Tym bardziej, jeżeli mamy warunkowość i po prostu nasz benefit jest równy zero. Albo prawie, że zero. Innymi słowy, to jest pewnego rodzaju propaganda i pewnego rodzaju skrzywienie naszego postrzegania, naszej roli w Unii Europejskiej. My wcale nie jesteśmy beneficjentem. My jesteśmy coraz bardziej tym, który będzie płacić, to w dodatku na te państwa Europy Zachodniej, które mają coraz większe własne problemy. Taka przynajmniej jest moja koncepcja, dlatego ja jestem w tych negocjacjach finansowych po pierwsze wrogiem warunkowości, bo ja uważam, że to jest założenie sobie pętli na szyję i potem Komisja Europejska bez procedur sądowych, bez żadnych zobiektywizowanych procedur zupełnie po prostu na własną rękę z piątku na sobotę wprowadza po prostu kompletne wstrzymanie całej alokacji. Wszystkich funduszy. Kompletne zero. Ja tylko przypomnę, że nawet jak sądy unijne na sam koniec wprowadzają sankcje po bardzo długich procedurach, to one nigdy nie są całościowe. Na zasadzie wszystkie pieniądze, które się państwu danemu należą, tylko one są punktowe, na przykład jakaś kara dzienna, czy tam tygodniowa.
1: Tak.
3: I w proporcji do całej alokacji, a nie na zasadzie od dzisiaj nie dostaniecie ani jednego centa. Mówiąc krótko, warunkowość to jest pętla, nie wolno jej wkładać na szyję. A po drugie, my będziemy coraz mniejszym beneficjentem, a coraz większym płatnikiem. To jest proces nieuchronny, wynikający po prostu z podwyższonego PKB. W związku z tym powinniśmy jak ognia unikać nowych podatków, takich jak z ETS-u, dlatego że znowuż one są potwornie niesprawiedliwe w stosunku do nas, w stosunku do Europy Zachodniej. Te wszystkie klimatyczne czy ekologiczne podatki nowe, od różnych butelek, opakowań, nowe, które są przewidywane od elektrourządzeń i tak dalej, ETS w tym również, zawsze biją w nas. Więc ja jestem wrogiem również nowych podatków w Unii Europejskiej. Pod tym względem jestem strasznym, powiedziałbym, takim liberałem. Ale ostatnia rzecz tutaj do naszej dyskusji. Zgadzam się, że inne państwa peryferyjne o słabszej pozycji, o mniejszej skali ludności, powierzchni, potencjału i tak dalej, przede wszystkim z Europy Środkowej, patrzą, co zrobi Polska. I ja myślę, że oczywiście nie w takim kontekście, że my nagle zbudujemy jakąś mniejszość blokującą, bo niestety nie mamy takich możliwości. I w ogóle cała Europa Środkowa. System głosowania
1: tak
3: został tak zaplanowany przez zachodnich Europejczyków, że nawet jak my się wszyscy skrzykniemy, wszystkie nowe państwa członkowskie, tak zwane nowe, czyli z naszej części świata, nie jesteśmy w stanie przełamać decyzji podjętych w Paryżu i w Berlinie i w Brukseli. Innymi słowy, wchodzenie w te negocjacje to jest strata energii i czasu. Nawet jeżeli uda nam się skrzyknąć, dajmy na to trzy państwa naszego regionu, to będzie to perrusowe zwycięstwo. Zupełnie inna sytuacja realna, polityczna jest, jak te 3-4 kraje na czele z Polską nagle blokują jakąś politykę albo ją wypowiadają. Tak jak swego czasu wypowiedzieliśmy mechanizm pilotażowy w warunkowości. Wtedy to była rewolucja, trzęsienie ziemi, oczywiście gigantyczna awantura, gigantyczna presja medialna, propagandowa. Jesteśmy nieeuropejscy i tak dalej, i tak dalej. Rasiści, nacjonaliści. Ale skutek był dla nas sukcesem, bo Unia zawiesiła ten mechanizm na kilka lat. Gdyby nie ten protest, to tego by nie było. I jeżeli ja patrzę na to, co jest sukcesem dla takiego kraju pod pręgierzem, pod bardzo silnym atakiem medialnym, ale też finansowym, bo przecież bombardują nas sankcjami, to okazuje się, że my paradoksalnie mamy taki partyzancki sposób, żeby wywrócić ten stolik do góry nogami i na samym końcu odnieść sukces. Polityka migracyjna daje moim zdaniem tego przykład, a nie właśnie czy to liczenie na nowy Parlament Europejski, czy na negocjację budżetową. Nie uda nam się to, nie wierzę w to, natomiast jeżeli wybierzemy rząd, który będzie miał determinację, żeby przetrwać pół roku i wywrócić stolik, czyli mówiąc krótko, odejść jednostronnie od ETS-u i jeszcze pociągnąć za sobą kilka krajów, które też tego tylko czekają, żeby ten worek zaczął się pruć i pójdą za nami, to wykończymy ETS w całej Unii. Moim zdaniem to jest doświadczenie płynące z 20 lat mniej więcej naszego członkostwa w Unii Europejskiej.
1: Dobrze, to pozwólcie, ja tutaj mam bardzo dużo zgłoszeń do głosu, mimo że mało nas jest, ale ja tylko pozwolę sobie troszeczkę podsumować, czyli tak to żebyśmy faktycznie wypowiedzieli ETS i zbudowali wokół tego koalicję, no to byłoby faktycznie jakby realizacja marzenia. Natomiast to, co mnie bardzo ze strony profesora tak do mnie przemówiło, to znaczy przyjęcie perspektywy płatnika netto. My się stajemy płatnikiem netto i powinniśmy przestać patrzeć na to, że spadają nam jakieś pieniądze europejskie z nieba, które nie wiadomo skąd się biorą. Bo nawet ten KPO, tak jak Piotr to tutaj u nas w klubie od jakiegoś czasu tłumaczy, że KPO to są pieniądze do zwrotu również w tej części grantowej. To znaczy, oczywiście, Bruksela ich nie wyczarowała i te granty, wszystko, które dostaliśmy, będziemy musieli spłacić w formie nowych podatków, które będą do brukselskiej kasy wpływały. W tym sensie tym bardziej takie przykre są te wspomnienia. Ja osobiście pamiętam, jak najpierw rząd Mateusza Morawieckiego wieszał billboardy, że udało nam się, mamy te KPO 600 ileś miliardów czy coś, a potem KPO było zablokowane, a potem Tusk i Koalicja Obywatelska czasem na tych samych tablicach wieszała prawie że dokładnie tak samo wyglądające billboardy, że jak my przyjdziemy, to odblokujemy te 670 miliardów, czyli te 600 ileś tam miliardów było nam zareklamowane i sprzedane dwa razy, a to są pieniądze, które musimy oddać. Czyli to jest jakby pożyczka nawet w tej części grantowej. Bardzo silny ze strony profesora głos, żeby przede wszystkim wyeliminować mechanizm warunkowości, ale jest jeszcze coś i tutaj chciałem Piotra zapytać, chociaż Tomasz też zgłasza się tak do głosu.
2: Ja tylko minutkę potrzebuję.
1: Ale to króciutko, bo to jest coś, co Piotr podnosił, pan profesor powiedział, mamy weto, ale mamy takie poczucie, że to jest nierealne, żebyśmy tego weta użyli. Czyli, że teoretycznie jest weto, ale wiemy, że no Polska nie może tego weta użyć. I to jest argument, który w tych ostatnich latach też był jakoś używany, że jedni mówią, mamy weto, możemy go użyć, a inni mówią, no mamy weto, ale ono jest takie wirtualne, to bo przecież...
2: 3 minuty, Tomek.
1: Jak Niemcy ze Francją uzgodnili i wszystko już jest przyklepane, no to nie wyjdzie przecież Polska i powie, że jak nagle nie ma całego budżetu unijnego.
2: Nie.
1: I teraz, Piotrze, ty byłeś w tych różnych rozmowach, tak, widziałeś to, jak to dzień wcześniej Francja z Niemcami sobie uzgadniają. To jest... Od strony formalnej mamy weto. Okazuje się, że tak nieformalnie jakby... No nie mamy takiego autorytetu, czy takiej siły przebicia, żeby tego formalnego mechanizmu, który mamy użyć.
2: Mamy weto. Mamy formalnie. Ja chcę zrobić, zaraz do tego wrócę, jeden statement. Ja nie uważam, że Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej. Ja uważam, że Polska jest Unią Europejską, nasze miejsce jest w sercu Europy i Unię Europejską trzeba przeorać, żeby działała na naszą korzyść, a nie dusiła unijną, europejską gospodarkę, bo nam wszystkim się żyje lepiej. Więc to jest jedna rzecz. Druga kwestia. Doskonale rozumiem, że ETS nie jest elementem WRF-u, wieloletnich ram finansowych, natomiast tak działa właśnie prawo weta. Ja nieraz tego doświadczałem, widziałem. Ja mówię do Niemców, do Francji, buduję koalicję, mówiąc, w czwartek wywalamy ETS, w piątek będę gotowy zagłosować za wieloletnimi ramami finansowymi. Bo tak to się robi. Ja widziałem głosowanie tak zwanym nieformalnym pakietem. Jeżeli ktoś mi mówi, że nie dało się usunąć warunkowości, bo to było właśnie można było głosować pakietem i nieraz tego typu głosowania sam byłem świadkiem, widziałem, to jest tak głosowane. W czwartek głosujemy za rzeczami, gdzie jest kwalifikowana większość czy zwykła większość, ale mały kraj mu się nie podoba i prosił to, żeby to wywalić, jest to wywalane. jak to głosowanie przejdzie i ten kraj jest zadowolony, wtedy jest gotowy zagłosować w następnym głosowaniu za rzeczą, w której miał weto. I tak to powinno działać. Jeżeli ja uświadamiam naszych słuchaczy, że wiedzieli, że premier Polski ma taką możliwość i ten ETS może o niego zawalczyć realnie z potężną dźwignią właśnie finansową w całej Unii Europejskiej, zjednując sobie kilka krajów, jest to do wywalenia. Czy to zrobi, czy nie? Nie mam złudzeń, że nie zrobi, ale teoretycznie jest taka możliwość. I premier polskiego rządu, ja bym oczekiwał, że to zrobi, bo to jest interes nas, Polaków, naszej gospodarki. To jest jedna rzecz. Jeżeli to nie zadziała, oczywiście rząd, który się zmieni w 27 roku, abstrahując od tego, powinien wypowiedzieć ETS, dlatego mówię o inwestycjach w kopalnie i elektrownie węglowe, żeby już to ruszyć. Gdzie można pokazać, że elektrownie węglowe mają przy nowych technologiach emisję bliską zero. Dobrze. Teraz to twoje pytanie. Weto jest teoretyczne czy praktyczne? Jest praktyczne. To jest kwestia danego polityka, który pełni tą funkcję, czy jest premierem rządu i może to wykonać. Jeżeli mówi, że się nie dało, nie można było, no to jest kłamstwo. Jest to prawo weta. Ja sam to doświadczałem, ponieważ będąc dyrektorem Polski w Europejskim Banku Inwestycyjnym, gdy następował Brexit, okazało się, że trzeba zwiększyć udział kapitałów, ponieważ Wielka Brytania, wychodząc z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zabierała 3,5 czy 5, nie pamiętam dokładnie, miliardów euro kapitałów z tego banku. Kapitały się kurczyły, więc automatycznie uzyskany portfel, który był, podnosił wagi ryzyka bardzo mocno do góry, poziom ryzyka był nadmierny i bank w przyszłym roku nie mógłby udzielać pożyczek. I wtedy był prezesem Werner Hoyer, powiedział, że trzeba zwiększyć kapitał. Ja rozmawiałem wtedy z panem premierem Morawieckim, mówiłem, że Mateusz, no chcemy być w Polsce, w Europie, mieć znaczenie, czy nie? No tak, no to zdecydowaliśmy się, żeby zainicjować negocjacje o zwiększenie udziału Polski w Europejskim Banku Inwestycyjnym. To, żebyście państwo mieli świadomość, to się wiązało z tym, że Polska miała wiceprezesa w Europejskim Banku Inwestycyjnym przez 3 lata, czyli przez pół kadencji, która wynosi 6 lat, co 21 lat. Czyli praktycznie nas nie było, ponieważ pierwszy rok, jak to się mówi, wiceprezes się uczy, drugi rok pracuje, a trzeci rok szuka sobie roboty, bo wie, że zaraz kończy. Więc de facto to nas nie było. I co się stało? Rozpocząłem bardzo trudne negocjacje na poziomie Europejskiego Banku Inwestycyjnego, co się obijało o ministrów finansów, parlamenty w niektórych krajach, mając prawo weta. Ponieważ zmiana kapitałowa, która była zaplanowana przez Francję, Niemcy, prezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który był Niemcem, polegała na tym, że z odłożonych kapitałów zapiszemy. I się okazywało, że kraje Niemcy, Francja i Włochy, które miały po 15% udziałów kapitału, gdzie Polska miała tam, nie wiem, 2,3, nie pamiętam już, robiły się, że dostawały 18,5%. A Polsce z 2,54 robiło się 2,71. Także to pokazało, że następowało rozwodnianie. Przez to, że miałem weto, ja powiedziałem, ja się na to nie zgadzałem, przygotowałem swój plan, że my chcemy dokapitalizować bank, wpłacić pieniądze i zwiększyć rolę udziału Polski. Był problem z tym, ale moje weto przez 2 lata działało. Wywierano na mnie presję, dzwoniono do Warszawy, naszych proeuropejskich, nie będę teraz nazwisk wymieniał, żeby się nie wstydziła ta osoba, próbowano zlobbować, żeby mnie przekonały, żebym odpuścił z tym wetem. Ja się zaparłem. Przychodzili do mnie pracownicy Europejskiego Banku Inwestycyjnego czasami po trudnych negocjacjach, wychwalając mnie, że zdziwieni są, że ja wytrzymuję presję.
1: No właśnie, i rozumiem, że to jest kwestia tej presji.
2: Tak,
1: że jak jest, że jak jest
2: jak
1: budżet całej Unii na 7 lat i tak dalej, to formalnie Polska ma weto, ale presja jest tak potężna. No, jest,
2: no to jest kwestia, kwestia lidera i kogoś, kto ma albo w sercu polskie interesy i może sobie zrobić wrogów.
1: Czyli jak trzeba będzie weto, to wysyłamy ciebie.
2: Sytuacja jest taka, że po 2 latach ciężkich negocjacji udało się to zmienić. Dostaliśmy nie to, co chcieliśmy, ale coś, co nas zadowalało. Zawsze się negocjuje dużo wyżej, niż chce się osiągnąć. I Polska ma teraz wiceprezesa przez pełną kadencję 6 lat. To była pani minister Czerwińska. Właśnie w maju tego roku zakończyła swoją kadencję. Teraz wchodzi Chorwat na 2 lata i potem znowu wraca Polak na 6 lat. Więc zwiększyliśmy swój udział. To za tym zwiększyło się to, że teraz wiceprezes, który jest przez 6 lat, może wprowadzać polski staw tam, przyjmować i lobować i wymuszać nawet zwiększenie tanich kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla polskich przedsiębiorców, tak? To samo powinno funkcjonować w Unii Europejskiej. Mamy te dźwignie, właśnie wieloletnie ramy finansowe. Wrócę jeszcze do tego, co pan profesor powiedział. Tak uszyto w traktatach, że te małe kraje nowej Europy
1: mówię, że minuta nie mają... będzie i Tomasz już tak patrzy.
2: Dylatacja czasu, jak się mówi, z prędkością światła. Ale generalnie jest, nie mamy mniejszości większej blokującej. Właśnie są negocjacje w ramach polityki zagranicznej, ale one nie są dotkliwe. Ale w ramach wieloletnich ram finansowych i podatkowej, gdzie musi być jednomyślność. Dlatego Niemcy, Francja i Włochy chciały to wywalić w kosmos i coraz się przebąkiwało o tym, że trzeba zmienić proces podejmowania decyzji, wywalić jednomyślność i zrobić kwalifikowaną większość, bo wtedy już z nami się nikt nie będzie zupełnie liczył. Koniec, kropka, dziękuję.
1: Tomasz Dzikot.
0: Po pierwsze dziękuję bardzo, że mam możliwość dojścia do głosu. Przysłuchuję się waszej rozmowie, panowie, i tak powiem szczerze, że o ile zawsze staram się patrzeć proaktywnie i tak rozwojowo, to jeżeli chodzi o debatę dotyczącą możliwej reformy i zmian w Unii Europejskiej, to moja wiara w te procesy akurat jest całkowicie zerowa. No, oczywiście w polityce nigdy nie mów nigdy, więc może 5% bym dał temu szans, ale Unia Europejska dzisiaj, a Unia Europejska jako Europejska Wspólnota Węgla i Stali, albo Unia Europejska, do której wstępowaliśmy jako Polska, to są zupełnie inne organizmy, zupełnie inne instytucje, o zupełnie innej kulturze organizacyjnej. Tak bardziej bliskim jest to podejście Szczepana, czy Unia Europejska przeżyłaby własną reformę. Mi się wydaje, że chyba nie. Na dzisiaj to jest instytucja, która jest absolutnie wsobna, zapatrzona w siebie. Nie chcę używać tutaj bardzo daleko idących słów, ale chyba najdelikatniejszym będzie oderwana od rzeczywistości. Wydaje mi się, że całkowicie. Zdarzyło mi się tak, że bo tutaj pan profesor, bo z wieloma rzeczami, o których profesor się zgadzał, mówił, bo się zgadzam i o tym powiem za chwilę, ale ona nawet czasem trafnie, bo ma na tyle dużo zaplecza, zasobów intelektualnych także i pieniędzy, że czasem nawet potrafi trafnie diagnozować różne rzeczy. No myśmy w Fundacji SET przygotowywali taki raport dotyczący polityki surowcowej Unii Europejskiej. Tam już też wykazaliśmy, że Unia Europejska przez ostatnie 20 lat co najmniej bardzo prawidłowo diagnozowała, gdzie jest. No, czyli, że jest nigdzie po prostu i że pogłębia swoją zależność od...
1: Był tam jakiś Critical Materials Act.
0: Wielokrotnie, to teraz jest, ale wcześniej były raporty różnego rodzaju, które wszystkie mówią prawdę. Wszystkie mówią to samo, że jest zależne, że ta zależność się pogłębia, że jest od Chin. Stawiały bardzo trafne pytania. A co by się stało, gdyby w przeszłości jakiś kraj, który taką pozycję dominującą uzyskał, zaczął ją wykorzystywać. No i stało się dokładnie to, co się mogło stać. Czy Chiny taką pozycję uzyskały i zaczęły ją wykorzystywać, co obserwowaliśmy na żywo nie tak dawno temu, w jaki sposób chińskie restrykcje eksportowe zaburzyły globalne łańcuchy dostaw, no szczególnie akurat właśnie w Europie. Ale to, że Europa potrafi nawet czasem diagnozować, w ogóle nie oznacza, że wyciąga z tego jakieś prawidłowe wnioski. No raport Dragiego omawialiśmy tutaj 100 razy. Niezależnie od tego, że miał słabsze momenty i było całkiem dużo, no bo ta ciągota do tego, żeby tworzyć z Europy państwo federalne, jest po prostu absurdalna. Natomiast faktycznie diagnozował prawidłowo kwestię chociażby tego, że Europa nie potrafi budować własnej wartości gospodarczej, rozwijać własnych firm i żeby one miały charakter trwały. Trwała wartość intelektualno-gospodarcza na naszym kontynencie nie występuje. I ja co do zasady w to nie wierzę, natomiast bardzo starając się jednak, mimo wszystko bardzo się staram wyjść jakoś z tego do przodu, to zgadzam się z tym, o czym mówił pan profesor przede wszystkim. Czyli z tym, co do zasady ująłbym to tak, że pan profesor powiedział, że płacimy, a ja bym powiedział, że no, płaci i wymaga, a trzecie bym jeszcze powiedział, że by się tam wszystkim tak bardzo nie przejmować. To znaczy, że no, Unia Europejska nam coś nakazuje, Unia Europejska nam jakieś stawia nas pod pręgierzem, jakieś nam zarzuca brak praworządności, czy jakieś inne bardzo ważne ma do nas zastrzeżenia. No tak bardzo bym się tym wszystkim nie przejmował. Generalnie bym się skupił raczej na własnej strategii narodowej, na osiągnianiu własnych celów, jakie my chcemy zrealizować. I faktycznie przyjąłbym po pierwsze odejście od paradygmatu...
1: Radiosłuchaczom powiem, że wszyscy kiwają głową, potakują.
0: Po pierwsze bym przyjął, jeszcze raz powtórzę, bo to staram się wracać do tego w każdej audycji, moim zdaniem w każdym naszym spotkaniu, bo to jest faktycznie idealny leitmotiv. Odejście od paradygmatu brzydkiej panny bez posagu. No on pokutuje w polskiej polityce niestety od czasów niepamiętnych, już od czasu nieboszczki Unii Wolności. Jest dramatyczny po prostu, tak? I on potem rzutuje na sposób prowadzenia na przykład takich negocjacji. No bo jak można wytrwać taką nieprawdopodobną presję wywieraną przez te wszystkie opiniotwórcze ośrodki, przez te wszystkie niesamowicie ważne media i przez tych wszystkich tak strasznie mądrych europejskich polityków, jeżeli my w sumie no jesteśmy tacy biedni, peryferyjni i w ogóle my oczekujemy z tej Unii, tej manny z nieba, o której będziemy potem pisać na różnych billboardach, no to wtedy się nie wygra żadnych negocjacji, po prostu. Ja bym się tym generalnie z zasady przestał przejmować. Przyjąłbym taką perspektywę, że jesteśmy krajem, który buduje i sam odpowiada za swoją przyszłość gospodarczą, za swoje bezpieczeństwo. Jesteśmy krajem, który ma ludzi zdolnych, ma własne kapitały. Jeżeli nie ma, stwórzmy mechanizmy, ażeby te kapitały pozwolić wyzwalać, pomóc wyzwalać, albo żeby właściwie je ukierunkować. No bo też mówiliśmy o tym wielokrotnie, że jako kraj niezwykle bogaty mamy bardzo wysoką tolerancję na marnotrawstwo środków, które mamy. Powinniśmy to ukrócić. To jest w naszej gestii. Nie potrzebujemy do tego żadnej Unii Europejskiej. Potrzebujemy do tego naszych własnych decyzji. No nie może być po prostu tak, że jakiś młody człowiek w jakimś tam szpitalu powiatowym zarabia 1,5 miliona złotych rocznie. Jest dzisiaj w internecie, krąży taki mem od rana, przezabawny zresztą, że na zlecenie CBA prokuratura weszła do 4 warszawskich szpitali, we wszystkich 4 zatrzymała tego samego lekarza. Już nie będę z nazwiska go wymieniał. No, nie możemy mieć tak wysokiej tolerancji, to oczywiście żart, ale nie możemy mieć tak wysokiej tolerancji na marnotrawstwo pieniędzy. To ono tylko pokazuje, że jesteśmy krajem bardzo bogatym. I czy będziemy w tej Unii Europejskiej mieli za chwilkę 0+, czyli będziemy na minimalnym plusie per capita rocznie, tak patrząc czysto finansowo, czy będziemy na lekkim minusie, to w gruncie rzeczy naszej sytuacji nie zmienia, no bo patrzmy też na to, ile my na dzisiaj tracimy, tak? To, o czym mówił tutaj Piotr, to, o czym ty, Szczepan, także mówiłeś, ile my tracimy dzisiaj na europejskich politykach? No, dużo tracimy, tak? Europejskie dzisiaj systemy finansowe, no to tak jak profesor tutaj mówił, z jednej strony mają charakter no wiążące ręce, tak mówiąc najdelikatniej, ale one po drugie mają charakter zwrotny, tak? No to nie jest manna z nieba, o której tutaj wielokrotnie mówiliśmy. Czyli co do zasady, zawsze chciałbym, żebyśmy zaczynali od tego, że myślmy o sobie. No myślmy, zaczynajmy od siebie. Co my chcemy osiągnąć? Jakie my mamy cele? A faktycznie na końcu, tak jak Piotr tutaj mówił, trzeba tam wysyłać osoby, które nie będą się tą presją za specjalnie przejmowały. To naprawdę jest możliwe. No miałem okazję wielokrotnie zabierać głos na spotkaniach ministrów obrony narodowej krajów Unii Europejskiej. Faktycznie nie jest to przyjemne, kiedy się mówi wprost o tym, co się o niektórych projektach myśli w naszym, zgodnie z naszym narodowym interesem. No i cóż z tego? No i cóż z tego, że jest to nieprzyjemne?
2: Będzie nieprzyjemne dla nich, ja nie mam z tym problemu. Chodzi.
0: Cóż z tego, że jest to nieprzyjemne? Cóż z tego, że jakaś jedna czy druga pani von der Leyen, czy w moim przypadku pani Mogherini popatrzy na kogoś krzywo albo, nie wiem, no, odbierze głos? No to jeszcze raz można się zgłosić. Jakie ma w ogóle znaczenie? No, w gruncie rzeczy naprawdę myślmy o sobie, skupiajmy się na swojej perspektywie narodowej. Jesteśmy dużym, rozwijającym się krajem będącym liderem NATO pod względem wydatków na obronność, krajem, który buduje najsilniejszą, największą armię na kontynencie. Krajem, który wykreował dzisiaj gigantów technologicznych, bo jesteśmy krajem, który odpowiada za sukcesy OpenAI, nie wiem, Eleven Labs, czy paru innych firm, którymi Europa się też dzisiaj chwali, chociażby DeepL, czyli najlepszy chyba dzisiaj na świecie tłumacz AI. To firma też założona przez Polaka. No, siedzi bo dzisiaj w Niemczech, no ale założona przez Polaka. Myślmy o sobie, zaczynajmy od siebie i tak bardzo się tym wszystkim, co płynie z Brukseli, nie przejmujmy.
2: Tak, w skrócie. I jeszcze ja dodam, że jeżeli bądźmy aktywnym państwem, spójrzmy na to strategicznie, tak jak już nie rozmawialiśmy nieraz. Mamy kraje ościenne, w których Polska nie posiada żadnych mediów, żadnych, nie wiem, kanałów informacyjnych i możemy przygotować sytuację taką, nie wiem, Polska Fundacja Narodowa, czy ktokolwiek tam mógłby to zrobić, to jest kwestia wtórna, jaki to wehikuł będzie, instytucja państwowa. Jeżeli będą wybory w Niemczech, czy do Europarlamentu, czy normalne, tak samo w niektórych krajach, co za problem zasponsorować u najbardziej prozielonych polityków billboardy, czemu Volkswagen pada? Czemu ludzie tracą pracę w ich krajach? W czym jest problem? I wtedy mi się wydaje, to są realne dźwignie, na które możemy realnie wpływać na to, kto tam zostanie wybrany do parlamentu. Ja nie widzę żadnego problemu. W Polsce mamy polskojęzyczne media, bardzo często, które widzimy, sterują narracją w Polsce. Finansowanie różnego rodzaju billboardów, już nie chcę wspominać o pożyczkach z polsko-niemieckiego banku na kampanię wyborczą jednej z partii. I w ten sposób oni oddziały. A my nie możemy, nie wolno, bo ktoś nam zwróci uwagę, bo ktoś coś powie. To jest jakiś absurd, tak? Albo jesteśmy państwem i chcemy tworzyć państwo silne, które będzie dbało o swoich obywateli, albo tak jak Tomek mówił, jesteśmy jakąś, nie wiem, biedną panną na wydaniu, nie wiem, szczerbatą, niedorozwiniętą i nie bardzo rozumiem, tak? No.
0: I zawsze jak rozmawiamy o Unii Europejskiej, to mam przed oczami spotkanie ministrów obrony państw Unii Europejskiej, w którym brałem udział, którego agenda składała się z tematów dotyczących zeroemisyjnego sprzętu wojskowego i zupełnie na poważnie przedstawiona przez wówczas panią Mogherini agenda dotyczyła tego, w jaki sposób będziemy wspierać produkcję zeroemisyjnych elektrycznych czołgów, myśliwców, wozów bojowych, piechoty i tak dalej. A potem agenda technologiczna w obszarze bezpieczeństwa dotyczyła tego, że może cały świat faktycznie, mówię o roku 2019 teraz, jak cały świat być może, bardzo słusznie, będzie pracował na przykład nad sztuczną inteligencją, my jako Europa nie musimy w tym wyścigu brać udziału, bo my im to wszystko na końcu uregulujemy. I tak się stało, brawo. brawo wy, brawo Unia Europejska.
1: Potęga regulacyjna.
0: To jest faktycznie mindset, to jest faktycznie sposób myślenia, którego moim zdaniem nie da się wykorzenić. Znaczy, ta instytucja podryfowała w kierunku, który nie jest podatny na jakąkolwiek reformę, bo chyba sama administracja brukselska będzie tego nie przeżyła. Przecież już tutaj dzisiaj rozmawialiśmy, nie dzisiaj może, ale podczas naszych spotkań rozmawialiśmy wielokrotnie, że no w gruncie rzeczy nawet komisarz, to jest ważna funkcja, komisarz albo Komisja Europejska, no rodzaj rządu takiego powiedzmy przy założeniu wszelkich proporcji. W gruncie rzeczy oni tak do końca no nie rządzą, tak? Rządzi administracja średniego szczebla, która jest tam na zupełnie innych zasadach i prawach. Bardzo mało Polaków, prawie nie ma Polaków w Komisji Europejskiej na stanowiskach wykonawczych, na stanowiskach dyrektorów,
2: na stanowiskach. Jest bardzo mało. Na dyrektora nigdy nie było
0: No właśnie. Nie ma. Ale to oni rządzą. Ten komisarz, jeżeli wejdzie w spór ze swoim podległym, ze swoim zapleczem administracyjnym, najczęściej go przegra na końcu, bo to oni są na 20 lat, a on dopiero przyjechał i się uczy, tak jak ktoś powiedział. To jest struktura, która będzie bardzo trudna do zreformowania. Dlaczego? Dlatego raczej przyjąłbym tą perspektywę, o której profesor mówił, płatnika net. No nawet jeżeli będziemy ją w głowie mieli, że my nie oczekujemy tej manny z nieba, tylko my przyjmujemy, liczymy, ile my w sumie do tego całego biznesu dokładamy. To wtedy otwieram to zupełnie nowe

0: sprawniej działać, szczególnie w geopolityce i bezpieczeństwie. I ja dokładnie bym to samo zrobił, tylko że w polityce klimatycznej przede wszystkim. Natomiast druga rzecz, jednocześnie, funkcjonując poza Unią Europejską, Niemcy przykładają wagę do tego, żeby była pewna koordynacja, byli partnerzy. Różne są formaty, w których biorą udział Niemcy. I to doświadczenie też moim zdaniem jest bardzo cenne. Czyli powinniśmy szukać takich koalicji przemysłowych, technologicznych, w zależności od sektora, gdzie nasz partner europejski wcale nie jest taki najgorszy. Bo pan mówił o zdolnych polskich naukowcach, a my widzimy, że Szwedzi są mocni w jakimś tam sektorze, Ukraińcy są mocni w jeszcze jakimś tam sektorze. Mówiąc krótko, niekoniecznie musimy tylko i wyłącznie polegać albo na Amerykanach, albo na Niemcach. Możemy robić różnego rodzaju deale, które będą z wielką korzyścią dla polskiej gospodarki lub bezpieczeństwa z takimi, powiedziałbym, niecodziennymi partnerami lub sąsiadami. I to takie dwa wnioski wyciągam z naszej dyskusji. Częściowo wyprowadzić pewne rzeczy z Unii Europejskiej po to, żeby łatwiej się funkcjonowało. Wzorem niemieckim i jednocześnie wzorem niemieckim różnego rodzaju koalicje ad hoc po to, żeby pójść do przodu. Bez obciążeń, bez regulacji, bez niepotrzebnego unijnego balastu.
1: Tylko to trzeba zmienić mentalność polityków, bo tak jak pan profesor mówi, wzorem niemieckim, to tak jak ty jeszcze pan powiedziałeś, mamy weto, ale nasi politycy nie są w stanie go użyć. A Niemcy ile razy wetują? I oni wetują czas często nieformalnie.
2: Bo oni mają poczucie, że mogą.
1: Ale oni mówią w zakulisowych rozmowach. My nie jesteśmy gotowi poprzeć tego rozwiązania. I to jest weto niemieckie, tak? I ono wtedy wygasza praktycznie wszystkie dyskusje, są negocjacje albo w ogóle zwalniane. No i tak samo tu. Niemcy sobie mogą pozwolić wyprowadzać różne rzeczy poza Unię Europejską. Jeżeli my, tak jak rozmawiamy, mówimy, że powinniśmy wypowiedzieć ETS, wyjść z ETS-u, budować kopalnie węglowe, budować węgiel, no to jest narracja proeuropejskich, takich no ślepo europejskich. Tak, bo ja też jestem europejskim politykiem, w sensie proeuropejskim politykiem, ale osobą, która wspiera Unię Europejską i Polski miejsce jest w Unii Europejskiej, trzeba przeorać Unię Europejską. To jak my mówimy o tym, że trzeba ETS wypowiedzieć, to mówią, chcą wyjść z Unii Europejskiej. No z takim mentalem, to my w Unii Europejskiej nic nie zrobimy, tylko będziemy peryferiami i takim gościem, który ma tylko czyścić buty Niemcowi po to, że mu się błyszczało, bo on jedzie robić deale do Stanów.
3: I zgadza się na wszystko, żeby nikt cię nie oskarżył, że jesteś antyeuropejski.
2: Słuchajcie, bardzo przedłużyliśmy już dzisiaj, czyli mamy z dzisiejszego odcinka dwa wnioski. Jeden to, że powinniśmy mieć perspektywę płatnika netto, którym tak naprawdę stajemy się lub już jesteśmy, zależnie jak na to patrzeć. I drugi, że są dwie formy zeroemisyjności. Jedna to jest tak jak warta zbankrutować i zmniejszyć swoje emisje do zera. A druga to jest zeroemisyjna forma prowadzenia wojny, czyli wywieszenie białej flagi. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia po wakacjach.
1: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy.
0: Dziękuję.
4: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Nocne powtórki w net.

pracuję w dyskotece. Jestem jokejem, szmulę gram. Przyjdźcie popatrzeć, jak tu tańczą. Obłędna sprawa, mówię wam. Jestem jokejem, lansuję hity. Lecz skąd je brać, powiedzcie mi. Czasem na giełdzie coś mi podejdzie.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście. Więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote.

panie, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam?

Śmignęło szybciej niż szalony puszczyk. Królika Baksa, Wojtek Czechosłowacja, Bratysława Praga. Tańczymy wśród światła 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak patat.

0: to promocja.
1: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
2: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
3: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
4: i Krzysztof Masłoń.
0: To była autopromocja.
5: Jak dobrze wstać, skoro wnet.
6: I boską moc w sercu mieć.
5: Zaprasza Magdalena Woźniak. Cuda polskie. Matka Boża i święci w naszych dziejach. Czesław Ryszka. Fragmenty. Rozdział 11. Gdy Rzeczpospolita uważa się za najbardziej wolną, wtedy popada w największą niewolę. Ktoś powiedział, że w XVII wieku Matka Boża zdawała się chodzić po Rzeczpospolitej. Jej bliskość stała się niemal wyczuwalna na co dzień. Warto przypomnieć, że protekcji Matki Bożej przypisywano wielkie zwycięstwa katolików pod Białą Górą w 1620 roku, Chocimiem w 1621 i 1673 roku, Wiedniem w 1683 roku. Matce Bożej poświęcają się w tym czasie całe narody, między innymi Francja w 1638 roku, Polska w 1656 roku, Austria w 1667 roku, Portugalia w 1668 roku. Szczególnie dwa fakty podkreśliły i wzmocniły maryjność Polaków w tym czasie. Cudowna obrona Jasnej Góry przed Szwedami oraz śluby lwowskie Jana Kazimierza i ogłoszenie Matki Bożej Królową Korony Polskiej. Obrona Jasnej Góry była prawdziwym moralnym uzdrowieniem społeczeństwa. Liczyła się przecież nie tylko sama cudowna interwencja, ale wskazanie drogi ocalenia. To był przypływ nadziei w momencie utraty wszystkiego. W cudzie obrony Jasnej Góry mieściła się jakby zapowiedź wygranej wojny. W to właśnie ludzie uwierzyli. Ten cud wstrząsnął do głębi wszystkimi. Wydał też niezwykły owoc. Zjednoczył skłóconych wielmożów wokół idei ocalenia kraju. Potem były śluby królewskie Jana Kazimierza, zawierzenie państwa i narodu Matce Bożej. Oprócz znaczenia religijnego wniosły akcent społeczny. Król obiecał wyrównanie krzywdy chłopskiej. Wdzięczny prostemu ludowi za pomoc w obronie ojczyzny, pragnął dla niego wynagrodzenia. Choć nie mógł niczego uczynić bez poparcia szlachty, liczyła się jego szlachetna intencja. W tym cudownym wieku maryjnym nie było regionu, gdzie nie powstałoby kilka sanktuariów maryjnych. Na przykład w XVII wieku na południu Polski było co najmniej 19 cudownych obrazów lub figur maryjnych w świątyniach. 12 z nich zostało w ciągu następnych wieków koronowanych. Do największych sanktuariów należały Kalwaria Zebrzydowska, Stara Wieś, Sanktuarium Matki Boskiej Karmelickiej w Krakowie, Matki Boskiej Dominikańskiej w Kościele Świętej Trójcy w Krakowie, Matki Bożej Różańcowej także w Krakowie, Matki Bożej Tuchowskiej, Piety Blimanowej i Czarnym Potoku, Matki Boskiej Pocieszenia w Nowym Sączu, a także sanktuaria w Domosławicach, Gosprzydowej czy Rożnowie. Cuda maryjne niejednokrotnie miały charakter spektakularny. Na przykład w 1622 roku Matka Boska Tuchowska uchroniła Tatarów od morowego powietrza. W rok potem podobnie ochroniła Biecz oraz Pilzno. W 1624 roku w Chyżnem, gdy Tatarzy w czasie napadu chcieli spalić kościół i zgromadzoną w nim ludność, Matka Boża poruszyła się na obrazie, poprawiając dzieciątko na ręku. Jeden z Tatarów padł martwy z przerażenia, inni uciekli w popłochu. W 1602 roku cudownie ocalone zostały miejscowości maryjne, od Poryszów oraz Okulice. Znane w tym czasie były inne cuda: płacz Matki Bożej na obrazie w Gosprzydowej, płacz Madonny w Bochni w 1637 roku, jasność bijąca od obrazu Matki Bożej w Myślenicach w 1633 roku. Podobnie było w Przemyślu w kościele ojców Franciszkanów. W 1641 roku łzy pojawiły się na obrazie Matki Bożej Kalwaryjskiej. Wszystkie te cudowne wydarzenia miały związek z historią polityczną. W tym czasie wojna goniła wojnę, wróg czaił się na każdej granicy. Zagrażali m.in. Turcy, Moskale, Kozacy, Tatarzy, Szwedzi, Prusacy. Dzięki maryjnej pobożności Polaków te wojny obronne w XVII wieku skonsolidowały jeszcze bardziej naród i wiarę. Na terenach bezpośrednio zagrożonych przez Turków, Kozaków czy Szwedów powstały liczne sanktuaria wspomagające ducha walki, rycerstwa. Broniąc ojczyzny, broniono katolicyzmu i łączności z Rzymem. Z tamtych czasów wywodzi się rola Polski jako przedmurza chrześcijaństwa. Do wojen zewnętrznych dołączyły zamieszki wewnętrzne, bunty i rokosze, a także klęski żywiołowe, epidemie chorób zakaźnych. Tysiące ludzi umierało bez pojednania z Bogiem, z dala od kościoła i kapłana. Dlatego jeszcze goręcej uciekano się po pomoc do Matki Bożej, a wiadome cuda, jakie czyniła, przysparzały jej ludzkiej wdzięczności i czci. Zwłaszcza obraz częstochowski cieszył się ogromnym wzięciem. Oblicza się, że w XVII wieku znajdowało się w kościołach kraju 400 obrazów wzorowanych na Matce Bożej Częstochowskiej. Jasna Góra była więc sanktuarium wzorcowym. Każda kopia obrazu jasnogórskiego stawała się bowiem zalążkiem dla odrębnego sanktuarium, w którym wkrótce objawiała się oczekiwana przez wiernych jego cudowna moc. Nie było właściwie regionu, w którym nie zachowano by łączności z Jasną Górą poprzez kopię obrazu. Sanktuaria były ośrodkami najsilniejszego oddziaływania religijnego na wiernych. Zwłaszcza uroczyste koronacje obrazów przyciągały niezliczone rzesze pielgrzymów. Pierwszego takiego aktu dokonał w 1651 roku nuncjusz papieski Jan de Torres, koronując obraz Matki Bożej Łaskawej znajdujący się obecnie w kościele ojców jezuitów w Warszawie. Druga koronacja odbyła się na Jasnej Górze 8 września 1717 roku, kiedy to arcybiskup Krzysztof Szembek ukoronował Matkę Bożą Częstochowską. Była to pierwsza koronacja papieskimi koronami. Prawdziwym znakiem łaski był również fakt, że w XVII wieku obok pobożności maryjnej rozwinęły się sanktuaria pasyjne, budowane na wzór miejsc świętych w Palestynie. Nazwano je kalwariami. Były rozsiane od Karpat po Bałtyk, od Wisły po Dniepr. Do najliczniej odwiedzanych należały Kalwaria Zebrzydowska, Kalwaria Pacławska koło Sanoka, założona przez Andrzeja Maksymiliana Fredre, wojewodę podolskiego, Kalwaria Wileńska z kościołem i klasztorem dominikańskim, założona już w 1564 roku przez Jerzego Białozora, biskupa wileńskiego, a ukończona przez Aleksandra Sapiechę, również biskupa wileńskiego. Była też kalwaria nad rzeką Szeszupą, na tak zwanym trakcie zaniemeńskim lub zapuszczańskim w województwie trockim, założona w 1640 roku przez Jerzego Tyszkiewicza, biskupa żmudzkiego. Również na Żmudzi tenże biskup ufundował we wsi Gordy drugą kalwarię wraz z klasztorem dominikanów, którzy prowadzili szkołę. W 1670 roku powstała Góra Kalwaria, zwana Nową Jerozolimą, ufundowana przez biskupa Stefana Wierzbowskiego, koło Czerska nad Wisłą, 35 kilometrów od Warszawy. Szczególnie hojnym dla Nowej Jerozolimy okazał się król Jan Sobieski, który podniósł ją do rangi miasta królewskiego. Duchowym opiekunem tej Nowej Jerozolimy był święty ojciec Stanisław Papczyński, który założył pierwsze rodzime maryjne męskie zgromadzenie zakonne. Bez cienia przesady należy stwierdzić, że ten charyzmatyczny zakonnik jest czołową postacią polskiego kościoła w drugiej połowie XVII wieku. Zdołał razem ze swoimi współbraćmi zrealizować w życiu to, o czym pisał i co głosił, głęboką miłość do niepokalanej, do bliźnich w potrzebie, do dusz czyśćcowych, zapomnianych po śmierci, a wołających o modlitewną pomoc. Założenie zgromadzenia Marianów od niepokalanego poczęcia w okresie, kiedy w kościele była to prawda zwalczana przez wielu teologów i duchownych, stawia Papczyńskiego wśród grona wybitnych mariologów z tego czasu, takich jak święty Filip Nereusz, święty Franciszek Salezy czy święty Józef Kalasanty. Na przykładzie życia ojca Stanisława Papczyńskiego należy podkreślić, że to sama Matka Boża zadbała o to, aby jej atrybut niepokalanego poczęcia zdobywał sobie prawo w świadomości Kościoła. Pierwszy biograf Papczyńskiego, ojciec Mansueto Leporini, napisał o nim, że od najwcześniejszych lat zdradzał niezwykłe znamiona przyszłej świętości. Bogurodzicę Dziewicę czcił jako matkę, polecając się codziennie jej opiece i darząc synowską ufnością. Od niej też wiele łask otrzymał, ochraniany zawsze cudowną pomocą Bożą. Na poparcie tych słów biograf przytacza kilkanaście nadzwyczajnych wydarzeń z życia Papczyńskiego, takich jak cudowne odzyskanie sprawności władz umysłowych, śmiertelne oparzenie, które zniknęło, gdy zaczął błagać Matkę Najświętszą o ratunek, upadek z wysokiej drabiny, który nie zakończył się kalectwem, ocalenie z zakaźnej choroby, cudowne uratowanie go podczas kąpieli w Wiśle, czy ocalenie przed uderzeniem szablą przez szwedzkiego żołnierza. Szabla uderzyła go w głowę, ale nawet nie skaleczyła. Dzieje życia ojca Stanisława Papczyńskiego to niemal epopeja narodowa XVII wieku. Urodził się bowiem Papczyński 18 maja 1631 roku w Podegrodziu koło Nowego Sącza u schyłku panowania Zygmunta III Wazy. Jego dzieciństwo i wczesna młodość przypadły na czasy Władysława IV, kiedy kształcił się w kolegiach jezuickich i pijarskich. W okresie królowania Jana Kazimierza formowała się jego duchowość u ojców pijarów, do których wstąpił ze względu na maryjny charakter tego zgromadzenia. W 1661 roku przyjął święcenia kapłańskie, a potem pracował jako wychowawca. Był też cenionym kaznodzieją oraz nauczycielem retoryki. Na czasy panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego przypadł okres rozstawania się z zakonem pijarów i tworzenia przez ojca Papczyńskiego nowego dzieła apostolskiego, które powstało w Puszczy Korabiewskiej, później nazwanej Mariańską, a którego jednym z trzech celów była pomoc proboszczom w pracy duszpasterskiej oraz nauczaniu prawd wiary prostego ludu. Z tego tytułu został nazwany apostołem Mazowsza. Za panowania króla Jana III Sobieskiego był doradcą i spowiednikiem monarchy. W tym też czasie przebywał na polach bitew, rozgrzeszając umierających żołnierzy. Ostateczne zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską reguły założonego przez niego zgromadzenia nastąpiło dopiero za Sasa Augusta Mocnego w 1699 roku. Mając na myśli oddanie ojca Papczyńskiego sprawom ojczyzny, należy najpierw wymienić jego podręcznik retoryki, na którym uczyły się pokolenia Polaków, w tym jeszcze 100 lat później ksiądz Stanisław Konarski, twórca Komisji Edukacji Narodowej. Nie bez powodu więc nazywano Stanisława Papczyńskiego drugim Piotrem Skargą. Ucząc retoryki w kolegiach pijarskich, ojciec Papczyński opracował nowoczesny podręcznik wymowy nawiązujący do współczesnych wydarzeń. Dobrze wiedział, że sztuka wymowy króluje w kościołach, panuje w dworskich komnatach, triumfuje na ławach senatorskich i rycerskich, że bez niej nie można wyobrazić sobie sal wykładowych, izb handlowych i rękodzielniczych. Nawet po wojnie, jak pisał, zwycięstwo nie zawsze zależy od siły, lecz od dodającej ducha zachęty wodza. Podobnie w sądzie wskutek braku wymownego obrońcy płakała nieraz skazana niewinność. Dlatego swemu podręcznikowi retoryki dał tytuł Wstęp do Królowej Sztuk. Pierwsze wydanie ukazało się w 1663 roku. Wznawiano je czterokrotnie w przeciągu 7 lat. Wstęp do Królowej Sztuk zawdzięcza swą popularność doskonałemu opracowaniu nie tylko retoryki, ale i zalet moralnych. Dla ojca Papczyńskiego bowiem sztuka dobrego mówienia łączyła się ściśle z dobrym życiem. Choć ojciec Papczyński był nauczycielem w kolegium dla chłopców, kierował swą książkę także do tych, którzy rządzą czy będą rządzić ojczyzną. Pamiętając o obecnych i przyszłych senatorach czy biskupach, nie pominął milczeniem drażliwych problemów Rzeczpospolitej. Porusza je wprost albo w aluzjach, wybierając na przykład z mów Cycerona ustępy gromiące państwo, senat czy wojsko. O przykrościach, jakie z tego powodu spotkały ojca Papczyńskiego, świadczy ocenzurowanie czwartego wydania podręcznika, w którym zniknęły partie dotyczące postępowania rozpanoszonego liberum veto. W kazaniach ojciec Papczyński nie poprzestał na wytykaniu błędów, ale zabrał się do reformowania zasad, piętnując krzywdzącą nierówność społeczną i niesprawiedliwość ustaw sądowych na 100 lat przed sławnym PR-em Stanisławem Konarskim głosił na wskroś nowoczesne poglądy. Między innymi bronił równości wszystkich wobec prawa karnego. Absolutnie nie zgadzał się z tym, by za zabójstwo szlachcica karano chłopów śmiercią, zaś nieszlachcica grzywną. Krytycznie odnosił się do nadmiernego bogactwa i przepychu części szlachty. Zarzucał możnym wyzysk chłopów, brak jedności oraz troski o dobro publiczne. Za swoją krytykę z popularnego kaznodziei stał się nagle ojciec Papczyński wrogiem ustroju, człowiekiem, którego należało uciszyć, zamknąć w klasztorze na odludziu. Zakończyło się tak, jak zaplanowała to Boża opatrzność. Ojciec Stanisław opuścił zakon PR-ów i założył własne zgromadzenie – Towarzystwo Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia. Tak brzmiała pierwotna nazwa zgromadzenia. Była to śmiała odpowiedź na XVII-wieczne spory teologów dotyczące tego atrybutu Maryi. Ale nie tylko. Takie były również potrzeby pobożności tych czasów. Kiedy 11 listopada 1673 roku Papczyński głosił odpustowe kazanie w Chojnacie, otrzymał proroczą wizję. Ujrzał w zachwyceniu wielkie zwycięstwo rycerstwa polskiego nad Turkami. Choć przebywał tak daleko od Chocimia, zobaczył oczyma duszy pole walki, rozgromioną armię Husejna Paszy liczącą 30 tysięcy żołnierzy. Pod Chocimiem hetman Sobieski osobiście poprowadził do walki regimenty piechoty i dragonów. Wsparte silnym ogniem artyleryjskim, polskie oddziały wdarły się do warownego obozu tureckiego. Ich celem było zdobycie mostu na Dnietrze. Odcięto przeciwnikowi w ten sposób drogę odwrotu. Klęska Turków była kompletna. Ocalało zaledwie 4000 żołnierzy. Zwycięstwo było tak wielkie i oszałamiające, że uradowało serca wszystkich zatroskanych o los ojczyzny. Słuchacze tej proroczej nowiny aż zaniemówili z wrażenia. Wizja była tak porywająca,

wolności niepokalanej, cel zgromadzenia, posłannictwo współcierpienia. Dzięki temu charyzmatyczny zakonnik doznawał już za życia mistycznego zjednoczenia z Panem. Świadczą o tym wspomniane przeżycia oraz rozliczne pisma, które pozostawił. Było tych przeżyć zapewne znacznie więcej, aniżeli notują zapisy. On jednak skrzętnie ukrywał te niezwykłe łaski. Był tylko narzędziem, a nie ich sprawcą. Jeśli zaś wiemy o nich, to dzięki świadectwom i zeznaniom tych, którzy ich bezpośrednio doznali. To ojciec Papczyński według podania błogosławił króla Jana III Sobieskiego, wyruszającego pod Wiedeń. Co ważne, ojciec Stanisław przepowiedział mu wielkie zwycięstwo. Jak pisze o tym biograf i współbrat Kazimierz Wyszyński, ojciec Stanisław był mężem rady, do którego jak do wyroczni udawali się ludzie różnego stanu, pochodzenia i płci. Korzystali z jego pouczeń także w sprawach trudnych i szczególnie bardzo zawiłych. A to, co doradzał, bardzo chętnie stosowali. Słuchając go, jakby samego Boga przemawiającego przez niego, zawsze osiągali oczekiwany skutek. Ojciec Stanisław Papczyński zmarł 17 września 1701 roku. Sława jego dokonań dla Kościoła i ojczyzny była tak wielka, że Sejm Koronacyjny Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 20 grudnia 1764 roku skierował do Stolicy Apostolskiej petycję o wyniesienie go na ołtarze. Przyszły jednak zabory. Sprawa odwlekła się aż o 300 lat. Dopiero 16 września 2007 roku w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej odbyła się beatyfikacja. Legat papieski kardynał Tarcisio Bertone wspomniał o założycielu Marianów jako patronie spraw trudnych ojczyzny, Bożym człowieku, który swoim życiem i nauczaniem zaświadczył, że jedynie wówczas, gdy kładzie się trwałe fundamenty w Bogu, możliwe jest pojednanie ludzi i narodów. Bez Boga nie może być prawdziwej sprawiedliwości społecznej ani trwałego pokoju. 31 marca 2011 roku Senat Rzeczpospolitej Polskiej uznał błogosławionego ojca Stanisława Papczyńskiego za godny naśladowania wzór Polaka oddanego sprawom ojczyzny oraz specjalną uchwałą uczcił postać i dokonania tego, który powiedział, że na pomniki wiecznej pamięci zasługują sobie ci, którzy dla ocalenia ojczyzny oddają swe życie. Im też słusznie należy się niewiędnący wieniec chwały. 5 czerwca 2016 roku papież Franciszek dokonał w Rzymie kanonizacji błogosławionego Stanisława Papczyńskiego, zakonnika, kapłana, którego nauki moralne z XVII wieku, kierowane do jemu współczesnych, budzą zdumienie swoją aktualnością, a dokładniej pisząc, trafnością definiowania zagrożeń ładu moralnego i politycznego. Rozdział 14. Przybył, zobaczył, Bóg zwyciężył. Król Jan III Sobieski, 1629-1696. Wielki pogromca Turków, powołany przez naród szlachecki na tron Polski w 1674 roku. Był doskonale przygotowany, aby na nim zasiąść. Studiował wojskowość za granicą, a potem całe niemal życie spędził na polu walki. Stał się postrachem Turków, którzy wówczas nieustannie niepokoili granice Polski. Choć był genialnym wodzem, nigdy nie przypisywał sukcesów sobie, tylko Bogu i Najświętszej Maryi Pannie. Nosił pierścień z napisem Mancipium Mariae, niewolnik Maryi, wyrażając w ten sposób swoje całkowite zawierzenie i oddanie. Był bardzo religijny. Należał do bractwa różańcowego, pościł w sobie

boty o chlebie i wodzie. Nie zaczynał żadnej ważniejszej pracy bez modlitwy. Wyruszając na wyprawę wojenną, poprzedzał ją zawsze pielgrzymką do któregoś z sanktuariów. Cenił Boga i dobro ojczyzny. W podzięce za zwycięstwa składał liczne wota, w sanktuariach maryjnych fundował kościoły. Pierwsze zwycięstwo odniósł pod Beresteczkiem w 1651 roku, kiedy wybuchło powstanie Bohdana Chmielnickiego, który sprzymierzył się z sułtanem. Wojskami w centrum ugrupowania dowodził sam król Jan Kazimierz, na skrzydle prawym hetman Mikołaj Potocki, a na lewym hetman polny Marcin Kalinowski, wspomagany przez Jeremiego Wiśniowieckiego. Jan Sobieski został w bitwie ciężko ranny w głowę. Wojsko polskie, zmagając się z nieprzyjacielem, za wzorem dowódców uciekało się o pomoc do Matki Bożej. Jej zawierzano się przed bitwą podczas uroczystej mszy świętej. W 1673 roku Jan Sobieski, już jako hetman, wielki koronny, poprowadził rycerstwo polskie do kolejnego wielkiego zwycięstwa pod Chocimem, o czym była wyżej mowa. To świetne zwycięstwo utarowało mu drogę w 1674 roku do tronu polskiego. Niedługo świętował wybór. Trwał jeszcze sejm koronacyjny w 1675 roku, gdy pod Lwowem pojawiła się wielka armia turecko-tatarska. Jan III natychmiast przerwał uroczystości i wyruszył na odsiecz. Za nim podążyła jego żona Marysieńka, aby wspierać męża modlitwami. Wykazała wielką odwagę, bo wówczas, kiedy mieszkańcy Lwowa uciekali w popłochu z miasta, ona zorganizowała wielką modlitwę różańcową w kościołach. Sobieski zdołał zebrać tylko 6 tysięcy żołnierzy. Ufał jednak, że Matka Boża pospieszy z ratunkiem. Kiedy 25 sierpnia nieprzyjaciel zbliżył się do miasta, kościoły wypełniły się wiernymi. Nieprzeliczone rzesze mieszkańców modliły się na klęczkach przed wizerunkiem Matki Bożej Zwycięskiej w kościele jezuickim. W tym czasie rozpoczęła się bitwa. Byłaby przegrana, gdyby nie rozpętała się burza z piorunami. Ogromne czarne chmury okryły wojska Sobieskiego. Równocześnie rzucił on do walki huzarię, która z okrzykiem „Żyje Jezus! Żyje Maria!” wraz z ulewą runęła na nieprzyjaciela. Niemilknące pioruny ogłuszały hukiem, oślepiały błyskawicami, a siła wichury oblała jeźdźców. Armia turecka w popłochu rzuciła się do ucieczki. Tego wieczoru nad Lwowem długo biły dzwony i rozbrzmiewały triumfalne okrzyki: „Żyje Jezus! Żyje Maryja!” Wkrótce potem odebrano Turkom niemal całą Ukrainę kijowską. W 1683 roku kolejna nawała turecka zagroziła już nie tylko Rzeczpospolitej, ale całej Europie. Wojska mahometańskie posunęły się aż pod Wiedeń. Wydawało się, że nie ma już ratunku ani dla oblężonego miasta, ani dla całego chrześcijaństwa. W tym ciężkim położeniu papież Innocenty XI wyprawił do Jana III Sobieskiego posła z prośbą, aby król przybył z odsieczą. Także od cesarza austriackiego przybył poseł, aby błagać o pomoc. Jednak Sejm Polski, mając na uwadze pusty skarb i wyczerpany wojnami kraj, wahał się z decyzją. Wtedy to szale przechylił ojciec Stanisław Papczyński, spowiednik króla. Na modlitwie błagał on Maryję o radę. Matka Boża ukazała się swemu czcicielowi i zapewniła o zwycięstwie. Kazała iść pod Wiedeń i walczyć. Ojciec Papczyński wystąpił wobec króla, senatu, legata papieskiego i przemówił: „Zapewniam Cię, królu, imieniem Dziewicy Maryi, że zwyciężysz i okryjesz siebie, rycerstwo polskie i ojczyznę nieśmiertelną chwałą”. Sobieski, słysząc, że sama królowa wyraziła swą wolę, wyruszył na odsiecz Wiednia. W drodze zatrzymał się na Jasnej Górze, prosząc Boga Rodzica o zwycięstwo.
jako gwarancję niezawodnej opieki królowej z Jasnej Góry otrzymał z rąk prowincjała Paulinów szable bohaterskiego hetmana Stanisława Żółkiewskiego z wypisanymi słowami Ego sum mancipium Mariae – jestem niewolnikiem Maryi. Król wysłał z klasztoru około 200 listów do dowódców wojsk w sprawie natychmiastowej mobilizacji. Z Częstochowy udał się do Krakowa, gdzie zgromadziło się Wojsko Polskie. W królewskim mieście odbył pielgrzymkę do 7 kościołów i 15 sierpnia w święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny opuścił miasto, aby dołączyć do wojska, które wyszło wcześniej pod dowództwem hetmanów Sieniawskiego i Jabłonowskiego. Królowa Marysieńka odprowadziła męża do Będzina, a potem powróciła do Krakowa, gdzie razem z mieszkańcami miasta trwała na nieustannej modlitwie, towarzysząc w ten duchowy sposób wojsku. Każdego ranka królowa udawała się do innego sanktuarium krakowskiego na specjalne nabożeństwo, a o północy wraz z całym dworem modliła się w kaplicy Kazimierzowskiego Pałacu w Łobzowie, aby błagać o zwycięstwo. Król Sobieski, mając niespełna 30-tysięczną armię, ruszył przez Piekary Śląskie na odsiecz Wiednia. Po przekroczeniu Dunaju został powitany przez wszystkich książąt chrześcijańskich przybyłych na wojnę. Objął dowództwo nad całym wojskiem, czego domagali się obecni tam książęta i wodzowie i co stanowił zwyczaj. Sobieski był najstarszy rangą. Obecność króla polskiego w szeregach wojsk sprzymierzonych dodała nadziei na zwycięstwo. Dopatrywano się w niej prawie boskiego wyboru dla tej potrzeby wojennej. Podobną opinię o Sobieskim mieli i przeciwnicy, nie kryjąc przerażenia i strachu. Istniało już wówczas przekonanie, że znalazł się ktoś, kto podtrzyma upadającą chrześcijańską Europę, Sobieski i Polacy. Idąc na odsiecz Wiednia, zarówno Sobieski, jak i jego wojsko byli przekonani, iż bronić będą nie tyle ważnego miasta, ile przede wszystkim najważniejszej dla Europy wartości – wiary chrześcijańskiej. Wódz turecki Kara Mustafa powiedział przecież obleganym Wiedeńczykom: jeżeli staniecie się muzułmanami, będziecie ocaleni. Jeśli się będziecie sprzeciwiać i stawiać opór, wówczas z łaski Allaha Najwyższego zamek Wiedeń zostanie przemożną potęgą padyszacha, zdobyty i opanowany, a wtedy ani jednej osoby nie oszczędzi się i nie pożałuje, lecz gwoli Allaha Najwyższego, który stworzył ziemię i niebiosa, wy sami będziecie wyrżnięci, mienie wasze i zapasy żywności będą złupione, zaś wasze dzieci pójdą w jasyr. Słynna bitwa poprowadzona ze wzgórza Kalenberg rozegrała się 12 września 1683 roku. Dzień ten rozpoczął król od mszy świętej, leżąc krzyżem i prosząc Boga o zwycięstwo. Następnie przy współudziale wojsk księcia Karola Lotaryńskiego ruszył na armię turecką dowodzoną przez Kara Mustafę. Przed bitwą Sobieski krzyknął: żołnierze, nie tylko Wiedeń musimy ocalić. Musimy ocalić całe chrześcijaństwo. Żołnierze, walczymy za Matkę Boską Częstochowską, za Czarną Madonnę. Tak opisywała bitwę Oriana Fallaci, wybitna włoska pisarka i dziennikarka. W tym samym czasie w Krakowie wyruszyła z katedry na Wawelu w kierunku kościoła mariackiego procesja różańcowa, w której niesiono Najświętszy Sakrament i cudowny obraz Matki Bożej Różańcowej, zwycięskiej z kościoła ojców dominikanów. Ten sam, z którym odbyła się procesja w czasie zwycięskiej bitwy pod Chocimiem. Po drodze, przy ustawionych specjalnie ołtarzach, wygłaszano kazania. Nieprzeliczone rzesze ludzi brały udział w tej uroczystości.
Za Najświętszym Sakramentem szła królowa w czarnej pokutnej sukni, a za nią dwór składający się z przeszło 1000 osób. Następnie około 600 zakonników niosło relikwie różnych świętych. Tego dnia wszyscy mieszkańcy Krakowa zmobilizowali się do gorącej modlitwy różańcowej. Ważne było tylko jedno – wymodlić zwycięstwo. Pod Wiedniem zaś w decydującym starciu Jan III Sobieski uderzył na czele huzarii z takim impetem, że wojsko tureckie poszło w rozsypkę. Pisał o tym do swojej żony Marysieńki. Bóg i Pan nasz, na wieki błogosławiony, dał zwycięstwo i sławę narodowi naszemu, o jakiej wieki przeszłe nigdy nie słyszały. Działa wszystkie, obóz wszystek, dostatki nieoszacowane dostały się w nasze ręce. Nieprzyjaciel, zasławszy trupem okopy, pola i obóz, ucieka w konfuzji. Spełniły się prorocze słowa spowiednika i doradcy króla ojca Stanisława Papczyńskiego, który przed wyprawą powiedział: zapewniam cię imieniem Maryi, że zwyciężysz i okryjesz siebie, rycerstwo polskie, ojczyznę, nieśmiertelną chwałą. Przypisując swe zwycięstwo Matce Bożej, Jan III Sobieski przysłał do papieża słynną depeszę: Venimus, vidimus, Deus, vicit. Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył. W 1683 roku Polacy uratowali nasz kontynent przed przekształceniem go w kalifat Europy. Klęska Turków spowodowała załamanie się potęgi osmiańskiej, choć nie została odpowiednio wykorzystana dla dalszych losów Polski. Dzięki Sobieskiemu nie spełniła się butna zapowiedź muzułmanów uczynienia z Bazyliki Świętego Piotra stajni dla koni sułtana. Gdy chodziło o obronę chrześcijaństwa, nie liczyło się to, że kraj był wykrwawiony i wyniszczony wojnami, osłabiony fizycznie i moralnie. Należałoby napisać, że nigdy dla Polaków nie było zbyt wysokiej ceny ratowania Kościoła. Po zwycięstwie wiedeńskim Stolica Apostolska nadała Polsce zawsze wiernej tytuł przedmurza chrześcijaństwa, a papież Innocenty XI na prośbę polskiego króla dzień 12 września ustanowił świętem imienia Maryi. Miał to być znak wdzięczności i świadectwo dla wszystkich pokoleń, że mocą tego imienia osiągnięto tak wielkie zwycięstwo. To święto do dzisiejszego dnia obchodzone jest w całym Kościele. Po zwycięstwie pod Wiedniem król Sobieski przesłał na Jasną Górę jako wotum dziękczynne znaczną część zdobytego namiotu wielkiego wezyra tureckiego Kara Mustafy, w tym zegar turecki, łańcuch tatarski, szable ze złoconą pochwą wysadzaną turkusami oraz inne kosztowności. Królowa Marysieńka jako wotum złożyła artystyczną, klejnotami sadzoną szkatułkę, którą przerobiono na relikwiarz świętego Jana Nepomucena. Z Krakowa zorganizowano dziękczynną pielgrzymkę na Jasną Górę. Jej trasę miał wyznaczyć sam król poprzez Zielonki, Skałę, Wolbrom, Pilice, Pradła, Lelów, Świętą Annę, Gidle do Częstochowy. Papież Innocenty XI oddał przesłaną sobie przez króla buławę wielkiego wezyra do kościoła imienia Matki Bożej na Forum Romanum, na znak, że zwycięstwo wojsk Świętej Ligi przypisał Sobieski Matce Bożej. Ktoś mądrze powiedział, że gdyby nie zwycięska bitwa pod Wiedniem, w której polski król Jan III Sobieski zwyciężył przeważającą armię turecką, nie byłoby dziś problemu języków narodowych w Unii Europejskiej, ponieważ językiem panującym w Europie byłby turecki.
Gdyby nie to zwycięstwo, cała Europa byłaby muzułmańska, ponieważ wówczas Polacy cofnęli Turków z monarchii habsburskiej, wyparli ich na Bałkany i tam Turcy pozostali aż do początków XX wieku. Uważa się, że za panowania króla Jana III Sobieskiego Polska święciła swoje ostatnie lata chwały. Odtąd zacznie gwałtownie staczać się ku przepaści. Widząc, co się dzieje, umierający zwycięzca spod Wiednia powiedział do biskupa Załuskiego: na miły Bóg, czyż ty naprawdę myślisz, że w naszych czasach może zdarzyć się co dobrego? Czy nie widzisz, że złe tak się rozmnożyło, że ledwo jeszcze jakie miejsce dla miłosierdzia Bożego zostało? Czy nie widzisz, że taka się między ludźmi zagnieździła niegodziwość? Taka złość we wszystkich sercach osiadła, że poczciwość już nie rzadka, ale prawie jest żadna. Wszyscy jak na wyścigi pracują nad tym, aby złe z dobrem pomieszać, obyczaje w ostatnim upadku. Kiedy 17 czerwca 1696 roku Jan III Sobieski zmarł, opłakiwany przez Polaków, papieża i cały świat chrześcijański, kronikarz jasnogórski w krótkich słowach podkreślił jego zasługi dla ojczyzny i narodu, pisząc, że był ostatnim polskim władcą, który rozsławił imię oręża polskiego po całym świecie. Choć więc najszlachetniejsze osoby i siły w narodzie będą, powodowane instynktem samoobrony, zwracać się ku Matce Bożej i Jasnej Górze, to po śmierci bohatera spod Wiednia Polsce zagroziła anarchia. Można jej było uniknąć, gdyby królem został syn Jana III Sobieskiego, królewicz Jakub, który na Jasnej Górze 1697 roku, oczekując wyników elekcji, złożył w darze swój płaszcz z hiszpańskim orderem Świętego Ducha. Z tego galowego płaszcza brat Makary uszył potem komplet szat liturgicznych, ozdobionych bogato perłami i drogimi kamieniami. Ornat, kapę i dwie dalmatyki stanowią one cenną ozdobę jasnogórskiego skarbca. Ciekawostka. W 1699 roku król Sobieski odniósł jeszcze jedno zwycięstwo już z zagrobu. Polska odzyskała Kamieniec Podolski. Zgodnie z pokojowym traktatem miała pozostawić przed katedrą, zamienioną na meczet, postawiony przez Turków minaret. Katedrę ponownie poświęcono, a na minarecie ustawiono figurę Najświętszej Maryi Panny, niezawodnej opiekunki obrońców chrześcijańskiej wiary. Pozłacana figura stoi w kamieńcu do dzisiaj. Królewicz Jakub nie przyjął tronu po ojcu. Kiedy w 1683 roku Jan III Sobieski walczył pod Wiedniem wraz z elektorem saskim Janem Jerzym III przeciwko potędze tureckiej, obaj wodzowie nie przypuszczali, że ich synowie staną się niedługo przeciwnikami w walce o tron Rzeczpospolitej. W 1696 roku, po śmierci Jana III Sobieskiego, korona polska przypaść miała wybranemu drogą wolnej, ale skorumpowanej, elekcji saskiemu kandydatowi. Do rywalizacji stanęli królewicz Jakub Sobieski, francuski książę Conti i syn Jana Jerzego III, wówczas już elektor saski, Fryderyk August. Wśród zwalczających się frakcji, nie bez poparcia obcych dworów, przekupujących magnatów i szlachtę, po dwukrotnej elekcji siłą oręża, przekupstwa i zręczną dyplomacją tron polski zdobył elektor saski, który z okazji koronacji przybrał imię August II. Będąc protestantem, przeszedł na katolicyzm i nawet odwiedził Jasną Górę w 1704 roku. Nowy król był człowiekiem bez ideałów,
pełnym pychy i uporu. Dążył do własnych celów, choćby i przyszło mu podeptać największość, świętość narodową. Żył niemoralnie. Obok prawowitej żony miał kilka metres. Do swej nowej ojczyzny nie miał nawet odrobiny przywiązania. Nie cofał się przed niczym, byle tylko spełnić swe zamiary dynastyczne. Od samego początku snuł plany rozbioru Polski, prowadząc z zagranicznymi dworami knowania w tej sprawie. Jeszcze jako pretendent do polskiego tronu obiecywał papieżowi nawrócenie Saksonii, jako król zawdzięczając koronę w dużej mierze duchowieństwu polskiemu, nie chciał pamiętać o swoich obietnicach. Niepotrzebnie związał się z carem Piotrem Wielkim, aby przy jego pomocy odebrać Szwecji Kurlandię. Skończyło się tragicznie, wojną północną. W efekcie to król Szwecji Karol wszedł w 1700 roku w granice Polski, zajął Warszawę, pobił Augusta pod Kaliszem i skierował się na Kraków. Po drodze Szwedzi postanowili pomścić hańbę, jaką pod Jasną Górą przed 47 laty ściągnął na siebie i armię szwedzką generał Burhard Müller. Zawiedli się jednak. Stanąwszy 12 sierpnia 1702 roku w liczbie 8 tysięcy żołnierzy pod wodzą generała Guldensterna, pod murami twierdzy przekonali się, że klasztor gotów jest przetrzymać nawet długie oblężenie. Prowincjał Paulinów, ojciec Izydor Krasuski, godny następca wielkiego przeora kordeckiego, ostrzeżony przez prymasa Radziejowskiego o grożącym cudownemu miejscu niebezpieczeństwie, w porozumieniu z przeorem Jasnej Góry, ojcem Tobiaszem Czechowiczem, zaopatrzył klasztor w żywność i amunicję, powiększył załogę, przywiózł dodatkowe działa i obronił klasztor. Guldenstiern, lękając się powtórzenia klęski, zwinął obóz i ruszył na Kraków. Dwa lata później Szwedzi, tym razem pod dowództwem generała Reinschilda, znaleźli się znowu pod murami Jasnej Góry. Generał, sądząc, że po wybuchu prochowni na Jasnej Górze warownia musi być poważnie uszkodzona, liczył, że zakonnicy pozbawieni prochu poddadzą fortece bez oporu. Do ataku jednak nie doszło, bo Reinschild, otrzymawszy rozkaz ścigania Augusta II i Sasów, zwinął obóz i ruszył do Krakowa. Nie mógł sobie jednak darować, że mu przeszkodzono w zdobyciu twierdzy, dlatego znowu zjawił się nagle pod Jasną Górą, chcąc zmusić Paulinów do poddania się. Uratował Jasną Górę list prymasa Radziejowskiego do króla szwedzkiego, aby klasztor oszczędzić. Rozgromiony August II utracił na krótko polską koronę na rzecz Stanisława Leszczyńskiego. Sas uznał nowego króla i zrzekł się korony polskiej dopiero wówczas, gdy król szwedzki najechał na Saksonię. Bez Saksonii był August nikim i dlatego chcąc nie chcąc musiał zawrzeć z królem szwedzkim pokój w 1706 roku. Ten zaś, ruszywszy na Moskwę, został pod Połtawą pokonany przez cara, przy czym sam ledwo uszedł z życiem. W tej sytuacji August II Sas mógł z powrotem objąć tron Polski, oddając wszystkie uprzywilejowane stanowiska swoim zwolennikom. Spokój nie wrócił już do kraju, a ponieważ król wdał się w utarczki ze szlachtą, a także z carem, wybuchł bunt przeciw królowi i Sasom, zakończony ugodą. Dzięki mediacji prowincjała Paulinów, ojca Konstantego Moszyńskiego. Próbowano przeciwdziałać koronacji kolejnego Sasa, syna Augusta II. 17 września 1718 roku na Jasnej Górze zawiązano bractwo koronne, zaś na chorągwi tamtejszej załogi znalazły się religijne emblematy, krzyż i wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. Przeciwnicy wyboru Sasa, chcąc przeszkodzić jego koronacji, postanowili wywieźć z Krakowa regalia.
Akcją kierował podskarbi koronny Franciszek Maksymilian Ossoliński. Pudła z koronami oraz Szczerbiec trafiły wówczas na Jasną Górę, uznano bowiem, że tam będą bezpieczne. August III pokonał i tę przeszkodę. Zamówił nowe insygnia we Wrocławiu i został nimi ukoronowany. Unia Polsko-Saska pod panowaniem Augusta II i Augusta III Wittinów przetrwała do 1763 roku, a dzięki uchwałom Konstytucji 3 maja miała nawet szansę wznowienia po śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego. Skutki panowania Sasów były opłakane. Doprowadziły bowiem do całkowitego upadku Polski i w konsekwencji rozbiorów dokonanych przez sąsiednie mocarstwa. Cuda polskie, Matka Boża i święci w naszych dziejach. Czesław Ryszka.

0: Jak dobrze wstać, skoro wnet.
1: I boską moc w sercu mieć.
0: Zaprasza Magdalena Woźniak.
2: www.wnet.fm

0: Tak, moi drodzy, zmieniają się czasy, zmieniają się sytuacje, zmieniają się nam wydarzenia, ale nie zmieniają się pryncypia. Nie dalej jak wczoraj. Obeszliśmy 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Są rzeczy, o których zapomnieć nie można, są rzeczy, których przemilczeć nie można i o tym trzeba mówić głośno. I właśnie ta podziemna Polska w wykonaniu grupy Seks Bomba będzie o sobie przypominać dzisiaj, już nawet za momencik, kiedy będziemy mieli kolejną premierę na antenie Radia Wnet w Studiu Londyn. A w tym Studiu Londyn witają Was.
1: I Was Mularek.
0: Oraz Aleksej Sławiński.
1: Oraz Koty 3 oraz Fryderyk Litwin, który jest częściowo w Studiu Londyn, a częściowo w Warszawie i stamtąd realizuje naszą audycję.
0: No tak, właśnie tam, przy krakowskim przedmieściu, wczoraj zgromadziło się 100 tysięcy naszych rodaków. I właśnie przy krakowskim przedmieściu znajduje się również budynek ze słynnym balkonem. I tam właśnie, niedaleko tego balkonu, jest nasze główne studio emisyjne. Więc jak najbardziej zapraszamy Was na krakowskie przedmieście, ale również i do słuchania nas w Warszawie. Możecie nas usłyszeć na 87,8 FM, zaś w Krakowie na 95,2 FM plus jeszcze kolejnych 6 częstotliwości w różnych innych najważniejszych polskich miastach.
1: Więc godzina 8.07 u nas na zegarach w Londynie, 9.07, jeżeli słuchacie nas z Polski. Zapraszamy na dwugodzinną audycję Studia Londyn, w której pojawi się na pewno mnóstwo polityki, ale też sporo muzyki. I nasza prapremiera, ponieważ lubimy dostarczać Wam takie świeżynki muzyczne, które tutaj w Londynie, w okolicach Londynu powstają i cieszymy się bardzo, że jesteście pierwszymi słuchaczami właśnie tej muzyki.
0: No jak najbardziej. Od Londynu Warszawę dzieli ponad 1600 kilometrów. I niedaleko Londynu mieszka Marta Carrion, która specjalnie dla Was, specjalnie z okazji wybuchu, rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, nagrała ten właśnie utwór. Możecie go znaleźć na jej Facebooku.
1: Natomiast napisała nam, że nagrała go bardzo spontanicznie. Tak po prostu, nawet nie wchodząc do studia, nagrała go odpalając swój rekorder. I to jest prosto z serca Marty Carrion dla słuchaczy Radia Wnet.
0: Moi drodzy, googlajcie sobie Marta Carrion. Więc, moi drodzy, ten utwór znajdziecie na jej facebookowej stronie i faktycznie prosto z tego jej Facebooka dla Was Marta Carrion i jej Warszawa. Ta Warszawa jej.
2: Premiera w Radiu Wnet.

0: premierowo w Radiu Wnet.
1: Tego nigdzie indziej na świecie nie usłyszycie. Marta Karolion i Warszawo ma.
2: No i tak się dzieje właśnie, że Studio London gromadzi dookoła siebie jak satelity artystów, artystów muzycznych, ale też artystów słowa. I bardzo cieszymy się, że te osoby przychodzą do nas. Spotykamy je tutaj na naszej studyjnej drodze i że możemy gościć ich na antenie Studia London w Radio Wnet.
1: No tak, Londyn również, mimo że jest odległy od Warszawy, mimo że jest odległy od Polski, mimo że dzieli go cieśnina kaletańska, czy też bardziej znana w Europie kanał La Manche, my nadal jesteśmy blisko tej Warszawy. Tutaj do dzisiaj żyją ludzie, którzy pamiętają właśnie to, co działo się 82 lata temu, mimo że jest ich już coraz mniej. W każdym razie Marta Karolion oddała swój hołd, tu, mieszkając w Wielkiej Brytanii, tym, którzy zostali tam w Warszawie, obojętnie czy żywi, czy martwi, nie mam pewności, czy zobaczę cię, Warszawo, jeszcze raz. W każdym razie, za każdym razem, kiedy słyszę Martę Karolion, kiedy się z nią spotykam, przychodzi mi do głowy właśnie ten numer, moi drodzy, poświęcony Karolion, Karolion. Zmieniamy znowu styl muzyczny, bo dzisiaj będzie bardzo, bardzo wiele muzyki. Będziemy mieli również gości z północy Anglii, którzy również grają kawał dobrej muzyki. Tymczasem dla was Manowar.

0: No proszę, i kto by pomyślał, że już w połowie lat 80. grupa Manowar, bogowie epickiego, walecznego metalu, będą składać hołdy Marcie Carry On, która była dzisiaj naszym gościem muzycznym. Kiedy ten numer usłyszałem gdzieś tam na początku mojej szkoły średniej, po prostu powiedziałem, to będzie jeden z moich numerów życia i faktycznie pozostaje ze mną przez 40 lat.
1: Przynajmniej do teraz, prawda? Natomiast pozostaną też z nami wspomnienia, pozostaną muszle. Nie wiem jak u was, drodzy państwo, ale u nas na termometrach jest w tej chwili, pomimo tego, że jeszcze nie osiągnęliśmy godziny 9 u nas w Londynie, jest niemal 20 stopni Celsjusza. Takiej pogody po prostu Londyn i okolice Londynu i cała południowa Anglia nie widziała od bardzo, bardzo dawna. Od bardzo, bardzo dawna nie widzieliśmy też deszczu. Ma to swoje złe i dobre strony. O złych za chwileczkę porozmawiamy. W tej chwili te lepsze strony, czyli można po prostu wyjść z domu bez parasola, przynajmniej tego parasola, który będzie nas chronił przed deszczem. I my właśnie wyszliśmy wczoraj jako Studio London, ale też po prostu jako Alex i Iza. I pojechaliśmy sobie na piękną wycieczkę do cudnego miejsca, które mnie zawsze bardzo czaruje, czyli do Southend. I takie muszelki właśnie. Takie właśnie muszelki przywieźliśmy sobie, ale nie tylko muszelki. Jakie to jest miejsce Southend, Alex? Ponieważ to jest niezwykłe miejsce zarówno w historii Wielkiej Brytanii, jak też dla turystów, ale też dla ciebie.
0: No, jeżeli o mnie samego chodzi, zanim przejdę do historii tego wesołego miasteczka, Southend to było pierwsze miejsce poza Londynem, które odwiedziłem, kiedy przyjechaliśmy do Wielkiej Brytanii w 2003 roku w maju, na początku maja. To był dokładnie rok przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, kiedy już tylko zarobiliśmy pierwsze pieniądze, które można było wydać na coś więcej niż tylko czynsz i jedzenie. Postanowiliśmy wyjechać poza Londyn, zobaczyć jak wygląda angielski countryside. Więc znajomi namówili nas na wyjazd do jednego z kurortów. Ponieważ Southend to jest jeden z największych, najbardziej znanych kurortów w Wielkiej Brytanii, ale do tego dojdę za chwilę. No więc wsiedliśmy w pociąg na stacji Liverpool Street i pojechaliśmy w stronę Southend. Do Southend można dojechać dwiema liniami kolejowymi. Jedna leci z Fenchurch Street, czyli z samego Tower of London, a druga leci właśnie z Liverpool Street. Dwie niezależne linie kolejowe. No i wybraliśmy tę drugą. Okazało się, że nie był to najlepszy wybór, ponieważ utknęliśmy w samym słońcu. To naprawdę było gorące lato, prawie tak gorące, a może i nawet bardziej niż w tym roku. Ten 2003 rok był naprawdę upalny. No i utknęliśmy w tym pociągu na ponad godzinę stania właśnie w pustce, w upale. Klima nie działała, ale my, przyzwyczajeni do polskich warunków, nie narzekaliśmy. Dzisiaj pewnie byśmy zupełnie inaczej spojrzeli właśnie na tę sytuację. No my jednak wychowani w trochę innych warunkach, w trochę innych czasach, no nie narzekaliśmy. Dojechaliśmy do Southend i to było naprawdę fantastyczne wrażenie. Wtedy dopiero po raz pierwszy zobaczyłem, jak wyglądają angielskie kurorty, no i jak wygląda angielskie countryside. Później bardzo chętnie do tego miasta wracałem, do tego stopnia, że 4 lata później udało mi się nabyć domek w tym mieście. No niestety po jakimś czasie musiałem wrócić do Londynu, gdzie przeżyłem kolejne 10 lat, a potem z powrotem przeprowadziłem się na countryside, gdzie znajduje się w tym momencie Studio London właśnie w Hatfield. Jednakże do Southend zawsze wracam w ten sentymentalny sposób. To były fantastyczne 2 lata w tym pięknym kurorcie u ujścia Tamizy. Skąd ten kurort się wziął? Ano okazało się, że podczas regencji książę regent miał swoją panią, która niestety zaniemogła biedactwo, mówiąc słowami Himmelsbacha z słynnego filmu Race. Okazało się, że lekarze powiedzieli, że najlepiej będzie, jeżeli pani będzie zażywać troszeczkę świeżego powietrza u wody. A że Southend to jest miejscowość, która w linii prostej jest najbliżej brzegu morskiego od Londynu, no to właśnie regencka para zaczęła jeździć właśnie w te okolice, zabierając swój dwór. No i mała wioska rybacka, którą również wczoraj odwiedziliśmy, podobało ci się chyba w Riąsi, co?
1: Absolutnie, tak.
0: stała się naprawdę jednym z najbardziej znanych kurortów Wielkiej Brytanii. No niestety została zdetronizowana przez Brighton, ponieważ do Brighton dotarła linia kolejowa wcześniej niż do Southend i mieszczuchy zaczęły wtedy jeździć tanimi kolejami do Brighton zamiast drogimi powozami do Southend. Nie zapominajmy, że przez wiele dziesięcioleci, moi drodzy, ceny biletów w Wielkiej Brytanii się nie zmieniały. Teraz mamy zmiany cen biletów kolejowych co roku na początku stycznia, w pierwszy weekend stycznia. A przez całe dziesięciolecia jeździło się, wyobraźcie sobie, jedną milę za jednego pensa. I tak to trwało przez lata. Dzisiaj ile tych pensów
1: byśmy... Ojejku, nawet trudno byłoby policzyć, jak to się ma do tego. Naprawdę, w tej chwili bilety na kolej tutaj są bardzo, bardzo drogie. Natomiast to, co mnie ujęło, wiesz, kiedy rozmawiałam z Brytyjczykami i mówiłam im o tym, że wybieramy się właśnie do Southend, to oni mówili, że na pewno w takim razie wybierzemy się na tradycyjne fish and chips. I to jest ciekawe dla mnie. Oczywiście my nie jemy mięsa tutaj, jesteśmy wegetarianami, ale ciekawe dla mnie jest to, że tak samo jak w mentalności polskiej, tak samo w mentalności brytyjskiej, przynajmniej angielskiej, jest to, że kiedy jedziesz nad morze, to musisz zjeść rybkę.
0: No tak, a że rybka lubi pływać, to bardzo często również inne rzeczy są, ale o tym dopiero w naszej rozmowie z jednym z naszych dzisiejszych gości. W każdym razie faktycznie ten fish and chips to jest jednak symbol wybrzeża, nie tylko brytyjskiego, ale i polskiego. Przypominam sobie, kiedykolwiek jeździliśmy do Trzęsacza, Rewala, do Dźwirzyna.
1: No, zawsze się jadło rybę.
0: No, ja
1: w większości.
0: Ryby nie jadłem, ale te fryty to zawsze musiał być.
1: No widzisz, no. To jednak jesteśmy na tym samym.
0: No my tym razem frytek nie wzięliśmy, ponieważ Iza zamówiła w japońskiej restauracji tak obfity obiad, że ja już po prostu tych frytek zmieścić nie mogłem. A faktycznie u wybrzeża w sumie ciężko powiedzieć, że to jest wybrzeże morskie, ponieważ to jest

0: brytyjskość i wywieszają flagę brytyjską. Natomiast my postanowiliśmy wywiesić flagę piracką.
1: No jak najbardziej, ponieważ my jesteśmy prawdziwymi wilkami morskimi. Ach, zabieramy was na wycieczkę właśnie piracką. Arr, moi drodzy.

0: Posłuchaj Radia Wnet.
1: A w Radiu Wnet posłuchaj właśnie tych szkockich piratów. Moi ulubieni piraci z Ale Storm, właśnie prosto z serca Szkocji. No trochę sobie popiratowaliśmy właśnie wczoraj w Southend. Iza nadal macha tą piracką flagą, którą zakupiła wczoraj i którą już chyba zaraz po audycji wywiesi na zewnątrz studia Londyn. No niestety nie mamy flagi Radia Wnet. Będziemy musieli chyba poprosić trochę merchandisingu.
2: No dokładnie. Brakuje. Widzisz, tak się zastanawiałam, czego nam brakuje jeszcze przed domem. Kwiaty mamy. Mamy piękne otoczenie.
1: Taki roll-up może tak. Zrobimy sobie Radia Wnet, co?
2: Dokładnie. Nie, może nie roll-up, ale po prostu flagę Radia Wnet. Ktokolwiek jest w naszej stronie, ktokolwiek tutaj bywa w studiu, w okolicach studia Londyn, zapraszamy ogromnie do naszego studia przed mikrofony, albo po prostu, żeby spotkać się i porozmawiać, ponieważ czasami z tych rozmów wynikają bardzo ciekawe projekty, albo po prostu nagrywamy muzyków,

0: którzy u nas się pojawią na czerwonym dywanie.
1: No tak, czyli tak, Londyn był, Hatfield pod Londynem, w którym znajduje się studio Londyn, też jest. Przed chwilą byliśmy również i w Southend, czyli w Essex, oglądając północne wybrzeże Kent. W sumie na dobrą sprawę...
0: Manchesteru nam brakuje. No, i Andy'ego Burnhama.
1: No być może tak. Andy Burnham również zjechał na południe do Londynu.
0: Wyzwanie dla ciebie. Czy masz muzykę z Manchesteru?
1: A ty wiesz, że mam. Chyba to Idols pochodzi z Manchesteru, jeżeli dobrze sobie przypominam. Ja już mam tutaj na playliście ustawiony zupełnie inny numer, ponieważ poza anteną mówiliśmy, że teraz spotkamy się z naszymi gośćmi, którzy również z północy Anglii pochodzą. No ale dobra. Moi drodzy, na specjalną prośbę...
0: Sterujemy w stronę Manchesteru, Great Manchesteru, z którego pochodzi, którego burmistrzem był obecny premier Wielkiej Brytanii, Andy Burnham. I ja nie mam nic do premiera, naprawdę on jest dla mnie bardzo neutralny. Na razie się przyglądam. Nie lubię go na razie tak bardzo, jak lubiłam Borisa Johnsona, mojego ukochanego Borisa Johnsona, ale to naprawdę trzeba być wielką postacią, żeby zastąpić Borisa Johnsona. Jakkolwiek można o nim mówić.
1: No nikt nie ma takiej fryzury jak on.
0: No tak, tak, z wielu względów. Naprawdę ogromnie przyglądam się w tej chwili Andy'emu Burnhamowi, a jeżeli możemy przenieść się do Great Manchester dzięki muzyce, to bardzo proszę.
1: No ja nie mam w 100% pewności, czy to Idols pochodzą z Manchesteru, ale chyba gdzieś tam z tamtych okolic właśnie. A więc na prośbę Izy, która jest jak najbardziej wielką fanką to Idols, właśnie ten numer. Wyobraźcie sobie, chłopak szuka dziewczyny, chce się z kimś umówić i nagle trafia na taką sympatyczną panią. Dla was to Idols, My Wife is a Psychopath.

0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: Moja żona jest psycholką. Jakie to szczęście, że ja nie mam żony. Przynajmniej własnej żony nie mam. Utwór podarowałem Izie, ponieważ uwielbia grupę Toy Dos. No ale do samego Andy'ego Burnhama i Manchesteru wracać na razie nie będziemy. Tymczasem poruszamy się na naszym kompasie jeszcze bardziej na północ Anglii. Na północy Anglii znajduje się kilka fantastycznych miejsc. Mamy Yorkshire z pięknym York, z piękną katedrą w York. Mamy Lake District, Peak District. Mamy naprawdę znakomite miejsca do zwiedzania. Tam właśnie na północy Anglii, im bliżej szkockiej granicy, tym więcej właśnie tej dzikości. Właśnie z tej dzikości wychodzą pewne gryzonie. Do tych gryzoni zaraz przejdziemy. Tymczasem dla Was już małe wprowadzenie, jeżeli chodzi o te gryzonie. Dla Was taki niewinny spokój i grupa Capybara, która właśnie tam z północy Anglii pochodzi. Ja puszczam Wam ten numer i już widzę, jaki niewinny spokój będę miał poza anteną już za chwilę.

0: No i właśnie, tak to bywa. Czasami nie możemy się dogadać, czasami mamy wielki problem z komunikacją. Chciałem ciebie dotknąć, a mimo wszystko trochę się nie udało. Grupa Capybara to bardzo interesujący band, ponieważ większość polskich kapel grywających w Wielkiej Brytanii, no jednak śpiewa po polsku, ale głównie po angielsku, no bo przecież funkcjonujemy tutaj, na Wyspach, na tym właśnie angielskim rynku. Grupa Capybara jednak jest dumna z tego, że są Polakami i właśnie tam na północy Anglii promują polskość i to jest fantastyczna rzecz. Kapela, która gra mnóstwo standardów, mnóstwo coverów właśnie z znanych z polskiego rynku muzycznego, trafia przede wszystkim do naszych rodaków, wspiera ich i podnosi na duchu i czasami bywa na naszej antenie. Ostatnio troszeczkę zaniedbaliśmy tych chłopaków, ale oglądając ich strony facebookowe, wygooglajcie sobie, wyfacebookujcie sobie Capybara, fantastyczna kapela. Widziałem, że mają trochę większą aktywność, trochę więcej koncertów, zaczynają znowu grać, więc postanowiłem znowu zaprosić ich na antenę Studia London w Radio Wnet. Dzisiaj zapraszamy na naszą antenę gryzonie, bardzo duże gryzonie, największe gryzonie tego świata. Przed nami jeden z tych właśnie gryzoni, grupa Capybara i Marcin Pepliński. Witam serdecznie.
1: Witam, witam.
0: Widzę ostatnio, macie troszeczkę większą aktywność na waszych mediach społecznościowych. Nie rozmawialiśmy już od ładnych paru, czy nawet parunastu miesięcy, a widzę, że dużo się u was dzieje, dużo się zmienia i dużo przede wszystkim gracie koncertów. Jak to właśnie w tej chwili wygląda, bo jestem trochę nie na bieżąco.
1: Gramy. Troszkę się działo. Ostatnio rzeczywiście zagraliśmy bardzo fajny koncert dla Roberta i Jessiki Rogozińskich na Wilczym Szlaku. Świetna atmosfera, naprawdę było bardzo fajnie. Na zlocie motocyklowym zagraliśmy też rewelacyjny koncert. No było. Ostatnio lokalnie coś tam graliśmy, też był świetny koncert. Charytatywnie ostatnio. No tak, mamy problem ze spotykaniem się i z próbami, ale koncerty ostatnio tak, to nam wychodzi, no, jeżeli można tak powiedzieć.
0: Czym jest ten trop wilczy? Bo być może nie wszyscy wiedzą, a ja kojarzę sobie tak piąte przez dziesiąte.
1: To jest impreza taka cykliczna. Tam jest chyba więcej niż raz w roku. Tam jest rozpoczęcie lata, zakończenie lata. Prawdopodobnie jeszcze jakieś takie. Spotykają się ludzie o takim zainteresowaniu bardziej aktywność, chodzenie po górach i tego typu sprawy, nie? I to właśnie nazwa Wilczy Szlak.
0: No tak, trochę interesujące, bo tutaj wilków to raczej nie ma i to chyba od setek lat, no podobnie tak, jak nie mają Brytyjczycy niedźwiedzi, no nie mają bardzo wielu zwierząt jak rysie czy inne takie, które możemy w Polsce oglądać, więc no to trochę interesujące jest, nie? To bardzo się tak kojarzy z naszymi okolicami, naszymi rejonami.
1: No tak, może dlatego, że polska społeczność, także od razu nazwa taka.
0: Mhm. Gdzie to miało miejsce?
1: To było w Peak District, ale dokładna lokalizacja to już nie pamiętam, ale to były właśnie no to Peak District, okolice.
0: Piękne okolice faktycznie, więc naprawdę warto. No tam u was na północy Anglii, bo przypomnę, Capybara pochodzi właśnie z północy, tych pięknych tak widoków jest mnóstwo. Więc jak to wygląda, jeżeli chodzi nie tylko o granie w waszych okolicach? Ja za każdym razem pytam, kiedy zagracie tutaj u nas na południu?
1: No, dobre pytanie. No, rzeczywiście szukamy jakiejś pomocnej dłoni, bo ciężko jest nam to zorganizować samemu, bo to jest jednak taka dosyć duża logistycznie wyprawa, żeby gdzieś tam no, jakieś miejsce zahaczenia by się przydało, jakiś kontakt, ktoś, kto by mógł nam organizacyjnie to pomóc zrobić.
0: No ja nie wiem, czy my sami się nie pochylimy jako Studio London Radio Wnet, jako organizator nad ściągnięciem Capybary z północy Anglii. Faktem jest, że rzeczywiście wspominaliśmy o tym Wilczym Szlaku. Tutaj wilków nie ma, tutaj nie ma rysi, tutaj nie ma dzików nawet chyba za bardzo. Wiele zwierzaków zostało sprowadzonych nawet z Polski. Pamiętam, że była taka próba wprowadzenia reintrodukcji rudej wiewiórki do Wielkiej Brytanii. One miały właśnie przyjechać z Polski, ponieważ rude wiewiórki zostały wyeradykowane, czyli wyniszczone przez amerykańskie wiewiórki szare. Rude wiewiórki podobno jeszcze są gdzieś tam na północy Szkocji, ponieważ jedzenia jest tam za mało dla szarych wiewiórek, a ruda wiewiórka potrafi sobie na tym przeżyć. I mieliśmy sprowadzać właśnie wiewiórki z Polski. Jakoś cisza nad tym tematem. Jednakże, czy też however, moi drodzy, z Polski sprowadzono inne zwierzątka, bardzo też sympatyczne, które przynoszą nam dzieci. Mam na myśli bociany. Podobno pierwsze bociany już zaczynają się rozmnażać w Wielkiej Brytanii po wielu dekadach, a może nawet setkach lat nieistnienia na wyspach. I one również zostały sprowadzone skąd? No wiadomo, z krainy bociana, czyli z Polski. A wiele innych zwierzaków, które zniknęły z Wielkiej Brytanii, no niestety już nie powróciło. Za to powróciło nam wiele zwierząt, które i roślin również, które są introdukowane tutaj na wyspach z różnych innych części świata. Kapibary jak na razie tutaj też jeszcze nie mieszkają, no oprócz właśnie zespołu kapibara. Czym jest kapibara? Wygooglajcie sobie. To taka świnka morska na sterydach wielkości prawdziwej świni, największy gryzoń świata. No żyje w zupełnie innych rejonach świata niż Anglia, ale dobrze, że chłopaki tę nazwę wprowadzili, ponieważ no pewnie samo zwierzątko trochę więcej zainteresowania zdobyło. Googlajcie sobie, co to takiego jest ta właśnie kapibara. Tymczasem my lecimy dalej z numerami grupy Kapibara. Płyta Czarno-białe lustra wyszła na rynek muzyczny już kilka lat temu i ja cały czas no, wypatruję kolejnych nagrań, ale nie będę spoilerował, ponieważ zaraz dowiecie się, że no niestety na razie możemy sobie jedynie poczekać, ponieważ kapela dopiero wchodzi do studia, ale mam jeszcze dla was coś z ich wcześniejszej płyty.

0: We Wnecie lubimy klasyki.
1: Ale wpadnie też czasem trochę elektroniki.
2: Są też dobre rapy.
3: Poradzimy sobie w inny sposób.
4: Pamiętamy też o jazzie.
1: A wszystko to znajdziesz na falach radia oraz w internecie na Wnet.fm. Wnet.fm.
5: A wszystko to znajdziecie właśnie we Wnecie. Nikt się nie dowie, dopóki expressis verbis nie powiesz tego, co tam właśnie u ciebie wewnątrz się kotłuje. Dla was grupa Capybara. Wracamy do rozmowy z tym sympatycznym gryzoniem, moi drodzy, ponieważ kapela ma fantastyczne plany. No i naprawdę lato jeszcze się kręci, a co się będzie działo na jesień? Zobaczymy. Wygląda na to, że grupa Capybara może was właśnie zaskoczyć jeszcze niejednokrotnie.
4: Od płyty Czarno-białe lustra minęło ładnych kilka lat. Właściwie to już jest prehistoria. Jak wygląda teraz wasza praca w studiu? Czy coś wam już wyskakuje właśnie z taśm nagraniowych?
6: Od czasu nagrania naszej płyty, tej pierwszej i jedynej, nagraliśmy dwa utwory. Nagraliśmy Piwo i nagraliśmy Wieczór. I mamy kolejne trzy kawałki gotowe. Właściwie czekamy na wejście do studia. No i problem właśnie jest taki, że pracujemy, wakacje, lato, wszyscy są w rozjazdach i tu jest problem największy, bo nie możemy się terminami jakoś spotkać wszyscy. A mamy trzy kolejne kawałki gotowe. Myślę, że całkiem interesujące i też już zacieramy ręce, żeby je sfinalizować, że tak powiem, żeby to nagrać wszystko.
4: No jak najbardziej, ponieważ no, tego materiału zawsze nam troszeczkę brakuje. Kiedy impreza się rozkręca, koncert już najczęściej się kończy, ale wy potraficie imprezy rozkręcać nie tylko swoimi numerami, gracie bardzo wiele coverów. A to chyba ludzie lubią, jak inżynier Mamoń, te numery, które już kiedyś słyszeli. Chyba przy tym się najlepiej bawią, co prawda?
6: To prawda. Stety i niestety, ale rzeczywiście to prawda. No, jak tylko zaczynamy grać covery, to widać rzeczywiście poruszenie. Chociaż tak jak zawsze wspominam, dla nas największą frajdą jest granie naszych utworów. Przede wszystkim robienie ich, budowanie ich. Ale tak, covery też świetnie się gra, jak najbardziej. I tak jak wspomniałeś, no, ludzie najbardziej się jednak przy tym bawią, nie?
4: No to może warto faktycznie wejść do studia i nagrać właśnie kilka coverów, bardzo wiele bandów i to nawet z najwyższych lig, najwyższych półek. Właśnie również i takie numery robi, żeby pokazać, że oni też potrafią dobrze zagrać, niekoniecznie swoją muzę.
6: A interesujący pomysł, jasne. Będziemy mieli na uwadze. No, jak najbardziej.
4: No właśnie, a jak wyglądają plany właśnie, kiedy już ten cały wakacyjny pył, kurz, upał zależeje? Czy planujecie już kolejne sztuki? Gdzie was będzie można zobaczyć?
6: Jeżeli chodzi o koncerty, to jeszcze nic nie mamy. Nie mamy żadnego planu konkretnego. Bo tak jak wspomniałem, na razie taki urlopowy czas mamy i wszyscy jesteśmy w rozjazdach. Także ja przypuszczam, że od września dopiero będziemy rozmawiać troszeczkę bardziej poważnie na ten temat, ale na pewno nagrać będziemy chcieli nasze trzy nowe kawałki. No, nasze, tak, to w pierwszej kolejności. Mielibyśmy już pięć utworów do nowej płyty w tym momencie, także warto byłoby ruszyć z kopyta po wakacjach, jak to się mówi.
4: No tak, z kopyta kulik rwie, jak śpiewali w dawnych czasach. No ale właśnie jeżeli chodzi o te plany również poza muzyczne. Wiele kapel nagrywa teraz wideoklipy, ponieważ właściwie to się najlepiej sprzedaje. Nie tylko muzea, ale i obrazek. Czy planujecie jakieś właśnie obrazki do swoich numerów?
6: Staramy się każdy nasz utwór nagrany w studio, do niego zrobić wideo jakieś, zmontować. Na pewno będziemy też w tą stronę próbowali iść, żeby było wideo, nie? Do każdego z utworów.
5: No i to jest właśnie bardzo cenna uwaga, ponieważ możecie grupę Capybara znaleźć nie tylko na ich facebookowych kontach, ale również i na YouTubie, więc no szukajcie moi drodzy. A teraz kapela Capybara zabiera was na małe co nieco.

0: może jakieś winko sobie strzelimy. Może jakieś winko strzelimy.
1: Pomóż kierowniku piąteczką, proszę.

0: Studio Londyn.
1: No, grupa Capybara zaprasza na browara. Ja w sumie nie zapraszam jak najbardziej. Chyba jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, moi drodzy. Pół minuty temu wybiła godzina 10. Iza będzie ze mną polemizowała co do godziny.
2: 9 u nas w Londynie. Z Londynu słuchacie studia Londyn. I z tej strony czerwony dywan albo błękitny hamak, jak to woli. Czerwony dywan Iza Smolarek.
1: Oraz Aleksy Sławiński. Natomiast w Warszawie przy krakowskim w naszym głównym studiu emisyjnym znajduje się Fryderyk Litwin, który łaskawie nam opracowuje i realizuje naszą audycję jak co tydzień. My tymczasem, no co, przeszliśmy w drugą godzinę naszej audycji, więc chyba warto wrócić do naszego dzisiejszego gościa.
2: No i do muzyki.
1: No, niewątpliwie. Więc nie wiem, najpierw muzyka, czy najpierw nasz gość?
2: Najpierw muzyka, oczywiście.
1: Okej, dobra.
2: Kiedy budzisz się w niedzielny poranek, wiesz, na co masz ochotę? Może nie na słowa, na muzykę bardziej.
1: No oczywiście. Wyobraźcie sobie, jutro w poniedziałek obudzicie się i będzie znowu po weekendzie. Jak to jest, że od piątku do niedzieli są tylko dwa dni, a od niedzieli do piątku jest ponad pięć dni?
2: No, ponad pięć dni to tak, no dobrze. Okej. Liczysz jak Andy Burnham. Ojejku, o Andy Burnhamie też będziemy za chwilkę mówić, ale już przenosimy was bardziej na północ naszej mapy w Wielkiej Brytanii, czyli łączymy się z Capybarą.
1: No niewątpliwie. Wiesz, wspomniałem o tym poniedziałku nie bez powodu, ponieważ wiesz, dzisiaj mamy niedzielę. Teoretycznie nikt nie pracuje oprócz księży i studia Londyn. Studia Londyn, a w studiu Londyn po raz kolejny Capybara. Niektórzy narzekają, że oj, jutro będzie poniedziałek. Nie, moi drodzy, jutro będzie lepszy dzień.

0: I uwierzcie, że jutro może być lepszy dzień. Mimo, że weekend się skończy, niekoniecznie musimy się męczyć z poniedziałkiem. Grupa NoFX miała taki fajny utwór właśnie, że kocha poniedziałki. O tych poniedziałkach bardzo wiele innych zespołów również śpiewało. Tymczasem my po raz kolejny wracamy do naszej rozmowy z grupą Capybara. Szybko, szybko, bo nas czas goni. Na naszym zegarze już 6 minut po 10, więc lecimy na północ Anglii.
1: No teraz akurat sezon koncertowy trwa w najlepsze, szczególnie ten festiwalowy, ponieważ pogoda jest wymarzona na festiwale. Kręci się na przykład słynne Wacken, ale na jesień znowu otworzą się sale koncertowe, więc być może będzie szansa, żeby was właśnie gdzieś zobaczyć. To byłoby naprawdę fajne przeżycie, ponieważ Capybara, no tak czasami wypływa, częściej można o was usłyszeć, a czasami jest trochę bardziej cicho, więc ja mam nadzieję, że będę mógł was znowu zaprosić do studia i już niedługo z jakimiś nowymi doniesieniami.
2: Jasne, jasne. Przyjemność po naszej stronie oczywiście.
1: No, jak najbardziej. Więc jakby co, moi drodzy, wypatrujcie Capybary, ale być może będziecie mogli ją zobaczyć również w Polsce. Wy raczej w Polsce chyba nie grywaliście jeszcze. Czy są jakieś pomysły na...
2: Jeszcze nie, ale rzeczywiście rozmawiamy na ten temat. Tematy są poruszane. Jeszcze nie mogę nic zdradzać, bo to wszystko jest na razie w powiłakach, ale tak. Myślimy o tym dosyć poważnie. Także jest taka szansa. Może w przyszłym roku coś się uda takiego zrobić.
1: No więc moi drodzy słuchacze, słuchawki i słuchaciątka, wygooglajcie sobie, co to jest Capybara, ponieważ naprawdę warto. Ponieważ Capybara to naprawdę świetna zabawa. Bardzo dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj naszym gościem był Marcin Pepliński z grupy Capybara. Pozdrawiam północ Anglii.
2: Dzięki wielkie, pozdrowienia od Capybary dla wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Do zobaczenia na koncertach, mam nadzieję. Hej.
0: No ja mam nadzieję, że również Capybara zawita w Polsce, o czym zresztą dzisiaj rozmawialiśmy. Ja nie mogę się doczekać, żeby tę kapelę zobaczyć na żywo. No niestety wielka dzieli nas granica i wielka odległość. Z Londynu tam do tej kapeli to jest ładnych 300-400 kilometrów, więc no może kiedyś wybierzemy się, może spakuję plecak i wybiorę się na wyprawę. Lato jeszcze się nie skończyło, więc mamy możliwość poruszania się w różne miejsca. Jak wspominaliśmy w pierwszej godzinie naszej audycji, byliśmy między innymi właśnie wczoraj w Southend, jednym z najlepszych moich ulubionych kurortów nadmorskich, w sumie nadrzecznych, ponieważ do samego wybrzeża morskiego Southend no, jednak dzieli jakieś 3-4 kilometry, ponieważ dopiero w Shoeburyness, tam przy samym końcowym ujściu Tamizy zaczyna się prawdziwe morze. Jednakże plaża jest tam troszeczkę słabsza, trochę żwirku, trochę anten radarowych wojskowych. No, atmosfera dosyć interesująca, ale jednak Southend jest dla mnie większym takim no, punktem, w którym do którego lubię wracać, ponieważ mieszkałem tam przez dosyć długi czas. Tymczasem właśnie z tej mojej wycieczki do Southend przywiozłem sobie piękny winylowy singielek grupy Classics Nouveau. Classics Nouveau była w sumie trzecioligową kapelą z grającą muzykę w latach 80., która w sumie nazywała się New Romantic, ale to był właśnie taki electropop brytyjski. Polacy ich kochali, ponieważ grupa przyjeżdżała do Polski, ale i grupa, szczególnie ich wokalista Sal, uwielbiał Polskę. Nagrywał między innymi z poznańskimi, jak oni się tam nazywali, ten wasz chór z Poznania? Ty jesteś poznaniarą. Słowiki. Właśnie tak się zastanawiałem, czy to były Skowronki, czy jakieś
3: inne. Nie, poznańskie Słowiki. Ja jestem natomiast zaczarowana tym, że z każdej wyprawy naszej przywozisz sporo muzyki, którą wyszukujesz i to muzyki nieoczywistej, którą wyszukujesz właśnie gdzieś tam w takich charity shopach, w miejscach, gdzie sprzedaje się z drugiej ręki albumy. naprawdę bardzo wartościowe czasami albumy.
0: No i wydaje mi się, że to, co kupiłem, to też był biały, nie tyle kruk, co słowik, ponieważ właśnie cały czas pijemy do tego słynnego utworu San Damiano, który nagrał Sal na swojej płycie Sal Solo, kiedy odszedł już z grupy Classics Nouveau. Ja w ręku trzymam właśnie tego 7-calowego winyla i wyobraź sobie, że ja nie wiem, co to jest. Przed audycją przesłuchałem sobie na adapterze pierwszą stronę tego singla Easy to Dream. Nie wiem. Nie wiem, co to jest, ponieważ ja mam jedną z płyt grupy Classics Nouveau, ale tego po prostu nie znałem wcześniej. Easy to Dream na stronie pierwszej i na drugiej stronie Where to Go. Ten Where to Go to ja chyba dopiero po audycji sobie posłucham. W każdym razie sam Sal kochał Polskę, Polska kochała jego i właśnie mówimy o tych słowikach, z którymi nagrywał ten właśnie San Damiano, ponieważ on sam jest głęboko wierzącym katolikiem, ale właśnie z miłości dla Polski nagrał między innymi ten numer.

0: właśnie, w tych bardzo trudnych czasach lat 80. Sal jednak podnosił naszego ducha. Numer nagrany gdzieś tam w roku 84-85, jakoś chyba tak to szło, w najgorszych chyba czasach od momentu zakończenia II wojny światowej w Polsce. Działo się bardzo, bardzo źle. Sal przyjeżdżał do Polski razem z grupą Classic Nouveau, której, przypomnijmy, kupiłem sobie kolejny singielek na winylu. Będę go przesłuchiwał już za chwilę. On w to wierzył. Poland, your spirit won't die. Twój duch nie umrze, Polsko. Kiedyś staniemy razem. I faktycznie, wyszczekał, wykrakał. Po kilkudziesięciu latach po prostu Polska goni Wielką Brytanię. Są głosy, że być może wyprzedzimy nawet, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy i pozycję na światowych rynkach Wielką Brytanię już za chwilę. Chociaż przez ostatnie 2,5 roku nic na to nie wskazuje.
1: Natomiast cały czas śledzimy też karierę Andy'ego Burnhama, obecnego premiera Wielkiej Brytanii. On zwolnił właśnie stanowisko burmistrza Great Manchester i tam odbyły się właśnie wybory i wygrała Partia Pracy.
0: Znowu?
1: Znowu, tak właśnie.
0: To jest trochę interesujące, ponieważ wiesz, w niedawnych wyborach samorządowych w Anglii, jednak nasz, twój ulubieniec z partii Reform UK, po prostu natrzaskał po różnych częściach ciała właśnie Partię Pracy, a tu się okazuje, że w Great Manchester zamiast Reform UK czy chociażby Zielonych...
1: Eve Craig z Partii Pracy uzyskała naprawdę fenomenalny wynik, aczkolwiek frekwencja wyborcza była bardzo niska. Natomiast Partia Pracy 45%, Partia Reform UK 20%. I tutaj patrzymy na te dwie partie, ponieważ to są przeciwnicy polityczni w generalnie w zbliżających się wyborach tutaj w Wielkiej Brytanii. Zieloni zajęli trzecią pozycję, mają 11% i bardzo mocno gonią partię Reform UK i Nigela Farage'a.
0: A gdzie tu są konserwatyści? Poza pudłem.
1: Oj, absolutnie na prawie ostatnim miejscu. 7,3%.
0: Wydaje mi się, że Andy Burnham mógł faktycznie swoimi rządami w Manchesterze dosyć dobry grunt przygotować dla swojej następczyni. Dla mnie jest to, dosyć interesująca i sensacyjna informacja. Ja o tym nie wiedziałem. Ty musiałaś to wygrzebać z BBC właśnie przed chwileczką, prawda?
1: Tak, i nie chciałabym być seksistowska. Naprawdę nie chcę. Ale nowa burmistrz, jej wystąpienie, czyli burmistrz Great Manchester, która zastąpiła Andy'ego Burnhama, Bev Craig, wygłosiła taką mowę, jak mówi, a przynajmniej ja pamiętam, jak mówiła Miss Polonia, albo Polski, która wychodziła na scenę i prosiła o wszystko i mówiła, jak pięknie będzie prowadziła się i jak pięknie zrobi, co cudnego zrobi dla świata.
0: Zrobi wszystkim dobrze, tak?
1: Tak. Nowa burmistrz Great Manchester obiecuje poprawę jakości życia mieszkańców, lepsze warunki mieszkaniowe i odejście od podziałów w polityce. Szkoda tylko, że w tych deklaracjach nie zabrakło pokoju na świecie.
0: Niewątpliwie.
1: Jeszcze tylko pokój na świecie mogłaby wprowadzić, nie?
0: Przydałoby się, biorąc pod uwagę, co się w tym momencie dzieje, mogłaby to zapowiedzieć, jeszcze pobłogosławić i tak dalej, ale i tak zachowała się lepiej niż nowy burmistrz Birmingham. Pamiętasz, jak on swoją mowę, czy też śpiew wstępując na swoje stanowisko ogłosił? To było takie jakby wzywał muezzin swoich wyznawców na spotkanie właśnie w meczecie. Przynajmniej ona nie zrobiła aż takiej wielkiej głupoty. Dobra, ucieknijmy na momencik. Być może do Liverpoolu. O ile pamiętam, z Liverpool chyba pochodzi właśnie ta kapela, jeżeli mnie pamięć nie myli. Dla was Orchestral Manoeuvres in the Dark. Bardziej znana jako OMD. Stay. Zostań tym właśnie merem Londynu i pokazuj, co możesz uczynić.

0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
1: No, więcej mamy wiadomości o tym, co dzieje się na naszych wyspach. Przypominam wam, że dzisiaj mieliśmy fantastycznego gościa z grupy Capybara z północy Anglii, ale również mieliśmy na samym początku naszej audycji inną gościówę, bym powiedział, Martę Carillon i jej piosenkę, w sumie której na żadnej innej antenie oprócz Radia Wnet nie znajdziecie. Warszawa ma... Wspominamy właśnie rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Wspominamy o tym, co wydarzyło się 1 sierpnia o godzinie W. Nie wiem, czemu W, bo to nie jest godzina 12, to była godzina 17. No w każdym razie wczoraj przez stolicę Warszawy przeszła ogromna manifestacja, która między innymi... znajdowała się przy krakowskim przedmieściu. Przy krakowskim przedmieściu znajduje się również nasze główne studio emisyjne Radia Wnet, w którym znajduje się w tym momencie Fryderyk Litwin. Po tej stronie Iza Smoler, Aleks Sławicki i nasze ostatnie pół godziny naszej audycji. Przed chwilą jeszcze dla was grupa OND, której przewodniczy Andy. Nie Andy Burnham, lecz Andy McCloskey. No, brzmiałoby to prawie jak polskie nazwisko, prawda? No, niestety jest zupełnie inaczej pisane, więc zostańmy troszeczkę jeszcze w tych letnich klimatach. Wczoraj byliśmy w Southend i naprawdę mocno się spaliliśmy w słoneczku tym nadmorskim. Tyle słońca, a może innych rzeczy w całym mieście. Dla was Albert Rosenfield, moi drodzy.

0: pierścień to jest moje cierpienie.
1: No właśnie, czy ty widziałaś jakiegokolwiek słonia w naszym mieście? Ja tu raczej widziałem. Widziałem trochę słoniny, ale ja nie zachodzę do takich sklepów, w których słonina się, że tak powiem, sprzedaje. Ani, jakoś nie zwróciłem uwagi na to, żeby właśnie ten funt słoniny na 20 urodziny kupił swojej dziewczynie. My poruszamy się w klimatach tych okolic, z których ty pochodzisz. Znany numer Anny Jantar, która pochodzi właśnie ze stolicy Wielkopolski, z Wielkopolski i ze Smolerek pochodzi. Zresztą Albert Rosenfield również powstał jako taki właśnie jedno chyba razowy projekt wiele, wiele lat temu na podbudowie właśnie wielkopolskich kapel. Jak ty to wspominasz? No nie, Iza nie chce mówić o swoich poznańskich korzeniach, ani nawet poznańskich słowikach, już nie wspominam zupełnie. Dobra, 32 minuty po godzinie 10, moi drodzy. Ja widzę, że Iza cały czas siedzi z nosem na stronach BBC, ITV i szuka, co się dzieje, bo naprawdę nawet w ten dosyć upalny weekend wiele dzieje się na świecie. Jak wspominaliśmy, byliśmy wczoraj nad morzem, hura, hura, hura. W Polsce, żeby pojechać nad morze, czasami trzeba pokonać 700 kilometrów, tam powiedzmy choć chociażby z Zakopanego, albo nawet więcej. Tymczasem w Wielkiej Brytanii nie ma takiego punktu na naszej głównej wyspie, który by się znajdował dalej niż 150 km od wybrzeża. Więc nam nad morze dużo łatwiej wyjechać niż z niektórych punktów w Polsce, chociaż nie zawsze to morze jest najfajniejsze. Ja przypominam sobie, bywałem dosyć często właśnie na północy Anglii czy w Szkocji, tam raczej do wody nie da się wejść, więc wolę tutaj nasze południowe wybrzeże Anglii, szczególnie właśnie letnią porą. Wczoraj naprawdę fantastyczny moment mieliśmy, ponieważ przyjechaliśmy do Southend akurat podczas najniższego odpływu, a tam pływy mają z 5-6 metrów. Wyobraźcie sobie, w ciągu 6 godzin woda potrafi cofnąć się w tym akurat miejscu o dobry kilometr albo i więcej. Ujście Tamizy ma, w zależności od tego, jak wysokie są pływy, albo 6, albo 8 kilometrów. Niby Tamiza jest królową rzek Wielkiej Brytanii, ale ma zaledwie 330 kilometrów długości. To zaledwie połowa tego, co ma chociażby Wisła czy Odra, ale ujście tej rzeki jest naprawdę imponujące. Wielkie estuary, które ma właśnie kilka kilometrów szerokości. W zimie drugiego brzegu, tam właśnie na północy w Kent nawet nie widać. Za to, kiedy woda odpływa, pojawiają się łachy piachu, na których wylegują się z uwielbieniem foki. Dziesiątki, setki fok, które te swoje góry tłuszczu grzeją właśnie szczególnie w tych zimnych, zimowych warunkach. Niejednokrotnie miałem okazję je oglądać i fotografować się z pewnej odległości. No i za coś chciała powiedzieć na temat fok,
2: tak? Tak, i nie mów mi, moja foczko.
1: No, no tobie na pewno nie. No przecież, no jak mógłbym cię kojarzyć z tymi sympatycznymi zwierzątkami. W każdym razie, skoro już wspominamy o zanurzaniu się w odmętach szaleństwa, dla was Sea of Madness i Grey Pyramiden.

0: Studio Londyn.
1: No to zanurzyliśmy się na moment w tych odmętach szaleństwa. Sea of Madness dla was, Iron Maiden jest z płyty Power Slave. Tymczasem okazuje się, że możemy jednak z tych odmętów szaleństwa się na momencik chociażby wynurzyć. Iza grzebie cały czas w wiadomościach informacyjnych różnych agencji donoszącym, co się dzieje na świecie. Tymczasem dzisiaj na jedynce w BBC radosna wiadomość. Donald Trump. Przenieśmy się właśnie w drugą stronę oceanów i tych mórz szaleństwa. Donald Trump właśnie oświadczył o tym, że powstrzymuje swoje ataki na Iran. No to chyba dosyć dobra wiadomość, którą chyba przez całą niedzielę będzie żył cały świat. Bezwarunkowo i szybko wstrzymuje swoje ataki, więc więcej szczegółów na pewno będziemy poznawali już za kilka chwil. W tym momencie w Stanach Zjednoczonych trwa noc, więc więcej szczegółów pewnie poznamy dopiero za kilka godzin. Jednakże na pewno w poniedziałek giełdy zareagują w pozytywny sposób na tę niedzielną wiadomość. Więc to tylko taki szybki wrzut, żebyście wiedzieli, że będziemy mieli dobre wiadomości dla was już za kilkanaście godzin. Więc skoro już jesteśmy po drugiej stronie oceanu, zabieram was nie tylko do Stanów Zjednoczonych, ale przede wszystkim do Kanady. Z Kanady pochodziła w sumie, bo już niestety zakończyła swoją karierę, kapela, w której jedną z głównych ról grał człowiek pochodzenia polskiego. Dla was Rush. Good news first. Moi drodzy, mamy dla was nie tylko złe i przerażające wiadomości, ale również i takie dobre, że czasami można zawiesić wojnę, chociażby na moment.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: No i nie tylko muzyka, ale również informacje, które płyną z wyspy podczas audycji Studio London w Radiu Wnet. Moi drodzy, Stonehenge jest jednym z tych miejsc w Wielkiej Brytanii, które otacza pewna magia. Jak wiemy, każdy te kamienie rozpoznaje jako chyba jeden z najbardziej znanych monolitów czy też megalitów z przeszłości na świecie. Byłem tam kilka razy, jednak częściej przejeżdżałem obok Stonehenge, taką dosyć wąską ulicą, przed którą tworzą się, przed samym Stonehenge tworzą się ogromne korki, ponieważ tam wielka dwupasmówka zmienia się, zwęża się w taką małą prostą, no, wiejską, powiedzmy, nawet ulicę po jednym samochodzie w każdą stronę, więc no niestety, żeby dojechać do samego Stonehenge, to jest jednak czasami trochę no problem, ale podobno tę okolicę zupełnie zmienioną, zbudowano tam nowy odcinek drogi, który ma ułatwić przejeżdżanie w okolicach właśnie Stonehenge, które widoczne jest, jak się jedzie od strony Londynu już ze wzgórza, z dosyć dużej odległości, kilkuset metrów. Natomiast samo Stonehenge jest najczęściej oblegane przez turystów i różnych innych wielbicieli starożytności, ale i również dziwnych popkulturowych wynalazków. Dwa razy do roku, podczas letniego solstice i zimowego solstice, czyli najdłuższego i najkrótszego dnia w roku. Wtedy Stonehenge jest najbardziej oblegane. Bardzo trudno tam zaparkować, bardzo trudno tam się zatrzymać. No jednakże można wejść między te kamienie, zrobić swoje małe czary-mary i tak dalej. Okazuje się, że również i w sierpniu pojawia się taka możliwość. Albowiem standardowy wstęp do tego słynnego kręgu pozwala oglądającym jedynie na obserwowanie kamieni z tej takiej ścieżki, która jest oddzielona sznurkiem od samych kamyków. No i no, chodzimy, patrzymy, ojej, fajnie, fajnie, fajnie. Dawniej można było wejść między te kamyki i sobie nawet odkuć kawałeczek tych monolitów. Nawet dostawało się specjalne młoteczki, żeby sobie kawałek kamyka odkuć. Tymczasem okazuje się, że właśnie teraz, w sierpniu, organizacja English Heritage, która opiekuje się tym miejscem, automatycznie włączy każdego, kto kupi bilet z odpowiednim wyprzedzeniem na sierpień, do losowania, które może umożliwić zbliżenie się do samego monumentu, czyli podotykać sobie właśnie te kamyki, które stają tam od 5000 lat. Ten słynny obiekt z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO został wzniesiony ponad 5000 lat temu. Moi drodzy, najpierw ustawiono niebieskie kamienie przetransportowane ze wzgórz Pressel, które są naprawdę daleko, ponieważ to jest w Walii, wyobraźcie sobie, to jest kilkaset kilometrów, a następnie setki lat później budowla została zmodyfikowana poprzez sprowadzenie ogromnych głazów wielkoziarnistych, co pozwoliło stworzyć kultowy kamienny krąg. Więc wyobraźcie sobie, w tym momencie macie możliwość, jeżeli kupicie z odpowiednim wyprzedzeniem swoje bilety, nie tylko chodzić ścieżką obok sznurka, mi się to właśnie zdarzyło parę razy, ale również wejść między te kamienie niczym starożytni druidzi. No, o druidach śpiewała między innymi grupa Spinal Tap. My już powolutku zamykamy nasze okienko. Do usłyszenia mówią wam
2: Ides Marek
1: oraz Aleks Sławiński, ale zostawiamy was jednak tam przy krakowskim przedmieściu z naszym głównym studiem.
2: Czyli tam, gdzie z tego studia audycję naszą realizował Fryderyk Litwin.
1: Tak, moi drodzy, więc ja zostawiam was już z tą tajemniczą atmosferą. Z tą chęć i z grupą Spinal Tap. Do usłyszenia już w najbliższą niedzielę.
2: Pięknej niedzieli.
3: In ancient times, hundreds of years before the dawn of history.
4: this strange race of people, the Druids.

0: to promocja.
1: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
2: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
3: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
4: i Krzysztof Masłoń.
0: To była autopromocja.
4: Budzisz się i słuchasz. Radio Wnet.

Jeden krok w tył, 10 w przód, taniec z życiem i nie przepraszam za to, że znam kroki tu wyśmienicie. Rutyna jest jak porcelana, upuściłem ją. Rozpadła się na strony świata, nie mów, że to błąd. Podniosłem z ziemi los, po który bał się schylić tłum i długo go nosiłem, bo jokera głupio stracić tu. Patrz i rób, w co tam wierzysz, nie zazdrość im. Praca, sen, kariera i seriale, takie same dni. Lubię łapanie chwil, przedłużam orgazm. Kochanie, znowu na mnie pięknie trzęsiesz się z gorąca. Nie tracę życia, kiedy śpię. Sen to mała śmierć, więc mój świadomy jest, a w nim ponownie śnię. Jak ciemna sieć, ukryte drzwi, schowane w cień. Wracamy nad ranem gdzieś, po tym potłuczonym szkle. Uratowany dzień z nijakości. Popatrz, tylko głupi nie ma wątpliwości. Chociaż...

0: Radio Wnet.
1: W Siedlcach i są poruszające świadectwa, dlatego bardzo serdecznie zapraszam również na ten portal, aby być też na bieżąco z działalnością i nauczaniem Ojca Świętego i Kościoła Powszechnego. A już za chwilę zobaczymy w oknie Pałacu Apostolskiego papieża Leona XIV. Dodam tylko, że jest gorąco, mimo to ludzie przybywają na plac Świętego Piotra.
2: Cari fratelli e sorelle.
1: Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli.
2: Quando ascoltiamo il Vangelo,
1: kiedy słuchamy Ewangelii, często słyszymy o znakach dokonywanych przez Jezusa. Są to gesty, które objawiają Jego szczególne oddanie dla nas, wyrażające się w zbawieniu, które przynosi światu. Pan przedstawiany jest jako ten, który nadaje sens życiu, wyzwalając je od zła i grzechu, przywracając wzrok niewidomym, a słuch niesłyszącym. Chrystus nie tylko dokonuje niezwykłych czynów, lecz także oznajmia wszystkim, że Królestwo Boże jest blisko. Dlatego dzisiejsza Ewangelia świadczy, że Jezus nie ogranicza się do przywracania zmysłów tym, którzy są ich pozbawieni, lecz nadaje smak naszym zmysłom. Niesłyszącemu, który odzyskuje słuch, Pan głosi dobrą nowinę, aby mógł jej słuchać. Niewidomemu, który odzyskuje wzrok, ukazuje wspaniałe dzieło odkupienia, dokonujące się dla niego. Podobnie Jezus daje głodnemu pokarm do spożycia. Wydarzenie rozmnożenia chlebów oznacza, że spotkanie z Panem jest doświadczeniem, które nas karmi. Na pustyni, czyli w miejscu naszej potrzeby. Chrystus jest chlebem życia. Z Nim tego, co niezbędne, jest w obfitości. Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano 12 pełnych koszy łomków. Liczba ta podkreśla, że dar Pana jest powszechny i że Jego opatrznościowa troska o nas nigdy nie ustaje. Najdrożsi, Chrystus naprawdę zaspokaja głód ludzkości, nasz głód prawdy i życia. Jego gest uczy nas zarazem, że nic się nie marnuje, kiedy dzielimy się tym z innymi. Gromadzenie i odrzucanie są natomiast dwiema stronami tego samego zła, zachłanności. Ta choroba duszy odbiera człowiekowi zmysły, ponieważ upaja go bogactwem do tego stopnia, że zapomina on o tych, którzy płaczą z głodu i wołają z pragnienia. I tak, wobec przepychu rzeczy, które niszczeją, pozostają wyciągnięte ręce tych, którzy nie mają co jeść, oraz spalone domy tych, którzy nie zaznają pokoju. Na pustyni wojny i arogancji zobaczmy, z jaką dobrocią Pan spojrzał w niebo. Odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dał je swoim uczniom, aby rozdali je tłumom. W tym cudzie miłości rozpoznajemy charakterystyczne gesty Jezusa, które osiągają swój szczyt podczas ostatniej wieczerzy. Wtedy bowiem Syn Boży oddaje nam swoje własne życie jako nasz brat w człowieczeństwie. Kosztując łaski Eucharystii, starajmy się dawać świadectwo o jej pięknie naszymi codziennymi gestami, poczynając od błogosławieństwa posiłku, gdy dzielimy się chlebem w rodzinie i wśród przyjaciół. W towarzystwie Jezusa także wakacje mogą stać się czasem braterskiej pogody ducha, obejmującej również tych, którzy obok nas znajdują się w potrzebie. Prośmy zatem Maryję, Pannę, troskliwą Matkę, aby pomagała nam wzrastać w miłości, tak by nikomu nie zabrakło chleba powszedniego. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
1: Oto ja służebnica Pańska.
2: Ave Maria, gratia plena.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
1: A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy ze zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen.
2: Gloria Patri et Filio.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: In principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis.
1: Za wiernych zmarłych.
2: Requiem aeternam dona eis Domine.
1: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: Requiescant in pace.
1: Światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pan z Wami.
2: Sit nomen Domini.
1: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
2: Benedicat vos, omnipotens.
1: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący,
2: Pater,
1: Ojciec
2: et Filius,
1: i Syn
2: et Spiritus Sanctus.
1: I Duch Święty.
0: Amen. Amen.

0: Cari fratelli e sorelle.
1: Drodzy bracia i siostry.
0: Sigo con preoccupazione l'armante situazione in Ceuta.
1: Troską na to, co dzieje się w Ceuta, prosząc Boga, aby przez wstawiennictwo Najświętszej Marii Panny Afryki można było znaleźć rozwiązania, które są na rzecz pokoju, stabilności i sprawiedliwości. Modlimy się w intencji pokoju na świecie, aby ustały wojny, aby znaleźć możliwości dyplomatyczne rozwiązywania konfliktów. Pamiętajmy o wszystkich ofiarach wrogości, w sposób szczególny osoby bezbronne i potrzebujące pomocy, w sposób szczególny dzieci, starszych i chorych. Niech Pan wspiera tych, którzy cierpią i błogosławi tych pracę, którzy dają pomoc i wsparcie. W tych dniach jest odpust z Asyżu, porciunculi. Święty Franciszek otrzymał ten odpust w 1216 roku od Honoriusza III. Był inspirowany modlitwą w porciunculi, pewnej wizji Jezusa i Maryi, którzy byli razem z aniołami. Dziękujemy Panu przez ten wielki dar i uczynimy z tego skarb dla nas. W sposób szczególny w 800-lecie przeniesienia szczątków biedaczyny z Asyżu, który właśnie w porciunculi zmarł w 1226 roku. Pozdrawiam Was wszystkich, Rzymian i pielgrzymów, którzy jesteście z różnych krajów.
0: In particolare,
1: w sposób szczególny
0: i giovanissimi delle parrocchie di Sacolongo,
1: najmłodszych Padova, z Padwy.
0: I giovani della parrocchia di San Giovanni Bosco,
1: młodych z parafii świętego Jana Bosco z Altamura.
0: E i ragazzi della collaborazione pastorale di Castelfranco Veneto.
1: Z Castelfranco z Veneto. Współpracowników dusz pasterskich, którzy są z ich kapłanami i animatorami. Wszystkim życzę dobrej niedzieli.

Ojciec Święty zachęcał: nic się nie marnuje, gdy dzielimy się z innymi, podczas rozważania przed modlitwą Anioł Pański. O zachłanności jako chorobie duszy, która odbiera człowiekowi zmysły, ponieważ upaja go bogactwem do tego stopnia, że zapomina on o tych, którzy płaczą z głodu i wołają o spragnienia, mówił papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Wobec przepychu rzeczy, które niszczą, pozostają wyciągnięte ręce tych, którzy nie mają co jeść, oraz spalone domy tych, którzy nie zaznają pokoju. Ojciec Święty apelował o to, aby wyciągać ręce do tych, którzy potrzebują pomocy. I Ojciec Święty właśnie zachęcał również do takich gestów rodzinnych, bardzo bliskich, to znaczy na przykład do modlitwy przed posiłkiem w gronie rodzinnym. Ta wspólna modlitwa jest wyznaniem też naszej wiary, a jednocześnie jest podziękowaniem Panu Bogu za wszystkie dary. Podczas tego spotkania modlitewnego na zakończenie Ojciec Święty wyraził swoje zaniepokojenie sytuacją w Ceucie i prosił Boga i w przedstawienictwo Matki Bożej Afryki, aby znaleźć rozwiązania na rzecz pokoju, stabilizacji i sprawiedliwości. Prosił również o modlitwę i o to, żeby zakończyły się wojny, a rozwiązania, żeby były możliwe kanałami dyplomatycznymi. I również mówił o odpuście w Asyżu, to znaczy właśnie w tych dniach możemy zyskać ten odpust, modląc się w intencjach Ojca Świętego, będąc u spowiedzi, Komunii Świętej, uznając wiarę, jest to łaska, którą otrzymał święty Franciszek, odpust zupełny, który można w tych dniach uzyskać. A kłania się i pozdrawia Państwa ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Reklama.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: Po reklamie.
5: Warszawa 87,8 FM.

0: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
1: Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na placu Piłsudskiego w Warszawie. Witam gorąco widzów przed telewizorami w Polsce i na całym świecie. Ale przede wszystkim witam bohaterów wydarzeń z sierpnia i września 1944 roku, naszych kochanych powstańców warszawskich. To, że jesteście z nami w tym ważnym dniu, jest dla nas najwspanialszym darem. Cześć i chwała bohaterom! To wszystko jest dla was. Jak co roku, tak i dziś, w 80. rocznicę Powstania Warszawskiego, czcimy pamięć bohaterów najdłuższej bitwy w dziejach naszego kraju, która stała się symbolem heroizmu i walki o wolność. Oddajemy hołd poświęceniu powstańców. Dzisiaj, poprzez śpiew, muzykę i wspólnotę, upamiętnimy nie tylko walkę, ale też życie codzienne powstańczej Warszawy. Nazywam się Jan Emil Młynarski i przypadł mi zaszczyt poprowadzenia tego koncertu. Członkowie mojej rodziny byli w konspiracji i walczyli w Powstaniu Warszawskim. Z tamtego okresu zostało po nich dosłownie kilka zdjęć, prawie żadnych innych pamiątek. Ale skarbami mogą być i są nie tylko przedmioty. Jeszcze istotniejsze są wspomnienia i opowieści, czyli tak zwana historia mówiona. To ona kształtuje tożsamość, budzi ciekawość, porusza wyobraźnię, nie pozwala zapomnieć. Posłuchajmy.
2: Te dwa zdjęcia, takie małe, ja miałam wywołane w czasie powstania już. A teraz koleżanka moja z Warszawy posłała mi takie pocztówki, te kolorowane. I jeszcze pisze, może poznajesz kogoś na tych zdjęciach. A ja za telefon i do muzeum. To pani jest ta, co się w tym lusterku przegląda. Ja mówię, nie, w jakim lusterku? Ja ten warkocz. To na ślepo flotłam, poprzypinałam, a później jak miałam okazję gdzieś poprawić, czy co, to przejrzeć się, czy to dobrze. No może gdy była młoda dziewczyna, no to chciałam jakoś wyglądać. Nie? Ja wzięłam kopertę ze skrzynki i jechałam do Śródmieścia, siadłam na przystanku, czekałam na autobus i otworzyłam tą kopertę. Ja myślałam, że ja padnę tam, jak zobaczyłam te zdjęcia. To był szok dla mnie. Ja nie wiedziałam, że takie zdjęcia są.
3: A to jest mój aparat Leica, przy pomocy której wykonywałem zdjęcia w czasie okupacji. Miał okazję jako jeden z pierwszych fotografować zniszczoną po powstaniu Warszawy.
1: Siekiera motylka na początek. Na obok mnie Sandra Duhajzer.
4: Siekiera motylka, styczeń, luty, Niemiec z Włochem kupią buty. Siekiera motylka, linka, drut i pan malarz jest kaput.
5: Przyszedł pan z rodziną?
6: Tak. Żoną i zwójką dzieci przyszliśmy dzisiaj, przyjechaliśmy z Krakowa oddać hołd powstańcom warszawskim.
5: No dlatego, że powinniśmy czcić naszych polskich bohaterów. Nie ma znaczenia to, że powstanie upadło, ale to, że był to zryw narodowy Polaków, którzy chcieli po prostu wyzwolić się spod okupacji niemieckiej, prawda? To po prostu no jest to wyraz takiego buntu, tak? Poza tym trzeba powiedzieć, że to było przecież dobrze zorganizowane państwo podziemne, które w zasadzie w momencie, gdy doszło do wybuchu powstania, zaczęło funkcjonować tak na zewnątrz, prawda?
7: Przyjechaliśmy z Jarocina. Bardzo ważne miejsce, dlatego że uważam, że tyle młodych żyć oddanych dla naszej wolności To jest coś niesamowitego. Poza tym córka jest pasjonatką powstania, wszystko się dowiaduje, czyta i tym bardziej, że jest taka, tak mnie zaraziła, że zabiera mnie teraz ze sobą co roku.
8: Czyli to nie pani córkę zabrała, ale odwrotnie.
7: Odwrotnie, tu córka mnie zabrała, tam jest jeszcze moja wnuczka, także rodzinnie.
8: A skąd to zainteresowanie, ta pasja?
9: Właściwie trudno określić, odkąd pamiętam, pasjonowało mnie temat II wojny światowej, ale szczególnie Powstanie Warszawskie. Udało mi się zapoznać z panią, która była sanitariuszką w powstaniu, jej siostra zginęła pod gruzami. Pani nazywała się Danuta Czapecka, która zginęła. Moja znajoma Maria Czapska zmarła 2 lata temu w grudniu. Bardzo pasjonujące rozmowy były między nami. Ogromna przyjaźń, ogromna wiedza przekazana przez panią Marię. Obiecałam, że będę tutaj każdego roku i dotrzymuję słowa. Pamiętam, jak pani Maria wspominała swoją koleżankę Barbarę Pająk, słynną panią Pająk, która wyniosła krucyfiks Jezusa z kościoła, piwnicami niosły. Bardzo się przyjaźniły, przez wiele lat spotykały się. Historia opowiadana przez panią Basię też była dla mnie niesamowita, pasjonująca i to po prostu zostaje. Chciałabym, żeby moje dzieci też pamiętały o naszych bohaterach.

0: ja tu mam tak wiele prosiła zawiadomienia o Powstaniu Warszawskim i ja zanosiłam zawiadomienia, gdzie kto się ma stawić. Chodziłam po prostu po domach, a wtedy nie wolno było nic notować, bo mogli Niemcy złapać i wtedy ileś osób by było ukaranych za to. Także tylko trzeba było pamiętać. Czasami mi się zdarzało, czy po powstaniu i tego, o, to ty mnie zawiadamiałaś.
1: Szanowni Państwo, przedwojenna stolica była miastem pełnym muzyki. Śpiew, dźwięki instrumentów, katarynek stanowiły ważny, istotny element kolorytu warszawskiej ulicy. W okupacyjnej Warszawie i podczas powstania piosenki pełniły funkcję szczególną. Pomagały odetchnąć, zapomnieć o trudnej wojennej rzeczywistości. Jednoczyły warszawiaków, podnosiły na duchu i były oczywiście narzędziem walki. Często do popularnych melodii dodawano nowy żołnierski tekst. Taki utwór rozprzestrzeniał się po powstańczym mieście w błyskawicznym tempie i zagrzewał Polaków do boju. Tak właśnie było z tą pieśnią. 1 sierpnia, Dzień Krwawy. To przedwojenne tango pochodzące z Urugwaju. Zaśpiewamy tę pieśń za moment, a zagra ją mój zespół, Warszawskie Kombo Taneczne, który właśnie dziś obchodzi jubileusz 14-lecia istnienia i oddaje hołd warszawskim kapelom z Orkiestrą Uliczną z Chmielnej na czele. Orkiestra Uliczna z Chmielnej grała na ulicach Warszawy ponad 70 lat. I podporą tej orkiestry był przez wiele, wiele dekad Zdzisław Siemaszko, powstaniesz warszawski, zmarły kilkanaście lat temu. Dzięki uprzejmości jego rodziny dzisiaj symbolicznym akcentem jest to, że Piotr Zabrocki gra na gitarze Zdzisława Siemaszki i pan Zdzisio dzisiaj znowu jest z nami. Wykonajmy wspólnie tę piękną, wzruszającą, powstańczą pieśń.

0: my.
1: Co sprawia, że pani tego popołudnia jest tym miejscu?
2: Wie pan co? Bo byłam małą dziewczynką 9-letnią, jak przeczytałam książkę Zośka i parasol, kamienie na szaniec, powstań ta przesyłka. I tak mną to wstrząsnęło, że po prostu jestem szczęśliwa, że dzisiaj można tych ludzi uhonorować. Moje dzieci chodziły do liceum Batorego, gdzie chodził Baczyński, Zośka, Rudy, Alek. I po prostu dla mnie Baczyński, który zginął w tak młodym wieku, a już był tak wspaniałym poetą, to po prostu, wie pan, dzisiaj chce mi się płakać nawet z tego powodu. Naprawdę. A ich już nie ma między nami. No i to już jest kilkaset osób tylko.
3: No to, że jesteśmy, chcemy radośnie czcić ten dzień, bo dzięki tym ludziom, którzy wtedy walczyli, my dzisiaj idziemy pełni nadziei, że będzie zawsze dobrze. A mam też wywieszoną flagę przez całe 60 dni. Oni walczyli, także każdy dzień jest drogi.
4: Wydaje mi się, że to jest no, taki najlepszy sposób, aby dzieciom też przekazać jakieś wartości. Wartości no, patriotyczne, skąd pochodzimy, gdzie są nasze korzenie, że to jest nasza ojczyzna, że trzeba ją jakoś kochać.
1: Mieszkacie tak... państwo tutaj?
4: Nie, nie. Mieszkamy dosyć daleko. Mój mąż jest Francuzem.
1: Czyli przyjechaliście z Francji, żeby się znaleźć?
4: Prawie, że specjalnie. A ponieważ jednak to jest trudno tak wychowywać dzieci w takim duchu polskości, no to przynajmniej taki moment jest takim właśnie dobrą okazją, żeby no, cokolwiek tym dzieciom przekazać o tej naszej Polsce.
5: No, jest to dla nas bardzo ważne wydarzenie, dlatego że no, jesteśmy świadome tego, że właśnie 80 lat temu ci ludzie walczyli o to, jak teraz żyjemy, o to, jak bardzo wpłynęli na nasze szczęście, na nasz dobrostan. I jesteśmy tego świadome, jesteśmy bardzo wdzięczne. Dlatego właśnie przyjechałyśmy tutaj z Wrocławia do Warszawy.
6: Żeby jakby uczcić pamięć tych, którzy brali udział w powstaniu. Żeby nie zapomnieć o nich i żeby pamiętać.

pomagały, ale nawet i te, które musiały przygotować dla tych chłopców, chorych i dla rannych i tak dalej. A oprócz tego właśnie podkreślam, że warszawianki zawsze dbały i miały opinie bardzo eleganckie i w związku z tym układały spódnice pod materacem i na tym spały, dzięki temu wypracowywały te spódnice, żeby elegancko wyglądać.

0: Myślę, że chęć zjednoczenia się jako mieszkańcy Warszawy, chęć bycia razem, chęć pamiętania tego, co się działo w historii, chęć połączenia się, spędzenia razem wspólnie tego pięknego, dumnego czasu i pamięć o bohaterach.
1: Proszę pana, dać pokłon powstańcom, żeby ta pamięć nie umarła. I to jest dla mnie jakiś oddanie honoru dla powstańców. I tylko tyle, no, żebyś naprawdę, żeby cieszę się, że tyle młodzieży jest. Bo naprawdę jest dużo młodych i to się liczy i może ta Polska jeszcze ma jakieś nadzieje.

0: Była to pierwsza część reportażu Jam gotów Ci życie poświęcić. Do wysłuchania drugiej części zapraszamy Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.
1: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl
2: Radio Wnet.
3: Autopromocja.
4: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
5: i Krzysztof Masłoń.
6: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
7: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
6: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
7: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
3: To była autopromocja.

0: Tu Radio Solidarność.
1: Tu Radio Solidarność.
2: Zapadam w ciemność i las to moje życie, to mój dom. Przyjaciel księżyc w porę zgasł, mateczka noc okryła mgłą. Już nie mam dokąd uciec stąd, a nogi nie chcą nosić mnie. Domyka się obławy krąg, do rana sam wykrwawię się. Za to, że wolnym chciałem być,

0: Nie płacz, kochanie. Twe łzy bardziej mnie ranią, niż liciernie. To już nie boli. To nic. Nareszcie odnalazłem cię.
1: Dzień dobry Państwu na antenie Radia Solidarność. Witam Państwa, Paweł Pieczkun. Niedziela, godzina 13. Zaczęliśmy piękną piosenką, nie bez powodu. Zaraz zdradzę Państwu tajemnicę, dlaczego akurat w taki sposób. Najpierw przedstawię naszego gościa, Tadeusz Płużański. Pracowaliśmy razem wiele lat. Znamy się nie od wczoraj, nie od przedwczoraj, a i tak muszę się sięgać po ściągę. Tak, to jest wielce aktywny człowiek w naszej rzeczywistości, w naszej codzienności, nie tylko. Polski historyk, dziennikarz, publicysta i szef Fundacji Łączka. Dzień dobry, Tadeusz.
2: Witaj, Pawle. Witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Zaczęliśmy od piosenki o roju. Piękna sprawa. Roj został znaleziony.
2: To właśnie piękna piosenka Lecha Makowieckiego. Też się znamy nie od dziś i lubimy. On rzeczywiście zasłynął piosenkami patriotycznymi i bardzo dobrze mu to idzie do dnia dzisiejszego. Ta o roju chyba jest jedną z bardziej znanych w tematyce żołnierzy wyklętych, a faktycznie pretekst jest bardzo, bardzo poważny, no bo mamy oficjalną identyfikację Mieczysława Dziemieszkiewicza, bo o nim mówimy, pseudonim Rój, komendanta Narodowego Zjednoczenia Wojskowego na północnym Mazowszu, aż do roku 1951 prowadził nierówną, acz w jego mniemaniu i moim też zresztą konieczną walkę z pachołkami Moskwy. No i komuniści postąpili wobec niego klasycznie, czyli po prostu najpierw go mordując, oczywiście potem gdzieś porzucili jego zwłoki. No i dopiero teraz udało się ostatecznie potwierdzić, że te szczątki znalezione na, i to jest ciekawe, tak, na łączce powązek wojskowych należą właśnie do komendanta Roja.
1: No właśnie, jak to się udało potwierdzić? Bo to wydawało się bardzo trudne przecież wtedy, w czasach, kiedy walczył, kiedy zginął, nie prowadzono badań genetycznych, nikomu do głowy nie przyszło, żeby coś takiego robić, i teraz raptem macie stuprocentową pewność, że to jest tak, że to jest właśnie ten Roj.
2: Dokładnie tak. Oczywiście komuniści chyba na to liczyli, że nie tylko jak gdyby zamordują tych ludzi, ale gdzieś też skutecznie zakopią ich doczesne szczątki, oczywiście zniszczą pamięć o nich. Nie przewidywali, że będzie jakiś IPN, prawda, będą jakieś badania ekshumacyjne, identyfikacyjne, jakieś DNA, porównywanie, prawda, tych kodów genetycznych rodzinnych. O tyle ta historia jest nietypowa, że my pamiętamy, iż Roja w Obławie zamordowali w Szyszkach, właśnie na północnym Mazowszu. On tam się ukrywał, zdradzony zresztą przez swoją narzeczoną. Komuniści zaszantażowali go, ją zaszantażowali, że po prostu jeśli nie powie, no to będą konsekwencje wobec rodziny wyciągnięte. Ona się przestraszyła, no i wydała miejsce jego kwaterowania Roja. No i tutaj się ślad urywa na dziesiątki lat. Nikomu przez te dziesiątki lat nie przychodziło do głowy, że Rój odnajdzie się w Warszawie. Taką najbardziej logiczną lokalizacją było właśnie północne Mazowsze, jakieś okolice, prawda, Szyszek, bardziej Pułtusk, no bo jego zabrali tam do Pułtuska na Ubecję. No i skąd ta Warszawa, można spytać, prawda? Warszawa się wzięła stąd, że ostatecznie udało się właśnie ustalić po takiej obszernej kwerendzie dokumentacyjnej, że wzięli go na rozpoznanie już oczywiście martwego do Warszawy, ponieważ tutaj w Warszawie trzymali matkę, tak? A matka miała rozpoznać, czy na pewno to jest ten bandyta Rój, czy to są właśnie zwłoki tego bandyty Roja, który nie dawał im spokoju, prawda, i walczył z nimi skutecznie przez wiele długich lat. Matka nie dała im tej satysfakcji, nie potwierdziła tego, ale komuniści sobie poradzili, tak czy inaczej policja Niemcy do Kłębka doszli do tego, że to jest rój. I ponieważ to wszystko działo się w Warszawie, no to ostatecznie go wywieźli, wyrzucili i zakopali na Łączce. Mimo, że nie zginął, prawda, na Rakowieckiej, tak? Bo wiemy, że na Łączce są głównie szczątki zamordowanych w katowni bezpieki przy ulicy Rakowieckiej. A jak się udało go odnaleźć? 2 lata temu profesor Krzysztof Szwagrzyk już właściwie to ogłosił, prawda, że są szczątki Roya.
1: No tak, właśnie dlatego byłem troszkę za...
2: A po berecie z orzełkiem. On charakterystyczny uniform nosił, tak? Zresztą jego żołnierze tak samo. Czarne berety z orzełkiem i fragment tego bereta udało się właśnie odnaleźć i ten orzełek, no więc tutaj był ten trop, prawda? I wtedy Szwagrzyk powiedział, że zdaje się na 99% to są szczątki Roya. Ale no, trzeba było mieć 100% pewność, no bo inaczej, prawda, to są jednak poważne badania naukowe, więc nie można sobie pozwolić na jakąś lipę. Żeby ostatecznie potwierdzić, że jest to rój, trzeba było ekshumować jego matkę, ekshumować szczątki matki bodaj z cmentarza w Mińsku Mazowieckim i wtedy te badania DNA, no bo oczywiście był beret, ale były też kości, prawda? No i efekt udało się uzyskać, potwierdzić, że Łączka Powązek Wojskowych jest miejscem zakopania Roya. Zresztą, co ciekawe, został znaleziony w miejscu, gdzie wcześniej udało się wydobyć i zidentyfikować komendanta Łupaszkę. Bardzo blisko siebie zostali zakopani, tak? W dość podobnym czasie, no więc to było to miejsce, gdzie właśnie w latach 50. komuniści w tych masowych dołach zakopywali zamordowanych przez siebie polskich bohaterów.
1: No to mamy tyle szczęścia, że zakopywali ich w masowych dołach. Jednak można ich godnie pochować. Komuniści czescy robili dużo gorsze rzeczy. Nie wiem, czy wiesz, co robili komuniści czescy. Tych takich wielkich opozycjonistów. Powiedz. Nie, to się dowiedziałem przez zupełny przypadek, kiedy byłem w Pradze kiedyś. Dosyć długo byłem w Pradze i otóż oni tych działaczy antykomunistycznych, tych bojowników szczególnie, zamordowali, palili i mieszali ich prochy z asfaltem, którym wylewano drogi, które prowadziły do Pragi. Także tam nie było możliwości. Chodziło o to, żeby nie zostawić żadnych wątpliwości i żadnych symboli.
2: To może opowiem o podobnie barbarzyńskiej metodzie. Wydawało się w sumie do niedawna, że jest to domena bezpieki z kolei NRD-owskiej. NRD-owcy Stasi robili przede wszystkim tak, że przede wszystkim to może złe słowo, ale między innymi tak, że lubili ludzi napromieniowywać, tak? Pod pretekstem robienia zdjęć rentgenowskich po prostu robili naświetlania, prawda? Żeby człowieka w środku rozwalić. I okazuje się, że na Rakowieckiej była ta sama metoda stosowana, bardzo perfidna, prawda? No bo taka utajniona śmierć. Tak się stało z jedną z ofiar słynnej prokurator Heleny Wolińskiej-Brus. Żona właśnie jednego z zakowców chodziła do niej, prawda, po prośbie, zresztą do prokuratury w Warszawie, tutaj przy Krakowskim Przedmieściu, tutaj urzędowała z Fajga Mindla Danielak, naprawdę tak wielki gabinet, ogromny stół, ona taka w sumie niewielka, prawda, w mundurze, za tym ogromnym stołem, ledwo ją było widać, no, i przyjmowała na dystans, prawda, pozwalała sobie wejść kawałek, a potem już nie, stop. I właśnie przyszła ta Krystyna Sobolewska, bo tak się nazywała żona Juliusza Sobolewskiego, prosząc Wolińską o to, żeby interweniowała w sprawie, tak? No bo ona nałożyła sankcje, ona nałożyła tymczasowy areszt na tego Juliusza Sobolewskiego. Natomiast fatalnie trafiła pani Krystyna, ponieważ to był dzień, kiedy umarł Stalin, no i Wolińska nie omieszkała się podzielić tą informacją swoim żalem, swoją żałobą, że to jest najgorszy dzień w jej życiu i proszę się wynosić won z mojego gabinetu, tak? I w ogóle nie zainterweniowała. Natomiast właśnie Sobolewskiemu zrobili taki numer, że wypuścili go z Rakowieckiej, ale wiedząc, że on już jest wrakiem człowieka, napromieniowali go wcześniej, no i zmarł niestety po kilku miesiącach od wyjścia na wolność.
1: No były to bandyckie metody, a teraz ci sami komuniści, może nie ci sami, ale ich dzieci wracają do władzy. Jak to się w ogóle stało? Jak to jest możliwe, że w XXI wieku, w 2026 roku można z mównicy sejmowej usłyszeć, że żołnierze niezłomni to byli bandyci?
2: I jeszcze pisać projekty przecież.
1: Jeszcze pisać projekty, tak.
2: No rzeczywiście ten projekt, szczególnie jeden, iście diabelski, szatański, no bo tam towarzysz Czarzasty razem z towarzyszką Żukowską wymyślili sobie, że będą dawali jakieś odszkodowania jakimś ofiarom żołnierzy wyklętych. Być może właśnie bez 500, tak? No bo to były ofiary żołnierzy wyklętych.
1: No to były jedyne ofiary, tak? I to tylko oni się na to wyłapali.
2: No właściwie tak, no więc jest to hańba. 2025 rok, no bo to jeszcze chyba ubiegłoroczny jest projekt. On się jeszcze nie doczekał realizacji, nie przeszedł tej całej ścieżki legislacyjnej, no ale w założeniu jest po prostu, przepraszam za słowo, chamski i oczywiście zakłamujący, prawda, naszą historię. To, że się zdobyli w ogóle na coś takiego, no to jest perfidia, tak? Ale komuna widać, czuje się dobrze, trzyma się mocno, z podniesionymi łbami idą, prawda, przez świat i przez Polskę i właśnie mają czelność zgłaszania tego typu projektów, ale odpowiem ci na pytanie właściwie tak, ta komuna nigdy od nas nie odeszła. Oni zawsze nam towarzyszyli, prawda, mamy te, mówiąc tak trochę skrótowo, symbolicznie, mamy te, prawda, pokolenia patriotyczne, prawda, akowskie w dużej mierze, prawda, albo sympatyków, prawda, tego myślenia podległościowego, ale mamy też te rodziny właśnie ubeckie, tak, oni nam towarzyszą od lat, oni się nie rozpłynęli, w kosmos nie polecieli, Tusk tam tą swoją rakietą jeszcze ani siebie, ani ich nie wyekspediował i chyba nie wyekspediuje, także oni po prostu byli trochę przyczajeni, a szanowny Donald po prostu jak gdyby umożliwił im takie oficjalne działanie znowu, tak, w świetle flesz reflektorów, no czego dowodem najlepszym, czy też najgorszym jest właśnie towarzysz marszałek. Mnie najbardziej denerwuje to. Chciałem użyć innego
1: I
2: słowa.
1: Tak, wiem, co chciałeś powiedzieć, mnie też to właśnie denerwuje w ten sposób.
2: W radio i ludzie nas słuchają, no więc nie użyjemy tego słowa. Natomiast jak on występuje i ex katedra, prawda, z mównicy poucza mnie, prawda, innych Polaków, jak my mamy postępować, tak, że on jest tym światłem, on jest tym prawda, przywódcą narodu, demokratą i będzie mi mówił, jak ja mam żyć, tak, no to jest coś, co po prostu, co mnie właśnie irytuje.
1: Padło nazwisko Tusk tutaj, a też chciałem o niego zahaczyć, nie było Tuska na obchodach wczorajszej rocznicy powstania warszawskiego. Zaskoczony jesteś?
2: To już klasyka, Pawle.
1: To już klasyka, tak.
2: Drodzy Państwo, nawet nikt go chyba nie wypatrywał. On gdzieś znika. Znikała też jego podwładna, jego prawa ręka. Pamiętamy wszyscy, jak on tam na Króla Europy udał się do Brukseli, no to miał taką zastępczynię, prawda, Ewę Kopacz. Ona też się nie pojawiała na uroczystościach patriotycznych, czy to 1 sierpnia, czy 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, czy 11 listopada. Tych ludzi po prostu nie ma. W zależności od pory roku, albo sobie, prawda, jadą na narty szusować, albo może, nie wiem, do ciepłych krajów.
1: No w tym roku to trudno by mu było gdzieś jechać. Bo południe Europy, Niemcy też są mało szczęśliwi, zresztą tam go nie lubią już powoli.
2: No właśnie, on chyba jego w ogóle okres świetności ma za sobą, tak mi się wydaje, że on nawet w tych Niemczech stracił swojego głównego oficera prowadzącego, można powiedzieć, czy też oficerkę, jakby powiedzieli lewacy, tak, panią Angelę. Już Merc nie jest taki, prawda?
1: Oficerki to takie buty.
2: Wiesz, dlatego te wszystkie feminatywy są jakąś komedią też. Natomiast no to jest, ale to jest przykre, tak? No, że nie ma premiera na ważnych obchodach, jednym z najważniejszych patriotycznych obchodów w Polsce, tak? No, trudno sobie
1: ale z drugiej strony może to i lepiej. Czy ja wiem, czy będąc tym jednym już z niewielu powstańców warszawskich, czy ja bym chciał akurat tego premiera oglądać na uroczystościach?
2: Ja też go nie chcę oglądać, natomiast dla zasady, tak? No, premier powinien być. Byłem wczoraj na powązkach wojskowych, bo dla mnie jednak 1 sierpnia, godzina 17, godzina W, to nie jest marsz Powstania Warszawskiego. Może dla młodszych pokoleń, ja już mam swoje lata. Natomiast zawsze klasycznie, tradycyjnie, rodzinnie chodziliśmy na powązki wojskowe. Zawsze mi tam, prawda, zawsze łezkę uronię, tak? Jak, szczególnie jak hymn, prawda, jest grany w tym miejscu. Gloria Victis obok ta kwatera brzozowych krzyży stworzona przez porucznika Jana Radowicza Anody. No to wszystko jest rzeczywiście niezwykła atmosfera pamięci o powstańcach, bo o to głównie chodzi, prawda? Natomiast no, dobór reprezentantów był bardzo specyficzny, no bo oczywiście był Karol Nawrocki, prezydent. Oczywiście byli kombatanci, powinienem w tej kolejności powiedzieć. Był na przykład niezwykły, wciąż energiczny, energetyczny pan pułkownik, chyba zresztą właśnie awansowany z podpułkownika na pułkownika, Jakub Nowakowski, pseudonim Tomek, ostatni żyjący żołnierz batalionu Zośka. On rzeczywiście walczył, to nie jest taki udawany kombatant, tylko z krwi i kości prawdziwy. I może wtedy młody chłopak, ale walczył z bronią w ręku w powstaniu na Żoliborzu. Był prezydent. No i później, potem zaczynają się jakieś jaja. No bo tak, przyszła Kidawa-Błońska jako reprezentantka Senatu. Czarzasty przysłał w ogóle nie wiadomo kogo. Pierwszy raz słyszałem to nazwisko. Zostało wyczytane. Nie wiem, co to jest za postać. Jakiś tam pomagier chyba towarzysza marszałka. Pan minister obrony przysłał też jakiegoś tam pomagiera. No i również od Hertuska był ktoś kompletnie mi nieznany. Czy jakiś taki czwarty, piąty nawet garnitur, prawda, ludzi. No żeby się nie czepiali, no to przyjdziemy, tak? Ale to jest tak mizerne, tak marne, prawda? Posyłać takich ludzi, prawda, urzędników po prostu.
1: No tak? Marne, to jest poniżej wszelkiej krytyki, to prawda. To jest urąga dobrym obyczajom. I tu też chciałoby się zapytać, jak to się stało, że do tego doprowadziliśmy, ale najpierw zaproszę ciebie i naszych słuchaczy do wysłuchania piosenki również tego samego artysty, a ona wprowadzi nas bardziej do tematu właśnie naszych wspaniałych przodków. Gościem audycji dzisiaj, co państwo już wiecie, a ci, którzy włączyli radio później, pewnie się po głosie poznaliście, Tadeusz Płużański. Właściwie, która funkcja jest dla ciebie najważniejsza? Publicysta, historyk, szef Fundacji Łączka.
2: Fundacja Łączka jest dla mnie najważniejsza.
1: Fundacja Łączka.
2: Zresztą tylko dopowiem przed piosenką, jak rozumiem, że zaraz po obchodach tam przy Gloria Victis poszliśmy oczywiście na Łączkę, bo to jest dalszy ciąg tej historii. Zresztą pamiętajmy, że wielu powstańców warszawskich, w tym Rotmistrz Witold Pilecki, najbliższy memu sercu, prawda, i historycznie, i rodzinnie, no bo tato był tym, prawda, tą prawą ręką rotmistrza w okresie powojennym, no to wielu powstańców warszawskich skończyło właśnie w tych bezimiennych dołach śmierci, no więc dla mnie jest czymś naturalnym, że po powstaniu warszawskim idę właśnie na Łączkę, to jest blisko, prawda? Wiele osób zresztą tam chodzi właśnie w takim porządku. No więc takie, na powązki wojskowe w ogóle są symboliczne, no więc To jest moja historia, to jest moje życie. Przede wszystkim cała reszta jest trochę dodatkiem, prawda? Szczególnie te kwestie polityczne. No, fascynuję się polityką, ale bardziej kręci mnie historia.
1: Tutaj muszę wam, drodzy radiosłuchacze, zdradzić trochę takich radiowych tajemnic. Nasz gość Tadeusz Płużański siedzi przede mną przy innym mikrofonie, a za nim świeci się monitor, na którym są piosenki przygotowane przeze mnie, i ta następna dotyczy właśnie rotmistrza Witolda Pileckiego, więc zupełnie jakby miał oczy z tyłu głowy, ale...
2: Nie widziałem rzeczywiście tej tablicy, która jest za mną.
1: Zapraszam do wysłuchania piosenki.
3: Rotmistrzu Pilecki, skąd te krwawe rany? Kto złamał twą szablę? Czemu koń spętany? Ej, hej, rotmistrzu, skąd te krwawe rany? Kto złamał twą szablę? Czemu koń spętany? Rotmistrzu Pilecki, twardyś jak ze stali, Hitler cię nie skruszył, bał się ciebie Stalin. Hej, hej, rotmistrzu, z hartowanej stali, nie skruszył cię Hitler, bał się ciebie Stalin. Rotmistrzu Pilecki, ze śmiercią igrałeś, stąpiłeś do piekieł, z piekieł się wyrwałeś. Hej, hej, rotmistrzu, śmierci się nie dałeś, do Auschwitz stąpiłeś, z Auschwitz się wyrwałeś. Było was tysiące, zostało niewielu, bo zabija Moskwa naszych bohaterów. Hej, hej, rotmistrzu,

Pilecki, żona twoja płacze, cieszą się ubecy, czerwoni się pacze. Hej, hej, rotmistrzu, płacze twoja żona, śmieją się bandyci spod gwiazdy czerwonej. Ojcze wytęskniony, dzieci twe w żałobie chciałyby postawić świeczkę na twym grobie. Hej, hej, rotmistrzu, dzieci twe w żałobie nigdy nie zapalą świeczki na twym grobie.

0: To była piosenka o rotmistrzu Pileckim. Naszym gościem jest Tadeusz Płużański. Widzę prezes ponownie. Towarzyszenia Łączka.
1: Fundacji Łączka, tak jest.
0: Fundacji, przepraszam. Fundacji, oczywiście, to jest Fundacja Łączka w koszulce z rotmistrzem Pileckim, bo rotmistrz Pilecki to właściwie... Poznałeś osobiście?
1: Pytanie retoryczne. No, ale poznałem go przez dokumenty oczywiście, przez książki, trochę z opowiadań taty, chociaż tutaj był zawsze problem, bo niestety o tym okresie, kiedy ojciec był związany z Pileckim, czyli po wojnie, tak 1945-47, aż do zamknięcia w maju 1947 roku, no potem się w śledztwie chyba nie widzieli na Rakowieckiej. Chyba ich nie konfrontowali, ale potem się spotkali na procesie w marcu 48. No to jest ten jak gdyby dla ojca najgorszy okres, tak, najtragiczniejszy, o którym on mi mało opowiadał, po prostu nie chciał opowiadać. No więc siłą rzeczy, skoro nie opowiadał, prawda, o tym, co robiła z nim bezpieka i z nimi wszystkimi, tak, o metodach śledczych, o tym pseudoprocesie, potem o więzieniu tam w Wronieckim, tak, no bo trafił do Wronek. No i to jest ten okres, kiedy ojciec znał Pileckiego, no więc skoro nie opowiadał, prawda, o jednej stronie, to o drugiej też te opowieści były takie mocno właśnie naznaczone tymi przeżyciami taty, no więc za wiele mi nie powiedział o rotmistrzu, może z takimi kilkoma opiniami, tak, czy też takimi obrazkami, które zapamiętałem, takim najbardziej dla mnie sugestywnym jest to, jak obaj się znajdują przy ulicy Pańskiej, Pańska 85, ten budynek istnieje do dzisiaj. To jest niedaleko fabryki Norblina, zresztą dzisiaj niepodobnej do siebie zupełnie, prawda?
0: No tak.
1: Przekształconej, przemienionej, unowocześnionej, co mi się też tak średnio podoba, no bo to była zabytkowa fabryka, no ale zostawmy już sprawy tam architektury. Natomiast Pańska 85 jest zaraz obok i tam była, mówiąc górnolotnie, centrala grupy rotmistrza Pileckiego, centrala grupy tej powojennej, antysowieckiej, antykomunistycznej. Tam się spotykali w mieszkaniu Sierackich, Heleny i Makarego Sierackich, też członków grupy. Oni przede wszystkim lokalu użyczali, natomiast też byli wtajemniczeni, szczególnie Makary Sieracki. Jeszcze towarzysz broni Pileckiego z czasów Tajnej Armii Polskiej, czyli z czasu okupacji niemieckiej. No i o takim jednym spotkaniu ojciec mi powiedział, ale trochę tak właśnie z innej strony, bo przywołał postać Pileckiego stojącego przy oknie. Chyba to okno wychodziło tam na dziedziniec, prawda? Na drugą stronę, na Pańską, tylko właśnie z okna z drugiej strony. No i w pewnym momencie rozmawiają, to była rozmowa między nimi dwoma i Pilecki podchodzi do okna i znika, nie w sensie fizycznym, tylko w sensie mentalnym, tak? Po prostu go nie ma, tak? On się patrzy w to okno, gdzieś tam, wiesz, na horyzont, poza horyzont. No ojciec oczywiście uważa, że to

0: To był taki jeden z momentów, kiedy Rotmistrz łączył się z Bogiem, tak? Miał to swoje osobiste połączenie, prawda? I zupełnie był, wiesz, zupełnie fizycznie był, ale nieobecny duchowo. I to trwało troszkę, potem wracał do rozmów już takich, prawda, bieżących, konspiracyjnych, jak to, co w ogóle zrobić, tak, no bo oni mieli grupę wywiadowczą podległą drugiemu korpusowi generała Andersa, ale czy niezależnie gdyby od charakteru walki, tak, czy walczyłeś w lesie jako partyzant, czy byłeś oficerem wywiadu dwójki, tak, przedwojennej, no warunki pracy były katastrofalne, prawda, no więc oczywiście tam pojawiały się różne tego typu wątki, co dalej, tak, no przecież nas wykończą, wybiją, tak, nic z tego nie będzie, no ale trwali, prawda, w swoim postanowieniu, trwali do tego stopnia, że mogli się ewakuować na zachód, przez stworzone przez siebie, tak, szlaki kurierskie, ewakuacyjne. Przerzucano tamtędy informacje zbierane przez grupę Pileckiego, przez innych wywiadowców, ale też ewakuowano ludzi. Sami mogli skorzystać z tej drogi, nie skorzystali. Tych dróg ewakuacyjnych było sporo, przez góry, przez Ustroń na przykład, przez Zakopane, przez Szklarską Porębę, ale też drogą morską, chociażby przez Szczecin, to był taki ważny szlak przerzutowy. Zostali tutaj, jak gdyby świadomi tego, co z tego będzie, że to może się skończyć katastrofą, tak? No więc to jest pewna postawa, która dla mnie jest ważna, imponuje mi, tak? Że zarówno Pilecki, jak i ojciec zdecydowali się tu trwać, i to są słowa rotmistrza, bez względu na konsekwencje.
1: No ale to jest imponujące. No, dzięki tego rodzaju postawom dzisiaj możemy sobie siedzieć w radiu i rozmawiać.
0: No właśnie.
1: Po polsku, nie po rosyjsku.
0: No widzisz, i to jest ważna uwaga, bardzo ważna uwaga. Chyba nie wszyscy mamy tego świadomość, jak to się mogło skończyć, że właściwie dzięki nielicznym my przetrwaliśmy jako naród, prawda, z własną historią, tradycją, religią, językiem, bo gdybyśmy nie stawiali oporu. I taka jest moja teza. Wiem, że tutaj są różne dyskusje, prawda, polemiki, kontrowersje. Wydaje mi się jednak, że gdyby nie powstanie warszawskie, to by nas Stalin bardziej załatwił i szybciej załatwił. Tak? A my jednak pokazaliśmy również jemu, tak? Że my po prostu się nie poddamy. Tak? Że
1: ale popatrz,
0: łatwo skóry nie sprzedamy.
1: Mimo to wciąż są opinie wypowiadane publiczne, że powstanie warszawskie było rozkaz do powstania był wbrew ludności cywilnej, bo to było morderstwo na ludności cywilnej. O tym też komuniści mówią głośno.
0: No właśnie, dobrze, że dodałeś, kto to mówi.
1: Nie, o komuniści oczywiście, że tak.
0: No to my dzisiaj wiemy, prawda, że jaki był finał, jak to się skończyło, że przyniosło straszne zniszczenia, a przede wszystkim straty ludzkie, osobowe, tak, i w żołnierzach, i w cywilach. Jesteśmy mądrzejsi o tę wiedzę właśnie sobie rozmawiając, prawda, w dość wygodnych fotelach radiowych, prawda, i popijając kolę. Natomiast no o powstaniu można mówić godzinami, natomiast znaczy ja się zawsze sprzeciwiam, a jesteśmy zaraz po rocznicy, żeby w tych dniach, tak, pierwszy, drugi, początek sierpnia, żeby tutaj roztrząsać, dywagować, tak, czy to miało sens, czy nie. Możemy sobie
1: było
0: rok,
1: i to jest, wiesz, nasza, tak, historia, koniec,
0: cały
1: kropka.
0: Rok możemy sobie gadać, prawda, a czy miało sens, czy nie miało, ale przynajmniej w tych momentach, wiesz, oddajmy po prostu hołd, wiesz, powstańcom, często bardzo młodym ludziom, którzy rzeczywiście cieszyli się, jeżeli sobie poczytamy dokumenty, posłuchamy jeszcze tych żyjących, na przykład pana pułkownika Nowakowskiego, pseudonim Tomek, wspomnianego żołnierza Zośki, no to się dowiemy, że to był wielki entuzjazm, że to była radość, tak? Zrzucamy niemieckie flagi, nie nazistowskie oczywiście, tylko niemieckie, wieszamy,
1: tak,
0: flagi.
1: Tak, to też bardzo
0: polskie,
1: ważne. Oczywiście,
0: czerwone.
1: Że tak. Teraz ja dzisiaj rozmawiałem z żoną moją, zastanawialiśmy się, jeden z polityków prawicowych pojechał do Berlina i odpalił flagi. Flary, przepraszam. Mhm. Odpalił flary i to moim zdaniem nie był to najszczęśliwszy pomysł, bo nie tak powinniśmy Niemcom pokazywać, że mieliśmy powstanie 1 sierpnia. Ja mam taki pomysł i zapytam cię, czy to dałoby się przeprowadzić. Moim zdaniem tak, gdybyśmy mieli odpowiednie władze, żeby od 1 sierpnia przez 63 dni Niemcom po prostu nie pozwalano wjeżdżać do Warszawy. I niech oni sami sprawdzą, dlaczego tak się wydarzyło, że jest jakiś naród w Europie, który nie pozwala im wjeżdżać raz przez jakiś okres w roku do swojej stolicy.
0: Słuchaj, no to jest pomysł rzeczywiście godny uwagi, godny zastanowienia. tak na pierwszy rzut oka bardzo mi się podoba. Myślę, że to by przemówiło do rozsądku, do historii, tak, że rzeczywiście by się dowiedzieli, o co tutaj chodzi, że teraz sobie chodzą po ulicach miasta, które po prostu rozwali w sposób całkowity. Zresztą też pewnym mitem jest to, że Warszawa zginęła w sensie, prawda, urbanistycznym tylko w czasie Powstania Warszawskiego. Nie było tak, rzecz jasna. 15%, jeśli teraz dobrze pamiętam, to jest wrzesień 1939 roku, czyli niemiecka agresja, prawda, jak tutaj strzelali z potężnych dział, jakie były naloty, prawda, Luftwaffe. Potem mamy przecież powstanie w getcie, całkowicie zrujnowana, zrównana z ziemią dzielnica żydowska, po prostu przestała istnieć, tak, są takie słynne zdjęcia, to jest morze ruin, tak, jeden kościół, prawda, który tam widać w tle. A poza tym nie ma tych kwartałów, nie ma tych kamienic, nie ma tych...
1: No zdjęcie bardzo często Japończycy je pokazują obok zdjęcia z Nagasaki. Dlaczego? Bo tam też jeden kościół tylko przetrwał. Jest może ruin i jedna świątynia. To akurat zakon ojca Kolbego przetrwał. Nie. Japończycy od razu mówią, że to żaden cud, po prostu był za górką, bo to była najtańsza ziemia, którą ojciec Kolbe mógł wtedy nabyć. Ze zbiorek na najtańszą zbudował tam kościół i to przetrwało właśnie dlatego, że było schowane przed wybuchem, ale może ruin jest uderzająco podobne.
0: No właśnie, więc pamiętamy, że to jest ten drugi moment. Potem oczywiście mamy powstanie warszawskie, ale niemniej istotne jest to, co się stało po powstaniu. No tutaj są te trzy najsłynniejsze obiekty, które znikają. Pałac Saski, Pałac Brühla to rzeczywiście taka perełka, prawda, architektoniczna. No i biblioteka przy ulicy Koszykowej, tak, łącznie ze zbiorami to wszystko tracimy, to wszystko płonie, to się dzieje po powstaniu warszawskim, a potem sprawę załatwiają już do końca komuniści. Znamy dobrze pewien obiekt, który jest w centrum miasta do dzisiaj ku mojej złości, prawda, i irytacji.
1: Ale to dygresyjnie, to jest po prostu wstyd, bo cerkiew świętego Aleksandra potrafili Polacy rozebrać własnymi rękami, po prostu jej nie było, no to był moment, rozebrali ją dlatego, że byli w wolnym kraju, teraz jesteśmy w wolnym kraju, a to, no właśnie, to byle co.
0: A może nie jesteśmy w wolnym kraju do końca i tutaj jest odpowiedź na wszystkie nasze problemy, również na to, co stoi w centrum miasta, co nam zabrało Śródmieście, przedwojenne Warszawy, a wiele z tych kamienic, często bardzo pięknych, ja mam taki album, nie pamiętam przez kogo wydany, taki dosyć unikalny, gdzie jest ulica po ulicy, prawda, zilustrowanie tego, jak wyglądały te wszystkie ulice właśnie w Śródmieściu. No niektóre po prostu monumentalne kamienice, secesja, prawda, modernizm, wspaniałe kapitalistyczne kamienice, właśnie dlatego trzeba było je skasować pod ten pałac, tak, ale gdyby to jest oczywiście, wykraczamy poza historię, tylko zajmujemy się gdybologią. Gdyby nie było komunizmu, gdyby nie postanowiono zbudować pałacu Stalina, no to Śródmieście Warszawy, historyczne centrum miasta, byłoby do odtworzenia, do odbudowania. Tak? A teraz to w ogóle właściwie sprawa przepadła, no bo oprócz tego pałacu, którego nie chcą zlikwidować.
1: To nie nazywajmy muzeum tego pałacem, to naprawdę to
0: uramy Stalina, pałacem. Stalina, dodajmy zawsze. Powstało to wstępne Centrum Sztuki Współczesnej i coś tam za tym jeszcze budują. Jakaś budowa. Nie wiem, co tam powstaje, ale to już w tym momencie jak gdyby temat w ogóle znika, prawda? Będzie nowa zabudowa, tenże Pałac Stalina zostanie, plus jakieś takie nowe klocki, no i mamy, że tak powiem, pozamiatane.
1: Centrum Sztuki Współczesnej, to ja mam tutaj bardzo, bardzo mieszane uczucie. Ja właściwie to nie mam mieszanych uczuć, mam tylko negatywne uczucie. Ja w ogóle z dużą rezerwą podchodzę do sztuki współczesnej, która nie pełni żadnej roli, a to centrum też mogłoby wyglądać, mogłoby się w ten sposób prezentować, naprawdę byłoby fajnie, nie?
0: No właśnie, dlaczego to wszystko w centrum miasta? No wiemy, dlaczego Stalin tutaj tę maczugę swoją postawił w centrum, no żeby to było widać, prawda, żeby wszyscy wiedzieli, że to jest serce stolicy podbitej przez niego, no ale takie klocki stawiać do niczego niepodobne, albo podobno do jakichś rzeczy, o których pewnie nie powiem w radiu, bo nie wypada. No więc no to jest oczywiście porażka, tak? Ale mówiąc o zniszczeniach Warszawy, trzeba też pamiętać, że po prostu komuna dojechała to miasto, tak? W sensie też architektonicznym.
1: No ale zostawmy architekturę, bo z tym można sobie poradzić. Czas jest cierpliwy, zawsze można coś odbudować nawet po dwóch wiekach. Natomiast jak to się dzieje, że Polacy obojętnieją? Dlaczego tak mówię? Dlaczego wczoraj obserwowałem, jak wygląda ta godzina 17 w Warszawie. W centrum oczywiście wszyscy stają. Ale im dalej od centrum, tym mniej jest takich zatrzymujących się samochodów, mniej zatrzymujących się ludzi. Rowerzyści w ogóle tego nie robią. I miałem taką refleksję, że jak byłem w 2015 roku w Londynie, mieszkałem wtedy w Londynie i był 1 sierpnia i o godzinie 17 polskiego czasu, czyli wtedy to była godzina 16 w Londynie, było widać, kto jest Polakiem, bo wtedy naprawdę, bardzo dużo Polaków było wtedy w Londynie i wtedy naprawdę bardzo wiele osób stanęło w miejscu.
0: No właśnie.
1: No i to było piękne i czułem się naprawdę... Byłem dumny ze swojego narodu, a dzisiaj to takie mam mieszane uczucia. Myślę, że tego typu rocznice nam obojętnieją. No nie nam, oczywiście nie nam tutaj, nie naszym dzieciom, ale one obojętnieją społeczeństwu. Dlaczego?
0: No myślę, że to też lata pracy, lata indoktrynacji, lata z takiego podejścia makarenkowskiego, tak? Czyli wychowywania nowego człowieka, prawda? A trzeba zaczynać od młodych pokoleń, czyli ta reedukacja w stylu makarenki, tak? Ideolog, prawda? Sowiecki, edukator sowiecki, żeby powiedzieć dzisiejszym językiem. No i to trwa, tak, to trwało jak gdyby od samego początku, odkąd nas wyzwolili, tutaj państwo nie widzę, ale robię cudzysłów.
1: To prawda, robi cudzysłów Tadeusz Pużański, nasz gość dzisiaj, teraz mówiąc o wyzwoleniu przez Sowietów, zrobił cudzysłów tak wyraźny, że aż się bałem o szklanki z naszymi napojami.
0: Rzeczywiście głęboki cudzysłów. No i to trwa i to przeszło przez 89 rok, to się potem ta doktryna makarenki zaczął rozwijać na przykład Adam Michnik, tak? I no robił to niestety bardzo skutecznie, jako chyba nie do końca, albo może jednak uświadomiony kontynuator, tak? No bo pamiętamy, że co prawda Stefan Michnik był jego rodzonym bratem Adama Michnika, natomiast przez lata mieszkali razem, wychowywali się razem, bo to był po prostu dom stricte komunistyczny, tak? No więc ta komuna tam była głęboko przez matkę, przez ojca, właśnie przez brata. I on dzielnie potem po 89 roku...
1: To i dzisiaj są takie drobiazgi, jak zaczynający się festiwal dla młodzieży, zaczynający się mniej więcej koincydentalnie zupełnie wtedy, kiedy jest rocznica powstania, prawda?
0: No właśnie, czyli robią wiele, żeby nas ogłupić, żeby przekierować nasze myślenie na zupełnie inne tory. Ja mówiąc prawdę, jestem zasmucony tymi obchodami tegorocznymi, bo właśnie widzę co roku i w tym roku chyba największy nastąpił odpływ ludzi z powązek wojskowych, gdzie jestem właśnie tradycyjnie. Fajnie, niech sobie idą, prawda, na Rondo Dmowskiego, bo to jest taka nowa forma celebrowania, prawda, możesz sobie zrobić zdjęcia, prawda, ze znajomymi, tak. Możesz odpalić racę, rolki zrobić z tego i tak dalej. To są takie nowe formy, które ja akceptuję, ale jakoś nie do końca używam, tak, no bo to nie jest ta moja forma ekspresji. Natomiast powiem tobie i państwu, że po 17 w ramach też umowy pojechałem do Otwocka podwarszawskiego. Tam właśnie były też obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i już wjeżdżając do Otwocka miałem bardzo dobre wrażenia, bo w przeciwieństwie do tego, co zostałem w Warszawie, wyjeżdżając ze swojego miasta, gdzie tych flag biało-czerwonych było bardzo mało, również niestety na moim osiedlu, to po prostu śladowo my zawsze wywieszamy flagi z kilkoma sąsiadami, a sąsiadów w sumie mamy kilkudziesięciu, prawda? Więc to jest bardzo kiepski wynik. A w Otwocku zupełnie odwrotnie, tak? Otwock przywitał mnie biało-czerwonymi flagami i pięknymi uroczystościami. Mnóstwo przede wszystkim rodzin, tak? Rodzin z młodzieżą, z dziećmi. Te dzieci zaangażowane w rekonstrukcję, dzieci śpiewające na scenie. No, naprawdę byłem zbudowany, więc no, Warszawa, muszę przyznać, na 1 sierpnia wypadła blado w porównaniu z Otwockiem. Tak?
1: Nie tylko z Otwockiem, w wielu miejscach w Polsce tą rocznicę powstania warszawskiego celebrowano.
0: Czyli można, ale tam jest samorząd też istotny, bo no tam tak. Jest prezydent, który ma serce po prawej stronie.
1: A ten nie powiemy, gdzie ma serce, ale państwo się na pewno domyślacie. Natomiast też chciałem z drugiej strony pochwalić tą naszą młodzież, która trochę historię lekceważy. Z drugiej strony, i to jest praca między innymi Fundacji Łączka, ale nie tylko. To jest praca bardzo wielu środowisk, bo dzisiaj wiemy, kto to jest rotmistrz Pilecki. Właściwie wie każdy. Rozpoznawalność rotmistrza Pileckiego, rozpoznawalność Roya, gotowość do dyskusji na temat tego, co się wydarzyło na Wołyniu, jest duża wśród młodych ludzi, dlatego że oni mają jakieś poparcie, może nie całkiem głębokie, ale jednak jakieś mają w tej swojej wiedzy.
0: To prawda i to bez wątpienia są nasze sukcesy. Myślę, że część z nich nieskromnie mogę sobie przypisać, tak, że udało się właśnie trafić do świadomości, przywrócić pewne osoby i miejsca. Miałem taką dosyć kiedyś, lata temu już, zabawną historię. W gronie dziennikarskim sobie staliśmy, no i tam coś mówimy, pada hasło Łączka. Chodziło o powązki wojskowe i tenże dziennikarz był rzecznikiem jakiegoś resortu, jakiegoś ministerstwa. Mogę chyba zdradzić, jeszcze obok był Wiktor Świetlik. No i tenże rzecznik resortu mówi, że a Łączka, no przecież to wiadomo, co to jest Łączka, tak? No więc ja tam z Wiktorem, który mnie dobrze zna, popatrzyliśmy na siebie tylko wymownie. Już nic nie trzeba było mówić. No, dla mnie to był właśnie, to był ten moment, że się przebiło, tak, do świadomości, że dla kogoś to jest oczywiste, tak? Dziennikarz niezwiązany, prawda, z historią, jakoś nigdy się tam nie ujawniał ze swoimi zainteresowaniami. Dla niego to jest coś oczywistego, tak? I jak powiesz dzisiaj warszawska Łączka, no to raczej duża część, prawda, nie powiem wszyscy, no bo nigdy to tak nie ma, będzie wiedziała, o czym mówimy. Tak samo jest z rotmistrzem Pileckim, tak samo jest z Rojem. Oczywiście wiele powodów się, prawda, na to złożyło, ale jest kilka takich postaci. Oczywiście chciałoby się kilkanaście, kilkadziesiąt, często nawet bardziej zasłużonych, prawda, wyższych rangą, chociażby pan podpułkownik Łukasz Ciepliński, tak? Myślę, że jest osobą wciąż anonimową, tak? Może 1 marca jest kojarzony, ale nie wszyscy wiedzą, co się wtedy stało i że Ciepliński, no tak, był, prawda, komendantem, prezesem formalnie, tak, 4. Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN. To jest postać, która nie do końca do nas wróciła, tak? No więc takich bohaterów mamy mnóstwo, ale coś się udało i to jest kamień milowy w porównaniu z tym, co było, i to jest rzeczywiście zrobienie w poprzek komunie, tak? która z kolei działa w drugą stronę. Ci ludzie mieli zniknąć na zawsze. Nie udało się, to jest klęska. Towarzyszu Czarzasty, towarzysz już tej wojny nigdy nie wygra.
1: Nie wygra i to mało tego, jest jeszcze jedna wojna, której towarzysz Czarzasty nie wygra, ani nikt jej nie wygra już z nami, z ludźmi, którzy myślą ciepło o własnej ojczyźnie. Mianowicie wprowadziliśmy do kalendarza świąt narodowych takie daty, o których wiemy, że wtedy na pewno premiera w Polsce nie będzie. I jest ich coraz więcej.
0: No właśnie. I właściwie się powinniśmy cieszyć. Ja się cieszę, że nie codziennie muszę oglądać tego jegomościa, prawda? Jestem z nim znudzony na co dzień, prawda? Więc przynajmniej daruje mi swoją obecność i swój wizerunek w trakcie ważnych świąt. Dla mnie ważnych świąt.
1: Jeszcze zanim będziemy się z państwem żegnać, to mam jeszcze jedno pytanie do ciebie, Tadeuszu. Drogi, powiedz, czy twoim zdaniem kwestie zbrodni na Wołyniu Polska rozegrała umiejętnie?
0: Fatalnie rozegrała. To jest coś, co jest niewybaczalne moim zdaniem i tutaj padają takie zarzuty, wobec i polityków, prawda, PiSu i wobec ludzi, również dziennikarzy, tak, jakoś tam związanych, prawda, chcąc, nie chcąc, jestem kojarzony ze środowiskiem pisowskim, tak? Nawet ktoś może powiedzieć, że jestem pisowskim dziennikarzem, chociaż nigdy do PiSu nie należałem, prawda? I mam swoje zdanie w wielu
1: ale
0: sprawach.
1: Ale to i tak jesteś oczko wyżej, bo o mnie mówił na przykład obecny minister spraw zagranicznych. Z zemsty nie wymienię jego nazwiska. Bo mieliśmy też generała, który się tak nazywał i to był szlachetna postać w przeciwieństwie tego ministra, który mówił o mnie 3-4 lata temu, chociaż mnie na oczy nie widział i nawet nie wiedział, co robię. Mówił, że jestem propagandystą pisowskim.
0: A widzisz, no więc, a tenże człowiek, o którym mówisz, mówił, że ten generał to jego przodek, co jest oczywiście bzdurą.
1: O, tak, tak.
0: On tam wiele rzeczy opowiadał, że w ogóle jest szlachetnie urodzony i wiele jeszcze można by przytoczyć. Natomiast no, niech sobie mówią, prawda? Natomiast w kwestii Wołynia od samego początku zwracałem uwagę na to w sposób jasny, przejrzysty, publicznie, że jest to katastrofa, tak? Nie można odkładać tych spraw na powojnie, bo taka była niestety polityka, prawda? Teraz nie będziemy tutaj zadrażniać i to są rządy pisowskie, tak? Odłóżmy te kwestie na powojnie. No i skończyło się, jak się skończyło, że generalnie Ukraińcy nam pokazali, prawda, decyzją Zełenskiego gest Kozakiewicza, tak? Zrobiliście swoje i generalnie już nam tutaj nie jesteście za bardzo potrzebni, a w kwestiach historycznych będziemy sami sobie wybierać bohaterów.
1: Ale tam już, tak, tylko tam już to są jakieś takie drobne pęknięcia. Nie mówię o Zełenskim, nie mówię o obozie Zełenskiego, ale o obozie politycznym na Ukrainie to już są takie. Już nawet sami Ukraińcy mówią, że ta ich historia wymaga wyjaśnienia.
0: No bo oni też mają to nieprzepracowane. Ich trzeba edukować, ale niestety właśnie rządy ośmioletnie niewystarczająco to zrobiły, czy też nawet zawaliły tę sprawę. Trzeba było domagać się po prostu tu i teraz, tak? Chcecie pomocy, to musicie przeprowadzić dla was w sumie mało bolesny proces, tak? Pozwólcie tylko wjechać naszym badaczom, tak? Pozwólcie nam odkopać swoich. My już się zatroszczymy o wszystko, my za to zapłacimy, my ich pochowamy, prawda, to nie będzie was też...
1: No i tam te zgody się pojawiły.
0: W oczy, prawda, się rzucało specjalnie, zrobimy cmentarze, prawda, i to nie będziemy stawiać pomników, prawda, Polaków na Ukrainie, tylko pochowamy swoich, tak, no tak, to się nie ziściło, no i niestety zasłużyliśmy sobie na taki stosunek Ukraińców do nas.
1: No ale czy to się może zmienić?
0: Może się zmienić, oczywiście, tylko tutaj na rząd pana, o którym już mówiliśmy i pana, który jest wicepremierem, o którym ty wspomniałeś, który ma przodka o tym samym nazwisku generała.
1: Nie ma takiego przodka generała. Ja myślałem, tutaj Tadeusz bardzo dużą ostrożność zachował, bo pan generał wstanie z grobu, wyjdzie i nam spuści bęcki. To był oficer starej szkoły, więc on nie będzie miał oporów, żeby nas szablą potraktować, nawet płazem, ale jednak.
0: Zresztą też jak teraz tam przygotowuję jakieś materiały o bitwie warszawskiej, to właśnie tenże generał odegrał też bardzo ważną rolę. Nie wszystko, co robił później, było klarowne i sensowne. Na przykład obozy dla Polaków, prawda, jak był już naczelnym wodzem i premierem na uchodźstwie. No ale zostawmy już te sprawy, więc tutaj szczęśliwie mamy prezydenta. Tak, ja w ogóle się cieszę, że mamy takiego prezydenta, który dba nie tylko o historię, ale o dzień dzisiejszy. No i on Ukraińców potrafił postawić do szeregu, prawda? Być może stąd jest ta zmiana decyzji Zełenskiego, że jednak otworzą archiwa, co jest takim zabiegiem propagandowym, bo archiwa są akurat ukraińskie, są otwarte, więc to jest taki PR, tak? Ale to ten drugi punkt, że nam pozwoli na ekshumację i pomoże w ekshumacjach, to jest ważne, no byleby dotrzymał słowa, ale to się stało wbrew Tuskom, i dzięki Nawrockiemu, tak to oceniam.
1: Tak jest i to jest dobry akcent. Będziemy kończyć powoli naszą audycję. Czas okazał się od nas silniejszy, ale zachęcam was, drodzy radiosłuchacze, do sięgnięcia do książek, zwłaszcza tych młodych słuchaczy. Do sięgnięcia do książek, do sięgnięcia do historii, do sięgnięcia do internetu, do sięgania do źródeł, tych dobrych źródeł. Naszym gościem był Tadeusz Płużański, Fundacja Łączka.
0: Dziękuję ci bardzo.
1: Historyk, publicysta. Bardzo ci dziękuję, że przyszedłeś. Bardzo dziękuję państwu za rozmowę. Z dedykacją dla tych najmłodszych naszych radiosłuchaczy chciałbym poprosić pana realizatora o puszczenie piosenki Kultu. A wy, drodzy radiosłuchacze, to jest piosenka z mojej młodości, ale z waszej też pewnie trochę na pewno polubicie, żebyście pamiętali, jak oglądacie Towarzysza Marszałka, następnym razem kogo będziecie wybierać, bo to naprawdę tak jest, jak on zaśpiewał.
2: Dziękujemy bardzo.

0: promocja.
1: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nierobieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
2: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
3: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
4: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycję będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
3: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
5: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
0: To była autopromocja.
6: www.wnet.fm.
0: Nieregularnik literacki.
7: Dzień dobry, kłania się radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom Tomasz Zapelt, a mam honor gościć na antenie pana Mariusza Sampa. Dzień dobry, panie Mariuszu.
8: Dzień dobry szanownemu panu i szanownym państwu.
7: Porozmawiamy o jego najnowszej książce zatytułowanej Kryminalne dzieje Piastów. Mroczna historia dynastii. Gwoli wprowadzenia pan Mariusz jest historykiem, popularyzatorem historii w licznych portalach. Publikuje, prowadzi też taki portal Przez Wieki i odkrywa różne zagadki, wyjaśnia niedomówienia, tajemnice, drąży sekrety naszej historii z akcentem na średniowiecze, a właśnie szczególnie na ród Piastów, którym poświęcił już chyba kilkanaście książek, jeśli się nie mylę. Skąd ta miłość do tego okresu?
8: Tak naprawdę nie planowałem, żeby zajmował się średniowieczem. Ono po prostu mnie wciągnęło bez reszty, tak naprawdę od czasów licealnych. Historyk badający tę epokę pracuje trochę jak śledczy. Nie ma protokołów ani zeznań świadków. Czasem nie znamy nawet dokładnej daty konkretnego wydarzenia. Zostaje tak na dobrą sprawę kilka zdań kronikarza, który pisał po latach, miał własne sympatie i nieraz coś z premedytacją przemilczał. Z takich okruchów trzeba ułożyć wiarygodny obraz minionych wydarzeń, a to jest niestety w wielu przypadkach nader trudne, ale możliwe. Piastowie są pod tym względem fascynujący. To najdłużej panująca dynastia w naszych dziejach. Przez kilkaset lat walczyli o ziemię, władzę i pierwszeństwo w rodzie. Zwykle patrzymy na nich od strony takiej pomnikowej, chociażby przez pryzmat budowy naszego państwa. Obok tej historii istnieje jednak druga, pełna porwań, oślepień, trucizn i egzekucji krewnych. Niekiedy znamy te zbrodnie lepiej niż codzienne życie tych Piastów, bo to one najbardziej interesowały ówczesnych skrybów. Tak, w skrócie mówiąc, dlatego mnie to średniowiecze zainteresowało.
7: Rozumiem, że właśnie dążąc do prawdy, do odkrycia rozmaitych enigmatycznych zdarzeń, wiele czasu spędza pan w archiwach chyba, prawda?
8: No w archiwach to nie, ale przy źródłach, bo tutaj ja się zajmuję konkretnie takim okresem, gdzie tak naprawdę wszystkie źródła są wydane i trzeba jeździć tak naprawdę po bibliotekach lub poruszać się po swojej takiej biblioteczce domowej i tak naprawdę tyle wystarczy. Nie ma tych źródeł dużo, ale jest dużo z kolei literatury przedmioty, do której trzeba dotrzeć, czy to w języku polskim, czy tam w różnych językach, bo ta historia nasza się tam ściśle wiąże z innymi państwami i trzeba dotrzeć tam do różnych opinii historyków i je po prostu skonfrontować ze sobą. I no nie jest to zadanie łatwe, tak naprawdę dosyć mozolne, ale ono sprawia naprawdę dużą frajdę. Szczególnie wtedy, gdy się tam ta strona po stronie pisze.
7: Czyli to jest czasochłonna praca. Rozumiem, że nie w archiwach, ale w bibliotekach to pan chyba regularnie
8: tak,
7: bywa.
8: Tak, w bibliotekach dokładnie.
7: No właśnie. No to przejdźmy do tej... Która to jest pana książka? Może najmniej uściślimy. Liczy pan?
8: Chyba 19, jeśli dobrze liczę.
7: Bo wyzywał pan też takie monograficzne książki o poszczególnych postaciach, o wydarzeniach, a ta jest taka... Tak. Ta jest taka...
8: To bardziej przekrojowa.
7: Ta jest przekrojowa, to jest taki amalgamat, bo to są od wczesnych Piastów do końca Piastów w zasadzie. I w każdym tych, czy to koronowanych władców, czy jakichś książąt są jakieś niejasności, są jakieś krwawe nieraz plamy, jakieś mroczne plamy, jakieś białe plamy pan stara je zapełnić. No to zacznijmy może od tego, że kto był najgorszym władcą z tej dynastii i dlaczego pan taki rozdział tam poświęcił właśnie tej figurze?
8: Gdybym miał wskazać jednego władcę, wybrałbym Bezpryma, czyli pierworodnego syna Bolesława Chrobrego. Nie dlatego, że był bezsprzecznie najokrutniejszym Piastem, bowiem konkurencja w tej dynastii była naprawdę duża. Chodzi raczej o skalę szkód, które wyrządził w ciągu zaledwie kilku miesięcy. W młodości ojciec wysłał go do klasztoru we Włoszech. Oznaczało to de facto odsunięcie od tronu i polityki. I tak naprawdę śmierć cywilną dlań. Kiedy w 1025 roku zmarł Chrobry, władzę objął Mieszko II. Bezprym de facto nie dostał nic i uciekł na Ruś, gdzie według jednego ze źródeł żył w ciężkich warunkach. Tam przygotował zemstwę. Porozumiał się z Jarosławem Mądrym, obiecując mu zwrot Grodów Czerwieńskich, a brata Ottona wysłał do cesarza Konrada II. Plan był nader prosty. Niemcy uderzą od zachodu, Rusini od wschodu, a Mieszko II nie obroni kraju zamkniętego w takich kleszczach. W 1031 roku plan się powiódł. Mieszko utracił ziemię zachodnie i uciekł do Czech, gdzie książę Udalryk kazał go uwięzić i wykastrować. Bezprym natomiast przejął całkowitą władzę i rozpoczął rządy terroru. Zwolenników brata zamykano w lochach albo zabijano. Wieści o jego okrucieństwie dotarły aż do Rzeszy, a roczniki z Hildesheimu nazwały go po prostu tyranem. Wiosną 1032 roku, został zamordowany przez ludzi ze swojego otoczenia, jak to zanotowało jedno ze źródeł. Brzmi to brutalnie, ale jego śmierć była dla Polski tak naprawdę wybawieniem.
7: No więc właśnie ten Bezprym, który jest w mroku historii gdzieś przepadł, mało tak. Kto nie pamięta poza środowiskiem.
8: Tak naprawdę w podręcznikach historii. Nawet o nim nie piszą.
7: To trzeba być wiedzę akademicką chyba mieć, bo licealna też go pomija. Natomiast z pewnością nie pomija, bo to jest dosyć głośna historia. Zresztą nawet film powstał o konflikcie Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem, z Ignacją Gogoleskim, to było przed półwieczem już. Czy ta kwestia jest wyjaśniona, czy taka mgła niedomówień się roztacza nad tą zbrodnią?
8: Według mnie to chyba taka najtrudniejsza sprawa w mojej książce do rozwikłania. Przez niemal 1000 lat obrosła ona w dwie przeciwne legendy. Jedna mówi bowiem o świętym męczenniku i królu zbrodniarzu, druga natomiast o biskupie zdrajcy, który zasłużył na swoją karę. Moim zdaniem skromnym obie upraszczają tę historię. Gal Anonim pisał około 30 lat po wydarzeniach, ale nie był taki nieostrożny. Nie podał imienia biskupa, nie napisał wprost, że hierarcha zginął. Stwierdził jedynie, że król nie powinien był karać cieleśnie drugiego pomazańca. I to w zasadzie wszystko, co napisał. Gal tworzył na dworze Krzywoustego, którego ojciec zdobył władzę dzięki upadkowi brata. Musiał więc ważyć słowa. Ta barwna opowieść pojawia się dopiero u Kadłubka, ponad 100 lat później. To u niego mamy bunt niewolników, klątwę i śmierć biskupa przy ołtarzu. Długo mu nie wierzono, jednak dzięki monumentalnej pracy profesora Mariana Plezi udowodniono, że w tej wersji kadłubkowej kryje się takie chociażby jądro prawdy. Ja widzę ten konflikt przede wszystkim jako spór polityczny. Bolesław Śmiały miał przeciwko sobie część możnych i rycerstwa. Wyprawa kijowska z 1077 roku nie przyniosła mu oczekiwanych łupów. Król psuł też przy okazji monetę, a gorszy żołd łatwo prowadzi do buntu. Stanisław zapewne nie kierował jakimś tam wielkim spiskiem. Być może wystarczyło, że stanął po stronie ludzi, których król chciał uciszyć. Najważniejsze jednak to, jak zginął. 11 kwietnia 1079 roku najprawdopodobniej nie został zamordowany w kościele, lecz publicznie stracony po wyroku, zapewne na dziedzińcu wawelskim, z ręki kata. Karą było obcięcie członków, stosowane podówczas wobec zdrajców. Nie był więc to wybuch gniewu, lecz świadoma decyzja polityczna. I to właśnie ona kosztowała Bolesława koronę, który musiał po tym całym buncie rejterować z kraju, do którego już nie wrócił.
7: Wspomniał pan o tym, że Bezprym jest zapomniany, ale też niewiele wiemy o pewnym zamachu z okresu Piastów, który pan odkurza i przywołuje.
8: Tak, dokładnie. Tutaj chodzi o zjazd w Merseburgu. To jest takie wydarzenie całkowicie niesłusznie pominięte, ale wyjaśnienie jego okoliczności pozwala nam lepiej zrozumieć wojnę, jaką Bolesław Chrobry toczył z Henrykiem II, która trwała z przerwami aż do 1018 roku. W podręcznikach widzimy tak naprawdę zwykle zjazd gnieźnieński w 1000 roku, a zaraz właśnie potem ten konflikt, przy czym brakuje między tymi dwoma ogniwami takiego ważnego ogniwa. Właśnie jest nim ten zamach w Merseburgu. W styczniu 1002 roku bezpodobnie zmarł cesarz Otton III. Władze w Rzeszy zaczęli rywalizować książę bawarski Henryk i margrabia miśnieński Ekkehard. 30 kwietnia tego roku Ekkehard został zamordowany podczas noclegu w Pylde. Napastnicy wtargnęli nocą, złamali mu włócznią kręgi szyjne, odcięli głowę i ograbili ciało. Sprawców nigdy nie ukarano. Chrobry zareagował natychmiast. Zajął Łużyce, Milsko z Budziszynem oraz Miśnie, przesuwając swoje wpływy daleko na zachód. Niemcom powiedział, że działał za wiedzą i zgodą Henryka. Bardzo możliwe, że mówił prawdę, bo przebieg wydarzeń wskazuje na wcześniejsze poufne porozumienie między nimi. Latem Henryk II zwołał zjazd w Merseburgu. Gdy Chrobry opuszczał gród, na jego orszak rzucił się, jak pisał kronikarz Tytmar, tłum zbrojnych ludzi. Część Polaków ograbiono i pobito, inni zostali natomiast ciężko ranni. Chrobrego uratował saski książę Bernard, gdyby nie on. Polska mogłaby de facto stracić władcę. Najpoważniejszym kandydatem na zleceniodawcę tego zamachu pozostaje Henryk II. Tytmar, który zwykle gorliwie go bronił, uznał za koniecznie zaznaczyć, że Bolesław niesłusznie podejrzewał króla o próbę jego zabicia. Taka obrona sugeruje, że takie oskarżenie rzeczywiście krążyło na piastowskim tworze. Henryk po zamachu nie zrobił de facto nic. Nie wszczął śledztwa, nie ukarał napastników, ani nie przeprosił gościa, czyli Chrobrego, za zaistniały stan rzeczy. Podobnie zachował się zresztą wcześniej wobec zabójców Ekkeharda. Trudno uznać tę bierność za taki czysty przypadek. I wszystko wskazuje na to, że to raczej on ten zamach na naszego króla, późniejszego króla wszczął i ten cały właśnie chciał go zabić, lecz się nie udało.
7: No szczęśliwie się nie udało, natomiast no Bolesław Chrobry, pierwszy nasz koronowany władca, ma taką legendę bardzo pozytywną, natomiast początki jego panowania miały kolor krwi. Pan przepisze.
8: Powiedzmy sobie szczerze, i tak, i nie. Krew rzeczywiście się pojawiła, ale było jej mniej niż często sobie to wyobrażamy. I właśnie to jest w tej historii najciekawsze. Mieszko I, przypomnijmy, zmarł wiosną 992 roku, pozostawiając państwo do podziału między wszystkich swoich synów. Bolesław miał wówczas około 25 lat i nie był jedynym dorosłym kandydatem do tronu piastowskiego. Po drugiej stronie stała macocha Oda z trzema małoletnimi synami. Tytmar napisał, że Bolesław z lisią chytrością zjednoczył państwo, wygnał macochę i braci, a niejakich Przybywoja i Odelena, zaufanych ludzi jego ojca, kazał oślepić. Najciekawsze jest jednak to, czego w źródłach nie ma. Nie wspominają one bowiem o wielkiej bitwie, ani o oblężeniu Poznania czy Gniezna. Bolesław przejął oba grody tak naprawdę bez oporu, a kto je kontrolował w tym czasie, ten panował de facto nad całą Polską. Przewrót rozegrał się więc wśród możnych, nie na polu bitwy. Elity uznały zapewne, że doświadczony Bolesław daje większą szansę na zwycięskie wojny i łupy, aniżeli wdowa z trójką dzieci. Ona nie miała wsparcia z zewnątrz. Opuściła ostatecznie kraj i trafiła do klasztoru w Kwedlinburgu, gdzie dokończyła swojego żywota. Pozostaje jednak czyn, którego nie sposób usprawiedliwić, czyli oślepienie Przybywoja i Odelena, których źródła określiły jako strażników ostatniej woli Mieszka I. Tak karano wówczas zdrajców. Istnieje też hipoteza, że Bolesław pozbawił ich zwroku samodzielnie. Nie da się tego jednak udowodnić, ale sama możliwość pokazuje, jak bezwzględny potrafił być nasz władca.
7: To przejdźmy do innego Bolesława, późniejszego, Bolesława Krzywoustego. No to jest chyba cały czas taka wykładnia, że jego największym i właściwie jedyną chyba błędem był podział Polski na dzielnice w testamencie zawarty władca. Zgadza się pan z tą opinią?
8: Wydaje mi się, że nie, bo w średniowiecznej Europie dzielenie ziemi między synów było czymś po prostu normalnym i naturalnym. Bolesław próbował nawet nad tym zapanować, ustanawiając tak zwaną dzielnicę senioralną. To, że system szybko się rozpadł, jest już tak naprawdę inną sprawą. Tekst tak zwanego testamentu Krzywoustego się nie zachował, ale wiemy, że jego synowie otrzymali własne dzielnice, a władzę zwierzchnią miał sprawować senior rodu. Dostawał on Kraków i odpowiadał za najważniejsze sprawy całego państwa. Na papierze wyglądało to nader rozsądnie. Każdy syn dostawał część dziedzictwa, a Polska nadal miała mieć jednego zwierzchnika. Problem polegał na tym, że system łączy dwie sprzeczne zasady. Młodsi książęta czuli się samodzielnymi władcami we własnych dzielnicach, a senior miał nad nimi realną władzę w postaci swoich prerogatyw. Już pierwszy senior, czyli Władysław Wygnaniec, próbował podporządkować sobie braci. Ci natomiast wystąpili przeciwko niemu i w 1146 roku wypędzili go z kraju. Nie powiedziałbym więc, że Krzywouscy jedną decyzją rozbił Polskę na dwa stulecia. Jego błąd polegał raczej na stworzeniu systemu, który mógł działać tylko przy zgodnej współpracy ludzi mających od początku sprzeczne interesy. Tak to w skrócie bym po prostu ujął.
7: Tak, no to wyjaśni pan to wydarzenie historyczne, które rzutowało niewątpliwie na rozwój Polski. Natomiast przypomina pan też, czy właściwie odkrywa dla znacznej części, jak sądzę, czytelniczek i czytelników, pewną wdowę, której się bano powszechnie, wywołała taki strach masowy nawet, w masowych kręgach tych właśnie władczych. Proszę przypomnieć tą postać.
8: Tutaj trzeba jakby jedną rzecz nawet sprostować. Nie chodzi bowiem o to, że Piastowie bali się tej kobiety. To znaczy ona nie bała się ich i świata, w którym przyszło jej żyć. Mowa tutaj o Perejesławie, córce Daniela Romanowicza, króla Rusi i żonie Siemowita I, protoplasty mazowieckiej linii Piastów. W 1254 roku została wraz z mężem porwana przez jego brata Kazimierza Kujawskiego. Trafiła do lochu z małymi synami, będąc przy tym w ciąży z córką Salomeą. Rodzina odzyskała wolność po kilku miesiącach dzięki interwencji legata papieskiego i księcia krakowskiego, niejakiego Bolesława Wstydliwego. 8 lat później Litwini napadli na Mazowsze i spalili Płock. Siemowit bronił się w Jazdowie i zapewne by ocalał, gdyby nie zdrada człowieka imieniem Goszcz. Książę zginął, a według kroniki wielkopolskiej ścięto mu głowę. Mojego Konrada natomiast uprowadzono na Litwę. Perejesława nie załamała się tymi wydarzeniami. Jeszcze w tym samym roku poprosiła księcia Bolesława Pobożnego o pomoc w odbudowie Płocka i objęła regencję. Żaden z mazowieckich możnych nie próbował jej władzy podważyć. Doprowadziła nawet do uwolnienia Konrada, zabiegała o wykup jeńców i sprowadzała osadników na wyludnione tereny na swoim księstwie. Broniła Mazowsza niczym lwica podczas kolejnych najazdów zewnętrznych, głównie Litwinów. Zmarła w 1283 roku. Nie wiemy nawet, gdzie ją pochowano. Jak na kobietę, która przez 20 lat utrzymywała Mazowsze w całości, pamięć o niej jest zdumiewająco skromna.
7: No, być może ta publikacja przypomni jej zasługi, przypomni jej postać, aby...
8: Taką mam nadzieję, tam właśnie tak więcej o jej działalności pisze. Taki wyczerpujący sposób, na tyle, na ile pozwalają na to dostępne nam skromne jednak źródła.
7: Pozostańmy przy paniach. Wspomina tam pan inną kobietę, która zasłynęła krwawym rewanżem, że tak powiem.
8: Tak, to tutaj ona też przeszła rzeczywiście do historii. Tutaj zapewne ma pan na myśli Agnieszkę, żonę Władysława Wygnańca.
7: Zgadza się.
8: Z Piastami była związana przez małżeństwo, ponieważ pochodziła z austriackiego rodu Babenbergów. Kadłubek nazwał ją wprost Tygrysicą. Wszystko zaczęło się od żartu podczas polowania pod Wrocławiem. Władysława i palatyna Piotra Włostowica zaskoczyła noc, więc rozpalili ognisko w lesie. Książę powiedział, że żona Piotra zapewne biesiaduje w tym samym czasie ze swoim opatem. Piotr odparł natomiast, że żona Władysława zabawia się z pewnym niemieckim wojakiem. Władysław powtórzył później te słowa Agnieszce. Ona wprawdzie zaprzeczyła, mąż jej uwierzy, lecz z niewagi nie zapomniała. Na zemstę czekała pewien czas. Przekonała męża, że Piotr szykuje bunt, choć nie było na to dowodów. Jej zaufany rycerz imieniem Dobek przybył na Śląsk, gdy w domu palatyna trwały przygotowania do ślubu jego syna. Przyjęto go z honorami, odbyła się uczta i podał się alkohol. Nad ranem ludzie Dobka obezwładnili straże. Piotr sam otworzył im drzwi i zdjął zbroję, bo niczego się nie spodziewał. Oślepiono go, a potem próbowano wyrwać mu język. Kat nie miał wprawy, więc odciął tylko część tego języka. Dzięki temu palatyn mógł później mówić, choć z wielkim trudem. Odebrano mu majątek i wygnano z rodziną na Ruś. Zemsta obróciła się jednak przeciwko Agnieszce i jej mężowi. Możni odwrócili się od Władysława i w 1146 roku oboje zostali wygnani z Polski. Piotr natomiast później wrócił, odzyskał dobra i zmarł we Wrocławiu. Oni umarli natomiast na obczyźnie i Polski już więcej nie zobaczyli.
7: No tak, czyli ta ich zemsta się nie powiodła długofalowo.
8: Tak,
7: odwrotnie zupełnie. Natomiast czy wciąż nie jest w pełni wyjaśniona zbrodnia w Gąsawie, którą pan też wziął pod swoje pióro i pod lupę, że tak powiem?
8: Tak, chodzi o słynne wydarzenie z 1227 roku. Ono jest dosyć powszechnie znane. Aczkolwiek powiedziałbym, że sprawców tej zbrodni znamy lepiej niż dokładny przebieg tych
7: wydarzeń, tak?
8: Osławionych wydarzeń, tak. Tajemnicą pozostaje więc nie tyle, kto stał za tą zbrodnią, ile jaki był plan. Najczęściej wskazuje się tutaj Świętopełka, władcę Pomorza Gdańskiego i lennika Leszka Białego oraz Władysława Odolnica, księcia kaliskiego walczącego o całą Wielkopolskę w tym czasie. W Krakowie długo obwiniano głównie Odonica, późniejsze przekazy przyniosły winę natomiast na Świętopełka. Zjazd rozpoczął się 11 listopada 1227 roku w Gąsawie. Przybyli tam arcybiskup gnieźnieński, 5 biskupów oraz Leszek Biały, Władysław Laskonogi, Henryk Brodaty i Konrad Mazowiecki. Czekano tutaj na Odonica i Świętopełka, lecz żaden z nich się nie pojawił, więc uczestnicy zaczęli wracać do domów. Rankiem 24 listopada napastnicy uderzyli na obóz. Leszek przybywał wówczas w łaźni, nagi i niemal bez ochrony. Zdołał dosiąść tylko konia i uciec. Henryka Brodatego uratował natomiast peregryn z Wizenburga, osłaniając księcia własnym ciałem. Leszka natomiast dogoniono w Marcinkowie, 2 kilometry od Gąsawy. Spadł z konia i został dobity przez napastników włóczniami oraz mieczami. Miał niewiele ponad 40 lat. Nie wiemy, czy napastnicy chcieli go porwać, czy od początku zamierzali zabić. Sposób zakończenia pościgu przemawia raczej za tą drugą wersją. Wraz ze śmiercią Leszka upadła też idea rządów pryncypackich. Był on bowiem ostatnim panem Krakowa, uznawany przez pozostałych piastów za zwierzchnika.
7: Bardzo dużo tutaj okrucieństwa jest w tej pana książce, no bo takie były czasy, tak. Takie były wyroki śmierci, taki był kodeks karny, że tak się wyrażę.
8: Krew się lała strumieniami czasami.
7: No oczywiście, tak. Oczywiście. Bezwzględność, okrucieństwo było normą wówczas. I tutaj trzy takie postacie się zasłynęły właśnie tym okrucieństwem. Pan je opisuje. Są to Henryk Głogowski, książęta Henryk Rogłowski, Bolesław Rogatka i Konrad Mazowiecki, który sprowadził do polskich Krzyżaków. To jest składane w głowę od podstawówki tak. Kolejnym generacjom. No to niech pan te trzy postacie krótko przedstawi.
8: Tak. Tutaj jeśli chodzi o okrucieństwo, to ono wyglądało w przypadku każdego tych książąt troszeczkę inaczej. U Konrada Mazowieckiego przemoc była metodą rządzenia. W 1217 roku kazał uwięzić wojewodę Krystyna, a potem go okrutnie oślepił i udusił. Mówimy tutaj o człowieku, którego źródło określiły mianem Tarczy Mazowsza. Wcześniej dowodzi w słynnej bitwie pod Zawiostą, gdzie starliśmy się z Rusinami. Następcą tego Krystyna, którego Konrad zgładził, był Arnold. Ale i on tutaj podpadł, mówiąc w wielkim skrócie, Konradowi i został przezeń usunięty i zabity. Z kolei w 1239 roku przyszła kolej na Jana Czaplę, scholastyka płockiego i wychowawcę książęcych synów. Konrad kazał go wychłostać i powiesić, a potem zawiesić zwłoki naprzeciwko katedry, aby widziało je całe miasto. Dodam tutaj tylko, że w Płocku tutaj taka egzekucja się odbyła i tutaj ludzie ją obserwowali bacznie. Z kolei Bolesław Rogatka to okrucieństwo raczej chaotyczne, właściwie bez celu. W 1248 roku jego niemieccy najemnicy zamknęli mieszkańców Środy Śląskiej w drewnianym kościele i podpalili go. Pozostałych spalono na stosach. Mówi

0: go w skrzyni z drewna i żelaza. Ta skrzynia była tak ciasna, że więzień nie mógł ani usiąść, ani się położyć, ani poruszyć. Zostawiono mu tylko dwa otwory, jeden na jedzenie, a drugi natomiast do załatwienia potrzeb fizjologicznych. Henryk spędził w tej skrzyni aż kilka miesięcy. W tym czasie rany, które powstawały, ropiały i w ciele tego księcia zaległo się robactwo. Wyszedł jako wrak człowieka i nigdy nie odzyskał zdrowia i tak naprawdę po jakimś czasie umarł. Gdybym miał wskazać jednego z tych książąt tutaj wymienionych, jeśli idzie o ich okrucieństwo, wybrałbym raczej Rogatkę. Konrad usuwał ludzi, których uważa za zagrożenie. Głogowczyk torturował ich raczej, aby wymusić ustępstwa. Rogatka natomiast spalił bezmyślnie pół miasta, bo nie chciał tracić czasu na konkurencję ze swoimi rywalami. Tak to w skrócie mówiąc.
1: No, to straszne, straszne, straszne czasy, straszne wydarzenia, no ale to taka była historia, no nie tylko barwna, ale też
0: taki... Bezpardonowo po prostu się ze swoimi tak. przeciwnikami rozprawiano i to nie liczono się.
1: Z tym, że to oczywiście nie jest specyfika tylko Polski, no ówczesny, tak, no. ówczesny świat tak wygląda, czyli tak. ówczesna Europa, nie mówiąc już o tych cywilizacjach latynoamerykańskich, tak. Majach, Aztekach, czy Inkach. Natomiast no, z kolei cechą taką, którą zapamiętaliśmy ze szkoły, z nauki, historii Władysława Kietka była cierpliwość i konsekwencja w działaniu. Natomiast miał on jakieś przywary, ten niewysokiego wzrostu władca, ale wielkiego serca, wielkiego ducha.
0: Oczywiście i to całkiem sporo. Kietek zapisał się rzeczywiście w pamięci potomnych jako niezłomny władca, który zjednoczył kraj po rozbiciu dzielnicowym. Wszak to on w 1320 roku koronował się na króla. To wydarzenie znamy z podręczników. Ale ten pomnikowy obraz tak naprawdę wygładza jego charakter. Był bowiem uparty, porywczy, skłonny do ryzyka, a w polityce potrafił być bezwzględny i bardzo interesowny. Przez lata zmieniał sojusze jak rękawiczki, prowadził wojny z krewnymi i nie zawsze dotrzymywał wcześniejszych zobowiązań. Gdy uznawał, że ktoś mu zagraża, nie miał oporów przed konfiskatą jego majątku czy użyciem siły przeciwko niemu. Najlepiej to chociażby widać po buncie wójta Alberta w Krakowie. Po jego stłumieniu część uczestników stracono, innych uwięziono, a majątki ich najbardziej zaangażowanych buntowników przejęto. Łokietek nie tylko ukarał konkretnych ludzi, złamał również polityczną samodzielność krakowskiego mieszczaństwa, aby podobna rebelia nigdy więcej mu już nie zagroziła. Miał przy tym jedną szczególnie niebezpieczną wadę. Czasami patrzył jedynie na problem, który należało rozwiązać natychmiast i nie dostrzegał ceny, jaką przyjdzie zapłacić mu później. Tak było chociażby w 1308 roku na Pomorzu Gdańskim. Aby odeprzeć ówczesny najazd Brandenburczyków, zgodził się na pomoc osławionych krzyżaków. Ci rzeczywiście wkroczyli do walki, ale następnie zajęli Gdańsk, a później całe Pomorze Wschodnie. Łokietek chciał w ten sposób ugasić jeden pożar, a wpuścić do domu kogoś, kto przejął całe skrzydło. Dlatego widzę w nim nie tylko wytrwałego zjednoczyciela, lecz także polityka, którego ambicja i krótkowzroczność nieraz drogo kosztowały całe państwo polskie. Tak to w skrócie tak. przedstawiając
1: ja to tylko, zagadnienie. No? Tylko dodam, że o tych właśnie ostatnim wydarzeniu, o którym mówił pan, opowiada książka i film, dwakrotnie ekranizowana książka Gniew Kosyn Rybaka, lektura szkolna kiedyś uzupełniająca. No ale to potem się, dodajmy, że jednak Łokietek potem dostrzegł to niebezpieczeństwo krzyżackie i efektem była potyczka, czy też bitwa pod Płowcami wygrana, pod sam koniec
0: chociaż
1: życia.
0: Nie wszyscy historycy mówią, że była wygrana, są tutaj różne oceny, ale to jest opowieść na inną tam rozmowę.
1: Na inną okazję, oczywiście. Natomiast no, jak przydomek wskazuje, że największym z piastów był Kazimierz, czyli syn Władysława Łokietka, który zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną, jak głosi porzekadło popularne. On też miał jakieś wady, no to mnie pan zaskoczył w tym rozdziale. Tak.

0: walki to nawet dosyć dużo tych walk i tutaj trzeba było odpowiednio wyeksponować. One notabene są poświadczone źródłowo. Oczywiście Kazimierz Wielki jest bez wątpienia takim wybitnym monarchą. Tego nie można negować. Chociaż niektórzy historycy, szczególnie niemieccy, próbowali to. Jego życie prywatne natomiast było trudno uznać je po prostu za wzorowe. Król bowiem miał liczne romanse, źle traktował swoje żony i podporządkowywał małżeństwo jednemu celowi, a więc chciał doczekać się następcy, którego, jak wiemy, się nie doczekał. Jeśli chodzi o te jego romanse i te małżeństwa...
1: No ze Sterką miał najsłynniejszy, zdaje się, tak?
0: Tak. Ze Sterką jeszcze ja bym doliczył tutaj tak Krystynę Rokiczanę, z którą Kazimierz poślubił potajemnie, chociaż jego prawowita żona była w tym czasie nią Adelaida Heska, nadal żyła. W praktyce oznaczało to bigamię. Tutaj właśnie widzimy więc tego romansującego Kazimierza, zmieniającego partnerki jak rękawiczki, którego nie obchodziło to, co mówili biskupi, ani to, co myślał dwór. Tutaj mamy jeszcze taką mroczniejszą opowieść o Klarze Zach, która była węgierską dwórką, którą młody Kazimierz miał ponoć zgwałcić. Tutaj szerzej tę sprawę omawiam, czy do tego gwałtu doszło, czy też nie. Dodam tylko, że źródła współczesne temu wydarzeniu nie łączyły Kazimierza jako osoby gwałciciela. Ta plotka, czy też wersja o gwałcie pojawiła się później, i do dzisiaj wywołuje spory, a właśnie więcej o tych sporach to właśnie w swojej książce opowiadam.
1: To odsyłamy do książki.
0: Nie chciałbym więc spoilerować, nie chciałbym.
1: Tak jest.
0: Ale tutaj jeszcze jedną warto rzecz dodać, bowiem to jest udowodnione już źródłowo. Kazimierz Wielki i jego sumienie obciąża sprawa Marcina Baryczki. Był to krakowski duchowny, który wypominał monarsze jego rozwiązłe życie i to, że walczył z kościołem. A tenże duchowny został wkrótce uwięziony, a następnie utopiony przez ludzi Kazimierza w Wiśle. Źródła wiązały jednoznacznie śmierć tegoż duchownego z rozkazem króla, choć nie jesteśmy już w stanie otworzyć wszystkich szczegółów tej zbrodni. Jest jeszcze Maciej Borkowicz, wojewoda poznański i skazany przez Kazimierza Wielkiego na śmierć głodową w Lochu. Późna relacja Długosza podaje nawet, że doprowadzony do ostateczności więzień wyjadał własne ciało, zanim zmarł. Kazimierz więc tutaj bezsprzecznie ma na swoim sumieniu zbrodnię, tak? I nie był wcale taki kryształowy, jak tutaj nam tutaj próbują mówić podręczniki. Miał też po prostu swoje przewary i te przewary tutaj zanalizowałem swoje książki, oczywiście nie zapominając o tych jego wielkich dokonaniach, ale tutaj główną osią narracji uczyniono właśnie te zbrodnie.
1: No właśnie, czytając pana pracy, no to trudno nie dojść do wniosku, że szereg piastowskich władców zmarło śmiercią gwałtowną, ale też wielu w takich zagadkowych okolicznościach. Pan to opisuje i stara się wyjaśniać.
0: Tak, to ma pan tutaj całkowitą rację. Wielu piastów bowiem ginęło na wojnach, w zamachach, albo podczas rodzinnych porachunków. Natomiast przypadek Mikołaja II z opolskiej linii piastów jest tutaj szczególnie wymowny. Nie zginął on bowiem ani w bitwie, ani od skrytobójczego ciosu. Został bowiem publicznie ścięty po wyroku miejskiego sądu, co stanowiło bezprecedensową sytuację w tamtych czasach. Do tragedii doszło w 1497 roku podczas zjazdu książąt śląskich w Nysie. Mikołaj był skonfliktowany wówczas z namiestnikiem Śląska, Kazimierzem II Cieszyńskim oraz biskupem wrocławskim Janem Rotem. W pewnym momencie podczas tego zjazdu Mikołaj wyciągnął sztylet i rzucił się na obu wspomnianych ludzi, czyli Kazimierza Cieszyńskiego i Jana Rota.
1: A wiadomo dlaczego?
0: Tutaj właśnie do końca nie wiadomo. Tutaj różne są spekulacje. Nie wiemy, jakie były powody tak naprawdę. Ponoć domyślał się, że tutaj ma zostać przez nich zgładzony, ale ta wersja jest tutaj mocno naciągana według mnie. Wiemy natomiast więcej o przebiegu tego wydarzenia. Bowiem Mikołaj po tym, gdy wyciągnął ten sztylet, rzucił się właśnie na tych jegomości, ale został szybko obezwładniony, ale też szybko udało mu się uciec z tego ratuszu. Uciekł do kościoła, licząc, jak na średniowieczne realia przystało na prawo azylu, ale nie uszanowano tego prawa w jego wypadku. Księcia wywleczono ze świątyni, mówiąc tak w wielkim skrócie, skrępowano go i wrzucono do lochu. Potem wydarzyło się coś jeszcze bardziej niezwykłego, bowiem członek panującej dynastii nie stanął przed sądem królewskim czy książęcym, jak to bywało w zwyczaju, lecz przed zwykłym sądem ławniczym w Nesie. Proces przeprowadzono błyskawicznie, a wyrok wykonano niemal natychmiast. Mikołaja wyprowadzono następnie na rynek i ścięto mieczem jak zbrodniarza. Nie była to tylko kara za tą napaść, o której tutaj mówiłem. Było to także publiczne odarcie Piasta z całego jego majestatu i tego rodu, który reprezentował. A więc takie wydarzenie dość bezprecedensowe. O tych wszystkich szczegółach tej zbrodni właśnie więcej w książce swoje tam pisze.
1: Mm-hmm. I przypominam też taką zbrodnię, która ma wymiar poza Polski nawet też.
0: Tak, tak, tak. Poza Polski tutaj może... Znaczy motywy, o, ja bym tak to ujął. Chodzi tutaj raczej o zabójstwo Przemysła II w Rogoźnie, które się dokonało w 1296 roku. Była to tak naprawdę jedna z najważniejszych zbrodni politycznych polskiego średniowiecza, okresu rozbicia dzielnicowego, oprócz tego zjazdu w Gąsawie, tej zbrodni w Gąsawie, o której już mówiliśmy wcześniej. Tak.
1: Dlaczego? Dlaczego pan tak uważa?
0: Ta zbrodnia uderzała po prostu w monarchę i tak naprawdę dopiero co odrodzone Królestwo Polskie. Tutaj trzeba przypomnieć, że Przemysł w 1295 roku został koronowany w Gnieźnie. Była to pierwsza polska koronacja królewska od ponad dwóch stuleci. Nowy król panował w Wielkopolsce, miał prawa do Pomorza Gdańskiego i realną szansę, aby wokół swojej korony rozpocząć jednoczenie całego kraju, które ostatecznie sfinalizował już wspominany tutaj Władysław Łokietek. I to czyniło tak naprawdę Przemysła II przeszkodą dla Brandenburgii, która również chciała rozszerzyć swoje wpływy na Pomorze, a osoba Przemysła II im tak naprawdę w tym dobitnie przeszkadzała. W lutym 1296 roku król przebywał w Rogoźnie, gdzie według źródeł świętował zapusty. Na jego siedzibę uderzył oddział wysłany przez margrabiów brandenburskich. Najprawdopodobniej nie zamierzano od razu zabijać monarchy, planowano go raczej porwać, a następnie wymusić na nim te ustępstwa terytorialne względem Pomorza. Przemysł, gdy go już napadnięto, zaczął się bronić i został ciężko ranny. Napastnicy zabrali go ze sobą, lecz szybko zrozumieli, że krwawiący król nie wytrzyma forsowne jazdy i będzie opóźniał ich ucieczkę. Dobito go więc po drodze i porzucono. A następnie jego zwłoki już znaleziono. Ta śmierć Przemysła wywołała walkę o jego dziedzictwo między książętami polskimi, władcami Czech, tutaj Władysław II, potem jego syn Władysław III i Brandenburgią. Zamach tak naprawdę miał zatrzymać proces jednoczenia kraju, ale nie zabił jednak samej idei królestwa, bowiem, jak już wiemy, jak już wspominałem tutaj, tą ideę podchwycił później Władysław Łokietek, koronując się w 1320 roku na króla. Potem tą ideę kontynuował jego syn, ale on był już tak naprawdę ostatnim królem Polski, chodzi o Kazimierza Wielkiego, który się koronował, a potem na nim ta nasza dynastia wymarła w tej linii głównej, tak? A potem mamy tych Piastów takich
1: bocznych, tak?
0: Jeszcze na Śląsku czy na Mazowszu, ale oni też, mówiąc skutkowo, pomarli. Tylko trochę później.
1: To prawda. No, ta książka ma szereg postaci, pan tutaj przywołał wiele z nich, natomiast co teraz w planach pisarskich? Ma pan już coś na warsztacie? To takie najoryginalniejsze pytanie na koniec dziennikarskie zadam.
0: Tutaj na jesieni tego roku ma być wydana moja książka odnośnie wojen Mieszka I nakładem wydawnictwa Prześwity. Tam też trwałem jakieś już prace redakcyjne. W październiku podobno ma się ona ukazać. Jeszcze w polskiej historiografii takiej zbiorczej monografii nie było. Tutaj będzie nie tylko omawiana bitwa pod Cedynią, ale też inne boje naszego pierwszego historycznego władcy. W ogóle nie kojarzone przez szerszą społeczność.
1: No a tymczasem dziękuję panie Mariuszu. Pan doktor Mariusz Sam był gościem audycji. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję również.
1: A rozmawialiśmy o jego książce, która właśnie trafia do księgarni. Nie podałem jeszcze edytora. Jest to wydawnictwo Znak, a nosi tytuł Kryminalne dzieje Piastów. Mroczna historia dynastii. Jest co czytać, niekoniecznie po zmroku dla osób wrażliwych, od razu mówię. Kłania się radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom Tomasz Zapert, a z fragmentami tejże publikacji zapozna teraz państwa pani Magdalena Woźniak.
2: Piastowie rządzili Polską do XIV wieku, a na Mazowszu i Śląsku panowali jeszcze dłużej, odpowiednio do 1526 i 1675 roku. Ogromna liczba przedstawicieli tego rodu, rozrastającego się w zastraszająco szybkim tempie, powodowała zaciekłe zmagania o władzę w każdym praktycznie pokoleniu. Walkę o tron i wpływy prowadzono często bez żadnych zasad i skrupułów. Konfliktom tym towarzyszyły nierzadko krwawe zbrodnie i akty bestialstwa. Ich motorem napędowym była przemoc wobec wrogów wewnętrznych i zewnętrznych, wobec bliższych i dalszych krewnych oraz wobec swoich poddanych. Z dzisiejszej perspektywy Piastów można bez cienia przesady określić mianem najkrwawszej, najbrutalniejszej polskiej dynastii. Ich barbarzyństwo i bezwzględność na tle innych naszych rodów nie miały sobie równych. Podstępni okrutnicy, szaleni, bezlitośni, bezkompromisowi, awanturniczy i kłótliwi. Tacy byli niektórzy członkowie pierwszej polskiej dynastii. Obraz ten kłóci się z powszechnym wyobrażeniem, jakoby polscy władcy byli krystalicznie czystymi ludźmi, stroniącymi od okrucieństwa czy nieprawości. Prawda jest zupełnie inna. Poza kilkoma chwalebnymi wyjątkami, nasi panujący, zwłaszcza wywodzący się z dynastii Piastów, nie stanowili wzoru do naśladowania. Część z nich miała za uszami ciężkie przewinienia i zbrodnie, o których jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności nie mówi się wcale lub zdecydowanie za mało. Tymczasem historia rodu Piastów jest przepełniona mało chwalebnymi wydarzeniami, o których jakoby celowo zapomniano w historiografii. Okazuje się, że władcy uchodzący na ogół za sprawiedliwych byli w rzeczywistości tyranami, których sumienia obciążają liczne winy. I właśnie takie mroczne karty z polskiej historii przedstawiamy w tej książce. Jej ramy czasowe obejmują panowanie Piastów do XVI wieku włącznie. Omówiono najważniejsze przypadki zbrodniczej działalności nie tylko Piastów z głównej linii, wymarłej w 1370 roku na Kazimierzu Wielkim, lecz także z pobocznych gałęzi mazowieckiej i śląskiej. Zasadniczy trzon rozważań poświęciliśmy najbardziej znanym czynom kryminalnym popełnionym przez poszczególnych członków dynastii, ale przedstawiliśmy również te skierowane przeciwko nim samym – działalność wrogów zewnętrznych. Nie pominięto też spraw, w których Piastów posądzano o niecne postępowanie. Przyjrzeliśmy się stawianym oskarżeniom oraz ich mocnym i słabym stronom. We wszystkich przypadkach staraliśmy się odpowiedzieć na każde pytanie, które zadaje się w sytuacji popełnienia zbrodni, czyli kiedy, gdzie i jak do niej doszło, co się stało i jakie niosło to konsekwencje. Tam, gdzie uznano to za stosowne i zarazem konieczne, zdecydowaliśmy się osądzić poszczególne czyny porywczych i okrutnych Piastów. Pamiętać trzeba jednak o tym, jak podkreślał to chociażby znany popularyzator historii Sławomir Leśniewski, że panujące przed wiekami standardy zachowań, ich moralna ocena często okazują się nieprzystawalne do współczesności. Wiele piastowskich uczynków uznamy dzisiaj za w najwyższym stopniu naganne, niemożliwe do zaakceptowania bądź niezrozumiałe. Tyle tylko, że należy przykładać do nich zupełnie inną miarę i interpretować je w kontekście epoki. Proste przełożenie pomiędzy dobrem i złem, brzydotą i pięknem w tym wypadku nie istnieje. Z kolei niedostatki źródłowe, lakoniczność pewnych przekazów czy wreszcie zupełny brak źródeł mogących stanowić podstawę dla opracowania niektórych tematów spowodowały, iż ośmieliliśmy się w pewnych miejscach sformułować hipotetyczne wnioski, które staraliśmy się w odpowiedni sposób umotywować. Zapraszamy w podróż w głąb mrocznego świata piastowskich zbrodni, intryg i morderstw, które przez stulecia kształtowały losy polskiej dynastii. Podróż ta wiedzie przez trzy okresy, a każdy z nich skrywa historie, od których nierzadko krew ścina się w żyłach nawet najbardziej zahartowanemu miłośnikowi średniowiecznych dziejów. Oto dobrnęliśmy do końca naszej długiej i krwawej podróży przez dzieje Piastów. Podróży, która rozpoczęła się od Bolesława Chrobrego, zmuszonego zaciekle walczyć o jedynowładztwo, a zakończyła na Henryku XI Legnickim, który osunął się na ziemię po wypiciu mleka. Między tymi dwoma punktami rozciąga się blisko 600 lat historii dynastii, która zbudowała zręby polskiej państwowości, dała krajowi chrzest, granice i koronę, a jednocześnie utworzyła galerię postaci, przy których nie jeden bohater włoskich dramatów renesansowych wydaje się łagodnym filantropem. Czytelnik, który dotarł do ostatnich stron tej książki, ma prawo zadać pytanie, co właściwie z tego wszystkiego wynika? Czy Piastowie byli rodem wyjątkowo okrutnym, czy też zachowywali się tak jak wszystkie europejskie dynastie? Odpowiedź jest prosta i niewygodna zarazem. Piastowie nie różnili się zasadniczo od Przemyślidów, Arpadów, Rurykowiczów czy Plantagenetów. Wszystkie te rody produkowały zbójców, którzy truli krewnych, oślepiali braci i fundowali klasztory jako pokutę za swoje grzechy. Taki był duch tamtych czasów, a władza średniowieczna, przynajmniej w swojej realnej postaci, niewiele miała wspólnego z rycerskim ideałem opiewanym w literaturze dworskiej. Zbrodnia była narzędziem polityki, równie ważnym jak bitwa czy sojusz matrymonialny. Co jednak czyni piastowskie dzieje wyjątkowo fascynującymi? To nie sam fakt popełniania zbrodni, lecz ich różnorodność. Od pospolitych otruć, przez oślepienie i porwania w biały dzień, po wyrafinowane tortury w żelaznych klatkach i publiczne egzekucje. Piastowie wypróbowali chyba wszystkie znane średniowieczu metody eliminowania rywali, a niektóre z nich sami wymyślili. I choć żaden z nich nie stworzył traktatu o sztuce władania, który mógłby konkurować z księciem Machiavellego, to w praktyce nie jeden z nich mógłby włoskiemu teoretykowi udzielić cennych lekcji. Próbując objąć jednym spojrzeniem wszystko, co zostało opowiedziane na kartach tej książki, trudno oprzeć się wrażeniu, że piastowskie zbrodnie układają się w pewien rozpoznawalny wzorzec. Najczęściej chodziło o władzę, a konkretnie o jej skupienie w jednym ręku w kraju, który od zarania podzielony był między licznych członków dynastii. Bracia mordowali braci, stryjowie porywali bratanków, kuzyni truli kuzynów, a wszystko po to, by jeszcze kawałek ziemi dołączyć do swojego władztwa. Jeszcze jeden gród wyrwać rywalowi, jeszcze jedną komorę celną przejąć pod własny zarząd. Drugim motorem zbrodni była zemsta, ślepa i nieokiełznana, zdolna popchnąć średniowiecznego władcę do czynów, których sam nie potrafiłby później wytłumaczyć. Trzecim zaś powodem była czysta chciwość, potrzeba zaspokojenia nienasyconych ambicji materialnych, sprzedawania ziem obcym, rabowania kościoła, łupienia własnych poddanych, byle tylko skarbiec był zawsze pełen. Warto też zauważyć, że czarna strona piastowskiej historii idzie ramię w ramię z wielkimi osiągnięciami, przynajmniej w przypadku niektórych władców. Ten sam Chrobry, który nie cofał się przed niczym w walce z opozycją, był pierwszym koronowanym królem Polski. Ten sam Kazimierz Wielki, który pozostawił po sobie zbrodnie wstrząsające, nawet w swojej epoce zbudował państwo murowane. Ten sam Łokietek, który krwawo tłumił bunty, wskrzesił po latach rozbicia Zjednoczone Królestwo. Wielkość i zbrodnia szły u Piastów pod rękę, splecione ze sobą tak mocno, że nie sposób oddzielić jednej od drugiej. Może właśnie dlatego ich historia wciąż porusza wyobraźnię, bo pokazuje, że ludzie tworzący fundamenty naszej państwowości nie byli ani pomnikami z brązu, ani zwykłymi potworami. Byli ludźmi pełnymi sprzeczności ambicji, namiętności i słabości, a ich decyzje, zarówno te wielkie, jak i te haniebne, ukształtowały Polskę, w której żyjemy do dzisiaj. Teofilacta Symokatty, które na łacinę przełożył nasz astronom. Parandowski znał grekę i łacinę, więc znakomicie sobie poradził z zadaniem przyswojenia polszczyźnie tego dzieła. Parandowski przełożył także Odyseję Homera prozą, Cezara o wojnie domowej oraz nowelki Longosa, Daphnis i Chloe. Wśród jego przekładów znajdziemy także Gautiera, klub haszyszystów, chyba lepiej brzmiałoby klub opiumistów, Wellsa Historię świata, Czechowa Opowieść nieznajomego, a także Życie Karola Wielkiego, Einharda. Zbigniew Herbert twierdził, że Jan Parandowski to jeden z najważniejszych pisarzy współczesnych. W swym dzienniku Marian Brandys wspomniał o Parandowskim. To prawdziwy pisarz światowej klasy. Więcej już takich nie ma. Przed II wojną autor mitologii był postacią znaną i cenioną. Został nawet prezesem polskiego penklubu i pełnił tę funkcję przez wiele lat.
3: Nieregularnik literacki.

0: Autopromocja.
1: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
2: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
3: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
4: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
0: To była autopromocja.
5: Reklama.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
3: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
4: No i witamy Państwa bardzo serdecznie tego niedzielnego popołudnia. Z nami jest oczywiście nasz wspaniały Fryderyk Litwin, z którym udało mi się dzisiaj spędzić więcej czasu, gdyż nie spóźniłem się na audycję.
5: Więcej niż zwykle. Witam serdecznie.
4: No i Igor Toporowski również z nami jest. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Brunonie Schulzu, czyli o jednym z najważniejszych pisarzy XX wieku, przynajmniej w Polsce. Jednakowoż uważam, że w Europie, jak i również, i pewnie wielu krytyków się ze mną zgodzi, co udało mi się również odnaleźć w recenzjach, które czytałem ostatnimi dniami. Brunon Schulz, dosyć ciężka literatura, dlatego że dosyć skomplikowana, jednakowoż przepiękna. Wyobrażam sobie taką sytuację, że gdybym miał wymyślić sobie okoliczności czytania Brunona Schulza, to na pewno jest to wieczór razem z pysznym napojem, dużą ilością czasu i kosztowaniem każdych ze słów, których używa, bo metafor, parafraz oraz słowotwórstwa jest u niego aż dosyć. Co tam u ciebie, Igor?
5: Jeśli chodzi o miniony tydzień, to byłem w Zachęcie.
4: O kurczę, a tam słyszałem, że jakieś drzewo powaliło się ostatnimi
5: tak,
4: czasy.
5: Tak, jest tam...
4: Ukradli mi mój pomysł na temat wystawienia kościoła w lesie, który to miałem ostatnimi czasy, jak rozmawialiśmy o spokoju.
5: Jeśli chodzi o ten mistycyzm, to można powiedzieć tak, że ktoś cię okradł z tego pomysłu, ale nie było tam stricte takiej przestrzeni sakralnej kościoła wytworzonego w Zachęcie Leśnego, ale są za to 3 wystawy, z którymi można się spotkać. 2 na piętrze, 1 na parterze.
4: Tak.
5: Między innymi na piętrze możemy się spotkać z żywicą, czyli z plot słoneczny, oraz z dojrzewaniem. Dojrzewanie nam przedstawia to, z czym może się borykać aktualna diaspora ukraińska w Polsce i dzieci głównie właśnie dojrzewające w tych realiach, z jakimi mamy do czynienia. Oraz Żywica, to jest wystawa Jurego Szusta, bardzo słowiańska, mistyczna, mitologiczna. Wystawa właśnie skupiająca się na samej Żywicy jako tej ambrozji drzewnej, prawda? Tej krwi cieknącej z drzewa. Ja tutaj, jeśli mogę pozwolić sobie na subiektywną opinię, to najbardziej właśnie podobała mi się ta parterowa wystawa Krzysztofa Gila Nikt was tu nie chce. Naprawdę spędziłem na parterze tyle czasu, ile spędziłem na piętrze, jakby poświęcając ten czas na obie wystawy.
4: Okay.
5: Prawda?
4: Więc to już pokazuje, co cię tam zawzięło.
5: Tak, to prawda. No i Nikt was tu nie chce. Podoba mi się w ogóle, jak się tutaj zamieniliśmy miejscami, bo wiele miesięcy z rzędu to ty, Tymoteusz, opowiadałeś o przeróżnych wystawach i gdzie tam cię mogło wywiać na warszawskie podwórka. A dzisiaj ja mogę coś tam powiedzieć.
4: No to w takim razie chyba muszę zacząć dawać naszemu wspaniałemu Fryderykowi również też polecenia muzyczne, żebyśmy już w ogóle zamienili się rolami.
5: Myślę, że dzisiaj też się opiekujesz właśnie tym aspektem audycji, więc no naprawdę totalna zamiana. Jeszcze prezentujesz Brunona Schulza.
4: Fantastycznie.
5: Super, a ja cię dzisiaj przepytuję, no co za
4: wywrotowość. Jeszcze dodatkowo
5: wręcz.
4: Faktycznie w tym wszystkim ty się spóźniasz, a ja przychodzę prawie, że godzinę wcześniej. Igor, no to chyba świat stanął na głowie. Dzisiaj niedziela niesamowita i oniryczna.
5: Oniryczna, ale zanim jeszcze przejdziemy do tej senności, to bardzo tutaj mamy do czynienia z realizmem, który się dzieje u Krzysztofa Gila, który wydaje mi się, że ma właśnie pewne powinowactwa romskie. Mhm. Jeśli chodzi, jest on oczywiście Polakiem, ale jego sam tytuł już wystawy, Nikt was tu nie chce, jest bardzo, no nie jest w ogóle subtelny, i wręcz łatwo go zinterpretować. W tej swojej dosłowności też od razu zachęca paradoksalnie, prawda? No bo od razu jesteś ciekawy, co się kryje w tej wystawie, gdzie nikt nie może nie chcieć. A jest to tym razem też się to skupia na pewnej mniejszości etnicznej, jaką są Romowie, i na różnych aktach mikroagresji, z którymi mogą się takie mniejszości etniczne spotykać. Mamy do czynienia z pięknymi obrazami, naprawdę, i wszystkie prace w ogóle są ukończone w tym roku. A mamy do czynienia tam z 7-8 pracami. I
4: z własnego doświadczenia powiem, że to jest bardzo ciężkie mimo wszystko. Po stworzeniu prac stworzy z nich faktycznie wystawę.
5: I co jest bardzo zachęcające, nie tylko obrazy nawet tam się znajdują, ale też mamy do czynienia z rzeźbą takim, można to nazwać może rzeźbą, klatką schodową, która w ciemnej sali jest oświetlana z każdej strony i pięknie, kiedy widzowie, odbiorcy tej sztuki przechodzą po prostu dookoła, to ich cienie również na tej klatce schodowej się pojawiają. I to jest świetna gra świateł i cieni. I gdy wchodzimy dalej do następnego pokoju, który jest oświetlony zupełnie, to mamy do czynienia właśnie już z konkretną wystawą, gdzie mamy do czynienia na przykład z arbuzami. Mamy w ogóle, podłoga jest wyścielana sztuczną trawą. Widzimy po prawej od razu, jak wchodzimy do tej sali, z 12, może nawet i 20 białych plastikowych krzeseł, które są na siebie pozakładane, powywracane. Po lewej mamy właśnie te 5 arbuzów, a na ścianach oczywiście dookoła wiszą przeróżne obrazy. Niektóre są nawet wyżej pod sam sufit, a jeden jest taki malutki, maciupęki, przy samej podłodze zawieszony. Co do tych jeszcze samych krzeseł i arbuzów i tej sztucznej trawy i białych ścian dookoła, to wytwarza się taka liminalna przestrzeń, którą ja bardzo, Państwo dobrze wiedzą, uwielbiam. I sobie to cenię, dlatego to też, jak zobaczyłem zdjęcia zachęcające do odwiedzenia zachęty tej galerii sztuki, to właśnie ja się od razu poczułem zachęcony. Mamy też tutaj, to ci mogę, Tymoteuszu, pokazać na przykład dwa oka, dwoje oczu, które...
4: Parę oczu?
5: Tak, są zawieszone pod sam sufit i przy przekątnej ściany. No i wiele, wiele dobra, wiele obrazów ciekawych, przeróżnych. Mamy też obraz, gdzie widać kawałek stołu, ręce dookoła czworo ludzi i ta sylwetki, te są dorysowane po prostu na ścianie już samym szkicem.
4: Tak, bardzo, jak to interpretujesz? Bardzo ciekawe. Bo to jest bardzo ciekawe wyjście poza obręb obrazu.
5: To znaczy, jak interpretuję, bo w sensie nie wiem, jak interpretować te formy, ale wiemy, co autor chciał przekazać między innymi. Tutaj jakby, no to wszystko się jednak, tak jak wspominałem, a propos tej mniejszości etnicznej i romskiej i tych aktów mikroagresji zaciśnia. No, akurat jeśli chodzi o ten konkretny obraz, tutaj mamy naukę savoir-vivre, prawda? Mamy na stole jeszcze książkę rozłożoną, gdzie naprawdę jest napisane tym cieniutkim pędzlem, cała strona jest zapisana po angielsku, tego, jak powinno się zachowywać przy stole i to też się ma właśnie do tego, jak w szkole mogą nauczyciele na przykład podchodzić inaczej do tej mniejszości i bardziej nad nimi się pochylać. No i to wszystko z perspektywy Krzysztofa Gila jest bardzo ciekawe. Oczywiście nie ma jednej prawdy, ale jego prawda jest bardzo przekonująca podczas tej wystawy, z którą można się napotkać. Serdecznie polecam, ponieważ ta wystawa jest tylko do 9 sierpnia. Więc jeszcze tydzień.
4: Bardzo się cieszę, że zachęta faktycznie trochę wzięła sobie do serca ostatnie krytyki i komentarze związane właśnie z, powiedzmy sobie, że prostolinijnością tych wystaw, które były tworzone, może pewnego rodzaju też znudzeniem odbiorców wystawami, i zaczyna coraz to częściej bardziej eksperymentować z tym, co wystawia, jak i też również więcej artystów jest zaangażowanych w wiele z ich wystaw.
5: I jeszcze jeśli ja mogę w takim razie dodać.
4: Oczywiście, to ty jesteś znawcą malarstwa i sztuki dzisiaj.
5: Dobrze, bo tak Tymek tutaj tak powabnie mrugnął, przytrzymując te powieki, troszkę i pomyślałem, że może mi pożałujesz tego wejścia, ale jeśli jednak zezwalasz, to się bardzo cieszę.
4: Igor, zawsze możesz wejść, nawet spóźniony.
5: Ale proszę Państwa, no dobrze, ja będę to ignorował. Raz po prostu Tymoteusz pojawił się 1,5 godziny przed audycją i myśli, że wszystko, co poprzednie, to zadość uczynione. A propos tego eksperymentu w zachęcie, to na przykład przy dojrzewaniu wiele osób zaangażowanych jest właśnie młodych i ukraińskiego pochodzenia i polskiego. I co ciekawe, jedna rzecz mnie bardzo ukuła moją uwagę wręcz i przez to ona pozostała dłużej w tym miejscu. Też wchodzimy do ciemnej sali, gdzie oczywiście różne bodźce zmysłowe są odbierane. Jest muzyka, jest jakieś dziecko dziwne, neonowe na ścianie, które jakoś się przewala po tej ścianie, ale co najciekawsze, jest z kilku regałów ułożony prostokąt, gdzie na tych wszystkich półkach regałów są jakieś poukładane komputery, monitory, klawiatury, znaczek Bitcoina nawet. Mhm. I jest przy jednym tym krótszym boku prostokąta jest wejście, gdzie nie wiem, czy kojarzysz, są takie czasami na urodzinach dziecięcych, są takie serpentyny u drzwi, tak. Ktoś tak rozwala, jakby wchodzi się do środka. Tak. No to tutaj mamy serpentyny ułożone z kabli poskręcane.
4: Okay.
5: I ty te kable rozwierasz i wchodzisz do środka i w środku masz biurko i trzy komputery, przy których przy każdym z nich można przysiąść, na każdym komputerze wyświetla się to samo i możesz, uwaga, i to jest najciekawsze, ktoś to zaprogramował faktycznie w ten sposób. Ja sobie usiadłem przy takim komputerze, założyłem słuchawki i nagle włączyła się narracja, pani lektor mi mówi, co mam robić, że jestem w pracy i tak dalej. Klikam OK i tutaj wyświetla mi się jakiś komentarz z jakiegoś portalu społecznościowego. Ja muszę zakreślić jedną z odpowiedzi, które są prowokacyjne i kontrowersyjne. I to jest bardzo ciekawe w kontekście tego, jak po prostu to konkretne dzieło sztuki pokazuje nam, jak to jest wcielić się w tego trolla
4: internetowego
5: trolla. Tak, za który,
4: czyli takiego prześmiewcę,
5: który dostaje te pieniądze za to, żeby właśnie siać te dezinformacje i po prostu nienawiść wśród naszych obywateli. I w tym przypadku no to oczywiście dojrzewanie, no to w dzieleniu ukraińskiego i polskiego narodu i jest to wszystko oczywiście usiane tym rosyjskim akcentem rosyjskich troli. Więc to było bardzo ciekawe.
4: Bardzo dobrze, że o tym wspominasz, bo wydaje mi się, że w ostatnim tygodniu, jak nie dwóch, narosły napięcia pomiędzy Polakami a Ukraińcami u nas w kraju. I bardzo dobrze pamiętam, co się stało w tym tygodniu, ta sytuacja z pobiciem dwójki Ukraińców przez czterech polskich mężczyzn. I warto też chodzić na takie wystawy, głównie też dlatego, żeby zrozumieć, że nie do końca musimy się dzielić jako naród na właśnie tę społeczność ukraińską, a społeczność polską, dlatego że wszyscy jesteśmy ludźmi i nawołuję gdzieś, i to jest moja prywatna opinia, do tego, żeby nawet takie sytuacje, które wydarzyły się w ostatnich tygodniach, nie brać jako taki proste rozwiązanie, tu jesteśmy my Polacy, tam jest naród ukraiński, tylko żeby myśleć jednostkowo, że jednak to, co się dzieje złego, zależy od jednostki, a nie od całej nacji. I to w kierunku i gdzieś tam tego myślenia, że no właśnie takie jakieś bitki, jakieś zbrodnie faktycznie z jednej właśnie strony są pokazaniem tego, że naród polski, załóżmy, jest zły na naród ukraiński i musimy ze sobą walczyć, albo w drugą stronę, że naród ukraiński na przykład nie jest wdzięczny gdzieś narodowi polskiemu, który tam pomógł i że teraz faktycznie zapomina o pomocy. Nie, tak kompletnie nie jest. Patrzmy na to bardzo jednostkowo. Takie sytuacje się zdarzają i na pewno nie uogólniajmy tego wszystkiego. I warto też chodzić na takie wystawy, dlatego bardzo się cieszę, że Zachęta właśnie porusza te bardzo współczesne tematy. To, o czym wspomniałeś, czyli o tych komputerach. To jest też dla mnie bardzo ciekawy nurt w sztuce i dopiero gdzieś tam zaczyna raczkować w Polsce i się zaczynać, czyli właśnie ten nurt nawiązujący do tych czasów, w których to komputer tak naprawdę stał się głównym narzędziem, jak też przyjacielem człowieka i że bliżej nam już do kabli, niżeli do na przykład lasu. I faktycznie to są bardzo ciekawe wystawy i miejmy nadzieję, że będą coraz to częściej się pojawiały, żeby zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę piękne pocztówki z różnych miejscowości mogą być piękne, ale pytanie, czy my w tych miejscowościach głównie nie siedzimy przy telefonie, który staje się tak naprawdę głównym elementem i centrum tego, co widzimy i co się dzieje.
5: Tak.
4: Jestem przeszczęśliwy. Ostatnio zakupiłem sobie starą Nokię i korzystam głównie ze starej Nokii, dlatego że internet w moim domu już istnieje. Udało mi się w tym tygodniu go zamontować, założyć, a raczej to pan przyjechał, który to zrobił. Jak i też również opowiem ci jedną sytuację z mojego tygodnia, która się wydarzyła i to jest dla mnie spora. Chciałbym o tym wspomnieć. Udało mi się faktycznie już podpisać papiery do rzucenia studiów architektonicznych.
5: Gratuluję.
4: Jak i też dostałem się na wzornictwo.
5: No i gratuluję.
4: Bardzo serdecznie dziękuję. Okazało się w ogóle, że na pierwszym miejscu nawet, że taka to sytuacja.
5: No nie, no panie Tymoteuszu, z kim ja tutaj siedzę.
4: Wszystkich państwa zapraszam 1 października, gdyż będę podawał rękę rektorowi ASP. Jeżeli rektor ASP mnie słucha, do zobaczenia.
5: A jeszcze a propos architektury, to takie w takim razie ostatnie pożegnanie Tymoteusza z tym tematem.
4: Nie, ja dalej bardzo lubię i będę się zajmował.
5: Wstęp do postmodernizmu na kanale Wnet Kultura w poprzedni piątek zaistniał, a w następny piątek, ten w tym nadchodzącym tygodniu, mamy dogłębniejszą analizę postmodernizmu. Zachęcamy gorąco.
4: Fantastycznie. Bardzo się cieszę, że to już się pojawiło, więc zachęcamy również do nie tylko słuchania nas w niedzielę, ale jeżeli ktoś ominie przez przypadek naszą audycję, może się zapoznać z nią również na kanale Wnet Kultura, gdzie mamy naszą zakładkę Festinalente i tam pojawiają się co tydzień we wtorek nasze tutaj rozmówki, kłótnie, moje pomysły, dyskusja, wymysły, kręcenia i kłamstwa.
5: I moje spóźnienia, tak?
4: I spóźnienia Igora Toporowskiego. A przecież za nami bardzo ważna data i niestety... trzeba o niej wspomnieć, bo wczoraj przecież godzina W,
5: tak,
4: dzień rozpoczęcia, no tak naprawdę bardzo, ale to bardzo kontrowersyjnej dalej w naszej tutaj rozmowie publicznej Powstania Warszawskiego. Godzina W, ja mieszkam na ulicy, która jest bardzo niedaleka w ogóle miejscu, gdzie samo powstanie o godzinie 13 rozpoczęło. Zaczęło się, także rano idąc po bułki już widziałem powstańców rozmawiających z młodymi ludźmi, co było dla mnie przepięknym widokiem. Na godzinę W byłem przy Rondzie Radosława, które to tak naprawdę zamieniło się w jeden wielki, jakby to nazwać, mglistą przestrzeń, bo tyle ile było tych rac i dymu, które się z nich pojawiały, no myślę, że widoczność była na maksymalnie 2 metry przed siebie. I bądź co bądź, nie wiem, jakie ty masz zdanie. Ja chciałbym przytoczyć tutaj, co jest dla mnie ważne, słowa Bogusława Lindy, jeżeli chodzi o moje zdanie dotyczące właśnie Powstania Warszawskiego, czyli to, że jakkolwiek byśmy nie liczyli strat i zysków, chyba Polacy wtedy naprawdę byli bardzo zdenerwowani na to, co ich spotkało, co ma stać się z Warszawą, i chyba te emocje, nie możemy o nich zapominać, i Bogusław Linda sam wspomniał, że Polacy byli na tyle wkurzeni, że faktycznie musieli nawet z gigantycznymi stratami i z myślą, że to jest przegrana wojna, przegrana walka, musieli tak naprawdę ten opór stawić. I tym samym chciałbym może przejść do naszego głównego tematu, bo jest już 15:20, tak, a Brunon Schulz, można by było o nim długo rozmawiać. Więc wraz z Bogusławem Lindą jedna z pozytywniejszych piosenek dla mnie i dosyć ważnych, czyli piosenka Nigdy nie będzie takiego lata Bogusława Lindy. Zapraszamy.
1: Nie będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek. Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić.

0: Sense. Chciałbym tutaj dopowiedzieć, dlatego że dostaliśmy komentarze i faktycznie mogło to tak wybrzmieć, jakbym uważał, że godzina W rozpoczęła się o godzinie 13, jednakowoż dlatego wspomniałem o Żoliborzu i może państwo tego nie wiedzą lub też wiedzą. Pierwsze tak naprawdę walki, które zaczęły tak naprawdę gdzieś też tą godzinę W o godzinie 17, to jest Żoliborz o godzinie 13.30 tak naprawdę drużyna prowadzona przez Zdzisława Sierpińskiego, którego pseudonim to Marek Świda, ostrzelała tam niemiecki wóz transportowy i patrol właśnie na Żoliborzu i dlatego wspomniałem, że poranną porą tam już były początki świętowania, przypominania sobie o tej wielkiej i bardzo, ale to bardzo odważnej decyzji, jakim było powstanie warszawskie.
1: I ja też dopowiem swoje 3 grosze a propos właśnie powstania warszawskiego, jego wybuchu, tak jak wspominałeś, że jest to kontrowersyjny temat w dyskusji publicznej. No według mnie to, że wszyscy jakby stanęli do tego powstania, to jest właśnie symbol tej polskiej odwagi i wydaje mi się, że nie przeżylibyśmy 123 lata pod rozbiorami, gdybyśmy też i nie stanęli właśnie do tego powstania.
0: Tak.
1: Więc to jest...
0: W ogóle ten dzień powinien być o polskiej odwadze i my też powinniśmy tego dnia nie tylko i wyłącznie celebrować tę polską odwagę, ale może gdzieś próbować w sobie faktycznie odnaleźć odwagę i wiedzieć, że nasz głos jako jednostki w tym całym naszym społeczeństwie bardzo się liczy i że jednostki tak naprawdę zmieniają to społeczeństwo.
1: Dokładnie i teraz przyjrzymy się właśnie Brunonowi Schulzowi.
0: Którą niezwykłą jednostką był.
1: Dokładnie, w zaułku dyskusyjnym.
2: Zaułek dyskusyjny.
0: Posłużę się na sam początek słowami pewnego krytyka literackiego, który to naprawdę celnie, wydaje mi się, że gdzieś całą literaturę Brunona Schulza opisał. I teraz cytat. Proszę sobie wyobrazić, że wszystkie opowieści były już kiedyś stworzone, zasłyszane. One wywodzą się z archetypów, z symboli. Ze strefy wiecznej, przedwiecznej strefy, do której każdy z nas, jeżeli będzie miał w pewien szczególny poziom wrażliwości, może dotrzeć. I tak na przykład w 17 rozdziale Wiosny schodzimy właśnie do korzeni opowieści. Tam są ukryte dawne etymologie słów. Więc jeżeli ktoś chciałby czytać w ogóle literaturę, powinien rozpocząć od lektury Brunona Schulza. I z tym się absolutnie zgadzam, dlatego że tyle, ile na naszych tutaj spotkaniach i rozmowach rozmawiamy o formie samych dzieł, tak uważam, że Bruno Schulz jest jednym z, no właśnie, trudniejszych, ale najbardziej inspirujących pisarzy, wydaje mi się, że po Norwidzie. Tak jak otworzył mi on oczy na to, jak można korzystać ze słowa, jak łączyć ze sobą słowa, z czego w ogóle można brać jakieś swoje inspiracje, to jednak było dosyć ważne doświadczenie w moim życiu.
1: No, ja się niestety w takim razie nie zgodzę, Tymku, z tobą i z panem cytowanym, ponieważ według mnie on nie jest w ogóle dobry na początek przygody z literaturą. Właśnie z racji tych późniejszych aspektów, które wymieniłeś. Wydaje mi się, że on jest prześwietnym wzorem do właśnie zbadania przez osób, które właśnie już może troszkę w tym siedzą, mają te kilkadziesiąt, setki książek za sobą i bardziej też cenią sobie sam kunszt, aniżeli dobry kryminał, prawda? Bo

0: też dosyć dominowany przez innych ludzi. I to gdzieś daje jakiś taki charakter i wrażenia dla mnie Franza Kafki, którego to oczywiście Bruno Schulz również przełożył, bo proces Franza Kafki, który możemy znaleźć na półkach sklepowych albo u nas na półkach w domu, jeżeli państwo spojrzą, bardzo często jest właśnie przykładu Brunona Schulza. I tu chyba ten charakter słowa, który był niezwykle ważny u Franza Kafki, mógł zrozumieć tylko i wyłącznie tak wielki literat, tak duży, ogromny znawca słowa, jakim był Bruno Schulz.
1: Ale to jest super dla mnie, że wspomniałeś od razu tak prędko Kafkę, ponieważ ja jak sobie zapisywałem notatki przy tej ponownej lekturze sklepów cynamonowych, to nasunęło mi się pewne porównanie pomiędzy Kafką a Schulzem, że na przykład w procesie Kafki Kafka posługuje się labiryntem jako formą i my razem z bohaterem treść porusza się po prostu w tym labiryncie formy,
0: tak.
1: A u Schulza z kolei to treść jest tym labiryntem dla mnie i to ona nas, właśnie ona nas nie prowadzi, to my jako czytelnicy błądzimy sami już, bez bohatera.
0: Tak.
1: I jakby ten świat się stwarza z każdym wersem, a rozpada się jakby wychodząc z tego wersu i wchodząc w następny.
0: Tak.
1: No i dla mnie to jest coś niesamowitego właśnie. No właśnie. O wiele trudniejsza jest to też literatura nawet niż kafkowska. Takie no śmiałe założenie z mojej strony.
0: Nie wiem, czy ty też tak czułeś, ale faktycznie zdania są bardzo długie u Bruna Schulza i one faktycznie... dla mnie mogłyby być odosobnione. Że czasami kolejne zdanie ja czytałem w ten sposób, że łapałem się, że myślałem, że to jest kontynuacja tego pierwszego, które było przed. Jednakowoż okazało się, że to wcale nie była kontynuacja, ale zaczęcie nowej myśli. I te myśli tak naprawdę urastają i urastają u Schulza, ale wydaje też mi się po tak naprawdę już trzeciej lekturze jego utworów, że im częściej się go czyta, tym bardziej odczuwa się powiązanie ze sobą i pewny też sposób rytmizacji tego tekstu, który, no właśnie, kiedy się już lepiej zna, zaczyna być inaczej. Nie wiem, czy ty też tak miałeś, że musiałeś przeczytać jakieś zdanie dwa razy. No więc
1: na
0: właśnie.
1: Na każdej stronie to się raczej zdarzało, albo że to jest trudne.
0: Tak,
1: bardzo.
0: Że to jest trudne, że słowo trzeba było przeczytać dwa albo trzy razy,
1: tak,
0: żeby zrozumieć jego sens.
1: Metafora wchodzi na metaforę wręcz tak. Jakby i taka kanapka przysłowiowa się układa z tego.
0: No więc właśnie. I to ma gdzieś, to pokazuje się w pewnego rodzaju kontraście do utworu Franza Kafki.
1: Tak.
0: Gdzie tam te zdania są bardzo konkretne, są bardzo proste, ale właśnie przez tą prostotę zaczynają być coraz to bardziej zawiłe, kiedy nakładają się na siebie.
1: Tak.
0: No więc właśnie.
1: Uargumentowałeś teraz moją tezę właśnie. Dzięki.
0: Nie ma za co. Zamieniliśmy się rolami.
1: No,
0: to
1: widzisz,
0: też dlatego.
1: No
0: Bruno Schulz faktycznie zaczął pisać około roku 1925 i ten jego pierwszy utwór, Noc listopadowa, pochodzi z 1928, ale te zaczątki jego literatury możemy doszukiwać się w listach, które pisał, a bardzo często w postscriptum, dlatego że to tam oddawał się temu kreatywnemu podejściu i opisywania jakichś historii. Znalazłem wiele tak naprawdę opowieści jego uczniów ze szkoły, dlatego że on pracował w szkole, był plastykiem, który tak naprawdę najczęściej chodził do pracowni, to były pracownie drewna, w których uczył swoich uczniów rzemiosła i oni wspominali, że 15 minut lekcji, ostatnie 15 minut lekcji kończyło się tak naprawdę tworzyć jakieś elementy, czy kończyła się tak naprawdę lekcja i sam Bruno Schulz siadał i wymyślał historię. Opowiadał barwnie i przepięknie jakieś wymyślone historie i pewien krytyk sztuki słusznie zauważył, że najprawdopodobniej gdyby spisywać te jego historie po rozmowach z ludźmi, które te historie faktycznie słyszeli, to by było jego największe dzieło. Właśnie te historyjki, które wymyślał.
1: Ciekawe.
0: No więc właśnie. No ale tak, Noc listopadowa, 1928, ukazało się dopiero 8 lat później. No więc właśnie, przez tę nieśmiałość Schulza. On nie chciał wydawać swoich dzieł. On się bał tego. On myślał, że one nie są za dużo warte. I tworzył głównie do szuflady. I nagle rok, to był chyba 1933, Zofia Naukowska, bardzo ważna postać

0: w życiu Brunona Schulza, zaczyna zauważać talent artysty i uznaje, że dobrze, w takim razie wydajmy twoje dzieła, twoje opowieści. I to był pierwszy zbiór jego opowiadań, chyba najbardziej nam znany, czyli Sklepy cynamonowe. Tak, 1933. Wydane rok później, 1934. I to był jego debiut. Po nim, tak jak wspominałem, pojawia się właśnie przekład powieści Franza Kafki Proces i to daje Brunonowi Schulzowi tak naprawdę już wejście w ten świat literatury. Wspominaliśmy na naszych wcześniejszych audycjach, że Bruno Schulz znał się z Witkacym, że był też jedną z osób, którą, jedną z niewielu osób, i podkreślmy słowo niewielu, którą szanował Gombrowicz i był jego dużym przyjacielem. I tak zaczęły się tak naprawdę jakieś te początki życia artystycznego Schulza. Jednak tej swojej nieśmiałości, tego nieobycia w świecie właśnie salonowym, on nigdy się nie wyzbył i był raczej na uboczu i był słuchającym artystą.
1: No dlatego też pewnie Gombrowiczowi podpasował, który raczej lubił się tak...
0: Lubił mieć osoby, które się raczej podporządkowują Gombrowiczowi, tak, sam tak. Gombrowicz.
1: Ale jednocześnie myślę, dlaczego tak Gombrowicz szanował Schulza, bo wydaje mi się, że Schulz był ucieleśnieniem idei, ku którym wzdychał cały czas Gombrowicz. Tak jak czytam jego prozę, to jest po prostu ta dziecinność wylewa się z tego i ta niewinność i tak. Ta niepohamowana wyobraźnia dziecka, bo Sklepy cynamonowe, dla mnie, ja sobie tak rozdzielam te oba zbiory opowiadań, Sklepy cynamonowe to są wczesnego dzieciństwa historie, a Sanatorium pod Klepsydrą już nastolatka.
0: Ale to jest, trochę tak.
1: To jest jedyna różnica i dla mnie Gombrowicz ze swoim wzdychaniem ku młodości, niższości tej łydce, tak. to wszystko to się kryło w sumie w prozie Schulza.
0: Ale Gombrowicz przecież był jednym z tych pionierów w polskiej literaturze z dużym kombinowaniem z formą. I tak. Tu mi się wydaje, że to również są podobne głosy pomiędzy Brunonem Schulzem a Gombrowiczem.
1: Czasami dialogi u Schulza, miałem wrażenie, że są bardzo gombrowiczowskie.
0: Prawda? Tak, tak, i teraz jest pytanie, który z którego? Ja nie wiem niestety. Ale tu też na pewno to jest bardzo dużym aspektem, cechą, która ich łączy, czyli ta wielka odwaga w posuwaniu granic coraz dalej z tej takiej typowej powieści do, no właśnie, fragmentarycznego tekstu. Ferdy Durkę Gombrowicza dzieli się na fragmenty, jest pełno też wstawek samych ocen czy spostrzeżeń autora, które w ogóle się nie łączą z fabułą, która dzieje się w Ferdy Durkę. No i przecież tak samo u Brunona Schulza tamte opowiadania to jest tak zaledwie parę stron i nagle koniec i kolejne opowiadanie, które już zaczyna dotykać zupełnie innej tematyki, luźno połączonej z całą.
1: Właśnie, bo to jest jakby połączone i rozłączone.
0: Niepołączone. Właśnie, i to jest znowu skakanie po wątkach.
1: Tak, tak, ale coś wraca, najczęściej ten motyw ojca. Właśnie, czy jeszcze jest coś do powiedzenia z notki biograficznej, bo ja bym bardzo już chętnie, ponieważ czas nas naglił, przeszedł
0: do
1: tekstów faktycznie.
0: Tak, to przejdźmy do tekstów.
1: Cudownie.
0: Przejdźmy do tekstów. No i
1: jak
0: tu mamy...
1: łatwo się z tego dzisiaj negocjuje.
0: Ach. No bo się nie spóźniłem. Dobrze. Sklepy cynamonowe. Bohaterowie sklepów cynamonowych. No przede wszystkim mamy głównego bohatera. Główny bohater jest... wydaje mi się, i można tak założyć, gdzieś ucieleśnieniem autora tych tekstów.
1: Oczywiście.
0: I tu mamy do czynienia z młodym chłopakiem, Józefem. Uczeń. I tak naprawdę człowiek odkrywający świat, spoglądający na to wszystko tak naprawdę oczami małego dziecka.
1: Tak.
0: On głównie gdzieś tam działa instynktem, podąża w stronę zdarzeń, osób i miejsc, do których właśnie czuje jakiś taki naturalny pociąg, jakby one faktycznie właśnie... ciągnęły go, bo tam mamy kuzyna Emila, mamy włóczęgę z ogrodu, tłuja mamy, czyli ta włóczęga to był ten pan bez fletu. W ulicach krokodyli widzimy, jak bardzo zaczyna dążyć do tej ścieżki właśnie osób porzuconych, jakichś właśnie ciemnych sfer. Ale spogląda na ten świat tymi oczami dziecka, właśnie jeszcze nieświadomymi, które może dopowiadają sobie pewne historie, czyli tworzy gdzieś jakąś taką mniej realistyczną przestrzeń, a raczej mistyczną. Odkrywa tak naprawdę całe pokłady, i to jest ciekawe, takiej wiedzy też przeszłych pokoleń, dlatego łatwo możemy się mylić, czy to jest dziecko, czy to teraz jest dorosły, bo nagle w oczach tego dziecka, no właśnie, pojawia się wiedza, której normalnie dziecko nie powinno mieć.
1: Tym bardziej, że można to tę tezę dorównać do każdego z bohaterów, jakby nie wiadomo, czy jakby ojciec to jest dorosłym, prawda, czy też dzieckiem, czy wujek Karol zamknięty w czterech ścianach, gdzie dom cały jest przeciw niemu, też jest tym dzieciątkiem, czy jednak jakimś zdziecinniałym dorosłym.
0: Tak.
1: Czy ojciec, który właśnie gdacze i macha skrzydłami.
0: No ale jak ma na imię ojciec?
1: Jakub.
0: Przecież to bardzo kojarzy się z biblijnym Jakubem, który to w Księdze Rodzaju spierał się z samym aniołem.
1: Padają takie wersy też.
0: No więc właśnie, i to w ogóle w opowiadaniu Nawiedzenie pojawia się taka scena, która trochę nawiązuje do tego sporu Jakuba z aniołem. Ale ten ojciec w ogóle w utworach Schulza ma wiele twarzy, ja zauważyłem.
1: Bardzo
0: tak?
1: wiele. I ucieleśnień.
0: To prawda. No bo ta taka najbardziej, nazwijmy to, normalna twarz, to jest ta twarz kupca, którym to faktycznie ojciec Schulza był, i to jest zgodne z rzeczywistością.
1: Tak.
0: No ale właśnie, raz się staje pewnego rodzaju czarodziejem, raz się staje magiem.
1: Ptakiem.
0: Raz staje się ptakiem.
1: Pająkiem.
0: I
1: karakonem.
0: Tak, karakonem. Który to nie wiadomo, czy przypadkiem nie został wyrzucony już jako martwy robak na śmieci, czy gdzieś pełza pod drewnianą podłogą synka Józefa.
1: Wszystkich.
0: Tak, no ale chyba najważniejsze, jak już wspominamy o tym ojcu, jest traktat o manekinach, który to w sklepach cynamonowych występuje. I to jest pewnego rodzaju monolog, który prowadzi ojciec o stwarzaniu. I tu nagle widzimy, dlaczego może Gombrowicz tak bardzo lubi Brunona Schulza, bo przecież maski, zakładanie masek, stwarzanie się wobec innych, no to jest gdzieś właśnie to, co porusza w traktacie o manekinach ojciec u Brunona Schulza.
1: Dokładnie. No to właśnie o co chodzi w tych manekinach, które sobie tak ubóstwił ten ojciec, które są zastałe w jednym geście, nieruchome,
0: no
1: emaliowane
0: właśnie.
1: Oczy mają, chociaż też wiele osób ma w tych tekstach.
0: One są też puste trochę.
1: Aha.
0: Ja czuję, że traktat o manekinach porusza temat tego, że stwarzanie rzeczywistości, stwarzanie człowieka nie jest przypisane tylko i wyłącznie Bogu. Że nagle mamy pewnego rodzaju spór, gdzie to człowiek może pokazać, że on też może stwarzać,
1: ale
0: prawda?
1: Ale to jest zawsze ułomne stwarzanie.
0: To prawda.
1: Niepełne.
0: Tak, bo przede wszystkim w dowolny sposób, i tam często to można gdzieś tam przeczytać, że w dowolny sposób można się stwarzać. Czyli to nie jest tak, że mamy pewnego rodzaju też schemat stwarzania się i że to jest też pewnego rodzaju eksperyment. Tam istnieje i często pojawia się nawiązanie do plastyczności, ale też i uległości tej formy, która jest stwarzana.
1: Uległość u Bruna Schulza to też jest ciekawe. Tak?
0: I dlatego właśnie i tutaj zacytuję, znajduje się ten program Demiurgu, czyli tworzenia dla wszystkich, tak? I teraz cytat: pragniemy rozkoszy twórczej jako ludzie. Chcemy stworzyć po raz wtóry człowieka.
1: Tak.
0: Ojciec nie przestaje na tych swoich deklaracjach i prowadzi przecież własne eksperymenty twórcze, i to się pojawia w tych ptakach, prawda? I niestety one kończą się gigantyczną klęską. Noc Wielkiego Sezonu to jest ta część, gdzie faktycznie to widzimy. I ten ojciec w tych opowiadaniach staje się symbolem prób wydostania się z tej przytłaczającej, małomiasteczkowej atmosfery ludzkich ograniczeń, bo tam coraz to mocniej widać, jak te ograniczenia wchodzą na ojca i jak on w ten abstrakcyjny tak naprawdę dla nas sposób próbuje się wyrwać z tej rzeczywistości. On chce absolutu, chce mistycyzmu, ale takiego na co dzień, że on wszystko, i to widać, zamyka się w tym domu i tak naprawdę wieczorami tworzy te swoje monologi i to wszystko jest w atmosferze tego mistycyzmu. On rozmawia przecież z Bogiem, wchodzi w te tajniki życia, te właśnie ptaki, karakony i próbuje swoich twórczych możliwości. I to właśnie pokazuje ten cały traktat o manekinach. Tak. Nie wiem jak ty, ale dla mnie kwintesencją trochę tych utworów jest ten traktacik krótki. Parę jest cytatów mam, ale do tego jeszcze wrócimy. No, wydaje mi się, że... Powiedz, co ty o tym widzisz, co ty sądzisz?
1: Nie, właśnie traktat o manekinach jest dla mnie już totalnie trudny i niezrozumiały. Właśnie ta Wtóra Księga Rodzaju, która jest jednym z tytułów.
0: Jak to jest napisane, prawda? Tak. Wtóra Księga Rodzaju.
1: Wtórna. Tak, tak. To jest już też bardzo wielką poszlaką dla nas. No i na tym się zatrzymuje, na tym właśnie, że człowiek też ma prawo tworzenia, ale zawsze to jest tworzenie takie jednego gestu, ograniczające się do jednej części ciała, która jest jakimś tym...
0: Części ciała gombrowiczowskie.
1: No właśnie. Odzwierciedleniem tego gestu, ale no tylko, na przykład jeśli ręka coś pokazuje, no to noga, ani druga ręka, ani głowa już nie jest potrzebna, tak, tylko ta ręka, prawda?
0: Jest nagle tym najważniejszym organizmem i tą kwintesencją tak naprawdę działań myśli. No i właśnie, no i ten oniryzm się w tym wszystkim pojawia, ale to zaraz.
1: Tak. No jest po prostu tą ideą po prostu. Ja bardziej podczas tego czytania to właśnie badałem warsztat, dobrze się bawiłem, parę razy się wzruszyłem chyba nawet. Tak chciałem już muskularnie chciałem od tego od razu odejść, prawda? Ale nie, wzruszyłem się, przyznaję się bez bicia, bo niesamowite. I ten świat po prostu jest bardzo wciągający i nie wiem jak ty, ale ja nawet wyczułem tam moment horroru.
0: Oczywiście, że
1: wichurze,
0: tak.
1: Wichura.
0: Ale ogólnie wydaje mi się, że to są dosyć przygnębiające utwory, pokazujące właśnie ten złożoność życia, ale to jak bardzo my faktycznie jesteśmy podlegli temu wszystkiemu i że ta ulica Krokodyli, no przecież to jest też horrorowa sytuacja. Labirynty miasta, które się tam pojawiają, to jak gubi się w tym wszystkim, no właśnie to małe dziecko, to też bardzo przytłacza.
1: No oczywiście, tak, ale dla mnie właśnie ta wichura, która jest tym symbolem natury niezwyciężonej, która dmucha przez 3 dni, 3 noce i oni zamknięci w tym domu myślą, że już kurczę, czy może całe miasteczko zwiało, czy oni już tylko zostali. Ojciec został w sklepiku i nie wrócił. Wysyłają brata i subjekta Teodora, ale i ten cały szmer z zewnątrz się tak miesza, że oni nie wiedzą, czy oni w ogóle odeszli, czy oni przez te 15 minut cały czas stoją pod domem, bo się boją pójść, jakby są połykani przez tę ciemność, która coś
0: no dom staje się takim azylem, schronieniem przed właśnie tym żywiołem, nawet że kosmicznym żywiołem, bo to przecież tam nie do końca wiadomo, ale żywioły i w ogóle pory roku u Szulca są bardzo ważne.
1: Tak, jest wiosna, druga jesień.
0: No więc właśnie, każda sierpień. Pora roku ma taki odmienny, właściwy charakter dla Szulca, bo wiosna to czas planowania. Lato jest spełnieniem marzeń, jesień zaczyna być rozczarowaniem po niespełnionych marzeniach, no ogólnym rozczarowaniem i zima nagle jest pusta, jest taką pustką, porą, w której odbijają się te wszystkie pozostałe pory roku i to, no przecież właśnie, to zimą ojciec przeprowadza te swoje twórcze eksperymenty z ptakami, tak? Zimą też rozgrywa się w ogóle akcja opowiadań Sklepy Cynamonowe i tu tak bardzo wyraźnie widać, że zima zawiera pierwiastki wszystkich pół roku. Zapach fiołków, anemony, woń wiosny. I tu też jest bardzo ciekawe, że może te opowiadania na sam początek zdają się być niepowiązane ze sobą, a może i powiązane, ale bardzo małymi elementami. Tak później, im bardziej wchodzimy w interpretację, staramy się te zdania rozprowadzać na czynniki pierwsze, one coraz częściej zaczynają właśnie tworzyć tą jedną historię, która jest trochę ukryta. I to bardzo w Szulcu uwielbiam, że on ukrywa wiele z swoich spostrzeżeń on ukrywa pod tą warstwą słowa.
1: Ale właśnie też w samotności, w sanatorium pod Klepsydrą, gdzie wydaje mi się jest najbardziej odkryty Schulz przed nami, gdzie to opowiadanie ma tylko dwie strony, więc no na więcej sobie nie pozwolił. Padają te w ogóle zdania, gdzie on mówi, że on zaczyna o samotności, odchodzi jakąś, w jakąś metaforę o myszy, która zajmuje właśnie już tę jedną z dwóch stron i na początku drugiej strony pada zdanie i znowu uciekłem w pierwszą metaforę, jaka się nasunęła i pognałem z nią, i, ale to naprawdę niech was nie zmyli, nie jestem myszą, tylko naprawdę emerytem i samotnym. Jakby, i to też on swój sposób pracy nam troszkę się odkrywa przed nami w tej samotności, gdzie faktycznie połykają go wręcz te metafory i tu nawet można mu pozazdrościć tej wyobraźni, bo to cały czas to się nie kończy, to narasta się i wchodzi w tę kanapkę właśnie, o której wspominałem wcześniej.
0: Tak, tak. No i właśnie tam wszystko jest w sumie takie bardzo, ale to bardzo płynne, no bo też spoglądajmy na to, w jakim, jaki jest czas przedstawiony w tych opowiadaniach Schulza.
1: Jaki
0: tak?
1: właśnie?
0: No bo to jest czas, okej, taka najprostsza rzecz, no to trzeba powiedzieć sobie, że to jest dzieciństwo i młodość pisarza, można tak powiedzieć,
1: tak, ale,
0: no bo jednak.
1: Ale
0: ten czas to jest jednak bardzo ważny czynnik, ten budujący tak naprawdę świat przedstawiony, tak? Podobnie jak tą przestrzeń. Czas odpowiednio często przekraca trochę u nas te ramy, takie jak noc, dzień, poranek, wieczór, tydzień, miesiąc. I tu mam taki cytat, bo Schulz pisze na przykład, każdy wie, że w szeregu zwykłych, normalnych lat rodzi niekiedy zdziwaczały czas ze swego tona lata inne, lata osobliwe, lata wyrodne, którym jak szósty mały palec u ręki wyrasta kiedyś trzynasty fałszywy miesiąc.
1: Tak.
0: Prawda?
1: I potem jest też o tych torach życia, że pociąg idzie swoim torem, a tutaj się tworzy jakiś boczny tor tej narracji. I właśnie według mnie to Schulz wszystkie ramy czasu niszczy.
0: Tak.
1: Totalnie on nie istnieje.
0: No bo te wspomnienia, bo to znowu jest ten czas wspomnień i ten oniryzm są tak, zniekształcone.
1: Wyobraźnia wyłamuje te wszystkie właśnie ramy i tylko ona się liczy i to ona sobie lata po tej dowolnej przestrzeni i dowolnym czasie i właśnie mamy wtedy do czynienia z tym 13 miesiącem z kolei, który nie istnieje, ale jednak istnieje, jak ten peron 7 i 3
0: czwarte.
1: No, ten Harry'ego Pottera, ten peron po prostu.
0: No ciekawe porównanie do Harry'ego Pottera.
1: No słuchaj, magia tu i tutaj się dzieje, mój drogi. Naprawdę.
0: No i magia tych sytuacji, które tak naprawdę, no, czytając, możemy zauważyć, że takie błahe i bardzo typowe sytuacje tu nagle osiągają rangę mitu,
1: tak.
0: Rangę symbolu pewnego rodzaju, tak. Pojawiają się, ten obraz jest cały czas płynny, falujący, przedmioty się zmieniają, kształty nabierają nowych sensów i to chyba najbardziej się kumuluje w tym ojcu, ja przynajmniej tak czuję.
1: Tak,
0: że
1: wszystko się kumuluje
0: tak,
1: w ojcu.
0: Że to on... I to jest też bardzo ciekawe w porównaniu do Franza Kafki, jaką relację z ojcem ma Franz Kafka, jak przedstawia tam ojca Franz Kafka, jak tu nagle Bruno Schulz przedstawia ojca. No właśnie, jest Franz Kafka, mamy tego wielkiego tyrana, a Bruno Schulz nagle pojawia się jako, no nie wiem czy przeciwstawne, ale na pewno inne, może nie kontrastujące, ale no bo tam też widać tą różnicę u Bruna Schulza, że jednak jest syn i ojciec, który ma tą swoją wiedzę, która jest trochę niedostępna dla syna, więc mamy gdzieś te przedstawione... wypadło mi słowo, ale hierarchię pewnego rodzaju.
1: No, dla mnie to jest przeciwstawne w kontekście tego, jak Kafka się od grubą kreską, w sensie on chciałby tej miłości ojcowskiej, ale on bardziej jest przy mamie, a Schulz jest totalnie przy ojcu i wszystko, co ciepłe, jest w ojcu umiejscowione, a z kolei w ogóle nie w mamie. To jest ciekawe, jak u Schulza demonizowane są kobiety też, ale też są jednocześnie sprawcze i czynne, jak ta sprzątaczka.
0: I to jest ta fan fatale.
1: Tak,
0: kobieta.
1: Ta Adela, która zawsze te wszystkie idee ojcowskie, jego szaleńcze odpały, jakby ona to wszystko tą miotłą wyrzuca przez okno,
0: jak w tym traktacie, w którym ona kończy, tam chyba było, to był drugi rozdział tego traktatu, gdzie ona staje, nakłada te ręce, prawda, na barki i faktycznie zaczyna tego ojca gdzieś tam stawiać do pionu.
1: Tak, właśnie, ona jest tą jakby sprawczością, realnością poniekąd, która sprowadza do rzeczywistości. ten mistycyzm ojcowski.
0: A
1: mama jest właśnie nieobecna w prawie.
0: Tak, to prawda. No to trzeba też zerknąć i to jest świetne nawiązanie do rysunków Brunona Schulza, no, które ewidentnie pokazują, co on wobec tych kobiet trochę czuje. Tam zawsze jest tym uniżonym mężczyzną, który niesie tą koronę, którą przystawia, prawda, kobiecie, albo kładzie się przy nogach kobiety i zaczyna je całować, albo on jest tym malutką postacią z jakąś wielką głową, tak jak prawie u Bobasa, a te wszystkie kobiety są takie piękne, nie zwracające prawie, że na niego uwagi, on pod tymi nogami się tam gdzieś czołga i przechadza.
1: I to samo też mamy najbardziej uwydatnione chyba w Wiośnie z Bianką.
0: Tak, no właśnie. No i skąd pochodzi nagle to myślenie Brunona Schulza? Nie do końca wiem, może się trochę domyślam. Co jest ważne u Brunona Schulza? Chciałbym o tym powiedzieć, żebyśmy też załatwili sobie takich parę teoretycznych wątków u nas w audycji. Oniryzm. To jest gdzieś podstawowa rzecz, o której będziemy też mówić audycji za tydzień. Czyli ta konwencja literacka polegająca na ukazywaniu tej całej rzeczywistości bardziej na kształt snu. Tak? Marzenia sennego, no czasami też koszmaru, o czym wspomnieliśmy. Konwencja oniryczna to też jest pewnego rodzaju bardzo ważna u niego rzecz, czyli to uporządkowanie świata tak, jakby to było logicznie związane ze snem. Logika snu się tutaj pojawia. Wspominaliśmy audycję wcześniej u Gombrowicza w Weselu. Przepraszam, dwie audycje wcześniej w Weselu Gombrowicza, że tam właśnie...
1: W ślubie.
0: Gombrowicza. Właśnie jak ta logika snu się tam pojawia i wszystko jest kreowane w ten sposób. Mitologizacja. To też jest bardzo ważna sprawa. Mitologizacja czy mityzacja, czyli nadawanie temu tekstu literackiemu cech opowieści mitycznej. I tu się pojawiają różnego rodzaju słowa, parafrazy, różnego rodzaju nawiązania. No przecież do Homera też czujemy, no my jesteśmy świeżo po lekturze Homera, więc też chyba odczułeś to, jak bardzo właśnie jest to pisane w taki sposób mitologiczny.
1: Tak, to jest.
0: I kreacjonizm w sztuce, to w ogóle się nie tylko i do literatury odnosi, ale do całej sztuki, czyli i oniryzmu, czyli to przedstawiennictwo sytuacji w sztuce tak, że ten realizm nam upada, że ten naturalizm nie jest ważny, ale to my jako autorzy kreujemy to, co ma się w sztuce znaleźć. Artysta nie odtwarza przeżytej przez siebie albo zaobserwowanej rzeczywistości, ale kreuje samodzielny byt, tak? Jakim jest to dzieło sztuki, które się pojawia.
1: Dlatego jeśli chodzi o Brunona Schulza twórczość, to nie potrzebujemy przytaczać jakichś konkretnych fragmentów. Wystarczy po prostu przesłuchać naszą audycję i po niej przeczytać sobie opowiadanie, które ma 3 strony i to się już raczej ładnie poukłada, bo nie ma co zdradzać nawet fabuły, która jest tak enigmatyczna i właśnie w tej formie labiryntu nas prowadzi. Mamy do czynienia na przykład z koniem, z dyliżansem, na który wsiada mały ten bohater, młodziutki, i nagle pan, który prowadzi te konie, wysiada i
0: wybiega.
1: Koń prowadzi go sam, on zostawia go pod domem, on wychodzi z tego dyliżansu i koń nagle zamienia się w drewnianego konika małego.
0: No więc właśnie.
1: albo mamy opowiadanie Emeryt, gdzie mamy do czynienia z emerytem, który nagle zapisuje się do szkoły i się dziecinnieje i mówi nagle do pana profesora tak.
0: Nie? I tutaj znowu ten gombrowiczowskie podejście.
1: Dokładnie.
0: No więc właśnie. Ale w ogóle ja miałem takie wrażenie, że każdy znajdzie coś dla siebie i każdy też zreinterpretuje utwór tak, jak będzie czuł. Ja na przykład czytając sobie trochę krytyk i analiz, zauważyłem, że ja w ogóle na przykład pewnych sytuacji w tych utworach nie zauważyłem.
1: Ja tak samo. Ja miałem jeden słowo wstępu Artura Sandauera i też zupełnie nie
0: jakby to nie jest ta książka. Przecież a może to oni piszą o innych sklepach cynamonowych? Prawda? Tak. I tutaj mam jeden fragment, który akurat przytoczę, który był dla mnie ciekawy. Na przykład jak Schulz swoich bohaterów traktuje i ukazuje bardzo specyficznie swoją drogą. Ciotka Agatka o mięsie okrągłym i białym. Jej córka Łucja o mięsie białym i delikatnym. I tu ten człowiek, prawda, który został nie tylko zdehumanizowany, ale również sprowadzony do rangi kawałka mięsa.
1: Tak, ale Bruno Schulz z reguły nie jest taki brutalistyczny. Tak. To trzeba też ostrzec...
0: Nie, to nie jest tak brutalny, tak, chociaż to bardzo mocno nawiązuje do tego traktatu o manekinach. Aha, w kontekście tej pustki człowieka i tego, że on nagle staje się tym mięsem, prawda? Że można patrzeć jak na obiekt bez życia na człowieka, jak coś nawet, że do zjedzenia.
1: Tak.
0: Tak? I te manekiny stają się gdzieś tym symbolem odczłowieczenia, bezduszności i tu może nawet współczesne słowo tego komercjonalizmu człowieka. I tak na przykład słowami...
1: W gablotach manekiny, które sobie stoją.
0: Słowami zakończenia naszej audycji, bo jesteśmy przy końcu, chciałem powiedzieć, że Schulz jest niebywale, ale to niebywale współczesny. Muszę powiedzieć, że naprawdę nie wiem, co musiał zrobić ten człowiek, żeby tak bardzo wejść w strukturę współczesnego człowieka, który był i jest tak daleki od tego, co tak naprawdę 100 lat temu gdzieś tam się tworzyło. Tragiczna śmierć Brunona Schulza, i tak zamknijmy ten rozdział. Niemiecki SS-man nie do końca wiedział, kim jest Bruno Schulz i kazał mu malować, bo tym się zajmował głównie nasz pisarz, malować ściany jednego z domów i nie wiedząc, kim jest Bruno Schulz, niestety Bruno Schulz został rozstrzelany jeszcze przed zakończeniem II wojny światowej. I tak niestety straciliśmy bardzo ważnego i wielkiego pisarza naszych czasów.
1: Tak, tak jak i wielu, wielu, wielu.
0: Tak, jak i wielu.
1: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Ziutka.
0: Oczywiście.
1: Jeśli chodzi o Powstanie Warszawskie również.
0: Fantastycznie, że o nim wspomniałeś.
1: Cieszę się bardzo. Dziękuję tobie za dzisiaj. Cieszę się bardzo, że porozmawialiśmy o Brunonie Schulzu. Jest on niesamowitą postacią i mamy bardzo wiele tych dwudziestowiecznych genialnych pisarzy naszych polskich i cieszę się, że o tym rozmawiamy na tych audycjach i przypominamy może niektórym, czy w ogóle ich zaznajamiamy z tymi tematami.
0: Także za tydzień zapraszamy państwa na temat oniryzmu w sztuce. Spróbujemy znaleźć artystów wizualnych, literatów, muzyków, którzy gdzieś dotykają tego tematu, żeby rozszerzyć ten oniryzm, ale gdybym miał polecić, od czego zacząć, to zacząłbym od Brunona Schulza.
1: Tak, to jest totalna intensyfikacja tego motywu.
0: Tak. Jeszcze raz zapraszam państwa serdecznie na Radio Wnet Patronite'a, patronite.pl/radiownet. Dziękuję serdecznie państwu, jak i też na kanał YouTube Wnet Kultura, tak gdzie jest. Znajduje się nasze tutaj spotkania Festinalente. Jeszcze raz Fryderyku serdecznie dziękuję za dzisiaj. Igor, serdecznie dziękuję za dzisiaj.
1: Kłaniam się nisko.
0: Proszę państwa, serdecznie dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia również podziękowawszy.

0: Festina lente, czyli spiesz się powoli.
1: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.

0: Czarne Niebo, raport jak co tydzień o tej porze na antenie Radia Wnet, na kanale YouTube Radia Wnet i na kanale YouTube Czarne Niebo. Opowiadamy o tym, co dzieje się na wschodzie, opowiadamy o wojnie rosyjskiej przeciwko Ukrainie, ale dzisiaj też opowiemy dużo o tym, co dzieje się w Polsce w stosunku do Ukraińców, którzy są naszymi gośćmi i do których podejście w ostatnim czasie na pewno się zmieniło. Relacje polsko-ukraińskie ulegają bowiem wyraźnemu pogorszeniu na tle rosnącej niechęci incydentów wymierzonych właśnie w Ukraińców mieszkających w Polsce. A agresja to już nie tylko kwestia mowy, kwestia wpisów w internecie czy jakichś stwierdzeń w przestrzeni publicznej, ale to też bezpośrednie ataki, również ataki fizyczne na Ukraińców. W dzisiejszym programie porozmawiamy o postawie polityków, publicystów i mediów, które według nas zaostrzają język debaty. Postawimy też pytanie o potencjalne wykorzystanie tych napięć w rosyjskich operacjach wpływu. A naszym gościem będzie ekspert od spraw wschodnich Rafał Dzięciołowski. Będziemy też rozmawiali o kolejnym konwoju z pomocą dla Ukrainy Fundacji Igora Tracza i Igor Tracz będzie naszym gościem. Igor też, mam nadzieję, że podzieli się swoimi refleksjami po spotkaniu z generałem Załużnym, bo miał okazję brać udział w takim spotkaniu i mam nadzieję też, że skomentuje te sprawy, o których będziemy rozmawiali z Rafałem Dzięciołowskim. Odwiedzimy również ten szlak, szlak cmentarzy I wojny światowej razem ze Stowarzyszeniem Memento Bellum. To już stały taki cykl w naszych programach, w naszych audycjach, ale warto do tematu powracać, zwłaszcza, że o pewnych rzeczach do tej pory jeszcze Państwu nie powiedzieliśmy, a dzisiaj w naszym programie się pojawią. Ja się nazywam Paweł Bobołowicz i poprowadzę dzisiejszy program razem z Arturem Żakiem, a nasz program na antenie Radia Wnet realizuje Fryderyk Litwin, a na kanałach YouTube Lech Rusteckich. No to zaczynamy tradycyjnie od najnowszych rzeczy. Czarne Niebo, raport.
1: Czarne Niebo.
0: Kto z Państwa ma włączone kanały YouTube, widzi w tym momencie już Artura Żaka, czyli mamy połączenie z Lwowem. Dzień dobry, Arturze.
2: Dzień dobry, Pawle, serwus, kłaniam się nisko z Lwowa.
0: Arturze, śledzisz wydarzenia, obserwujesz, co się dzieje. Ja dzieje się jak zwykle wiele. Opowiedz o tych ostatnich wydarzeniach z ostatnich godzin, z ostatniej doby.
2: Ostatnia noc była relatywnie, a nawet może nawet nie noc, tylko doba była relatywnie spokojna na Ukrainie. Tylko 133 bezzałogowe statki powietrzne. Niestety 24 trafienia w 19 lokalizacjach na terenie Ukrainy. Ale jeżeli porównać to tylko do ubiegłego tygodnia, to ponad 1900 dronów uderzeniowych odpaliła Federacja Rosyjska w kierunku celów na Ukrainie. 1600 kierowanych, czyli tych szybujących bomb lotniczych, 144 rakiety, w tym spora część tych pocisków rakietowych to pociski balistyczne. Ataki objęły 16 obwodów, uszkadzając 1500 obiektów, w tym setki budynków mieszkalnych, ale także infrastruktura, w tym wypadku edukacyjna, czyli szkoły, przedszkola, także przychodnie, także szpitale. Takim największym w sumie i najbardziej tragicznym atakiem był atak między innymi na Kijów. To było takie epicentrum z 31 lipca na 1 sierpnia. 35 rakiet, 185 dronów. Wtedy w Kijowie zginęło 9 osób, a taki łączny bilans dla obwodu kijowskiego mówi o jeszcze dodatkowo 40 osobach, które odniosły dosyć poważne obrażenia. Pod Krzywym Rogiem rosyjska rakieta, a może nawet inaczej, rakieta odpalona przez Federację Rosyjską, prawdopodobnie pochodzenia koreańskiego, mówi to o Korei oczywiście północnej, zabiła 6-osobową rodzinę, w tym jak najbardziej także dzieci, też dzieci bardzo małych. Jeżeli mówimy o froncie, to najbardziej za ostatnią dobę aktywnymi odcinkami tego długiego, bardzo długiego frontu, bo niektórzy mówią, że ten front w różnych swoich emanacjach, w zależności od przemieszczania się, ma ponad 1400 kilometrów. Najbardziej aktywne odcinki to jest właśnie odcinek pokrowski, południowo-słobożański, konstantynowski i słowiański. Oczywiście Ukraina także odpowiada Federacji Rosyjskiej, atakując między innymi infrastrukturę energetyczną ponownie. Coraz częściej słyszymy nie tylko o uderzeniach w magazyny tego e-commerce'owego, czyli tego sklepu dużego internetowego, tej platformy internetowej Wildberries, ale także ponownie słyszymy o rafineriach i magazynach paliw, czy też przy pompowniach. Dodatkowo w tej nocy Ukraina ponownie zaatakowała Engels. Engels i bazę lotniczą w Engelsie. To jest ta baza lotnicza, z której między innymi startują strategiczne bombowce, które odpalają rakiety manewrujące, między innymi rakiety manewrujące H-101, te rakiety, które atakują cały teren Ukrainy. W sumie od niemalże już 5 lat, czyli od pierwszego dnia, od 24 lutego 2022 roku, te rakiety, które właśnie jedna z takich rakiet wleciała na teren Rzeczypospolitej Polskiej, aby po prawie 100 kilometrach uderzyć w pole. Całe szczęście uderzyć w jakieś pole, czy też łąkę. Ważna jest informacja także, wczoraj do nas dotarła z Moskwy, a mianowicie wczoraj w jednym z najdroższych miejsc gastronomicznych na mapie rosyjskiej stolicy, a mianowicie w restauracji Balzi Rosji. Tam tak naprawdę swoje różnego rodzaju jubileusze i inne imprezy często obchodzą gwiazdy, ale co ważniejsze, gwiazdy także rosyjskiego parlamentu, ale także ministrowie, ale i często generałowie. Eksplodował ładunek wybuchowy. Służby Federacji Rosyjskiej podały, że to już był improwizowany ładunek wybuchowy, czyli taki stworzony własnymi rękoma. Ponoć przyszła pewna kobieta, która próbowała wejść na zamkniętą uroczystość. Tego dnia ta restauracja była całkowicie wyłączona z takiego normalnego użytku, bo odbywało się tam zaplanowane wydarzenie, czyli po prostu ktoś wynajął. Świadkowie na miejscu mówili, że było bardzo dużo ochrony, prawdopodobnie FSO, czyli tej ochrony, która jest przypisana notablom państwa rosyjskiego. Stało też wiele luksusowych samochodów na tak zwanych czarnych numerach, czyli numerach, które potwierdzają przynależność tych pojazdów do Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, bądź wprost tak naprawdę Armii Federacji Rosyjskiej. Według wielu komentatorów, a także komentatorów z tak zwanych Z-patriotów, na przykład Anastazja Kaszowarewa, zaznaczyła, że właśnie ktoś z elity wojskowej świętował swój jubileusz, a dziennikarz Oleg Kaszyn zasugerował, że prawdopodobnie tym, który obchodził swoje 55. urodziny w tym tygodniu i właśnie na weekend, czyli na sobotni wieczór, przeniósł świętowanie swojego jubileuszu, był Aleksander Czajko, generał, dosyć świeżo mianowany generał, który nie tylko dowodzi siłami powietrzno-kosmicznymi Federacji Rosyjskiej, właśnie też tymi siłami, które odpowiadają za uderzenia dalekiego zasięgu, ale także osoba, która dowodziła między innymi w 2022 roku na odcinku kijowskim. Jemu wprost zarzuca się między innymi zbrodnie wokół Kijowa, między innymi na terenie tej miejscowości Bucza, która już na wielu ustach od tych 5 lat jest obecna i stała się takim symbolem tak naprawdę tego bestialstwa Armii Federacji Rosyjskiej, chociaż Bucza to tylko i wyłącznie mały wycinek tego, co Armia Rosyjska w tym czasie uskuteczniała. Na dany moment wiemy o tym, że 17 osób odniosło bardzo poważne obrażenia w wyniku tego zamachu. 3 osoby zginęły na miejscu, w tym ta domniemana kobieta, która próbowała wnieść zapakowany w ładny papier, niby to prezent. Rosyjskie służby mówią, że właśnie jeden z ochroniarzy, próbując sprawdzić, co jest w środku, próbował otworzyć to opakowanie i wtedy właśnie rozległa się eksplozja. Eksperci stwierdzają, że wybuch był mniej więcej ekwiwalentu, mniej więcej około 1 kg trotylu. Dodatkowo były tam środki rażące w postaci stalowych kul. Pawle?
0: Arturze, dziękuję serdecznie za przedstawienie tych wiadomości. Do kwestii rakiety, która wtargnęła w polską przestrzeń powietrzną, powrócimy może troszeczkę pod innym kątem, bo pod kątem niedopowiedzeń czy manipulacji, a może nawet propagandy. O tym na pewno też porozmawiamy z naszym gościem, którym dzisiaj jest Rafał Dzięciołowski. Rozmowa już z naszym gościem za chwilę. Czarne niebo, raport.
1: Czarne niebo.
0: Czarne niebo, raport. Już ci, którzy nas obserwują na kanałach YouTube, widzą naszego gościa. Rafał Dzięciołowski, ekspert od spraw wschodnich, były prezes Fundacji Międzynarodowej Solidarności. Przed chwilą się zawahałem, bo w sumie w Rafale też prowadziłeś kilka innych organizacji pozarządowych, ale zawsze zajmowałeś się kwestiami wschodnimi albo kwestiami dotyczącymi Polaków na wschodzie. Dobry wieczór.
3: Kłaniam się.
0: Dzisiaj porozmawiamy o kwestiach, czy przede wszystkim zaczniemy od tego, o kwestiach dotyczących Polski i przestrzeni informacyjnej, ale nie tylko informacyjnej Polski. Agresja wobec Ukraińców przebywających w Polsce przybiera postać takiej nasilającej się mowy nienawiści, nie tylko w internecie, ale w ogóle w przestrzeni publicznej, ale za tą mową nienawiści coraz częściej idą ataki werbalne, ale tak naprawdę też ataki fizyczne i obserwowaliśmy to w ostatnim czasie. Moi koledzy z redakcji przygotowali takie zestawienie tych najbardziej znanych faktów agresji z ostatnich dni. No może najpierw zacznijmy od tego, że w pierwszym półroczu 2026 roku zgłoszono 180 przestępstw z nienawiści wobec obywateli Ukrainy i to jest wzrost o około 30% w stosunku do poprzedniego roku. I wśród tych wydarzeń, te najgłośniejsze, te, które znalazły się w mediach, 30 lipca Gdynia, 76-letni mężczyzna z zaskoczenia uderzył drewnianą laską w tył głowy 40-letnią Ukrainkę. Kobieta trafiła do szpitala, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawca został szybko zatrzymany, prokuratura ściga czyn z urzędu i na ile się orientuję, to w tym przypadku na razie nie ma mowy o kwestii nienawiści motywowanej narodowo, ale fakty wyglądają w ten sposób. Natomiast bez wątpienia też wiemy, co się wydarzyło we Wrocławiu, gdzie doszło do brutalnego pobicia 20-letniej Ukrainki i jej partnera na ulicy po sprzeczce w sklepie. Pewnie większość z Państwa widziało nagranie tego brutalnego ataku. Zatrzymani sprawcy trafili do tymczasowego aresztu z zarzutami między innymi ataku na tle narodowościowym i chuligańskim. 11 lipca w Bielsku Białej 54-letni mężczyzna werbalnie znieważył i zaatakował fizycznie 3 ukraińskie dziewczynki, w tym dziewczynki, które miały po 11 lat w miejskim autobusie. Sprawca stracił pracę, usłyszał zarzuty z artykułu 257 Kodeksu Karnego, znieważenie na tle narodowościowym. W okolicach Skawiny trwa dochodzenie policyjne w sprawie dyskryminacji, gróźb i mobbingu wobec ukraińskich pracowników na jednej z lokalnych budów. Tych wydarzeń jest oczywiście bardzo wiele, chociaż jednocześnie pojawia się taka linia obrony, że to jest i tak niewiele, ale my to po prostu nagłaśniamy, dziennikarze to nagłaśniają i dlatego mamy z tym do czynienia. Mówią to też osoby, które pełnią ważne funkcje publiczne, funkcje polityczne, minimalizują, czy starają się umniejszać ten problem. Jak to wygląda z twojej perspektywy, Rafale? Co się w Polsce dzieje? Czy rzeczywiście według ciebie mamy taką falę wzrastającej nienawiści do Ukraińców przebywających w naszym kraju?
3: No oczywiście, że mamy i wszyscy ci, którzy usiłują to bagatelizować, popełniają zbrodnie obojętności, a obojętność czasami jest preludium do zbrodni faktycznej. Zwraca uwagę z jednej strony absolutna brutalność tych ataków, całkowity brak jakby podstaw merytorycznych, tak? Tu czasami nawet nie ma żadnego konfliktu, po prostu sam fakt, że ktoś słyszy mowę ukraińską, jest wystarczającym powodem do tego, żeby eksplodował ze swoimi nienawistnymi zachowaniami. Państwo na szczęście zachowuje się póki co dobrze. Dobrze to znaczy reaguje natychmiast i odnosi w tych reakcjach sukcesy, no bo też te ataki są nadzwyczaj spontaniczne, brutalne i otwarte, tak jakby sprawcy uważali, że spełniają jakąś patriotyczną powinność. To jest pewien paradoks tej całej sytuacji. No i moim zdaniem my zbieramy po prostu owoce tego, co przez ostatnie 3 lata działo się w internecie, w przestrzeni publicznej, w życiu publicznym i politycznym naszego kraju. To znaczy, oprócz tej oficjalnej narracji, która mówiła o tym, to zresztą się nie zmieniło, to znaczy, że Ukraina jest naszym sojusznikiem, że uchodźcy wojenni zasługują na wsparcie i solidarność, że obecność ukraińska w Polsce buduje polskie PKB i polską gospodarkę, że walczący Ukraińcy stanowią tarczę i bufor wobec imperialnych aspiracji Rosji, które obejmują także nasz kraj. A więc jakby tego wszystkiego, co buduje podstawy i zrąb jakiejś, wydawałoby się, niepodważalnej solidarności. I jednocześnie z drugiej strony mieliśmy tę rzekę podziemną fałszu, kłamstw, propagandy podważającej wszystko to, co wcześniej powiedziałem i co stworzyło pewną alternatywną rzeczywistość, na którą ku o zgrozo i ku mojemu całkowitemu zaskoczeniu Polacy okazali się w części zupełnie nieodporni. I teraz wielkim zadaniem państwa polskiego jest wykazać nie tylko kryminalny charakter tych czynów, bo to nie o to chodzi, że one są kryminalne, to chodzi o to, że one są politycznie samobójcze dla Polski i one w dłuższej perspektywie są też politycznie samobójcze dla elit politycznych Rzeczypospolitej, które jeżeli te emocje, te nastroje się rozpasają i rozejdą na większą część społeczeństwa, no to zostaną po prostu zniewolone tą chorą, tą patologiczną, tą zezwierzęciałą, powiedzmy to uczciwie, emocją, którą coraz większe części społeczeństwa polskiego mają wobec uchodźców ukraińskich. I tutaj świat polityczny nie jest bez winy, świat dziennikarski ma do zrobienia ogromny rachunek sumienia, ale najważniejsze to, że część polityków polskich, tych mainstreamowych i tych, którzy aspirują do tego, żeby stać się politykami mainstreamowymi, po prostu uznało, że na tej fali, którą w moim przekonaniu stworzyły rosyjskie trole, rosyjskie boty i rosyjska propaganda, która zalewała internet w Polsce. Mówię tutaj o komunikatorach, mediach społecznościowych, o tego typu obszarach. Mieliśmy okazję wielokrotnie o tym mówić, że ta antyukraińska propaganda jest obecna właściwie wszędzie. To dotyczy i portali z życia jakichś prowincjonalnych miasteczek i się nagle dowiadujemy, że głównym przestępcą jest tam zawsze jakiś Ukrainiec z jakichś tam elit politycznych, społecznych, których się okazuje, że głównymi wrogami są wszechobecni Ukraińcy. Problemy służby zdrowia. No, też jesteśmy zalewani informacją, że one właściwie zaczęły się z chwilą, kiedy pojawili się w Polsce Ukraińcy, co jest oczywiście oczywistym nonsensem, ale chętnie powtarzanym. I że polscy politycy, pewna grupa polskich polityków, właściwie wszyscy, bo Trzaskowski to zaczął, a twórczo rozwinął to Braun, oczywiście on ma tutaj prymat pierwszeństwa, oczywiście to są panowie z Konfederacji, tutaj osobliwie zwracam uwagę na pana Bosaka, który jest bezwzględnie intelektualnie zimno, pozornie rozsądny w tym, co mówi, ale szerzy oczywiście nienawiść, aż po nową kreację PiSu, czyli profesora Czarnka i skończywszy niestety na rządzie, który no niby się nie zgadza, ale generalnie uprawia taką politykę strusia. Pamiętacie państwo kiedyś taktyka strusia, nie dla centrusia, to jeszcze z czasów porozumienia centrum. Znaczy chowa głowę w piasek i udaje, że go nie ma. Tak? Policja, służby, państwo, szapoba, oni działają świetnie, szybko i zdecydowanie, ale ja nie słyszę, żeby rząd Donalda Tuska poza poza słusznym moim zdaniem apelem do prezydenta Nawrockiego, aby też nie udawał, że go nie ma, tylko żeby stanął mężniej, wziął na klatę to wyzwanie. Za chwilę pewnie sobie powiemy, dlaczego akurat apel do prezydenta Nawrockiego był szczególnie celny po prostu i tu prezydent Nawrocki miałby wiele do powiedzenia, ale czas się obudzić. Po prostu my nie możemy udawać dalej, że nic się nie dzieje, albo że statystycznie w stosunku do liczby Ukraińców w Polsce to są nadal liczby marginalne, bo one wcale nie są marginalne. One nadają ton emocji publicznej, one są obecne wszędzie i one moim zdaniem są początkiem pożaru. Nie chciałbym redukować tego ad Hitlerum, bo to dość tani i prosty zabieg, ale polecam Państwu książkę, która opisuje początki tego jeszcze takiego młodego Hitlera z lat 23-25 powiedzmy i zabiegi, które naziści uprawiali na języku niemieckim, budując ten zamknięty potem ideologiczny system III Rzeszy. I tam też się zaczynało od tego właśnie, co widzimy tu w Polsce. Dehumanizacja przeciwnika, tak? Nasz przeciwnik nie jest równy nam, nie jest obdarzony cechami ludzkimi, nie jest chrześcijańskie społeczeństwo polskie, nie jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, nie jest dla nas równorzędnym partnerem, właściwie dehumanizujemy go i potem nie dziwmy się, że jacyś krewcy, młodzieńcy albo staruszkowie nawet są gotowi atakować, słysząc ukraińską mowę, słysząc ukraińską obecność, widząc ukraińską obecność i tak dalej, i tak dalej. To są po prostu konsekwencje zachowań w życiu publicznym, także zachowań politycznych.
2: Rafale, może wróćmy tak naprawdę do samych zachowań tak naprawdę przestępczych. Często publicyści i często politycy przede wszystkim wykorzystują taki zabieg what aboutyzmu, tak? Czyli generalnie może faktycznie dochodzi do tych napaści na tle narodowościowym, ale Ukraińcy też popełniają przestępstwa. No i to jest chyba dla każdego zdroworozsądkowego człowieka oczywiste. Ukraińcy nie są jakimś dobrem wcielonym i aniołami, żeby nie popełniali przestępstw.
3: Znamy ich.
2: No dokładnie, sprawdzałem tak naprawdę statystyki, no i wystarczy tak naprawdę wejść, no nie wiem, czy dane raportów policyjnych, czy na przykład także dane GUS-u i ten wskaźnik przestępczości w stosunku Ukraińców przebywających w Polsce do obywateli Rzeczypospolitej jest niemalże identyczny. Jeżeli się nie mylę, to w 2024-2025 roku to było 720 przestępstw na 100 tysięcy mieszkańców dla obywateli Polski, około 620 dla obywateli Ukrainy. Ale właśnie, moje pytanie brzmi w ten sposób. Bo powiedziałeś, że państwo reaguje, czyli służby, policja, prokuratura reaguje. Przed audycją rozmawialiśmy, czy to nie jest tak, jak gaszenie właśnie takiego pożaru. Czyli reagują bardzo dobrze, chwytają, są zarzuty, są postępowania prokuratorskie i sądowe. Ale czy jak w tym samym czasie, na przykład wykorzystując tę właśnie taką agresywną narrację ze strony polityków, politycy wykorzystują tą agresywną narrację, która po prostu powoduje kolejne pożary. Czy nie należałoby bardziej właśnie się skoncentrować na tych, którzy błędnie, a tak naprawdę celowo wykorzystują kłamliwą statystykę albo w kłamliwy sposób wykorzystują statystykę i właśnie sieją tę nienawiść, te pożary. Niezależnie od narodowości, niezależnie od przyczyn.
3: Znaczy, no nie ulega wątpliwości, że słowo w polityce straciło swoje znaczenie w tym sensie, że polityk jest w stanie powiedzieć dzisiaj każdy nonsens, każdą bzdurę we własnym interesie i nie zostanie z tego rozliczony. I to jest ta katastrofa i tragedia. I tak, no w tym sensie działania polskich służb mają trochę posmak syzyfowego wysiłku i poświęcenia, no bo oni działają dobrze, a w tym samym czasie Grzegorz Braun czy poseł Tumanowicz podpalają kolejne obszary, opowiadając niestworzone historie właśnie o jakichś specjalnych przywilejach dla Ukraińców. Ja wczoraj miałem okazję posłuchać rozmowy z Grzegorzem Braunem na takim portalu Ekspert w Bentleyu. To jest rzecz, na którą bym nie trafił, gdyby właśnie nie nazwisko Brauna, którego śledzę pilnie. To są takie rozmowy niezobowiązujące w bardzo familiarnej atmosferze. Panowie sobie jadą Bentleyem po mieście i rozmawiają na temat współczesnych zagadnień życia. Z reguły rozmówcy są dobierani z klucza właśnie sukcesu, powodzenia życiowego, budowania jakichś tam firm i tak dalej, i tak dalej. No i wśród tych rozmówców znalazł się wczoraj wczoraj Grzegorz Braun. I muszę Państwu powiedzieć, że to, co ten człowiek wygadywał na temat Ukrainy, jest absolutnie wstrząsające i tego nie powstrzymają żadne służby. To znaczy, pan Braun przywołał tekst Romana Dmowskiego z sierpnia 30 roku, Kwestia ukraińska, który jest tekstem, no być może wtedy, w latach 30. on mógł uchodzić za tekst analityczny w obszarze polityki międzynarodowej i społecznej wobec mniejszości ukraińskiej, ale dzisiaj to jest tekst nie dość, że anachroniczny i nonsensowny, to jeszcze na dodatek szczujący i wzywający do nienawiści. No tam Ukraina jest określana mianem, ta potencjalnie niepodległa Ukraina, bo w tym tekście Roman Dmowski rozważa ewentualne konsekwencje powstania niepodległego państwa ukraińskiego i jego znaczenia dla Polski. No i on tam nazywa Ukrainę między innymi, że będzie to wrzut Europy, że będzie to miejsce, w którym zejdą się wszystkie najciemniejsze przestępcze grupy z całej Europy, że będzie to państwo, które stanie się zakładnikiem i będzie zarządzane, będzie zakładnikiem polityki niemieckiej i będzie przez Niemców przeciwko Polsce zarządzane i tak dalej, i tak dalej. Warto przeczytać jeszcze, że w tym tekście pada taka teza, że zacytuję tutaj, dla narodu, zwłaszcza dla narodu tak młodego jak nasz, który musi jeszcze wychować się do swych przeznaczeń, lepiej mieć za sąsiada państwo potężne, choćby nawet bardzo obce i bardzo wrogie, niż, uwaga, międzynarodowy dom publiczny. To państwo potężne to jest oczywiście Rosja, które, jak rozumiem, Braun chciałby widzieć jako naszego sąsiada, a ten międzynarodowy dom publiczny to jest Ukraina. No i następnie Braun tam to rozwija twórczo, mówiąc o tym, że nawet statystyki medyczne pokazują, że od lutego 22 roku nastąpił w Polsce gwałtowny przyrost chorób wenerycznych i tak dalej, i tak dalej. No co to jest, jak nie obrzydliwa, rynsztokowa mowa nienawiści? I ten człowiek nie ponosi za to najmniejszych konsekwencji. To znaczy my łapiemy jakichś wariatów, tak, którzy tam dopadli kogoś, wariatów mocno zindoktrynowanych i zideologizowanych, o czym za chwilę, a tutaj mamy posła do Europarlamentu, który po prostu pluje nienawiścią, zatruwa mózgi Polaków takimi rzeczami i nikt nie reaguje. To nie pierwszy raz, no przecież mówiliśmy o roli posła Brauna w obrażaniu urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy, więc pod tym względem nie ma żadnej zmiany, nic się nie zmieniło, facet mówi rzeczy nieprawdopodobne zupełnie, nie ponosząc za to żadnych konsekwencji, co więcej, wydaje mi się, to jest moja intuicja, moja ocena właściwie, że on się radykalizuje, że ta sytuacja przekonuje go do tego, że absolutna bezkarność czyni go jeszcze bardziej zuchwałym i bezwzględnym w swoich ocenach. No i nie ma tu ani głosu sprzeciwu ze środowiska politycznego, nie ma tutaj głosu sprzeciwu Kościoła rzymskokatolickiego i milczą prawnicy, tak jakby poseł był immunizowany na prawo obowiązujące w Polsce, a ja jestem głęboko przekonany, że to, co mówi o Ukrainie, zasługuje na ściganie.
0: No właśnie, mam takie wrażenie, że łatwiej jest ścigać tych w pewnym sensie mniejszych, tych wykonawców bezpośrednich, niż tych, którzy swoimi wypowiedziami, czynami od dawna inspirują takie wydarzenia. Ale to spróbujmy popatrzeć, bo wśród tych może wcale nie mniejszych, ale też są zjawiska zaskakujących. No wszyscy obserwowaliśmy, zresztą dzisiaj wspomniałem o tych dramatycznych wydarzeniach z pobiciem młodej Ukrainki i jej partnera przez zawodników, którzy biją się na gołe pięści w Federacji Gronda i próbowano przez długi czas udowadniać, że to był przypadek, ci zawodnicy coś tam nawet przepraszali, że to w ogóle nie ma jakiegoś głębszego podłoża. Okazuje się, że głębsze podłoże jest. I przypomnijmy fragment rozmowy prezesa Gromdy Mariusza Grabowskiego z innym mężczyzną właśnie na temat Ukraińców i do czego on zachęca.
4: Ludzi, to wynocha do siebie i walczyć za swój kraj.
5: No, trzeba będzie zebrać chłopaków, to się wyprostuje chochołów, bo im się coś najwidoczniej w głowie.
4: I to jest konkretny temat. Za to możemy wypić.
0: Wyprostuje się chochołów. No oczywiście nie mamy żadnej wątpliwości, o kim jest mowa, kogo należy według tych panów wyprostować i w jaki sposób należy wyprostować. Właśnie zawodnicy tej federacji pokazali, bijąc gołymi pięściami, bijąc 20-letnią kobietę w sposób niezwykle brutalny i atakując też jej partnera. Ja tutaj widzę kilka rzeczy. Nie wiem, czy się ze mną zgodzi. pozwolisz, ale z jednej strony ten strasznie niepokojący kult takiej brutalnej walki, przypomnę o tych ustawkach, które przez długi czas w polskiej polityce okazało się, że to jest takie zwyczajne, normalne, męskie, bo faceci ustawiają się

0: Ukrainie, która dokładnie w ten sam sposób się rozwijała. W klubach sportowych czy parasportowych, tych, które adresują przede wszystkim swoją działalność w kierunku właśnie takiej brutalnej walki z propagandą antyukraińską, skończyło się to tym, że to była po prostu rosyjska bojówka na terenie Ukrainy, wykonująca zlecenia rosyjskie na terenie Ukrainy razem z klubami motocyklistów rosyjskich, doprowadzając po prostu do tragedii. Czyli z jednej strony wypowiedzi polityków, akceptowanie pewnych elementów, a z drugiej strony takie rzeczy, które od dawna były w internecie i nikt na to nie zwracał rafale uwagi.
1: Tak, no, dla mnie ten klub w ogóle był zaskoczeniem. Jak ja pierwszy raz wszedłem na ich stronę na Facebooku, no to tam jeszcze były te treści, bo ona już chyba teraz jest wyczyszczona, ale tam te szowinistyczno-ksenofobiczne treści dominowały i w ogóle miałem takie wrażenie, że ci faceci, oprócz tego oczywiście, że się tam leją, chodzą na siłkę, eksponują nagie torsy, jakby to był też klub gejowski, to głównym ich zajęciem były te czyszczenie Polski z obcych nachodźców, tak jak się teraz mówi, uchodźców na chodźców, jak mówi Brown, czyli między innymi z Ukraińców właśnie. I też zwróćmy uwagę na to, że to jest bardzo konkretnie narodowościowo ukierunkowana nienawiść. To nie jest tak, że oni wszystkich chcą atakować. Oni chcą konkretnie atakować Ukraińców, mają podbudowę ideologiczną w postaci właśnie wypowiedzi różnych panów z Konfederacji obu i niestety też z części PiSu. Mają swojego idola w postaci prezydenta Karola Nawrockiego i kiedy mówiłem, że premier Tusk słusznie, wydaje mi się, wywołuje, a należałoby po prostu poprosić pana prezydenta o głos sprzeciwu i rozsądku w tej sprawie, o głos, który przywróciłby właściwą miarę rzeczy i przywróciłby jakiś rygor elementarnej publicznej moralności w tej sprawie, no bo my nie możemy się stać zdziczałym krajem bandytów, którzy będą dokonywali samosądu za jakieś wyimaginowane grzechy i jeszcze na dodatek, jak słusznie zauważyłeś, w interesie obcego, śmiertelnie dla nas wrogiego kraju, bo przecież cała ta narracja już była. Te same sceny były, kiedy zaczynały się w Donbasie walki w 2014 roku. Ja widziałem podobne sceny, jak siedzi dwóch ruskich gdzieś tam w podziemiu, słychać tłum krzyczący po ukraińsku i oni łapią. Ci piją wódę, a tamci piją wódę, a potem sięgają po kałasznikowy i mówią, że idziemy dokończyć to, czego nie dokończyli nasi dziadowie, czyli zwalczać ten nazizm. No i teraz jak patrzę na tamte, jak zestawiam tamten obraz z obrazem Przemysława Czarnka, który krzyczy, że Ukraina jest państwem nazistowskim i że musi zmienić się na jakieś, to już w ogóle Sławek, no ten gość ma tytuł profesorski, ale na jakieś proludzkie wartości, czyli używa retoryki lewacko-komunistycznej, twierdząc, że jest konserwatystą. Chryste Panie, to jest po prostu pomieszanie z poplątaniem, niezwykle groźne i tak naprawdę upokarzające nas jako Polaków. No to jest, ludzie mienią się patriotami, a wygadują bzdury publicznie, które nas kompromitują, pozbawiają naród godności, pozbawiają nas przyzwoitości, a państwo obdzierają z jakiegoś elementarnego szacunku dla nas samych, i w przestrzeni międzynarodowej. No nikt nas nie będzie szanował, bo zachowujemy się po prostu jakbyśmy stracili rozum w tej sprawie, w sprawie Ukrainy. W ogóle uważam, że nasz stosunek do Ukrainy, ktoś powinien o tym napisać wielkie studium i niestety nie byłoby to studium z obszaru politologii, tylko bardziej psychiatrii i psychoanalityki. Jaki my mamy w ogóle jako naród, jako społeczność polska stosunek do Ukraińców, bo moim zdaniem on jest głęboko patologiczny i głęboko zaburzony. Na szczęście, i tutaj coś optymistycznego powiem, uważam, że to jest wciąż mniejszość i to mniejszość znacząca społeczeństwa polskiego i to, o co bym apelował, no to właśnie, żeby miłościwie nam panujący pan prezydent Karol Nawrocki zorganizował wokół siebie grupę ludzi, którzy powiedzą dość. Jeżeli tego nie zrobi, poniesie część odpowiedzialności za skutki tego zdziczenia, które się rozwija, a ono się też rozwija, jak słusznie zauważyłeś, na skutek tego wzorca męskości i kulturowej dominacji, jaką promował w kampanii Karol Nawrocki. Więc myślę, że tu jest wielka, wielka praca do zrobienia przez ośrodek prezydencki, ale nie tylko. No, przecież to powinno być porozumienie ponad podziałami. Widzimy zagrożenie. Nie udawajmy, no, nie uciekajmy przed stwierdzeniem najprostszych faktów. Goście, którzy pobili tę dziewczynę i tego mężczyznę pod sklepem, to oni nie pobili tylko dlatego, że byli chuliganami z urodzenia. Oni przede wszystkim byli głęboko zindoktrynowani i oni wiedzieli, kogo

0: atakują. I oni wiedzieli, że z hachłami trzeba robić porządek i nie czekali na państwo, nie czekali na policję. Oni po prostu postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Zachowali się w ich mniemaniu patriotycznie. Pytanie, czy polskie elity chcą takiego patriotyzmu i czy chcemy tolerować takie bandyckie zachowania, bagatelizując je i mówiąc, że nie, no dopóki... Gdzie jest ta granica statystyczna, przy której uznamy, że mamy problem? Kiedy będzie 10% napadów, tak? Kiedy 15 tysięcy Ukraińców zostanie pobitych w Polsce?
1: Tak twierdzi Tomasz Grzybaczewski, że to nie jest problem i próbuje symetryzować to, nie zwracając uwagi na to, że jeden taki przypadek wymaga reakcji.
2: Ale tutaj jeszcze panowie, ja jedną rzecz chciałem doprecyzować a propos tego filmiku. To był nie rozmowa, to był filmik promujący federację sportową, jak zaznacza prezes tej federacji. A zwróciłbym uwagę też na użycie słowa chochoł. Tak? W polskim języku słowo chochoł nie jest określane jako określenie priorytetowe dla narodu ukraińskiego. Tak, czyli to nie funkcjonuje w polskim społeczeństwie w żaden sposób. To jest ewidentnie określenie rosyjskie, zaczerpnięte wprost z rosyjskiej propagandy od kilku stuleci tak naprawdę, a teraz szeroko wykorzystywane. Więc tutaj ja bym też zwrócił uwagę służbom, żeby oni się zastanowili, skąd scenariusz tego filmiku. Chciałbym też powiedzieć, że ten zawodnik, który dwukrotnie występował w Gromdzie na ringu, występował, tak jak powiedziałem, dwa razy przegrał przez knockout, jeden raz przegrał przez knockout w pierwszej minucie walki, no i tutaj potrzebował przeciwko jednemu mężczyźnie chłopakowi tak naprawdę i jego dziewczynie, no dwóch dodatkowych kolegów, żeby sobie poradzić tutaj, ale Rafale, zapytam o taką rzecz. Ci ludzie zawsze istnieli. To nie jest tak, że oni nagle się urodzili, nagle otrzymali też tą agresję i te swoje poglądy w jakimś prezencie. A czy to nie jest tak, że oni po prostu zobaczyli, że mają przyzwolenie od góry? Tak? Czyli że jeżeli na przykład polityk może sobie pozwolić na agresję słowną, tak? Jeżeli poseł polski może mówić, że należałoby sprawdzić pochodzenie, tak? Członków rządu, że należałoby wydalić 1 700 000 Ukraińców z Polski, to taki przeciętny Sebiks, nikogo nie obrażając, ze swoją Karyną, czuje się, że teraz już może, tak? Że teraz można. No i robi to tak, jak potrafi, tak? Poseł Kowalski mówi to przy pomocy mikrofonu, a Sebik z Karyną używa pięści.
0: No to jest oczywiste, że mamy do czynienia z faktem no, takiego zlania się tej narracji politycznej, która była wykorzystywana do tego, żeby schlebiać części elektoratu tego radykalnego, antyukraińskiego. No i tym samym ten elektorat, do którego należą ci panowie, uznał, że mają przyzwolenie. Tak jak mówiłem, oni mają poczucie wewnętrzne moim zdaniem. Oczywiście tego nie ujawnią w sądzie, bo wtedy przyznaliby się do działań z pobudek nienawiści narodowościowej. Oni mają poczucie, że zachowali się jak polscy patrioci. No i szczerze mówiąc, jak się słucha części wypowiedzi polskich elit politycznych, no to też można, gdyby nie głęboko zakorzeniony kręgosłup i system etyczny, to można by uznać, że tak, na tym właśnie polega polski patriotyzm dzisiaj, no, żeby wytykać Ukraińców palcami, piętnować ich, wypędzać, przeganiać, a jak to nie wystarcza, to jeszcze atakować, jeżeli czujesz się dostatecznie mocny. Tam jeszcze jest ten charakterystyczny, ja mówiłem o tym odhumanizowaniu przeciwnika. To jest właściwe dla wszystkich sytuacji wojennych, no ale my nie toczymy wojny z Ukraińcami, prawda? To raczej Ukraina zasłania nas przed agresją rosyjską. Tymczasem my dehumanizujemy Ukraińców i w tym względzie na przykład ten atak na kobietę jest bardzo charakterystyczny, bo on powinien przekreślać tego gościa. Znaczy on powinien mieć ciężkie życie pod celą, jak to mówią, no bo pobicie kobiety jest na tyle dyskwalifikujące, że facet powinien przestać utracić swoje prawa przyrodzone, że tak powiem, w subkulturze więziennej. Natomiast mam wrażenie, że właśnie do tego prowadzi ta dehumanizacja Ukraińców, że gdyby on uderzył Polkę, to byłby przekreślony całkowicie w tych subkulturach i nie miałby życia, ale on pobił Ukrainkę i kto wie, czy to nie zostanie przyjęte jednak jako no, dowód przynajmniej tłumaczący jego zachowanie. Tak? To jest tak, jak pan poseł Tumanowicz tłumaczył nam, że no, reakcją polityczną na to pobicie powinno być dążenie do zmniejszenia migracji w Polsce, czyli właściwie to oni, ci Ukraińcy są winni za to, że zostali pobici, bo tam byli, a nie powinni być, bo powinni być w Kijowie, we Lwowie, pod bombami. Co oni tu w ogóle robili, mówi poseł Konfederacji. To są rzeczy straszne. Jeszcze na dodatek udaje, że nie rozumie jakby, że to, co mówi, jest przyzwoleniem i stanowi jakąś eksplikację tego, co tamci robią, tak? I udaje, że on tego nie rozumie. No, może nazwisko tu coś tłumaczy, ale generalnie jest to sytuacja poważna i nie powinno być nam do śmiechu i elitom politycznym nie powinno być do śmiechu. Może być to zapowiedź narodzin tragedii, że przypomnę nazwę takiej książki o początkach faszyzmu w Niemczech, o Republice Weimarskiej, która staczała się w stronę tego radykalizmu i ostatecznie się stoczyła.
1: No to zobaczmy jeszcze inną wypowiedź, inną formę wypowiedzi. Osoba związana z Konfederacją, kiedyś posługująca się tytułem dziennikarza, a teraz można powiedzieć, że ostra propagandystka jak najbardziej antyukraińskich postaw, sama zwracająca na siebie uwagę, że zasługuje na tytuł ruskiej onucy. Liliana Wiadrowska napisała piosenkę. Zastanawialiśmy się, czy państwu puścić fragment tego, chciałem powiedzieć utworu, ale to nie jest dobre określenie i zdecydowaliśmy, że nie, ale treść jest na tyle wstrętna, podła i obrzydliwa, ale warta jednak, żeby ją poznać, że państwu przeczytam tę treść, zwłaszcza, że to nie tylko kwestia jej twórczyni, czyli Liliany Wiadrowskiej, ale po prostu jakieś tysięcy osób, które nie dość, że tego słuchają, to dalej upubliczniają, przekazują, w tym zrobiła to też Telewizja Republika. Jak brzmi ta piosenka? Polska krajem usługowym, goście wchodzą nam na głowy, w samochodach po pijaku rozjeżdżają nam Polaków. Stadem przyszli, już nie wrócą, nazywają mnie onucą, miały być kobiety z dziećmi, a są ludzie niebezpieczni. Już ordery odsyłacie, orzeł biały w paczkomacie, więc oddajcie je rakiety, darmo dane wam niestety. Choć żerują na szczodrości, nie okażą nam wdzięczności. Gdy rozliczasz, będziesz pita, dopisz koszty pasożyta. Choć Ukrainiec w Polsce panem, prawda o tym grozi banem. Ukrainiec w Polsce panem, prawda o tym grozi banem. Jak widać, Wiadrowskiej chyba nie do końca grozi banem. No zobacz, mówiliśmy przed chwilą o kulcie pięści, o tych facetach, którzy lubią pokazywać czemuś goły tors publicznie i prężyć się w różne strony, ale tutaj mamy do czynienia z dziewczyną, która publikuje takie treści. To nie są jedyne treści. Liliana Wiadrowska swoją popularność od dawna buduje właśnie na skrajnie nacjonalistycznej, szowinistycznej, antyukraińskiej postawie, będąc jednocześnie działaczką Konfederacji.
2: Pawle, tutaj jeszcze jedną rzecz dodam, bo każdy może publikować na własnych mediach społecznościowych, co mu się żywnie podoba, a rolą państwa jest dać ocenę, czy to jest niezgodne z prawem, czy też nie. Zupełnie inaczej, jeżeli tego typu piosenki i treści publikuje telewizja, która ma ogólnokrajową licencję. Myślę tutaj o telewizji Republika, bo ta akurat piosenka Liliany Wiadrowskiej była wyemitowana na żywo w telewizji Republika, więc tutaj mam trochę więcej wątpliwości co do tego.
0: No, mi jest bardzo trudno to komentować, bo ja byłem związany swego czasu i emocjonalnie, i faktycznie z Telewizją Republika, więc magnus amicus platos et magis amica veritas. No to jest skandal oczywiście i mam takie wrażenie, że to się wlewa po prostu, ta obrzydliwa propaganda wlewa się ze wszystkich stron, jest to już proces niekontrolowany w tej chwili. Wiadrowska będzie pewnie kandydatką Konfederacji Korony Polskiej, tak? Bo ona chyba z Koroną była związana. Z Braunem, więc pewnie
1: chyba jest związana z drugą też Konfederacją. Tak? Także...
0: No, pewnie będzie jakąś kandydatką. Nie wykluczam, że nawet obok Moniki Jaruzelskiej może być tam posłanką czy senatorką w przyszłości, co tylko powoduje, do jakiego punktu degrengolady publicznej żeśmy doszli w Polsce. Może czas powiedzieć jedno, no, że to jest wszystko robota, która oprócz tego, bo my utyskujemy i jesteśmy przerażeni jakby tym wymiarem moralnym tego wszystkiego, ale jest jeszcze wymiar polityczny. No i może warto by było też o tym powiedzieć. To jest zaproszenie Rosji. Rosji do dokonywania wobec Polski dzikich ekscesów, prowokacji, ataków, nalotów itd., itd., ponieważ przy tym podziale i przy tej emocji, która towarzyszy stosunkom polsko-ukraińskim, Polska dla Rosjan dzisiaj jawi się jako najsłabsze ogniwo frontu wsparcia Ukrainy. I skoro Rosjanie nie mogą sobie poradzić z frontem ukraińskim, bo tam jest impas, bo tam nie są w stanie dokonać przełamania, no to uderzą w to, co jest najsłabsze. A my takim zachowaniem, tolerowaniem takich postaw, tą niekończącą się wewnątrz polską awanturą, w której każda prowokacja rosyjska wywołuje wojnę, ale Polaków między Polakami, zapraszamy ich po prostu do tego, żeby uderzali mocniej, żeby dokonywali coraz bardziej radykalnych aktów prowokacji, bo wiedzą, że ostatecznie skończy się to, proszę Państwa, tak jak w Hiszpanii, kiedy wysadzono pociągi metra i kolei wokół Madrytu i Hiszpania natychmiast wycofała się z koalicji w Iraku i Rosjanie będą na to liczyli, że kraj tak podzielony, tak porażony wewnętrznie i niezdolny do zdefiniowania swojego interesu narodowego, po prostu w momencie, w którym poleje się krew, ucieknie z pola walki, czyli zamknie Jasionkę, zamknie Rzeszów, zamknie granice, wstrzyma pomoc dla Ukrainy i to będzie strategiczny, wielki sukces Rosji. A my dzisiaj na ten sukces pracujemy.
1: I bez wątpienia, Rafale, każda rosyjska rakieta, która spada albo gdzieś tam przelatuje koło naszego terytorium, to jest dodatkowy głos dla Konfederacji. Takie są rzeczywiście tego skutki. Pozwólcie panowie, przypomnę, że naszym gościem jest Rafał Dzięciołowski. Pozwólcie, że dołączymy jeszcze jednego gościa do naszej rozmowy, już zapowiedzianego na samym początku programu. Igor Tracz i Fundacja Igora Tracza, osoba, która od samego początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę organizuje pomoc dla Ukraińców, dla walczących Ukraińców, jeździ w te najdalsze miejsca na froncie, jest tam, widzi z bliska, co się dzieje, widzi też to, co, jak Ukraińcy reagują na to, co się dzieje w naszej przestrzeni publicznej, na te rzeczy, o których dzisiaj też opowiadamy. Dzień dobry, Igorze.
3: Dzień dobry Państwu, cześć chłopcy.
1: Igorze, zanim może przejdziemy do rozmowy, chociaż my z Tobą przede wszystkim mamy porozmawiać o tych kwestiach pomocowych, ale tak sobie pomyśleliśmy sobie, że może pokażemy jeszcze jeden fragment rozmów, które się pojawiały w przestrzeni publicznej, żeby pokazać też inny wymiar tej antyukraińskiej propagandy, manipulację bardzo subtelną, a akurat ona jest związana ze sprawami, na których, Igorze, Ty się bardzo dobrze znasz, na kwestiach związanych z kwestiami obronności, być może to też spowoduje, że będziesz chciał to dodać, bo pozwolę sobie od razu na komentarz. Ja mam wrażenie, że do tego grona antyukraińskiego w bardzo inteligentny sposób i niebezpieczny sposób dołączył człowiek, którego pewnie wielu z nas bardzo ceniło, jego wiedzę i pracę dotyczącą Ukrainy, ale od jakiegoś czasu robi to w specyficzny sposób, czyli Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz obecnie wirtualnej Polski, który ma takie stałe rozmowy z Markiem Magierowskim i właśnie w czasie takiej rozmowy padły takie oto zdania.
4: Podobnie był widziany, czy też był gdzieś tam pod kontrolą jednego z migów 29 ukraińskich, które zestrzeliwują pociski manewrujące. Balistyka to jest inna sprawa. Do balistyki się strzela z zestawów Patriot, które są jedynymi skutecznymi środkami rażenia w rakiet balistycznych. Natomiast skoro ten pocisk widział, to też dlaczego go nie zestrzelił w odpowiednim momencie. Znaczy, zrozumiałe jest to, że najprawdopodobniej jak ten pocisk już wiadomo, że opuści przestrzeń powietrzną ukraińską, no to dla ukraińskiego pilota priorytetem jest ochrona nieba i infrastruktury ukraińskiej. Ochrona Łódzka, Lwowa, tych wszystkich miast, które są na zachodniej Ukrainie pod presją. Natomiast mimo wszystko to jest też coś, co budzi pytania i ja widzę tą dyskusję, która teraz się przetacza, krytyków państwa, którzy zarzucają wojsku niewykonanie pewnego takiego zero-jedynkowego równania, w którym lecący nad Polskę pocisk, jeśli nie jest zestrzelony, tylko sam eksploduje po uderzeniu w ziemię, no trudno to nazwać sukcesem polskiej machiny.
1: To skoncentrujmy się na tych słowach, bo Zbigniew Parafianowicz bez wątpienia mówi wiele sensownych rzeczy, między innymi to, że rzeczywiście do zestrzeliwania rakiet potrzebne są pociski Patriot, to jest istotne, ale gdy mówi o tym migu ukraińskim, to zaczyna się zastanawiać, dlaczego MiG ukraiński nie zestrzelił tej rakiety, a właściwie zastanawiając się, sugeruje też odpowiedź, że może kto pierwszy, Igor, czy a dobrze, Igorze, proszę bardzo, proszę.
3: Po pierwsze, mamy, to są insynuacje, mamy tak mało informacji, co widział ten pilot, jakie miał środki bojowe na pokładzie tego samolotu, ile miał jeszcze paliwa, jak dużo miał informacji na temat tego obiektu, który leci, że bardzo ciężko i nie powinno się w tym momencie oceniać decyzji tego pilota, a tym bardziej insynuować, że, bo ja tak to odczytuję, że w tle jest jakaś taka informacja przemycona, która by mówiła, że tak pewnie to Ukraińcy zaplanowali. Ja już niestety słyszałem trochę wypowiedzi Zbigniewa kilka wypowiedzi
1: Parafianowicza,
3: które są dla mnie bardzo dwuznaczne. I jak kiedyś dość dokładnie go słuchałem, to w ostatnim czasie zaczynam uciekać. Po prostu wolę weryfikować pewne informacje gdzie indziej, przede wszystkim sam gdzieś tam będąc wewnątrz. Natomiast no, to jest podstawowa kwestia w tej konkretnej sprawie. Za mało danych.
1: Rafale?
0: Całkowicie się zgadzam. No, to jest dziennikarstwo insynuacyjne. On to jeszcze opatruje znakiem zapytania, żeby, broń Boże, właśnie to jest ta inteligentnie przeprowadzona operacja, ale insynuacji, no bo słuchacz pozostaje z taką wątpliwością, a zaliż ten ci Ukraińcy przypadkiem niecelowo odstąpili od zestrzelenia tej rakiety, zresztą to mówi, bo wiedzieli już, że ona nie poleci w stronę Ukrainy, tylko wleci do Polski. No i teraz, jeżeli Zbigniew Parafianowicz jest takim wspaniałym dziennikarzem, który dociera do źródeł dla innych niedostępnych, no to powinien sam sobie odpowiedzieć na to pytanie, a nie rzucać je tutaj w przestrzeń, zawieszając nas i zostawiając nas w niezaspokojonej ciekawości. Powinien sam przeprowadzić, no najprostsze, telefon do swoich ukraińskich kontaktów i powiedzieć, czy on miał w ogóle szansę na zestrzelenie, ile było do granicy z Polską, czy nie bał się, że trafi w polski samolot, przecież nie ma transponderu friend foe, tak, czyli przyjaciel, wróg między Ukraińcami a Polakami czy krajami NATO, bo żeśmy sami ich pozbawili, tych transponderów, przekazując im F-16. Zresztą przypomnę może, że pierwszy pilot ukraiński szkolony na F-16, Oleksandr Mes, poległ w walce nad Kijowem właśnie dlatego, że został zestrzelony przez rakietę Patriot, która nie rozpoznała w nim samolotu właśnie przyjacielskiego, bo te samoloty zostały tej możliwości pozbawione. Tam bojąc się, że wpadnie to w ręce Rosjan, Zachód przekazywał im samoloty bez tej funkcji, więc on nie mógł zbliżyć się zanadto do polskiej granicy. No, ale co ja tutaj gadam? No to wszystko powinien wiedzieć Zbigniew Parafianowicz. To nie jest nasza rola. To jest podobno dziennikarz, który się specjalizuje w tych militarnych zagadnieniach. Wybrał rzucenie wątpliwości. Tam zresztą dalej w tej rozmowie dosyć szczególnej, bo tak naprawdę są tyrady Parafianowicza i pytania ambasadora Magierowskiego. Dziwię się w ogóle, że on w to wchodzi. Jest jeszcze więcej tego typu wątpliwości. No, sugerowanie, że prokurator ukraiński zaproszony do zidentyfikowania szczątków rakiety, to jest jakieś wielkie nadużycie, które pozwoli Ukraińcom mieć wpływ na konkluzję śledztwa. Oczywiście przewodowo jest przywołane i w tym kontekście i tak dalej, i tak dalej. Ja bym powiedział tak. Gary Kasparow, który był na teraz imprezie u grillu Mateusza Morawieckiego, powiedział kiedyś świetne zdanie o rosyjskiej propagandzie. Powiedział, że oni nas nie przekonują do niczego. Wystarczy, że oni są, jak on to powiedział, merchant of doubt, czyli handlarzami z wątpieniem. Oni mają w nas wzbudzić niepewność co do naszych własnych racji, przekonań, poglądów i działań. I kurczę, no, czyżby ten scenariusz stosował też Zbigniew Parafianowicz?
1: No właśnie, to dla mnie jest przerażające, bo... Tak, proszę.
3: Chciałem tylko dodać kwestię właśnie obrony przeciwlotniczej, która jest bardzo złożona i w większości przypadków nie mamy dostępu do wszelkich bardzo złożonych informacji. Niespełna 2 lata temu byłem w jednym punkcie w sztabie dowodzenia obrony przeciwlotniczą Charkowa i był nalot i kable leciały tego dnia, i leciała jakaś balistyka. I siedząc przy komputerach, przy panelach kontrolnych z chłopakami, z oficerami z ukraińskiego wojska, bardzo często dużo pytań zadawałem, co, dlaczego, a czemu tutaj strzelacie, a tej nie strącicie, a co robicie z tamtą rakietą. I były takie odpowiedzi z cyklu, Nie, te puszczamy dalej. Ja mówię, jak puszczacie dalej? Nie, nie. My puszczamy, bo nie mamy aż tyle środków bojowych, musimy poczekać, co przyleci później. Te puszczamy dalej, widać, że one nie lecą na Charków, lecą kawałeczek dalej. Kolejna obrona przelotnicza powinna sobie z nim poradzić. Czyli jest jakaś tam takie, to nie jest tak, że strzela się za wszelką cenę do wszystkiego, co leci w powietrzu. To jest, co, decyzje są bardzo szybkie, bardzo szybko podejmowane, ten łańcuch decyzji jest bardzo krótki i nie ma czasu na to, żeby na dywagacje, zastanawianie się. To jest w zasadzie taki dosłownie, okej, okay, atak strzelamy, zużywamy to i to, te puszczacie dalej, kolejne PPO się tym zajmie. Więc informacje, które w tej wypowiedzi zawarł nasz dziennikarz, są po prostu bardzo płytkie i bardzo, bardzo, bardzo wątpliwe i moim zdaniem tutaj jakości na tą chwilę.
2: I wczoraj między innymi pułkownik Piotr Lewandowski w programie wschodnim bardzo dobrze to wytłumaczył, w jaki sposób między innymi wojsko, czyli przede wszystkim obrona przeciwlotnicza, działa w tego typu sytuacjach. No zawsze można było do pana pułkownika zadzwonić i dopytać, jeżeli ktoś miał takie wątpliwości. A ta narracja o przypuszczaniu środków rosyjskich, środków napadu powietrznego, specjalnego przypuszczania przez Ukrainę, no ona nie powstała wczoraj. Tak naprawdę ta narracja od lat jest wykorzystywana w przestrzeni informacyjnej, także przez botofermy rosyjskich troli, bardzo ochoczo podłapywana. No i dodatkowo na to też nie zwróciliśmy uwagę, że często pociski manewrujące Federacji Rosyjskiej wlatywały już na teren Rzeczypospolitej Polskiej, aby później uderzyć w teren Ukrainy, aby osłabić możliwości przeciwdziałania ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, bo po prostu ze strony Rzeczypospolitej Polskiej ta obrona jest siłą rzeczy mniej skrupulatna, słabsza.
1: To warto przypomnieć, że po ataku szachedowym na Polskę pojawiły się takie głosy wtedy i też głosy analityków, między innymi Ośrodka Studiów Wschodnich, że może jednak należy pomóc zestrzeliwować rakiety i szachedy Ukraińców nad ich terytorium, ale jak widać teraz to wszystko jest odkręcane w drugą stronę i właściwie sugeruje się, zresztą przy szachedach też sugerowano, że przecież może to były ukraińskie szachedy. Rafale, dwa słowa, bo już chcę zadać kolejne pytanie Igorowi.
0: Chociaż trzeba uczciwie powiedzieć, że Parafianowicz dokładnie to potem postuluje. To znaczy on mówi, że należy zestrzeliwać nad terenem Ukrainy te pociski w dalszej części rozmowy, więc tu wyraźnie widać, że to ukierunkowanie jest w celu podważenia wiarygodności i reputacji Ukraińców. I w tym sensie włączenie Parafianowicza w naszą wcześniejszą rozmowę o emocji antyukraińskiej w Polsce ma sens, bo on też sieje takie wątpliwości. Już sama ta jego książka poświęcona Zełenskiemu była tak naprawdę, no, gdybyśmy stosowali naszą miarę wrażliwości, można by było powiedzieć, że ona jest jedną wielką antyukraińską prowokacją, bo ona wykorzystywała insynuację, niepewność i szereg wątpliwości do tego, żeby zbudować spójny łańcuch narracyjny przesądzający o tym, jaki jest prawdziwy stosunek Ukraińców i władzy ukraińskiej do Polski i postulatów polskich też w polityce historycznej. Ja uważam, że to było po prostu grube nadużycie, nie ma na to faktów, nie są to tak jak powiedziałem, to jest pewna insynuacja. I niestety mam wrażenie, że dziennikarstwo Parafianowicza od pewnego czasu podąża tą ścieżką.
1: Politycy, celebryci, dziennikarze, nie wygląda to dobrze. Ja tylko powiem, że mamy trochę więcej dzisiaj czasu antenowego i pozwolimy sobie na przedłużenie tej rozmowy, bo musimy Igorowi też się dać wypowiedzieć. A ja bym chciał usłyszeć od Igora raz o kwestii kolejnej tury pomocy, która została dostarczona, ale też jak to wygląda dzisiaj w tej atmosferze, wyraźnie tej zmianie tego wektora ocen w przestrzeni publicznej w Polsce, kwestii ukraińskich. Jak ty to odbierasz tam bezpośrednio w rozmowie z Ukraińcami, z żołnierzami, czy oni do tego nawiązują, czy pojawiał się temat kwestii zwrotu Orderu Orła Białego, kwestia bohaterów UPA i tak dalej. Czy ty masz z tym do czynienia? Jak to wpływa na te wasze relacje?
3: Jedyna sytuacja, jedyne miejsce, gdzie mam do czynienia z tego typu wypowiedziami i dyskusjami, to jest tylko i wyłącznie sieć i internet. Mało tego, ja nie mogę powiedzieć, że jakikolwiek Polak jeszcze podjął ze mną dyskusję na żywo. Tylko i wyłącznie hejt internetowy, pewnie w 90% trole i boty, no i tego 10% zarażonych tym wirusem pożytecznych idiotów z naszego kraju. Natomiast w Ukrainie nigdy, ani razu nie miałem jakiejkolwiek wątpliwości, że nie pracuję z przyjaciółmi. Wręcz czułem się nawet zażenowany, dlatego że ostatnio byłem 2 tygodnie temu pod Kupiańskiem w tym rejonie i żołnierze, oficerowie różnej rangi żołnierze rozmawiali ze mną, tłumacząc się z góry, że przecież jesteśmy przyjaciółmi, Igor, nie wiesz, te bzdury w internecie. Więc każdy z nich wychodził od razu z informacjami: Igorze, jesteś z nami, my jesteśmy z tobą. Polska i Ukraina zawsze była i będzie przyjacielem na zawsze. Przede wszystkim teraz w kontekście wspólnego wroga. Więc jakby to jest coś, co moim zdaniem teraz tylko i wyłącznie wykorzystuje ruska propaganda, żeby spróbować, tak jak wcześniej rozumialiście na ten temat, zrobić rozmowę w naszym społeczeństwie. Czym się uda? Zależy to od nas. Być może podejrzewam, że mamy nadzieję, że się oprzemy tej propagandzie i pewnie za pół roku, za rok, za dwa może wszyscy o tym zapomną. Jest to nieznaczące absolutnie na gruncie pomocy i gdzieś tam w strefie walk, w strefie frontu. Mało tego, myślę, że nawet dalej bym się posunął. Czy wy w Uszhorodzie i we Lwowie macie problem, rozmawiacie na temat tego problemu z mieszkańcami waszych miast?
2: Nie, no oczywiście, że nie, ale tutaj jedną rzecz chciałbym zaznaczyć, że faktycznie, jeżeli chodzi o jakąś agresję, to ja nie wykluczam, że w najbliższej przyszłości nie może dojść do jakichś prowokacji. Tak często, no bo przecież też dochodzi do różnych zamachów przekupionej młodzieży, czy też jakichś patologicznych środowisk, do napadu na przykład na mienie wojskowe, czy też żołnierzy, więc dlaczego Federacja Rosyjska nie miałaby wykonać takiego zamachu na przykład na jakiegoś Polaka, turystę, bądź absolutnie. Polaka mieszkającego tu. Prawda?
3: Ja się z tobą zgadzam. My musimy być przygotowani na narastające tego typu incydenty, które będą się pojawiać coraz częściej. Różnego rodzaju prowokacje, że na chwilę Ukraińcy napadną na magazyn broni, to Polacy pobiją Ukraińcy, to Ukraińcy pobiją Polaka i część z tych rzeczy nie będzie wynikała z emocji międzyludzkich, tylko z planu, który agentura rosyjska i przy wykorzystaniu bardzo często białoruskiej zacznie tutaj wprowadzać nam w życie. Czy przecież my się możemy każdego dnia obudzić, następnego dnia możemy się obudzić bez prądu, bez internetu, bez najbliższej rafinerii, czy z zatrutą wodą, tak? No to są, czy kolejny jakiś obiekt będzie spalony. No i zawsze będzie wina na pewno, tak Rafał powiedział, może nie będzie wskazanie bezpośrednio na Ukraińców, ale będzie niepewność.
1: A my sobie albo będzie pytanie, a mógł zestrzelić, a nie zestrzelił, prawda? Tak jak to słyszeliśmy.
3: Na przykład. No i będziemy to podkręcać. No są rzeczy, o których nawet nie powinno się za dużo mówić, okej? Okay? Zdało się dla świętego spokoju, dla nierozbudzania emocji powinniśmy pewne tematy czasami umieć zakopać. Szczególnie osoby, które mają wpływ na opinię publiczną, jak na przykład dziennikarze.
2: No trzeba odpowiadać za słowo. Słowo niestety może czynić dobro, ale może czynić też wiele, wiele zła. Tak jak powiedzieliście, to jest z jednej strony agentura, świadoma agentura, jednorazowa agentura, czyli ta tania agentura, ale także tak zwani pożyteczni idioci, którzy nie od dzisiaj są używane przez służby nie tylko Federacji Rosyjskiej, ale oni też mogą działać i to zarówno po jednej i po drugiej stronie naszej granicy, ale może troszeczkę zmienimy temat. Widziałem twój post z Wielkiej Brytanii, ze spotkania z generałem Zalużnym, byłym dowódcą armii ukraińskiej, teraz ambasadorem Wielkiej Brytanii. Jak do tego doszło, że spotkałeś generała?
3: Wiesz, poznałem generała jakieś półtora roku temu i od tamtej pory prowadziliśmy rozmowy tylko i wyłącznie telefoniczne, dlatego że on wie, czym się zajmujemy, czym się zajmuje nasz zespół i weryfikacja pewnych informacji czy punktów docelowych bardzo często była weryfikowana z nim, bo uważamy go, cały nasz zespół uważa go za naprawdę świetnego generała i bardzo wiarygodną osobę. Dlatego on teraz, będąc lekko na zewnątrz, patrząc na wszystko z troszkę innej perspektywy niż wtedy, kiedy był generałem bardzo zajęty robotą i broną, ma bardzo, oczywiście jest źródłem niesamowitych wiedzy i informacji, dlatego wskazuje nam, czasami pomaga przy naszych decyzjach czy transportach, po prostu fizycznie. I udało się w końcu spotkać z generałem, dlatego że po pierwsze, mamy współpracę z jakichś 3 lat z Ministerstwem Obrony Wielkiej Brytanii na temat w kontekście dostarczania sprzętu, który bardzo często wychodzi z użycia z różnych baz wojskowych w Anglii i my go odbieramy i przewozimy, decydując, gdzie i do czyich rąk ten sprzęt trafia. A jak wiecie, to bardzo często trafia w ręce gdzieś tam małych oddziałów, poszczególnych małych takich grup, które gdzieś tam są czasami zaniedbane albo czegoś konkretnego im brakuje. No i zostaliśmy w końcu oficjalnie zaproszeni. Był ze mną Will Blackburn, jest byłym żołnierzem, weteranem wojska brytyjskiego. Mieszka już w Polsce od pewnego czasu, natomiast Will jest naszym wolontariuszem i systematycznie z nami jeździ i pomaga organizować konwoje. I to z Willem właśnie byłem gościem na dość długim spotkaniu, bo ponad półtorej godziny rozmawialiśmy, w zasadzie tylko w trójkę, z generałem Załużnym. Bardzo cenna rozmowa, bardzo ciekawe spotkanie, które przede wszystkim pokazało nam, uświadomiło w zasadzie punkt widzenia Załużnego na to, co się teraz dzieje i co ewentualnie może się wydarzyć.
2: A czy generał Załużny, no teraz ambasador Załużny, mówił coś o aspiracjach politycznych podczas tych rozmów, czy nie?
3: Nie, nie ruszyliśmy tego tematu, ale powiedział jedną rzecz, bardzo ważną w tym kontekście, bo oczywiście wszyscy słyszeliśmy wcześniej w wypowiedziach publicznych, że na jesień będzie, jeśli te wybory będą na jesień, będzie startowy w wyborach. To pytanie zadałem Załużnemu, jak to jest, że wszyscy teraz w Ukrainie rozmawiacie na temat wyborów, jak jeszcze nie widać końca tej wojny? To mnie zastanawia. Przecież co już niektórzy w Ukrainie robią sobie prawie, że kampanię wyborczą. I ja powiedział jedną rzecz. Albo będzie trwało to latami, jeszcze na wyniszczeniu obu stron, absolutnie. I wtedy jest bardzo duże niebezpieczeństwo, że czym dłużej ta wojna będzie trwała, tym Rosja ma więcej czasu na to, żeby przygotować sobie rząd ukraiński na swoją stronę. Ale jeśli, i on liczy na to, obudzą się Chiny, to sytuacja może się diametralnie szybko zmienić. I to było coś, co gdzieś tam cały czas mi tli się w głowie i próbuję to poukładać.
2: Igorze, trochę zmieniając temat i przeskakując z generała Załużnego, pewnie przysłuchiwałeś się naszej rozmowie na temat jednej z federacji sportowych, czy też firmy organizującej turnieje walki na gołe pięści, między innymi Gromda. Ty jesteś zawodowym sportowcem, tak? Wielokrotnym mistrzem świata, czyli w tym środowisku sportowym jesteś od dawna. Czy oglądając takie filmiki promujące sport, słysząc taką narrację, można tutaj mówić o sporcie? Czy tu jest duch sportu, jakikolwiek duch sportu, rywalizacji, o której mówi między innymi prezes Gromdy, zasad, reguł?
3: Wiesz co, ja nie przyglądałem się do końca dokładnie tym walkom. Nie chciałem zgłębiać tego tematu, bo dla mnie już na dzień dobry jest, na pierwszym wejściu ten temat jest i ta jest to mało sportowe. Nie traktuję tego jako sportu, pomimo tego, że jestem sportowcem niszowej dyscypliny sportu, tak, ścigam się psimi zaprzęgami na całym świecie, ale jednak mamy organizację międzynarodową, mamy World Anti-Doping Agency, mamy kontrolę antydopingową dla psów i dla zawodników, mamy wyścigi na całym świecie, ściga nas się nawet po 1000-1400 zawodników, mamy 40 kilka państw zrzeszonych, jest to jakaś struktura, która ma normy sportowe. Człowiek i pies muszą być wytrenowani, muszą być czyści i muszą osiągnąć wynik. A wokół tego wszystkiego idzie pewnego rodzaju otoczka, jak to w każdej dyscyplinie sportowej. Ja jestem po szkole sportowej, wychowano pewnych takich zasadach, tak, że no, sportowiec musi się umieć zachować. Ja mówię naprawdę o totalnym ABC. To, co widać w Gromdzie, jest dla mnie jakimś... To jest patologia. To jest powielanie patologii. To jest powielanie w ich... Ja już nie mówię, jak to jest prorosyjskie, jak to jest na podłożu tej prorosyjskości budowane. Już pomijam ten fakt polityczny. Ale sam kontekst sam ten kontekst wizualny jest dla mnie wyłapywaniem tych najniższych emocji wprost z chuliganki piłkarskiej. Wprost z chuliganów, z naszych najniższych, że tak powiem, wzorców kibica. Więc ktoś szukał sobie jakiejś ścieżki, tak, żeby dotrzeć do pewnej klienteli, do której w inny sposób dotrzeć nie mógł. I znaleźli furtkę i docierają do takich ludzi, którym to imponuje. A niestety, młodzież to łyka, szczególnie młodzież, która nie ma innych wzorców, młodzież, która nie ma innego wychowania, tylko, że tak powiem, w ręku telefon i TikTok, dzieciaki po lat naście i dla nich to są bohaterowie? No niestety tak się dzieje, że niestety są. Więc tutaj ja mam olbrzymie, że tak powiem, wątpliwości co do skuteczności naszego państwa w tym momencie. Dlaczego ktoś tego odgórnie, krótko mówiąc, brzydko mówiąc, za mordę nie weźmie i nie wykasuje? To powinno być absolutnie zabronione promowanie tego typu treści. Do tego dochodzą oczywiście na przykład freak fighty ostatnio słyszałem, że Nawrocki zablokował tą tak zwaną patro streamerkę. I bardzo dobrze, pierwszy ruch zrobiony. Pójdźmy dalej, bo to jest co robić.
1: I tak to skomentował Igor Tracz, polski sportowiec, maszer, wielokrotny mistrz Polski, Europy, świata w wyścigach psich zaprzęgów. Tak sobie, Igorze, pomyślałem, że ty psami nie szczujesz kobiet na ulicach, więc to trochę inaczej chyba
3: w moim wygląda. Sporcie jest tak, że kobiety ścigają się z nami. I kiedy ścigamy się psimi zaprzęgami, na przykład 4 czy 6 psów, nie ma znaczenia płeć zawodnika, więc nieraz przegrałem z kobietami. I musiałem
1: ci panowie z Grondy też ostatecznie przegrali z kobietami, jak widać. Bardzo dobrze. Igor Tracz był Państwa i naszym gościem. Rafał Dzięciołowski, ekspert od spraw wschodnich, od polityki zagranicznej, były prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej, był Państwa i naszym gościem. Ale mam prośbę, panowie, bo znaczy w ogóle tak, dużo pozytywnych rzeczy powiedziałeś, Igorze, na koniec, ale ja jeszcze chciałem powiedzieć o jednej też chyba pozytywnym temacie, gdzie udaje się współpracować z Ukraińcami, gdzie nie ma żadnej kwestii przemocy, gdzie jest pamięć czysta pamięć, taka dobra, pozytywna pamięć o tych, którzy polegli, o tych, którzy walczyli nie zawsze w swoich interesach, a musieli to robić, ale zasługują na szacunek. Bo także jeżeli zostaniecie, to będzie mi bardzo, bardzo miło. Jeżeli nie, no to być może jeszcze odsłuchacie tego programu, ale mam kilka słów wyjaśnień dla naszych widzów i słuchaczy, bo w lipcu nie miałem czasu, żeby opowiedzieć o wszystkich ekspedycjach realizowanych razem ze Stowarzyszeniem Memento Bellum, ukraińskie stowarzyszenie, które zajmuje się cmentarzami I wojny światowej na Zakarpaciu. We wcześniejszych programach opowiadałem o miejscowości Ciuszka, gdzie jest cmentarz, na którym są pochowani polscy legioniści z 2 Brygady Legionów, którzy walczyli tam na przełomie 1914-1915 roku i 5 z tych legionistów jest w Ciuszce pochowanych. Ich nazwiska przywrócił do pamięci profesor Juri Fatua, który szefuje temu stowarzyszeniu i który jeździ w te miejsca, upamiętnia. I proszę Państwa, cmentarz w Ciuszce naprawdę już jest uporządkowany, odnowiony, czy właściwie zrekonstruowany. On wygląda teraz absolutnie inaczej niż wtedy, gdy pierwszy raz tam trafiliśmy w październiku ubiegłego roku. I zdradzę taką tajemnicę, nie wiem czemu, nie można, ale zdradzę. Na jesieni tego roku będzie oficjalna uroczystość na tym cmentarzu, która właśnie pozwoli na to, żeby przywrócić w pełni pamięć o żołnierzach tam pochowanych, w tym też o Polakach z Janem Dziedzicem, o którym wielokrotnie mówiliśmy, być może na czele, czy wśród tych, którzy tam spoczywają. Ale nie tylko byliśmy w Ciuszce, byliśmy też tym razem na górze, na szczycie Szczołb, gdzie jest cmentarz też wielonarodowy z I wojny światowej. Tam Memento Bellum zrekonstruowało go w 2020 roku. Teraz tym razem uporządkowaliśmy ten cmentarz i oczywiście to znowu cmentarz, a masz koty, tak, na wizji. Znowu ważna inicjatywa Memento Bellum i na pewno też tam powrócimy. Ale w Ciuszce, proszę Państwa, tym razem udało mi się porozmawiać jeszcze z miejscowym kapłanem grekokatolickim z Bukaczewskiej diecezji cerkwi grekokatolickiej, ojcem Iwanem. I to jest ważna rozmowa, bo ojciec Iwan właśnie mówi o tym, że o tym cmentarzu pamiętano, gdy on fizycznie prawie nie istniał, ale modlitewnie istniał. Posłuchajcie Państwo tej krótkiej rozmowy.
5: odcerki. Ojcze, czy cerkiew, jak i ludzie pamiętają o tym miejscu? Pamiętają w wymiarze modlitewnym?
6: Oczywiście, że tak. Modlitewnie wspominali to miejsce. Dawniej mieszkańcy opowiadali, że są tu pochowani żołnierze. Niestety szczegółów nie znali. Nie wiedzieli, którzy to są żołnierze, ale pamiętali, że są tu pochowani wojskowi. Mamy taki zwyczaj dwa razy w roku modlić się za zmarłych. Odprawiamy nabożeństwo żałobne. Panichidę za naszych zmarłych, jak z diakonem i kościelnym przychodziliśmy na nasz cmentarz tam na górze, to i tu przychodziliśmy. Też na tym cmentarzu odprawialiśmy nabożeństwo żałobne. Panichidę za tych poległych żołnierzy, których imion nie znaliśmy, ale Pan Bóg wie, kim oni są. Teraz część jest już znana z imienia i nazwiska, a część nie. Ale dla Pana Boga są znani wszyscy. Jak się mówi, są zapisani w tej pamięci, w tej księdze życia. I właśnie tak, modlitewnie i duchowo pamiętaliśmy. Odprawialiśmy panichidę. Czciliśmy pamięć, na ile to było możliwe. Modliliśmy się za naszych poległych żołnierzy w I wojnie światowej. Przecież to jest nasza historia, niestety bolesna historia naszego regionu, z czasów I wojny światowej. Modlimy się ciągle do Pana Boga o pokój, żeby nie oddawali za jakieś polityczne ambicje swoje młode życia nasi żołnierze, tak jak kiedyś w I i II wojnie światowej, ale niestety także teraz, podczas tej wojny, oddają swoje życia. Więc modlimy się do miłosiernego Pana Boga o zakończenie wojny, żeby ludzie zawsze mogli żyć w pokoju.
1: Tak mówił ojciec Iwan bezpośrednio na cmentarzu w Ciuszce. Chciałem też Państwu powiedzieć, że ten cmentarz mógł zostać odnowiony dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie, za co oczywiście bardzo serdecznie dziękujemy. I tym tematem, a w ogóle reportaż o cmentarzach I wojny światowej na pewno na kanale Czarne Niebo i w Radiu Wnet też mam nadzieję, że się ukaże. Nie powiem, że wkrótce, ale jest w przygotowaniu. I tak dotarliśmy do końca naszego przedłużonego programu. Rafale, może chcesz coś podsumować, dodać?
0: No to jest optymistyczne zakończenie. Krótko mówiąc, zło dobrem zwyciężaj. Miejmy nadzieję, że to dobro przeważy i że nie zapanują nad nami demony przeszłości, złej woli i szowinizmu. Może jeszcze dobrze będzie wspomnieć, że zbliża się 15 sierpnia, rocznica cudu nad Wisłą, ale i tradycyjnie 14 sierpnia upamiętniamy bohaterów polsko-ukraińskiego sojuszu wyprawy kijowskiej w Warszawie na cmentarzu prawosławnym. Na pewno odbędą się uroczyste organizowane przez Jerzego Rejta. Mam nadzieję, że w tym roku nie zabraknie też wieńca od pana prezydenta Karola Nawrockiego, a najlepiej jego osobistej obecności.
1: Na to liczymy. Na pewno o tym temacie też będziemy opowiadać jeszcze w Czarnym Niebie. Rafał Dzięciołowski i Igor Tracz byli dzisiaj naszymi gośćmi. Bardzo serdecznie dziękujemy. Artur Żak z Lwowa, Paweł Bobułowicz w drodze. Poprowadziliśmy dzisiejsze wydanie Czarnego Nieba. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za uwagę w przedłużonym naszym odcinku. Do usłyszenia, do zobaczenia. Czarny.
7: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Po reklamie.

0: Lublin 101 i 1 FM.
1: Autopromocja.
2: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
3: Studio Ostoja to rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
4: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
1: To była autopromocja.
5: Po reklamie.
6: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jak tak, to Allegro.
5: Reklama.
8: Radio Wnet.
9: Anno Domini 1492, Krzysztof Kolumb dociera do wybrzeży Ameryki Łacińskiej. Anno Domini 2011, Republika.

I tak zaczyna się już sierpień, drugi miesiąc wakacji. Mamy dzisiaj 2 sierpnia, 2 minuty po godzinie 19 i jak co tydzień o tej porze na antenie Radia Wnet Republika Latina. Dzisiejszego wieczora, proszę Państwa, opowiem Państwu troszkę o... Znaczy opowiem. No, mało będzie gadania, raczej będzie więcej muzyki, bo przedstawię Państwu latynoskie dinozaury, oczywiście dinozaury muzyczne, czyli tych artystów, którzy... Pomimo wielu dekad na karku, zresztą proszę Państwa, no to nie są ludzie, którym liczono by wiek. Wielu dekad, może powiedzmy tak, aktywnej działalności działają na rynku muzycznym po dzień dzisiejszy. O tym za chwileczkę, tymczasem mój buenas noches na Majka Bajero, buona i te seniorzy, dobrze proszę Państwa, nazywam się Zbyszek Nobrowski, zapraszam na kolejne wydanie Republika Latina.

Radkiem przykładem dinozaura, czy w zasadzie dinozaurzycy, jest oczywiście pani pochodząca z Kuby, pani Omara Portuondo, którą mieliśmy okazję przed chwilą słuchać. W zasadzie Omara Portuondo Peláez, artystka, którą myślę, że świetnie państwo kojarzycie z jednego projektu muzycznego, jakim była Buena Vista Social Club. I tutaj Omara Portuondo tworzyła część tej legendarnej grupy, no takiej dosyć, bym powiedział, efemerycznej. To nie była grupa, to była grupa świetnych muzyków w ogóle, ale to nie byli muzycy, którzy na co dzień graliby ze sobą. Oni raczej zostali po prostu, tak powiem, zebrani w jeden kolektyw. Zresztą, no powiedzmy sobie szczerze, że Buena Vista cały czas odcina kupony od tego słynnego, no chociaż tam już powiedzmy części artystów nie ma na tym świecie, ale Buena Vista cały czas, że tak powiem, odcina kupony. Pani Omara Portuondo liczy sobie, proszę państwa, 95 wiosen. To jest osoba, która jeszcze pamięta świetnie Kubę, jeszcze sprzed czasów Wielkiego Szczęścia, czyli rewolucji kubańskiej, bo kiedy rewolucja kubańska, powiedzmy, zakończyła się pierwsza faza, czyli w 1959 roku, no to pani Omara liczyła sobie zaledwie niecałe 29 lat, proszę państwa. Czy już w zasadzie, więc już pewnie, więc tę Kubę, nazwijmy to prekastrystowską, sądzę, że świetnie znała. I natomiast, proszę państwa, tak jak mówię, to jest legenda, tak? To jest nasza pani, która, tak jak słyszeliście państwo, utwór, który mieliśmy okazję posłuchać, to jest utwór z tego roku. Utwór, który nagrała do spółki z argentyńskim piosenkarzem Franco Lucianim. Dużo, dużo młodszy. On by mógł być, proszę państwa, jej chyba wnukiem, no bo Franco Luciani urodził się w 1981 roku, no czyli mamy 51 lat różnicy. I na pianinie przygrywał, no myślę, że coraz bardziej znany, bo również osoba, która już jest laureatem Latin Grammy, Fabrizio Moccata, który, proszę państwa, jest Włochem, ale który działa w Argentynie, który związany jest z tangiem. Także jak widzicie państwo, zresztą dzisiejszego wieczora też będzie mi okazję posłuchać tych wszystkich artystów w sporej części właśnie w takiej kolaboracji z młodszymi artystami, bo to są ludzie, którzy mają statut żywych legend i całkiem zasłużenie. Nie wiem, czy mi się uda dzisiaj państwu wszystkich artystów zaprezentować. I w zasadzie nawet kiedy ja już stworzyłem playlistę i kiedy ją wysłałem do realizatorów, to sobie zdałem sprawę, że w zasadzie no jeszcze pewnie drugi na drugie tyle by się udało. W związku z tym być może prędzej lub później pojawi się druga audycja również z kolejnymi dinozaurami, nazwijmy to, czyli naprawdę najbardziej zasłużonymi artystami muzyki latynoamerykańskiej z różnych krajów. Byliśmy na Karaibach, proszę państwa, czy jedną nogą na Karaibach, drugą nogą w Argentynie. Przenosimy się, proszę państwa, do Brazylii, bo tutaj pojawi nam się kilku artystów. Zacznijmy, proszę państwa, kilku artystów, którzy zresztą ze sobą współpracowali, którzy znają się świetnie, którzy się przyjaźnią ze sobą, ale zacznijmy od tego pierwszego. Mianowicie pana, który nazywa się Caetano Emanuele Viana Telis Veloso, czyli po prostu Caetano Veloso. Caetano Veloso, który też, proszę państwa, jest żywą legendą, tym razem muzyki brazylijskiej. W zasadzie trudno go zaszufladkować do jakiegokolwiek nurtu muzycznego, bo przypomnę państwu, że Caetano Veloso sławę uzyskał dzięki takiemu bardzo eksperymentalnemu nurtowi muzycznemu, takiej przygodzie z muzyką projektowi, w zasadzie, który nazywał się Tropicalismo. Tropicalismo, proszę państwa, to była nie tylko muzyka, to był również film i tak dalej, ale o Tropicalismo to trzeba by zrobić, proszę państwa, zupełnie osobną audycję. Być może kogoś z Brazylii udałoby mi się znaleźć kiedyś, żeby państwu to przedstawić. Natomiast Caetano Veloso znany jest w zasadzie tak naprawdę z wielu gatunków muzycznych. Przede wszystkim myślę, że najbardziej można go kojarzyć z muzyką popular Brasileira, czyli tą taką muzyką, która, można powiedzieć, jest taką esencją Brazylii drugiej połowy XX wieku. Prekursora bossa nowy, czy w zasadzie takiego
starszego brata może bossanowy, bo muzyka popularna brasileira i bossanowa bardzo, że tak powiem, przenikają ze sobą. W związku z tym możemy powiedzieć o takiego starszego brata bliźniaka może troszkę w ten sposób, ale Caetano Veloso w zasadzie można powiedzieć tak, współpracował nawet z artystami rockowymi chociażby, tak? W związku z tym tak naprawdę to jest osoba wszechstronnie uzdolniona, bo to jest nie tylko, proszę Państwa, człowiek, który śpiewa, ale człowiek, który również gra, który komponuje, który pisze teksty. Naprawdę rzeczywiście, proszę Państwa, artysta przez wielkie A i osoba, która pomimo tego, że liczy sobie no, za 5 dni, proszę Państwa, skończy 84 lata, no to mimo wszystko pozostaje on aktywny. Aktywny muzycznie, zresztą o czym trzeba też powiedzieć, proszę Państwa, że również jego dzieci też wkraczają na ścieżkę kariery muzycznej. No oczywiście one pewnie nie będą nigdy tak znane, znaczy nie sądzę raczej, żeby były one tak znane, powiedzmy, jak ich ojciec. Natomiast my sobie teraz posłuchamy właśnie utworu Minha Flor, którym Caetano śpiewa ze swoimi dwoma synami. On tych dzieci ma dużo więcej, nie wiem nawet, powiem szczerze, ile on tych dzieci tam naprodukował, ale całkiem sporo, bo on zresztą kilka żon miał. Także był płodny, proszę Państwa, nie tylko artystycznie, również, że tak powiem, fizycznie też. Także tutaj Caetano do spółki ze swoimi dwoma synami, to znaczy Tomem i Moreno.

skoro pojawił się Keaton Velozu, musi się pojawić również i on, czyli długoletni partner muzyczny Keetanu, jednym słowem Gilberto Gil. Gilberto Gil, czyli tak jak powiedziałem Państwu, no, również muzyk, którego kariera jest, podobnie jak Keetanu Velozu, bardzo długa i bardzo bogata. Gilberto Gil, czyli po prostu Gilberto Pasos Gil Moreira, również urodzony w 1942 roku. Miesiąc starszy od Keetanu. Natomiast to jest również artysta, który związany był właśnie i z tropikalizmu, i z muzyka popular brasileira, i z bossa nową, i z rockiem. No generalnie, proszę Państwa, no można powiedzieć tak, że Keetanu Velozu i Gilberto Gil na scenie byli jak dwie bracia. Oni, to nie zawsze, proszę Państwa, oczywiście to było tak, że oni razem występowali, razem śpiewali, bardzo często współpracowali oni z innymi artystami, natomiast weźcie Państwo pod uwagę, muzyka popular brasileira to jest naprawdę mnóstwo wspaniałych nazwisk. Część z tych osób jeszcze żyje, na szczęście. I tak jak macie Państwo okazję usłyszeć, śpiewa. Część niestety już nie. Część no żyje, ale też już niekoniecznie niestety bierze udział w życiu muzycznym. Zresztą o jednej z takich osób za chwileczkę Państwu opowiem. Natomiast Gilberto Gil to jest nie tylko muzyk, nie tylko kompozytor, nie tylko aranżer, nie tylko autor tekstów, to jest również, proszę Państwa, polityk. Czy w zasadzie, no, polityk troszkę, proszę Państwa, z przypadku, bo Gilberto Gil, przypomnę Państwu, pełnił rolę ministra kultury w pierwszym rządzie Luisa Inácio Lula da Silva w pierwszej dekady XXI wieku. Z tym, że proszę Państwa, no, nie wiem, co nim kierowało, zwłaszcza, że weźcie Państwo pod uwagę, że Gilberto Gil nie należał i chyba nie należy do Partido dos Trabalhadores, no ale być może Lula go ładnie poprosił, zwłaszcza, że weźcie Państwo pod uwagę też, że Gilberto Gil akurat nie był odpowiedzialny za program kulturalny tegoż rządu. I mimo wszystko chyba dużo bardziej, dużo lepiej jest, jeżeli będziemy go pamiętali jako muzyka. Natomiast tu usłyszymy go w duecie z dużo młodszą również artystką, panią Moniką Salmazu, również z Brazylii, również związanej z muzyka popular brasileira, ale tak jak powiedziałem Państwu, dużo, dużo młodszą, bowiem prawie 30 lat. Pani Monika urodziła się zaledwie w roku 1971, w związku z tym do tych 30 lat. Może bym powiedział tak, że może troszkę mogło być jego córką na przykład, ale i tak oboje bardzo fajnie się skrali.

Proszę Państwa, muzyka popular brasileira generalnie, jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę wszystkich artystów, tak naprawdę było, tak jak powiedziałem Państwu, było ich naprawdę bardzo wielu. Natomiast, no cóż, część z nich już po prostu zeszła z tego świata. Część z nich żyje jeszcze, ale niestety już po prostu starość ich dosięgła. Natomiast jednym z takich artystów, proszę Państwa, jest równolatek panów Caetano i pana Gilbertu. Mianowicie inny wybitny artysta brazylijski związany z muzyką popular brasileira, oczywiście Milton Salva Campos do Nascimento, czyli po prostu Milton Nascimento, również urodzony w 1942 roku. Natomiast tak jak Państwu powiedziałem, to jest też artysta, na którego barkach spoczywa olbrzymi dorobek artystyczny, bo to jest nie tylko osoba, która śpiewała, ale również która grała na instrumentach, która komponowała, osoba, która naprawdę miała świetny zmysł kompozytorski, która komponowała wspaniałe utwory, jeżeli chodzi o drugą połowę XX wieku. Natomiast no problem jest taki, proszę Państwa, że tak jak powiedziałem Państwu, Milton Nascimento jest po prostu stary i schorowany. No trzeba sobie powiedzieć po prostu wprost. Okej, no dobrze, mógł ktoś powiedzieć, że 84 lata to nie jest dużo i Caetano Veloso i Gilberto Gil nadal śpiewają. No ale to wiecie Państwo, no starość nie wybiera, proszę Państwa, i choroba też nie wybiera. I różne osoby po prostu niestety cierpią na rozmaite dolegliwości. Milton Nascimento akurat, proszę Państwa, cierpi na chorobę Parkinsona i również jedną z odmian demencji, także po prostu no problem jest taki, że już coraz, że tak powiem, coraz trudniej odnajduje się w świecie. Natomiast ja tak sobie stwierdziłem, że w zasadzie no warto o nim wspomnieć. Bo to jest, proszę Państwa, legenda i przez wielkie L i wybitny artysta. I my sobie teraz, proszę Państwa, posłuchamy go w duecie z panią Esperanzą Spalding w utworze Outubro. Utworze sprzed bodajże 3 lat, ale również utworze wartym posłuchania.

takie nazwiska jak Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento to są nazwiska, które naprawdę trzeba znać. Jeżeli chcemy generalnie snobować się na to, że znamy muzykę latynoamerykańską, proszę Państwa, i to taką klasyczną, bo to jest muzyka brazylijska. Ona jest troszkę inna, ale jak mi się Państwa okazję posłuchać, też jest wspaniała. A my, proszę Państwa, już zmieniamy język, powracamy do języka hiszpańskiego i powracamy do tych klimatów takich około karaibskich, bowiem przenosimy się do, no właśnie, to trudno powiedzieć dokąd, czy do Panamy, czy do Stanów Zjednoczonych, a może do Kolumbii, bowiem kolejny artysta mieszka chyba, ale dobrze pamiętam, w Stanach Zjednoczonych, natomiast urodził się w Panamie i on się nie wyrzeka swojego panamskiego pochodzenia. Natomiast jest, myślę, znany na całym świecie, bo to jest rzeczywiście również jedna z prawdziwych legend i to takich, powiedziałbym, o ile muzyka brazylijska jest troszkę, troszkę mniej znana, o tyle no ten artysta w zasadzie chyba zapisał się do panteonu najbardziej znanych gwiazd muzyki latynoamerykańskiej. Pan Ruben Blades Belindo de Luna, albo Ruben Blades, w zależności od tego, jak czytamy jego nazwisko, bo ile dobrze pamiętam, tam jego przodkowie pochodzili, nie pamiętam skąd, z jakiegoś anglojęzycznego kraju. W związku z tym czasami czyta się z angielska, czasami jego nazwisko czyta się z hiszpańskiego języka. Nieistotne, proszę Państwa. No Ruben Blades, proszę Państwa, jest na pewno osobą, która tworzy muzykę latynoamerykańską i która też należy do tych dinozaurów, bo on liczy sobie, proszę Państwa, 78 lat. Tak? Się trochę śmieję, bo jakoś nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego artysty z takim wiekiem. Ruben Blades, czyli jedna z najważniejszych gwiazd nie tylko muzyki latynoskiej, ale również przede wszystkim salsy, no bo to jest osoba, która gra salsę, ale to tak jak zawsze Państwu mówię. Ruben Blades to jest ten artysta, którego słucha się nie tylko muzyki, ale również tego, co śpiewa. Bo to jest osoba, której teksty są jednymi z najbardziej ambitnych, jeżeli chodzi o muzykę latynoamerykańską. To nie jest, proszę Państwa, o tym, że masz fajny tyłek i fajne cycki, to cię wezmę dzisiaj wieczorem i zrobimy to i owo. Tylko, proszę Państwa, artysta, który rzeczywiście śpiewa o problemach i tych dawnych, jak chociażby niewolnictwo, jak rasizm, jak

jak nietolerancja, jako różnice kulturowe współczesnych oczywiście, proszę państwa, też. On tak naprawdę... Słuchając Rubena Blades'a, trzeba po prostu wziąć tekst jego piosenki, czy wysłuchać i spróbować dowiedzieć się, o czym jest ten utwór. To nie jest, proszę państwa, trudne. Natomiast rzeczywiście to jest legenda. Człowiek obdarzony wspaniałym głosem również. Człowiek, który śpiewa, gra, komponuje i pisze wspaniałe teksty. Czyli po prostu, proszę państwa, prawdziwy artysta, rzeczywiście jeden z tych najważniejszych artystów. No i tak jak powiedziałem państwu, no, dinozaur. I teraz posłuchamy go sobie w utworze, w duecie z inną, myślę, wybitną gwiazdą muzyki latynoamerykańskiej, może powiedzmy tak, czyli z Fonseką. Fonseca, czyli po prostu Juan Fernando Fonseca Carrera, kolumbijski piosenkarz. Fonseca jest legendą, natomiast tak jak powiedziałem państwu, no Fonseca mógłby być synem Rubena, bowiem no, urodził się zaledwie w roku 1979, tak? Ruben Blades urodził się w roku 1948, więc pomiędzy nimi jest aż 31 lat różnicy. Ale panowie się świetnie zgrali i świetnie zaśpiewali, czego owocem jest utwór Nunca Me Fui.

Ale nutwór był bardziej kolumbijski niż panamski czy salsowy. Natomiast jeżeli państwu brakuje salsy, to owszem, teraz będzie dużo salsy, bo tym razem nie artysta, ale grupa. Grupa, która jest legendą, jeżeli chodzi o salsę. Grupa, która pochodzi z Puerto Rico, zresztą sama nazwa El Gran Combo de Puerto Rico chyba wszystko tłumaczy. El Gran Combo de Puerto Rico, czyli grupa, która powstała w roku 1962 i która gra po dzień dzisiejszy. Dlatego legenda. Oczywiście to nie jest tak, proszę państwa, że tam grają ci sami muzycy, tam śpiewają ci sami, powiedzmy, wokaliści. No nie, tak nie jest. Zresztą, co tutaj dużo mówić, proszę państwa? No to są ludzie, którzy czerpią radość z muzyki. Tam jest naprawdę sporo starszych wiekiem muzyków. Zresztą warto wspomnieć, proszę państwa, o dwóch założycielach tej grupy. Panu Rafaelu Cortijo, nieżyjącym już od wielu lat muzyku portorykańskim, który no właśnie specjalizował się w takiej muzyce, bym powiedział, orkiestrowej, czyli po prostu takim gatunkom właśnie jak salsa, bomba czy plena, czyli takim tym typowo portorykańskim gatunkom muzycznym, granym przez orkiestry. Natomiast jego partnerem przy zakładaniu El Gran Combo był niezapomniany, niestety już świętej pamięci, również pan Rafael Itie. Dlatego mówię, że niestety, bo to była osoba, która od początku do grudnia zeszłego roku, czyli do momentu swojej śmierci, była związana z tą grupą. To był dyrektor, proszę państwa, opiekun. No taki dobry duch tej grupy. Ja miałem nadzieję, proszę państwa, że pan Rafael jednak do setki dożyje. Bo no mimo wszystko życzyłbym mu tego, żeby co najmniej do 29 sierpnia tego roku, kiedy obchodziłby 100 lat, żeby jednak dożył. No niestety nie dane mu to było. Natomiast myślę, że jego duch pozostanie z grupą. El Gran Combo póki co nie wydało żadnych nowych utworów. Nie znalazłem nowych utworów od 2021 roku. I taki utwór sobie za chwileczkę posłuchamy, El Combo del Mundo. Natomiast o czym trzeba powiedzieć, proszę państwa, że no to jest grupa, która nawet no, pomimo tego, że pana Rafaela już nie ma, ona nadal gra, ona nadal koncertuje. No i miejmy nadzieję, że będzie koncertowała nadal. No i mimo wszystko, że nowe utwory się pojawią. Tutaj jeszcze tylko powiem państwu tak, że przez Gran Combo przewinęli się tak wybitni artyści, jak chociażby Ismael Rivera, jak chociażby Charlie Aponte, czy wreszcie Andy Montagnier. Zresztą o Andy Montagnier za niedługo państwu też zaprezentuję. Jednym słowem, proszę państwa, no naprawdę grupa, która po prostu no, była i jest żywą legendą.

Pozostaniemy w klimatach salsowych i dwóch kolejnych artystów, również legendy, jeżeli chodzi o ten gatunek muzyczny, chociaż to nie są, powiedzmy tak, to nie są te największe gwiazdy salsy, bo do nich jednak mimo wszystko liczyłbym Hectora Lavoe, Rubena Blaze'a, o którym Państwo przed chwilą wspominałem, czy Willego Colona i kilka innych osób. Natomiast to są osoby, które no też na pewno są z samego szczytu, nazwijmy to tak, jeżeli chodzi o salsę. Mowa o dwóch muzykach portorykańskich, dwóch panach, którzy, że tak powiem, śpiewają, a jeden z nich nawet komponuje. Pierwszy z nich nazywa się Tito Nieves, portorykańczyk, który mieszka obecnie w Stanach Zjednoczonych, no obecnie już od wielu dekad, proszę Państwa. Natomiast to jest rzeczywiście legenda, jeżeli chodzi o taką troszkę nowszą salsę. Tito Nieves, który nie tylko śpiewa, ale również i komponuje, czyli tak zwany kantautor. Natomiast jego towarzyszem, akurat w utworze, który posłuchamy sobie, jest Gilberto Santa Rosa, czyli El Caballero de la Salsa. Taki sobie przydomek nadał. Piosenkarz, śpiewający salsę oczywiście. Obydwaj panowie też już od wielu dekad, w zasadzie od lat 70. są obecni na scenie. Oni są dużo młodsi oczywiście niż ci wszyscy artyści, których mieliśmy okazję posłuchać wcześniej, bo to są osoby, które powiedzmy pochodzą, znaczy urodziły się mniej więcej na przełomie lat 50. i 60., no czyli już mówimy o około 20 latach mniej niż na przykład chociażby artyści brazylijscy, których mieliśmy okazję posłuchać w pierwszej części dzisiejszej audycji. Ale na pewno, jeżeli chodzi o ten panteon muzyki latynoamerykańskiej, jak najbardziej miejsce im się należy. No i teraz obydwaj panowie nam zaśpiewają w utworze Por Siempre Amigos.

padło już nazwisko jednego artysty, którego posłucham sobie teraz, również legendy, jeżeli chodzi o salsę. No przede wszystkim artysty, którego głos jest po prostu niezapomniany, jeden z najwspanialszych. No nie wiem, proszę Państwa, same pozytywne epitety mi przychodzą do głowy, a nie chcę za dużo gadać, żeby po prostu to on nam zaśpiewał. Andrés Montañez Rodríguez, czyli po prostu Andy Montañez, również legenda, jeżeli chodzi o muzykę latynoamerykańską, również dinozaur, który również śpiewa nadal, chociaż jest już starszym panem liczącym sobie 84 lata. Jakoś jak widać rok 1942 to był to chyba dobry rok dla muzyki latynoamerykańskiej, bo wtedy rzeczywiście na świat przyszło wielu wspaniałych artystów. Andy Montañez zaśpiewa nam w współpracy z takim dosyć świeżym kubańskim projektem, jakim jest Orquesta Failde. Świeżym, bo sama grupa muzyczna powstała zaledwie w roku 2012 w mieście Matanzas i złożona jest z młodych muzyków. Założona została ona przez pana Etiela Failde, który jest potomkiem Miguela Failde, jednego, nazwijmy to, z ojców muzyki kubańskiej. Także trzymam kciuki, proszę Państwa, za to, żeby Orquesta Failde stała się, myślę, dużo bardziej znana, no i żeby zapisała się w panteonie muzyki gwiazd, muzyki latynoamerykańskiej, tym prawdziwym, proszę Państwa, i tych prawdziwych gwiazd. Nie mówię, proszę Państwa, o artystach, którzy śpiewają za pomocą autotuna, czy do muzyki elektronicznej. Nie, tutaj, proszę Państwa, mamy prawdziwą muzykę, prawdziwe instrumenty i prawdziwy głos Andy Montañeza.

0: I por fin, ¿dónde tú estás?
1: Pozostaniemy, proszę Państwa, w tematach kubańskich, ale troszkę innych. To znaczy, przed nami artysta kubański mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Nic dziwnego, proszę Państwa, chyba jakoś zbyt wielu artystów nie chce mieszkać w kubańskim raju, chociaż Kuba jest pięknym krajem, proszę Państwa. Natomiast nieistotnym. Z tym, że różnica będzie taka, że tak jak poprzednio, żeśmy słuchali artystów, którzy operowali głosem, no z wyjątkiem Gran Combo de Puerto Rico, gdzie mówimy o całym kolektywie muzycznym, tak teraz pojawi nam się artysta, który jest uważany za jednego z najwybitniejszych saksofonistów na świecie, w historii muzyki saksofonowej, i ona raczej nie jest związana tak czysto z muzyką latynoamerykańską, on dużo bardziej związany jest z jazzem, natomiast rzeczywiście jest to artysta, który grał i grywa z najwybitniejszymi. Mowa, proszę Państwa, o panu, który nazywa się Francisco de Jesus Rivera Figueras, czyli po prostu Paquito de Rivera, jeden z najwybitniejszych saksofonistów na świecie i na pewno jeden z najwybitniejszych saksofonistów latynoamerykańskich. I tak jak powiedziałem Państwu, to jest artysta, który grał z najwybitniejszymi. Liczy sobie 78 wiosen, gra już od bardzo, bardzo, bardzo długiego okresu czasu, od lat 60. mniej więcej, w związku z tym w tym zestawieniu też się powinien pojawić. I teraz tak dla odmiany troszkę nuty jazzowej.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Przygarnij latynosa do domu. Republika Latina.
3: No i przegarniamy, proszę Państwa, kolejnych latynosów, którzy nam będą śpiewali. I tym razem przenosimy się do Argentyny aż, bowiem kolejna legenda muzyki latynoamerykańskiej, myślę, znany w całej Ameryce Łacińskiej, chociaż to już jest zupełnie, zupełnie inny gatunek muzyczny, bo tutaj mówimy, proszę Państwa, o artyście, który śpiewa taką muzykę, bym powiedział, popularną. Nie muzykę pop, muzykę popularną, bowiem mowa tutaj o panu, który nazywa się Ramon Bautista Ortega i całemu światu znany jest po prostu jako Palito Ortega, legenda muzyki argentyńskiej. Piosenkarz, aktor, bardzo przystojny facet, pomimo swoich 85 lat, przynajmniej jeszcze ostatnio jak występował, bo powiem szczerze, że zdaje się, że teraz Palito Ortega głównie odcina kupony od swojej popularności, czyli po prostu wydaje utwory, które nagrał kiedyś, one zostały zremasterowane. Nie wiem, czy jakieś rzeczywiście takie nowe, świeże utwory Palito Ortegi powstały. No, ale gdybyście Państwo zapytali Argentyńczyka o Palito Ortegę, Argentyńczyka, Chilijczyka, Urugwajczyka, bo on raczej bardziej popularny jest, powiedzmy, w tej południowej części Ameryki Południowej, chociaż być może w innych krajach też, podejrzewam, no to na pewno będzie, kto to jest. A jeżeli Państwo nie wiecie, kto to jest, to sobie posłuchajcie.

To była ta grzeczniejsza twarz muzyki argentyńskiej, a teraz ta będzie taka, teraz będzie ta taka mniej grzeczna. Bo z czego słynie Argentyna? No przede wszystkim, oprócz tanga oczywiście, z muzyki słynie, z muzyki rockowej. O muzyce rockowej już przez kilka ostatnich lat razem z Markiem Świrkowiczem opowiadaliśmy, w związku z tym opowiadać nie będę. O rocku argentyńskim też opowiadaliśmy, poświęciliśmy temu kilka audycji, bo naprawdę jeżeli chodzi o rock, myślę, że Argentyna... spokojnie może zająć pierwsze miejsce wśród krajów latynoamerykańskich. No, może z wyjątkiem Meksyku, bo tutaj rzeczywiście pojawia się pewna wątpliwość, kto jest większy, kto wydał większych artystów, czy Meksyk, czy Argentyna, no ale myślę, że jednak mimo wszystko, jeżeli chodzi o tę legendarność, nazwijmy to tak, to tutaj chyba jednak Argentyna przoduje. A mówiąc, proszę Państwa, o artystach rockowych, no wielu z nich niestety już nie żyje, ale dwóch panów żyje jak najbardziej, chociaż już, no powiedzmy, najmłodsi nie są. Jeden liczy sobie prawie 75 lat, drugi liczy sobie 63 lata, więc jest troszkę młodszy. No ale obaj, jeżeli chodzi o bycie dinozaurami latynoskiego rocka, no to na pewno spokojnie możemy ich tutaj w ten sposób zaszufladkować. Pierwszy z nich, proszę Państwa, nazywa się Carlos Alberto Garcia Moreno, czyli po prostu Charlie Garcia, czyli ten to złe dziecko argentyńskiego rocka. No, osoba, która jeden z najbardziej kontrowersyjnych muzyków latynoskich, nie tylko argentyńskich, nie tylko powiedzmy rockowych, ale również w ogóle jeżeli chodzi o całą muzykę latynoamerykańską, no po prostu można powiedzieć enfant terrible muzyki latynoamerykańskiej, czyli ten pan z takim różnokolorowym wąsem. Przypomnę, że z jednej strony ma siwy wąs, a z drugiej strony ma wąs taki troszkę mniej siwy. Natomiast drugi z nich nazywa się Rodolfo Avalos, czyli po prostu znany jest całemu światu jako Fito Páez. Troszkę grzeczniejszy rockman, troszkę spokojniejszy, jeżeli chodzi o muzykę rockową. Natomiast obydwaj panowie połączyli swoje siły w utworze chyba sprzed dwóch lat, albo z zeszłego roku, pod tytułem Rock and Roll Star, którego sobie teraz posłuchamy.

Wiecie państwo, rock argentyński ma wiele twarzy i teraz posłuchamy sobie innej twarzy, takiej dużo, dużo spokojniejszej, ale też legendy, jeżeli chodzi o muzykę, może nie tyle rockową, co folk rockową. Raul Alberto Antonio Gieco, czyli po prostu Leon Gieco. Artysta, którego szufladkuje się no właśnie jako artystę rockowego, ale ta jego muzyka bardziej bym powiedział jest taka no właśnie folkowa. Znaczy, Leon Gieco nazywa się często argentyńskim Bobem Dylanem, natomiast czy rzeczywiście tak jest? Trudno powiedzieć. To jest taka muzyka, która nie jest łatwa do słuchania, bo to jest muzyka, która no, może teksty Leona Gieco, bo weźcie państwo pod uwagę, Leon Gieco to jest nie tylko piosenkarz, to jest kantautor tak naprawdę, czyli osoba, która pisze teksty, która komponuje również i która, no, której teksty czasami są ciężkie. One są rzeczywiście takie poetyckie, ale często no, dotykające życia. No, przypomnę państwu chociażby jego chyba najwybitniejszy utwór, Solo le pido adios, piosenka antywojenna, piosenka, którą wykonał i sam, i którą wykonał między innymi w duecie z panią Mercedes Sosą, niestety nieżyjącą już artystką folkową, piosenkarką folkową argentyńską, no również legendą argentyńskiej muzyki. Przepiękna piosenka, naprawdę piosenka, która wyciska łzy, która dotykała wydarzeń konfliktu granicznego ciśniny Beagle pomiędzy Argentyną a Chile na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego stulecia. Ale Leon Gieco, proszę państwa, na pewno zasłużył się, żeby wpasować go w ten, nazwijmy to, panteon muzyki latynoskiej, może rockowej, może folkowej, ale na pewno swoje miejsce ma. Zwłaszcza, że weźcie państwo pod uwagę, to też nie jest młody artysta, to jest artysta, który urodził się w roku 1951, czyli jest równolatkiem Charlie'ego Garcia. Natomiast my posłuchamy go sobie w duecie z młodą argentyńską piosenkarką, panią Silvaną Moreno, młodą, dużo młodszą, bo ona bodajże urodziła się w 1987 roku i posłuchamy ich sobie w utworze Ninia.

pora przenieść się daleko, daleko na północ, a dokładnie do Meksyku. No i tutaj pojawia nam się kolejna legenda muzyki latynoamerykańskiej, tym razem muzyki meksykańskiej. Artysta, który pochodzi ze stanu Michoacán, czyli ze środkowego Meksyku. Pan Marco Antonio Solís Sosa, czyli po prostu Marco Antonio Solís, znany z tego, że był założycielem grupy Los Bukis, która swoje triumfy święciła no w zasadzie od dekady lat 70. przez dekadę lat 80. i 90. Potem zdecydował się na karierę solową i pomimo tego, że liczy sobie teraz 66, prawie 67 lat, w tym roku skończy 67 lat, to jest artystą aktywnym. On co prawda ostatnio sam nie napisał żadnej piosenki, natomiast koncertuje i naprawdę, proszę Państwa, na jego koncerty przychodzą tłumy. Artysta taki, bym powiedział, troszkę popowy, troszkę rockowy, troszkę folkowy, troszkę kumbiowy, troszkę związany z musica banda, czyli taką muzyką meksykańską. No w zasadzie trudno go zaszufladkować. Facet, który rzeczywiście ma wspaniały głos. Osoba, która no przeżyła olbrzymi dramat rodzinny. Przypomnę Państwu jeden z jego największych hitów, czyli Si no te ubieras ido, piosenka, która piosenka, którą wiele osób uważa za piosenkę miłosną, a to nie jest piosenka miłosna, proszę Państwa, tylko to jest piosenka napisana po utracie jego ukochanego syna. Ale tej piosenki nie posłuchamy. Posłuchamy sobie, ponieważ ja zdecydowałem się, że będziemy dzisiejszego wieczora słuchali raczej utworów nowych, czyli takich współczesnych, powiedzmy tegorocznych, zeszłorocznych, czy nie wiem, sprzed dwóch, ewentualnie trzech lat. No i tym razem pora na utwór, do którego Marco Antonio Solís został zaproszony. Został zaproszony przez panią Karolinę Giraldo, czyli po prostu Karol G, której myślę, że nie trzeba nikomu z Państwa przedstawiać. To jest jeden z utworów z zeszłorocznej płyty pani Karol G, nie pamiętam tytułu, wszystko jedno, proszę sobie generalnie ten tytuł płyty sobie proszę poszukać, natomiast utwór nosi tytuł Coleccionando Heridas i teraz go sobie posłuchamy.

Kolejna legenda, tym razem przenosimy się, proszę Państwa, jeszcze bardziej na północ, a mianowicie na pogranicze Meksyku i Stanów Zjednoczonych, bowiem grupa, o której Państwu opowiem, związana jest z obydwoma krajami. Grupa pochodzi ze stanu Sinaloa, natomiast obecnie zamieszkuje w mieście San Jose w stanie Kalifornia. Oczywiście Kalifornia amerykańska, Stany Zjednoczone, a nie Baja Kalifornia. Mowa, proszę Państwa, o legendzie muzyki meksykańskiej, zespole Los Tigres del Norte. Zespole, który, proszę Państwa, w zasadzie występuje od lat 60., chociaż w zasadzie trzeba powiedzieć tak, że popularność temu zespołowi nadało przejęcie go przez rodzinę Hernandez, bowiem członkowie grupy Los Tigres del Norte w większości są to albo bracia, albo kuzyni właśnie z rodziny Hernandez, która po prostu pochodzi właśnie ze stanu Sinaloa i później przeniosła się do Kalifornii. Natomiast to jest grupa, która jak najbardziej kojarzy się z Meksykiem i oni zresztą sami siebie uważają za Meksykanów. Los Tigres del Norte, czyli grupa, która gra przede wszystkim muzykę norteña, czyli ta muzyka, powiedzmy, z pogranicza Meksyku i Stanów Zjednoczonych, chociaż od strony raczej meksykańskiej, ale też grają chociażby corridos, na przykład w tym słynne narco corridos, czyli po prostu muzyka, która dedykowana była, no po prostu Los Narcos, czyli generalnie członkom grup przestępczych handlujących narkotykami grup z Meksyku. Także swego czasu była to grupa bardzo, bardzo mocno kontrowersyjna. Natomiast rzeczywiście jest to grupa, która jest legendą. Nie tylko w Meksyku, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, wśród Chicanos, ale myślę, że wśród normalnych Amerykanów też, czy innego pochodzenia etnicznego, powiedzmy. W Ameryce Łacińskiej myślę, że Los Tigres del Norte, jeżeli byśmy się zapytali Latynosów, czy ich znają, myślę, że odpowiedź będzie twierdzące, jeżeli ktoś nie zna, to po prostu jest zwykłym ignorantem. No i czy Los Tigres del Norte tworzą utwory? Tak, proszę Państwa, bo teraz posłucham sobie utworu Mexico Sigue de Pie, który pojawił się na rynku przed wczoraj, dokładnie 31 lipca. No więc stwierdziłem, proszę Państwa, że skoro tak, no to trzeba go puścić, bo ich lubię.

I w zasadzie tutaj powinien pojawić się również Carlos Santana, no bo w końcu, przepraszam bardzo, legenda muzyki latynoamerykańskiej, muzyki meksykańskiej, muzyki rockowej, ale się nie pojawi, bo o nim zapomniałem, proszę Państwa. Natomiast pojawi się pewnie w kolejnej części, jeżeli tylko będę miał siły i chęć na to, żeby kiedyś się przygotować, a pewnie tak będzie. Natomiast mówiąc o rocku meksykańskim, nie sposób nie powiedzieć o jednej z największych legend tej muzyki, zespole, który no jest po prostu prawdziwą instytucją, jeżeli chodzi o rock latynoski, nie tylko meksykański, mianowicie zespół El Tri. Zespół, o którym zresztą też żeśmy wspominali z Markiem Świrkowiczem. Zespół, którego korzenie sięgają roku 1968, kiedy to pojawiło się jego pierwsze wcielenie pod tytułem Three Souls in My Mind. A później wydarzyła się taka historia, że generalnie muzyki rockowej w Meksyku przynajmniej oficjalnie nie można było grać, w związku z tym zespół oficjalnie przynajmniej oficjalnie nie grał. Później się rozpadł i od 1985 roku istnieje po prostu jako El Tri, natomiast no, rzeczywiście te jego korzenie są bardzo, bardzo długie. Myślę, że no, taką główną twarzą, a zarazem głosem tego zespołu jest pan José Alejandro Lora Serna, czyli po prostu Alex Lora. Prawdziwy rock'n'rollowiec, proszę Państwa. Osoba obdarzona naprawdę bardzo, bardzo charakterystycznym głosem. Niekoniecznie ładnym do słuchania, ale ja naprawdę uwielbiam ten zespół. No po prostu od momentu, kiedy po raz pierwszy w Meksyku usłyszałem ich płytę i kilka ich utworów, powiedzmy w ten sposób, stwierdziłem, że po prostu muszę mieć płytę z ich utworami. Akurat wtedy wyszła składanka z 40 ich największymi utworami i bardzo się cieszę, że ją wtedy nabyłem. Natomiast teraz posłuchamy sobie utworu pod tytułem La Raza Machida, który też jest troszkę inną wersją, bo to jest klasyk oczywiście, jeżeli chodzi o zespół El Tri, natomiast to jest inne nieco nagranie, bowiem tu zespół El Tri nagrał ten utwór z zespołem La Original Banda Limón de Salvador Salvador Lizarraga, bo generalnie, proszę Państwa, Banda Limón się rozpadła na kilka innych zespołów i każdy z tych zespołów uważa, że Banda Limón, że jego utwór to, znaczy, jeszcze raz, jego zespół to jest właśnie ten najważniejszy, jeżeli chodzi o Banda Limón. Banda Limón, proszę Państwa, to jest muzyka, to jest banda, proszę, to jest banda po prostu, czyli no taka typowa muzyka dla północnego Meksyku, nie tego najbardziej północnego, bo tam dominuje Nortenia, natomiast powiedzmy okolic, zwłaszcza okolic stanu Sinaloa, zresztą stamtąd zresztą banda się wywodzi, natomiast banda jest popularna w całym kraju. A jak brzmi współpraca zespołu rockowego i zespołu bandowego, to sobie teraz posłuchamy.

Z Meksyku przeskakujemy z powrotem na dalekie południe Ameryki Południowej, a dokładnie na drugą stronę Andów, to znaczy do Chile. I tutaj pojawiają nam się w zasadzie dwa zespoły, bardzo podobne do siebie, jeżeli chodzi o muzykę. Natomiast ja Państwu przedstawię jeden z nich, bo sobie tak w sumie stwierdziłem, że one grają bardzo podobną muzykę, w związku z tym ewentualnie ten drugi zaprezentuję Państwu kiedy indziej. Natomiast to są rzeczywiście zespoły, które mniej więcej swoimi korzeniami sięgają tych samych czasów, czyli powiedzmy siódmej dekady XX wieku, czyli lat 60., bowiem to są zespoły związane z takim ruchem muzycznym, nazwijmy to tak, Nueva Canción Chilena, czyli nowej piosenki chilijskiej. Ruchu, który powiedzmy łączył muzykę folkową, muzykę folklorystyczną z taką, no powiedzmy, muzyką popularną, nie popem. Troszkę z lekką domieszką rocka. No, jakoś tak, mniej więcej. W każdym razie jeden z nich nazywał się Quilapayún, znaczy nazywa się, bo on jeszcze istnieje. Natomiast drugi nazywa się Inti Illimani i o tym drugim Państwu opowiem teraz. Inti Illimani, którego nazwa wywodzi się z języka Quechua. Inti, czyli słońce, i mani, znaczy przepraszam, Quechua i Aymara, bo Inti w języku Quechua oznacza słońce, natomiast i mani w języku Aymara oznacza złotego orła. Generalnie, proszę Państwa, zespół, który powstał w 1967 roku i w zasadzie można powiedzieć tak, gra po dzień dzisiejszy. Czy nagrywają? Nagrywają, tak, owszem, bo LTI na przykład koncertuje w tej chwili, nie nagrywa, ale mam nadzieję, że coś tam nagra jeszcze kiedyś. Natomiast Inti Illimani to jest taki zespół dosyć specyficzny, ponieważ, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest zespół, który bardzo szybko w zasadzie został wymazany z kart muzyki chilijskiej przez dyktaturę Augusto Pinocheta. To była muzyka, której dyktator po prostu nie lubił. To nie znaczy, proszę Państwa, że on nie lubił muzyki chilijskiej, chociaż on raczej wolał, powiedzmy, kłekę, nazwijmy to tak. Natomiast Inti Illimani, problem był taki, że oni po prostu wyjechali na tournée do Europy, kiedy dowiedzieli się o zamachu stanu, po prostu stwierdzili, że pozostaną w Europie. Oni sobie tak siedzieli w Europie aż do końca dyktatury Augusto Pinocheta. Potem powrócili do Chile, no i teraz sobie mieszkają w Chile, koncertują. Część z nich już nie żyje, niestety. Natomiast to jest zespół aktywny po dzień dzisiejszy. I to jest też rzeczywiście zespół, jeżeli chodzi o legendę muzyki chilijskiej przede wszystkim, ale również myślę, że muzyki latynoamerykańskiej, no taki dosyć specyficzny, no bo jeżeli lubicie Państwo, powiedzmy, tę taką muzykę z domieszkami andyjskimi, lekką domieszką, nie mocną, tą mocniejszą za chwileczkę sobie posłuchamy, no to może się Państwu podobać. Jeśli Państwo nie lubicie, to się Państwu tego nie spodoba, to się Państwu nie spodoba, ale utwór jest ładny, warto go posłuchać. Utwór pod tytułem Caminos.

No i kolejny zespół, który, co do którego miałem, powiedzmy, pewne wątpliwości, czy umieszczać go w tym zestawieniu, bowiem to jest tak naprawdę zespół, który znany jest, w zasadzie można byłoby go zaszufladkować jako artystę jednego utworu. Gdyby nie to, że w Boliwii to już jest po prostu instytucja i w ogóle generalnie, jeżeli chodzi o muzykę andyjską. No więc dlatego go puszczam. Zespół nazywa się Los Carcas, co w języku kechua oznacza po prostu dzielni, czyli taki po prostu dzielni mężczyźni, dzielni panowie, którzy sobie śpiewają, grają na fujarkach i gitarkach i śpiewają. Bowiem, proszę Państwa, zespół Los Carcas to jest zespół, który gra też muzykę andyjską i to tak naprawdę bardzo różne gatunki muzyczne tej muzyki andyjskiej, boliwijskiej, więc to bym tak naprawdę, powiem szczerze, bardzo chętnie kiedyś zrobię na ten temat audycję, natomiast musiałbym znaleźć odpowiednią osobę, która się na tej muzyce zna i mi odpowie, czym się różni Morenada od Diablady na przykład, tak? Czym się różni na pewno. Natomiast proszę Państwa, dlaczego powiedziałem o zespole Los Carcas jako zespole jednego utworu? Bo tak naprawdę na arenie międzynarodowej, to myślę, że na całym świecie znany jest ich jeden utwór. W dodatku utwór, który został im ukradziony de facto przez zespół Kaoma, czyli po prostu Llorando se fue, w języku portugalskim Llorando se foi. Przypomnę Państwu, zespół Kaoma, zespół brazylijsko-francuski, założony przez dwóch francuskich producentów, którzy po prostu zgarnęli brazylijską piosenkarkę i nagrali utwór, który stał się hitem w roku bodajże 1989, ale oczywiście to był hit po prostu, który podbił cały świat. No a potem okazało się, że generalnie ta piosenka została ukradziona, bowiem Llorando se fue została napisana bodajże około 10 lat wcześniej. Tak czy inaczej, proszę Państwa, Los Carcas występują na scenie od 1965 roku. I to nie jest tak, że oni nagrali ten jeden utwór i cały czas go puszczają. Nie, proszę Państwa, oni nagrali naprawdę bardzo dużo albumów i bardzo dużo różnych ciekawych piosenek. Z tym, że tak jak powiedziałem Państwu, to są utwory znane raczej lokalnie, co nie znaczy, że one są złe. Natomiast teraz posłuchamy sobie jednego z ich ostatnich utworów, który został nagrany w kooperacji z chilijskim zespołem Santa Feria. Santa Feria jest dużo młodszym zespołem, bo on powstał dopiero w zasadzie w roku 2008 i gra Nueva Cumbia Chilena, czy Cumbia Casera oni to nazywają, czyli taką po prostu nową kumbię chilijską. No kumbię chilijską, proszę Państwa, no kumbia chilijska to jest kumbia chilijska, to jest zupełnie inna odmiana kumbi, bardzo fajna. Oni też kiedyś, żeśmy dawno, dawno temu z Markiem Świrkowiczem rozmawiali. Chyba jeszcze byliśmy w Paście, ale dobrze pamiętam. Ale Santa Feria też warto posłuchać. A co wyszło z tej współpracy, no to posłuchamy sobie w formie utworu Me Botaron de mi Casa.

Mogą się Boliwijczycy z Chińczykami dogadać? Mogą, proszę państwa, a nie kłóci się o dostęp do morza dla Boliwii. No i tak, jeżeli chodzi o zespół Carcass, no można było mieć lekkie wątpliwości do tego, czy są rzeczywiście prawdziwą legendą. Moim zdaniem, no mimo wszystko tak, są legendą i są tymi dinozaurami muzycznymi, chociaż też się świetnie, jak słyszycie państwo, świetnie się odnajdują w tej nowszej muzyce. Natomiast teraz artysta, co do którego wątpliwości mieć się nie powinno. Łysy pan z wąsem, Oscar Emilio Leon Simosa, czyli po prostu całemu światu znany jako Oscar de Leon. Myślę, że nie trzeba go przedstawiać. Jeden z najważniejszych artystów, jeżeli chodzi o salsę i muzykę wenezuelską, bo przenosimy się do Wenezueli, chociaż Oscar de Leon ostatnie lata zamieszkuje w Stanach Zjednoczonych z różnych powodów. Natomiast, proszę państwa, tak, no, Oscar de Leon liczy sobie 83 lata i jest artystą nadal aktywnym. Może on nie w tej chwili nie komponuje utworów, natomiast koncertuje i gdybyście chcieli się państwo wybrać na jego koncert, to tak, w tym roku jest możliwość, chociaż w Stanach Zjednoczonych, ale tak, można sobie zobaczyć Oscara de Leona na żywo. Jak wygląda, jak śpiewa. Zresztą artysta ostatnio kontrowersyjny, bowiem nie potępił sytuacji, która miała miejsce w Wenezueli w roku 2024. To w zasadzie on powiedział tak, że on się zajmuje muzyką i myślę, że uczciwie powiedział po prostu. No, nie postawił się po żadnej ze strony konfliktu, natomiast no, wiem, że wielu Wenezuelczyków z Beatriz Blanco na czele powiedział, że nie, Oscar de Leon teraz jest zabroniony. Nie, proszę państwa, Oscar de Leon jest na tyle legendą, że można go puszczać i można go słuchać i nawet należy go słuchać. To owszem, to nie jest jego największy hit pod tytułem Dzioraraz, natomiast weźcie państwo pod uwagę, że no, to jest artysta, który na scenie jest aktywny od, no, ponad 50 lat na pewno, od swojej współpracy z zespołem, który założył La Dimension Latina. Natomiast o czym trzeba powiedzieć tak, no, Oscar de Leon też współpracuje z wieloma artystami. No i tutaj sobie posłuchamy utwór, który został nagrany z innym młodym w miarę muzykiem wenezuelskim, Mario Caceresem, znanym po prostu jako Caceres, utwór pod tytułem Se Vuelve Loca.

No i tak naprawdę, proszę Państwa, tych artystów, których powinienem Państwu dzisiejszego wieczora przedstawić, jest jeszcze trochę, więc tak, będzie druga część audycji. Natomiast, jak ja powiedziałem Państwu, jeszcze nie wiem kiedy. Na pewno nie za tydzień, bo za tydzień planuję, że powrócimy do Republiki Dominikany albo jakoś tak w okolice. Takie przynajmniej są plany na za tydzień. Natomiast oczywiście mówiąc o Republice Dominikany, na pewno tu musi się pojawić Juan Luis Guerra, ale tak jak powiedziałem, no, na dzisiejszego wieczora się nie pojawi, niestety. Też troszkę trzeba było zmodyfikować playlistę, natomiast tak, Juan Luis Guerra z pewnością jest, no jest już tą legendą, to już nie jest pan, który jest pierwszej młodości, a jego twórczość no też już sięga czasów, no myślę, że co najmniej 4 dekad wstecz. Natomiast myślę, że na naszej mapie muzycznej Ameryki Łacińskiej nie pojawił się jeszcze jeden kraj, który pojawić się powinien. Mianowicie kraj, który no z pewnością, jeżeli chodzi o muzykę latynoamerykańską, znajduje się w pierwszej trójce. Tą taką ogólną muzykę latynoamerykańską, nazwijmy to tak, obok Kuby i Portoryko, czyli Kolumbia. Z tym, że proszę Państwa, tutaj w przypadku Kolumbii mam pewien problem, bowiem tak, Kolumbia ma wielu artystów, którzy no, są legendami muzyki latynoamerykańskiej. Problem w tym, że większość z nich nie żyje już niestety. No chociażby warto wspomnieć o zmarłej niedawno Totola Momposinie, o której zresztą robiliśmy całkiem niedawno audycję wspominkową, no, legendzie muzyki kolumbijskiej i osobie, która naprawdę miała olbrzymie zasługi dla muzyki kolumbijskiej i latynoamerykańskiej również. No ale to już nie żyje, więc a ja też chciałem Państwu zaprezentować tych artystów, no, którzy jeszcze po dzień dzisiejszy albo żyją, albo powiedzmy są na rynku, bo w przypadku na przykład grup muzycznych, a taką grupą z pewnością jest legenda kolumbijskiej salsy, tej salsa Caleña, nazwijmy to tak, czyli salsy z miasta Cali na pacyficznym wybrzeżu Kolumbii. I mowa tutaj o grupie, o nazwie Grupo Nicie, grupie, która na rynku jest od 1978 roku. Tutaj też pojawia się pewna wątpliwość, wątpliwość tego typu, proszę Państwa, że obok Grupo Nicie salsa Caleña z pewnością kojarzona jest inna grupa salsowa, Orkiestra Guayacán. No ale Orkiestra Guayacán, proszę Państwa, jest 5 lat młodsza, dlatego wybrałem Grupo Nicie. Po prostu nikogo lepszego nie znalazłem, a na pewno Grupo Nicie, jeżeli chodzi o swoją muzykę, zasługuje na uwagę. I Grupo Nicie w utworze Realidad S posłuchamy sobie za chwileczkę na koniec dzisiejszej audycji. Póki co bardzo dziękuję Fryderykowi za realizację dzisiejszej audycji i wszystkim Państwu za wysłuchanie tego, co ja miałem do powiedzenia, a co artyści mieli do zaśpiewania. Za tydzień, tak jak powiedziałem Państwu, w Republika Latina najprawdopodobniej powrócimy na Dominikanę. Ale o tym ze 100% albo 90-kilkuprocentową pewnością opowiem Państwu w czwartek o godzinie 20 w Tres po Tres i ciekawostkach z Ameryki Łacińskiej, na które serdecznie Państwa zapraszam. Póki co życzę wszystkiego dobrego w nadchodzącym tygodniu. Buenas noches.

0: República Latina. Latynoski głos pod każdą strzechą.
1: Radio Wnet.
2: Autopromocja.
3: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
2: To była autopromocja.
1: Radio Wnet.

rzeczy nic nie może już zmienić i świat ten już przestaje być dla niego miły. I nagłe spotkanie miała dobre oczy, jej uśmiech mu pomógł zacząć nowe życie. Dziś jest innym człowiekiem, a życie się toczy jak niezwykłe, radosne i piękne odkrycie.

0: Wypływamy na łódź.
1: 106.1 FM.
2: Przeudaj się daleko, podróż gdzieś. Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: promocja.
1: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
0: To była autopromocja.
2: Wrocław 96,8 FM.

Ile razy narzekałeś, że to wszystko gubi sens, że życie jest jak głupi sen, a póki co nie było wcale źle. No i pada w moment wszystko, weź zmień w 3 sekundy nagle cel, bo go zmiotły wiatry oraz burze, wywróciły prawie mnie. Ale jak tam z tobą stałem gdzieś, na pustyni w białej mgle, czułem, że ruszymy razem, wiesz, pokruszymy skały te. Nie uwierzę w brak przyszłości, póki trwa dzisiejszy dzień. Lepiej wciąż tu mylić pościg, trochę tak jakby gubić, starać się własny cień. I tracą czas na rozstaju, nie warto rozwidleń, tych są tu setki. I lecą tam, gdzie wołają, tak bardzo mylą szczęście i metki. My biegniemy czując, że razem znajdziemy to wyjście, gdzie nikt go nie szuka. Nie świruj, jesteśmy z pyłu, nim się obrócisz po

samo. Po późnej nocy, zimnej, ciemnej, w końcu jaśniej, będzie tu rano. Chodź ze mną, ja się nie boję. Wokół cyklonu mamy swój azyl. Na materacu, na falach jak boje, pływamy, gdy ocean topi korsarzy. Jak się tu ciężko uśmiechać, łapiemy w locie strzępki radości. Stoimy razem, patrząc na przepaść. Ktoś widzi koniec, my możliwości.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Jak dobrze wstać, skoro wnet?
2: I boską moc w sercu mieć.
1: Zaprasza Magdalena Woźniak. Cuda polskie. Matka Boża i święci w naszych dziejach. Czesław Ryszka. Fragmenty. Rozdział 11. Gdy Rzeczpospolita uważa się za najbardziej wolną, wtedy popada w największą niewolę. Ktoś powiedział, że w XVII wieku Matka Boża zdawała się chodzić po Rzeczpospolitej. Jej bliskość stała się niemal wyczuwalna na co dzień. Warto przypomnieć, że protekcji Matki Bożej przypisywano wielkie zwycięstwa katolików pod Białą Górą w 1620 roku, Chocimiem w 1621 i 1673 roku, Wiedniem w 1683 roku. Matce Bożej poświęcają się w tym czasie całe narody, między innymi Francja w 1638 roku, Polska w 1656 roku, Austria w 1667 roku, Portugalia w 1668 roku. Szczególnie dwa fakty podkreśliły i wzmocniły maryjność Polaków w tym czasie. Cudowna obrona Jasnej Góry przed Szwedami oraz śluby lwowskie Jana Kazimierza i ogłoszenie Matki Bożej Królową Korony Polskiej. Obrona Jasnej Góry była prawdziwym moralnym uzdrowieniem społeczeństwa. Liczyła się przecież nie tylko sama cudowna interwencja, ale wskazanie drogi ocalenia. To był przypływ nadziei w momencie utraty wszystkiego. W cudzie obrony Jasnej Góry mieściła się jakby zapowiedź wygranej wojny. W to właśnie ludzie uwierzyli. Ten cud wstrząsnął do głębi wszystkimi. Wydał też niezwykły owoc. Zjednoczył skłóconych wielmożów wokół idei ocalenia kraju. Potem były śluby królewskie Jana Kazimierza, zawierzenie państwa i narodu Matce Bożej. Oprócz znaczenia religijnego wniosły akcent społeczny. Król obiecał wyrównanie krzywdy chłopskiej. Wdzięczny prostemu ludowi za pomoc w obronie ojczyzny, pragnął dla niego wynagrodzenia. Choć nie mógł niczego uczynić bez poparcia szlachty, liczyła się jego szlachetna intencja. W tym cudownym wieku maryjnym nie było regionu, gdzie nie powstałoby kilka sanktuariów maryjnych. Na przykład w XVII wieku na południu Polski było co najmniej 19 cudownych obrazów lub figur maryjnych w świątyniach. 12 z nich zostało w ciągu następnych wieków koronowanych. Do największych sanktuariów należały Kalwaria Zebrzydowska, Stara Wieś, Sanktuarium Matki Boskiej Karmelickiej w Krakowie, Matki Boskiej Dominikańskiej w Kościele Świętej Trójcy w Krakowie, Matki Bożej Różańcowej także w Krakowie, Matki Bożej Tuchowskiej, Piety w Limanowej i Czarnym Potoku, Matki Boskiej Pocieszenia w Nowym Sączu, a także sanktuaria w Domosławicach, Gosprzydowej czy Rożnowie. Cuda maryjne niejednokrotnie miały charakter spektakularny. Na przykład w 1622 roku Matka Boska Tuchowska uchroniła Tatarów od morowego powietrza. W rok potem podobnie ochroniła Biecz oraz Pilzno. W 1624 roku w Chyżnem, gdy Tatarzy w czasie napadu chcieli spalić kościół i zgromadzoną w nim ludność, Matka Boża poruszyła się na obrazie, poprawiając dzieciątko na ręku. Jeden z Tatarów padł martwy z przerażenia, inni uciekli w popłochu. W 1602 roku cudownie ocalone zostały miejscowości maryjne, od Poryszów oraz Okulice. Znane w tym czasie były inne cuda, płacz Matki Bożej na obrazie, w Gosprzydowej, płacz Madonny w Bochni w 1637 roku, jasność bijąca od obrazu Matki Bożej w Myślenicach w 1633 roku. Podobnie było w Przemyślu w kościele ojców franciszkanów. W 1641 roku łzy pojawiły się na obrazie Matki Bożej Kalwaryjskiej. Wszystkie te cudowne wydarzenia miały związek z historią polityczną. W tym czasie wojna goniła wojnę, wróg czaił się na każdej granicy. Zagrażali m.in. Turcy, Moskale, Kozacy, Tatarze, Szwedzi, Prusacy. Dzięki maryjnej pobożności Polaków te wojny obronne w XVII wieku skonsolidowały jeszcze bardziej naród i wiarę. Na terenach bezpośrednio zagrożonych przez Turków, Kozaków czy Szwedów powstały liczne sanktuaria wspomagające ducha walki, rycerstwa. Broniąc ojczyzny, broniono katolicyzmu i łączności z Rzymem. Z tamtych czasów wywodzi się rola Polski jako przedmurza chrześcijaństwa. Do wojen zewnętrznych dołączyły zamieszki wewnętrzne, bunty i rokosze, a także klęski żywiołowe, epidemie chorób zakaźnych. Tysiące ludzi umierało bez pojednania z Bogiem, z dala od kościoła i kapłana. Dlatego jeszcze goręcej uciekano się po pomoc do Matki Bożej, a wiadome cuda, jakie czyniła, przysparzały jej ludzkiej wdzięczności i czci. Zwłaszcza obraz częstochowski cieszył się ogromnym wzięciem. Oblicza się, że w XVII wieku znajdowało się w kościołach kraju 400 obrazów wzorowanych na Matce Bożej Częstochowskiej. Jasna Góra była więc sanktuarium wzorcowym. Każda kopia obrazu jasnogórskiego stawała się bowiem zalążkiem dla odrębnego sanktuarium, w którym wkrótce objawiała się oczekiwana przez wiernych jego cudowna moc. Nie było właściwie regionu, w którym nie zachowano by łączności z Jasną Górą poprzez kopię obrazu. Sanktuaria były ośrodkami najsilniejszego oddziaływania religijnego na wiernych. Zwłaszcza uroczyste koronacje obrazów przyciągały niezliczone rzesze pielgrzymów. Pierwszego takiego aktu dokonał w 1651 roku nuncjusz papieski Jan de Torres, koronując obraz Matki Bożej Łaskawej znajdujący się obecnie w kościele ojców jezuitów w Warszawie. Druga koronacja odbyła się na Jasnej Górze 8 września 1717 roku, kiedy to arcybiskup Krzysztof Szembek ukoronował Matkę Bożą Częstochowską. Była to pierwsza koronacja papieskimi koronami. Prawdziwym znakiem łaski był również fakt, że w XVII wieku obok pobożności maryjnej rozwinęły się sanktuaria pasyjne, budowane na wzór miejsc świętych w Palestynie. Nazwano je kalwariami. Były rozsiane od Karpat po Bałtyk, od Wisły po Dniepr. Do najliczniej odwiedzanych należały Kalwaria Zebrzydowska, Kalwaria Pacławska koło Sanoka, założona przez Andrzeja Maksymiliana Fredrę, wojewodę podolskiego, Kalwaria Wileńska z kościołem i klasztorem dominikańskim, założona już w 1564 roku przez Jerzego Białozora, biskupa wileńskiego, a ukończona przez Aleksandra Sapiechę, również biskupa wileńskiego. Była też kalwaria nad rzeką Szeszupą, na tak zwanym trakcie zaniemeńskim lub zapuszczańskim w województwie trockim, założona w 1640 roku przez Jerzego Tyszkiewicza, biskupa żmudzkiego. Również na Żmudzi tenże biskup ufundował we wsi Gordy drugą kalwarię wraz z klasztorem dominikanów, którzy prowadzili szkołę. W 1670 roku powstała Góra Kalwaria, zwana Nową Jerozolimą, ufundowana przez biskupa Stefana Wierzbowskiego, koło Czerska nad Wisłą, 35 kilometrów od Warszawy. Szczególnie hojnym dla Nowej Jerozolimy okazał się król Jan Sobieski, który podniósł ją do rangi miasta królewskiego. Duchowym opiekunem tej nowej Jerozolimy był święty ojciec Stanisław Papczyński, który założył pierwsze rodzime maryjne męskie zgromadzenie zakonne. Bez cienia przesady należy stwierdzić, że ten charyzmatyczny zakonnik jest czołową postacią polskiego kościoła w drugiej połowie XVII wieku. Zdołał razem ze swoimi współbraćmi zrealizować w życiu to, o czym pisał i co głosił, głęboką miłość do niepokalanej, do bliźnich w potrzebie, do dusz czyśćcowych, zapomnianych po śmierci, a wołających o modlitewną pomoc. Założenie zgromadzenia Marianów od niepokalanego poczęcia w okresie, kiedy w Kościele była to prawda zwalczana przez wielu teologów i duchownych, stawia Papczyńskiego wśród grona wybitnych mariologów z tego czasu, takich jak święty Filip Nereusz, święty Franciszek Salezy czy święty Józef Kalasanty. Na przykładzie życia ojca Stanisława Papczyńskiego należy podkreślić, że to sama Matka Boża zadbała o to, aby jej atrybut niepokalanego poczęcia zdobywał sobie prawo w świadomości Kościoła. Pierwszy biograf Papczyńskiego, ojciec Mansueto Leporini, napisał o nim, że od najwcześniejszych lat zdradzał niezwykłe znamiona przyszłej świętości. Bogu Rodzicę Dziewicę czcił jako matkę, polecając się codziennie jej opiece i darząc synowską ufnością. Od niej też wiele łask otrzymał, ochraniany zawsze cudowną pomocą Bożą. Na poparcie tych słów biograf przytacza kilkanaście nadzwyczajnych wydarzeń z życia Papczyńskiego, takich jak cudowne odzyskanie sprawności władz umysłowych, śmiertelne oparzenie, które zniknęło, gdy zaczął błagać Matkę Najświętszą o ratunek, upadek z wysokiej drabiny, który nie zakończył się kalectwem, ocalenie z zakaźnej choroby, cudowne uratowanie go podczas kąpieli w Wiśle czy ocalenie przed uderzeniem szablą przez szwedzkiego żołnierza. Szabla uderzyła go w głowę, ale nawet nie skaleczyła. Dzieje życia ojca Stanisława Papczyńskiego to niemal epopeja narodowa XVII wieku. Urodził się bowiem Papczyński 18 maja 1631 roku w Podegrodziu koło Nowego Sącza u schyłku panowania Zygmunta III Wazy. Jego dzieciństwo i wczesna młodość przypadły na czasy Władysława IV, kiedy kształcił się w kolegiach jezuickich i pijarskich. W okresie królowania Jana Kazimierza formowała się jego duchowość u ojców pijarów, do których wstąpił ze względu na maryjny charakter tego zgromadzenia. W 1661 roku przyjął święcenia kapłańskie, a potem pracował jako wychowawca. Był też cenionym kaznodzieją oraz nauczycielem retoryki. Na czasy panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego przypadł okres rozstawania się z zakonem pijarów i tworzenia przez ojca Papczyńskiego nowego dzieła apostolskiego, które powstało w Puszczy Korabiewskiej, później nazwanej Mariańską, a którego jednym z trzech celów była pomoc proboszczom w pracy duszpasterskiej oraz nauczaniu prawd wiary prostego ludu. Z tego tytułu został nazwany apostołem Mazowsza. Za panowania króla Jana III Sobieskiego był doradcą i spowiednikiem monarchy. W tym też czasie przebywał na polach bitew, rozgrzeszając umierających żołnierzy. Ostateczne zatwierdzenie przez stolicę apostolską reguły założonego przez niego zgromadzenia nastąpiło dopiero za Sasa Augusta Mocnego w 1699 roku. Mając na myśli oddanie ojca Papczyńskiego sprawom ojczyzny, należy najpierw wymienić jego podręcznik retoryki, na którym uczyły się pokolenia Polaków, w tym jeszcze 100 lat później ksiądz Stanisław Konarski, twórca Komisji Edukacji Narodowej. Nie bez powodu więc nazywano Stanisława Papczyńskiego drugim Piotrem Skargą. Ucząc retoryki w kolegiach pijarskich, ojciec Papczyński opracował nowoczesny podręcznik wymowy nawiązujący do współczesnych wydarzeń. Dobrze wiedział, że sztuka wymowy króluje w kościołach, panuje w dworskich komnatach, triumfuje na ławach senatorskich i rycerskich, że bez niej nie można wyobrazić sobie sal wykładowych, izb handlowych i rękodzielniczych. Nawet po wojnie, jak pisał, zwycięstwo nie zawsze zależy od siły, lecz od dodającej ducha zachęty wodza. Podobnie w sądzie, wskutek braku wymownego obrońcy, płakała nieraz skazana niewinność. Dlatego swemu podręcznikowi retoryki dał tytuł Wstęp do Królowej Sztuk. Pierwsze wydanie ukazało się w 1663 roku. Wznawiano je czterokrotnie w przeciągu 7 lat. Wstęp do Królowej Sztuk zawdzięcza swą popularność doskonałemu opracowaniu nie tylko retoryki, ale i zalet moralnych. Dla ojca Papczyńskiego bowiem sztuka dobrego mówienia łączyła się ściśle z dobrym życiem. Choć ojciec Papczyński był nauczycielem w kolegium dla chłopców, kierował swą książkę także do tych, którzy rządzą czy będą rządzić ojczyzną. Pamiętając o obecnych i przyszłych senatorach czy biskupach, nie pominął milczeniem drażliwych problemów Rzeczpospolitej. Porusza je wprost albo w aluzjach, wybierając na przykład z mów Cycerona ustępy gromiące państwo, senat czy wojsko. O przykrościach, jakie z tego powodu spotkały ojca Papczyńskiego, świadczy ocenzurowanie 4. wydania podręcznika, w którym zniknęły partie dotyczące postępowania rozpanoszonego liberum veto. W kazaniach ojciec Papczyński nie poprzestał na wytykaniu błędów, ale zabrał się do reformowania zasad, piętnując krzywdzącą nierówność społeczną i niesprawiedliwość ustaw sądowych na 100 lat przed sławnym PR-em Stanisławem Konarskim głosił na wskroś nowoczesne poglądy. Między innymi bronił równości wszystkich wobec prawa karnego. Absolutnie nie zgadzał się z tym, by za zabójstwo szlachcica karano chłopów śmiercią, zaś nieszlachcica grzywną. Krytycznie odnosił się do nadmiernego bogactwa i przepychu części szlachty. Zarzucał możnym wyzysk chłopów, brak jedności oraz troski o dobro publiczne. Za swoją krytykę z popularnego kaznodziei stał się nagle ojciec Papczyński wrogiem ustroju, człowiekiem, którego należało uciszyć, zamknąć w klasztorze na odludziu. Zakończyło się tak, jak zaplanowała to Boża opatrzność. Ojciec Stanisław opuścił zakon PR-ów i założył własne zgromadzenie – Towarzystwo Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia. Tak brzmiała pierwotna nazwa zgromadzenia. Była to śmiała odpowiedź na XVII-wieczne spory teologów dotyczące tego atrybutu Maryi. Ale nie tylko. Takie były również potrzeby pobożności tych czasów. Kiedy 11 listopada 1673 roku Papczyński głosił odpustowe kazanie w Chojnacie, otrzymał proroczą wizję. Ujrzał w zachwyceniu wielkie zwycięstwo rycerstwa polskiego nad Turkami. Choć przebywał tak daleko od Chocimia, zobaczył oczyma duszy pole walki, rozgromioną armię Husejna Paszy liczącą 30 tysięcy żołnierzy. Pod Chocimiem hetman Sobieski osobiście poprowadził do walki regimenty piechoty i dragonów. Wsparte silnym ogniem artyleryjskim, polskie oddziały wdarły się do warownego obozu tureckiego. Ich celem było zdobycie mostu na Dnietrze. Odcięto przeciwnikowi w ten sposób drogę odwrotu. Klęska Turków była kompletna. Ocalało zaledwie 4000 żołnierzy. Zwycięstwo było tak wielkie i oszałamiające, że uradowało serca wszystkich zatroskanych o los ojczyzny. Słuchacze tej proroczej nowiny aż zaniemówili z wrażenia. Wizja była tak porywająca, zwycięstwo tak wspaniałe, że tylko pomocy Bożej należało je zawdzięczać. Ludzie upadli na kolana przed obrazem Matki Bożej w chojnackim kościele i głośno płacząc dziękowali za dar zwycięstwa oręża polskiego. Doświadczał ojciec Papczyński wizji, w których oglądał, jak tysiące rąk z czyśćca wyciąga się do niego, błaga o pomoc. Dusze przedstawiały przerażający obraz czyśćcowych mąk. Tak stopniowo dojrzewał w nim drugi, obok szerzenia czci niepokalanej, cel zgromadzenia, posłannictwo współcierpienia. Dzięki temu charyzmatyczny zakonnik doznawał już za życia mistycznego zjednoczenia z Panem. Świadczą o tym wspomniane przeżycia oraz rozliczne pisma, które pozostawił. Było tych przeżyć zapewne znacznie więcej, aniżeli notują zapisy. On jednak skrzętnie ukrywał te niezwykłe łaski. Był tylko narzędziem, a nie ich sprawcą. Jeśli zaś wiemy o nich, to dzięki świadectwom i zeznaniom tych, którzy ich bezpośrednio doznali. To ojciec Papczyński według podania błogosławił króla Jana III Sobieskiego, wyruszającego pod Wiedeń. Co ważne, ojciec Stanisław przepowiedział mu wielkie zwycięstwo. Jak pisze o tym biograf i współbrat Kazimierz Wyszyński, ojciec Stanisław był mężem rady, do którego jak do wyroczni udawali się ludzie różnego stanu, pochodzenia i płci. Korzystali z jego pouczeń także w sprawach trudnych i szczególnie bardzo zawiłych. A to, co doradzał, bardzo chętnie stosowali. Słuchając go, jakby samego Boga przemawiającego przez niego, zawsze osiągali oczekiwany skutek. Ojciec Stanisław Papczyński zmarł 17 września 1701 roku. Sława jego dokonań dla Kościoła i ojczyzny była tak wielka, że Sejm Koronacyjny Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 20 grudnia 1764 roku skierował do Stolicy Apostolskiej petycję o wyniesienie go na ołtarze. Przyszły jednak zabory. Sprawa odwlekła się aż o 300 lat. Dopiero 16 września 2007 roku w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej odbyła się beatyfikacja. Legat papieski kardynał Tarcisio Bertone wspomniał o założycielu Marianów jako patronie spraw trudnych ojczyzny, Bożym człowieku, który swoim życiem i nauczaniem zaświadczył, że jedynie wówczas, gdy kładzie się trwałe fundamenty w Bogu, możliwe jest pojednanie ludzi i narodów. Bez Boga nie może być prawdziwej sprawiedliwości społecznej ani trwałego pokoju. 31 marca 2011 roku Senat Rzeczpospolitej Polskiej uznał błogosławionego ojca Stanisława Papczyńskiego za godny naśladowania wzór Polaka oddanego sprawom ojczyzny oraz specjalną uchwałą uczcił postać i dokonania tego, który powiedział, że na pomniki wiecznej pamięci zasługują sobie ci, którzy dla ocalenia ojczyzny oddają swe życie. Im też słusznie należy się niewiędnący wieniec chwały. 5 czerwca 2016 roku papież Franciszek dokonał w Rzymie kanonizacji błogosławionego Stanisława Papczyńskiego, zakonnika kapłana, którego nauki moralne z XVII wieku kierowane do jemu współczesnych budzą zdumienie swoją aktualnością, a dokładniej pisząc, trafnością definiowania zagrożeń ładu moralnego i politycznego. Rozdział 14. Przybył, zobaczył, Bóg zwyciężył. Król Jan III Sobieski, 1629-1696. wielki pogromca Turków, powołany przez naród szlachecki na tron Polski w 1674 roku. Był doskonale przygotowany, aby na nim zasiąść. Studiował wojskowość za granicą, a potem całe niemal życie spędził na polu walki. Stał się postrachem Turków, którzy wówczas nieustannie niepokoili granice Polski. Choć był genialnym wodzem, nigdy nie przypisywał sukcesów sobie, tylko Bogu i Najświętszej Maryi Pannie. Nosił pierścień z napisem Mancipium Mariae, niewolnik Maryi, wyrażając w ten sposób swoje całkowite zawierzenie i oddanie. Był bardzo religijny. Należał do bractwa różańcowego, pościł w soboty o chlebie i wodzie. Nie zaczynał żadnej ważniejszej pracy bez modlitwy. Wyruszając na wyprawę wojenną, poprzedzał ją zawsze pielgrzymką do któregoś z sanktuariów. Cenił Boga i dobro ojczyzny. W podzięce za zwycięstwa składał liczne wota, w sanktuariach maryjnych fundował kościoły. Pierwsze zwycięstwo odniósł pod Beresteczkiem w 1651 roku, kiedy wybuchło powstanie Bohdana Chmielnickiego, który sprzymierzył się z sułtanem. Wojskami w centrum ugrupowania dowodził sam król Jan Kazimierz, na skrzydle prawym hetman Mikołaj Potocki, a na lewym hetman polny Marcin Kalinowski, wspomagany przez Jeremiego Wiśniowieckiego. Jan

redukcyjny w 1675 roku, gdy pod Lwowem pojawiła się wielka armia turecko-tatarska. Jan III natychmiast przerwał uroczystości i wyruszył na odsiecz. Za nim podążyła jego żona Marysieńka, aby wspierać męża modlitwami. Wykazała wielką odwagę, bo wówczas, kiedy mieszkańcy Lwowa uciekali w popłochu z miasta, ona zorganizowała wielką modlitwę różańcową w kościołach. Sobieski zdołał zebrać tylko 6 tysięcy żołnierzy. Ufał jednak, że Matka Boża pospieszy z ratunkiem. Kiedy 25 sierpnia nieprzyjaciel zbliżył się do miasta, kościoły wypełniły się wiernymi. Nieprzeliczone rzesze mieszkańców modliły się na klęczkach przed wizerunkiem Matki Bożej Zwycięskiej w kościele jezuickim. W tym czasie rozpoczęła się bitwa. Byłaby przegrana, gdyby nie rozpętała się burza z piorunami. Ogromne czarne chmury okryły wojska Sobieskiego. Równocześnie rzucił on do walki husarię, która z okrzykiem „Żyje Jezus! Żyje Maryja!” wraz z ulewą runęła na nieprzyjaciela. Niemilknące pioruny ogłuszały hukiem, oślepiały błyskawicami, a siła wichury oblała jeźdźców. Armia turecka w popłochu rzuciła się do ucieczki. Tego wieczoru nad Lwowem długo biły dzwony i rozbrzmiewały triumfalne okrzyki: „Żyje Jezus! Żyje Maryja!” Wkrótce potem odebrano Turkom niemal całą Ukrainę kijowską. W 1683 roku kolejna nawała turecka zagroziła już nie tylko Rzeczpospolitej, ale całej Europie. Wojska mahometańskie posunęły się aż pod Wiedeń. Wydawało się, że nie ma już ratunku ani dla oblężonego miasta, ani dla całego chrześcijaństwa. W tym ciężkim położeniu papież Innocenty XI wyprawił do Jana III Sobieskiego posła z prośbą, aby król przybył z odsieczą. Także od cesarza austriackiego przybył poseł, aby błagać o pomoc. Jednak Sejm Polski, mając na uwadze pusty skarb i wyczerpany wojnami kraj, wahał się z decyzją. Wtedy to szale przechylił ojciec Stanisław Papczyński, spowiednik króla. Na modlitwie błagał on Maryję o radę. Matka Boża ukazała się swemu czcicielowi i zapewniła o zwycięstwie. Kazała iść pod Wiedeń i walczyć. Ojciec Papczyński wystąpił wobec króla, senatu, legata papieskiego i przemówił: „Zapewniam Cię, królu, imieniem Dziewicy Maryi, że zwyciężysz i okryjesz siebie, rycerstwo polskie i ojczyznę nieśmiertelną chwałą”. Sobieski, słysząc, że sama królowa wyraziła swą wolę, wyruszył na odsiecz Wiednia. W drodze zatrzymał się na Jasnej Górze, prosząc Boga Rodzica o zwycięstwo. Jako gwarancję niezawodnej opieki królowej z Jasnej Góry otrzymał z rąk prowincjała Paulinów szable bohaterskiego hetmana Stanisława Żółkiewskiego z wypisanymi słowami „Ego sum mancipium Mariae”, „Jestem niewolnikiem Maryi”. Król wysłał z klasztoru około 200 listów do dowódców wojsk w sprawie natychmiastowej mobilizacji. Z Częstochowy udał się do Krakowa, gdzie zgromadziło się Wojsko Polskie. W królewskim mieście odbył pielgrzymkę do 7 kościołów i 15 sierpnia w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny opuścił miasto, aby dołączyć do wojska, które wyszło wcześniej pod dowództwem hetmanów Sieniawskiego i Jabłonowskiego. Królowa Marysieńka odprowadziła męża do Będzina, a potem powróciła do Krakowa, gdzie razem z mieszkańcami miasta trwała na nieustannej modlitwie, towarzysząc w ten duchowy sposób wojsku. Każdego ranka królowa udawała się do innego sanktuarium krakowskiego na specjalne nabożeństwo, a o północy wraz z całym dworem modliła się w kaplicy Kazimierzowskiego Pałacu w Łobzowie, aby błagać o zwycięstwo.
Król Sobieski, mając niespełna 30-tysięczną armię, ruszył przez

Kary Śląskie na odsiecz Wiednia. Po przekroczeniu Dunaju został powitany przez wszystkich książąt chrześcijańskich przybyłych na wojnę. Objął dowództwo nad całym wojskiem, czego domagali się obecni tam książęta i wodzowie i co stanowił zwyczaj. Sobieski był najstarszy rangą. Obecność króla polskiego w szeregach wojsk sprzymierzonych dodała nadziei na zwycięstwo. Dopatrywano się w niej prawie boskiego wyboru dla tej potrzeby wojennej. Podobną opinię o Sobieskim mieli i przeciwnicy, nie kryjąc przerażenia i strachu. Istniało już wówczas przekonanie, że znalazł się ktoś, kto podtrzyma upadającą chrześcijańską Europę, Sobieski i Polacy. Idąc na odsiecz Wiednia, zarówno Sobieski, jak i jego wojsko byli przekonani, iż bronić będą nie tyle ważnego miasta, ile przede wszystkim najważniejszej dla Europy wartości – wiary chrześcijańskiej. Wódz turecki Kara Mustafa powiedział przecież obleganym Wiedeńczykom: jeżeli staniecie się muzułmanami, będziecie ocaleni. Jeśli się będziecie sprzeciwiać i stawiać opór, wówczas z łaski Allaha Najwyższego zamek Wiedeń zostanie przemożną potęgą padyszacha, zdobyty i opanowany, a wtedy ani jednej osoby nie oszczędzi się i nie pożałuje, lecz gwoli Allaha Najwyższego, który stworzył ziemię i niebiosa, wy sami będziecie wyrżnięci, mienie wasze i zapasy żywności będą złupione, zaś wasze dzieci pójdą w Jasyr. Słynna bitwa poprowadzona ze wzgórza Kalenberg rozegrała się 12 września 1683 roku. Dzień ten rozpoczął król od mszy świętej, leżąc krzyżem i prosząc Boga o zwycięstwo. Następnie przy współudziale wojsk księcia Karola Lotaryńskiego ruszył na armię turecką dowodzoną przez Kara Mustafę. Przed bitwą Sobieski krzyknął: żołnierze, nie tylko Wiedeń musimy ocalić. Musimy ocalić całe chrześcijaństwo. Żołnierze, walczymy za Matkę Boską Częstochowską, za Czarną Madonnę. Tak opisywała bitwę Oriana Fallaci, wybitna włoska pisarka i dziennikarka. W tym samym czasie w Krakowie wyruszyła z katedry na Wawelu w kierunku kościoła mariackiego procesja różańcowa, w której niesiono Najświętszy Sakrament i cudowny obraz Matki Bożej Różańcowej, zwycięskiej z kościoła ojców dominikanów. Ten sam, z którym odbyła się procesja w czasie zwycięskiej bitwy pod Chocimiem. Po drodze, przy ustawionych specjalnie ołtarzach, wygłaszano kazania. Nieprzeliczone rzesze ludzi brały udział w tej uroczystości. Za Najświętszym Sakramentem szła królowa w czarnej pokutnej sukni, a za nią dwór składający się z przeszło 1000 osób. Następnie około 600 zakonników niosło relikwie różnych świętych. Tego dnia wszyscy mieszkańcy Krakowa zmobilizowali się do gorącej modlitwy różańcowej. Ważne było tylko jedno – wymodlić zwycięstwo. Pod Wiedniem zaś w decydującym starciu Jan III Sobieski uderzył na czele huzarii z takim impetem, że wojsko tureckie poszło w rozsypkę. Pisał o tym do swojej żony Marysieńki: Bóg i Pan nasz, na wieki błogosławiony, dał zwycięstwo i sławę narodowi naszemu, o jakiej wieki przeszłe nigdy nie słyszały. Działa wszystkie, obóz wszystek, dostatki nieoszacowane dostały się w nasze ręce. Nieprzyjaciel, zasławszy trupem okopy, pola i obóz, ucieka w konfuzji. Spełniły się prorocze słowa spowiednika i doradcy króla ojca Stanisława Papczyńskiego, który przed wyprawą powiedział: zapewniam cię imieniem Maryi, że zwyciężysz i okryjesz siebie, rycerstwo polskie, ojczyznę, nieśmiertelną chwałą. Przypisując swe zwycięstwo Matce Bożej, Jan III Sobieski przysłał do papieża słynną depeszę,
Venimus, vidimus, Deus, vicit. Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył. W 1683 roku Polacy uratowali nasz kontynent przed przekształceniem go w kalifat Europy. Klęska Turków spowodowała załamanie się potęgi osmiańskiej, choć nie została odpowiednio wykorzystana dla dalszych losów Polski. Dzięki Sobieskiemu nie spełniła się butna zapowiedź muzułmanów uczynienia z Bazyliki Świętego Piotra stajni dla koni sułtana. Gdy chodziło o obronę chrześcijaństwa, nie liczyło się to, że kraj był wykrwawiony i wyniszczony wojnami, osłabiony fizycznie i moralnie. Należałoby napisać, że nigdy dla Polaków nie było zbyt wysokiej ceny ratowania Kościoła. Po zwycięstwie wiedeńskim Stolica Apostolska nadała Polsce zawsze wiernej tytuł przedmurza chrześcijaństwa, a papież Innocenty XI na prośbę polskiego króla dzień 12 września ustanowił świętem imienia Maryi. Miał to być znak wdzięczności i świadectwo dla wszystkich pokoleń, że mocą tego imienia osiągnięto tak wielkie zwycięstwo. To święto do dzisiejszego dnia obchodzone jest w całym Kościele. Po zwycięstwie pod Wiedniem król Sobieski przesłał na Jasną Górę jako wotum dziękczynne znaczną część zdobytego namiotu wielkiego wezyra tureckiego Kara Mustafy, w tym zegar turecki, łańcuch tatarski, szable ze złoconą pochwą wysadzaną Turkusami oraz inne kosztowności. Królowa Marysieńka jako wotum złożyła artystyczną, klejnotami sadzoną szkatułkę, którą przerobiono na relikwiarz świętego Jana Nepomucena. Z Krakowa zorganizowano dziękczynną pielgrzymkę na Jasną Górę. Jej trasę miał wyznaczyć sam król poprzez Zielonki, Skałę, Wolbrom, Pilice, Pradła, Lelów, Świętą Annę, Gidle do Częstochowy. Papież Innocenty XI oddał przesłaną sobie przez króla buławę wielkiego wezyra do kościoła imienia Matki Bożej na Forum Romanum, na znak, że zwycięstwo wojsk Świętej Ligi przypisał Sobieski Matce Bożej. Ktoś mądrze powiedział, że gdyby nie zwycięska bitwa pod Wiedniem, w której polski król Jan III Sobieski zwyciężył przeważającą armię turecką, nie byłoby dziś problemu języków narodowych w Unii Europejskiej, ponieważ językiem panującym w Europie byłby turecki. Gdyby nie to zwycięstwo, cała Europa byłaby muzułmańska, ponieważ wówczas Polacy cofnęli Turków z monarchii habsburskiej, wyparli ich na Bałkany i tam Turcy pozostali aż do początków XX wieku. Uważa się, że za panowania króla Jana III Sobieskiego Polska święciła swoje ostatnie lata chwały. Odtąd zacznie gwałtownie staczać się ku przepaści. Widząc, co się dzieje, umierający zwycięzca spod Wiednia powiedział do biskupa Załuskiego: na miły Bóg, czyż ty naprawdę myślisz, że w naszych czasach może zdarzyć się co dobrego? Czy nie widzisz, że złe tak się rozmnożyło, że ledwo jeszcze jakie miejsce dla miłosierdzia Bożego zostało? Czy nie widzisz, że taka się między ludźmi zagnieździła niegodziwość? Taka złość we wszystkich sercach osiadła, że poczciwość już nie rzadka, ale prawie jest żadna. Wszyscy jak na wyścigi pracują nad tym, aby złe z dobrem pomieszać, obyczaje w ostatnim upadku. Kiedy 17 czerwca 1696 roku Jan III Sobieski zmarł, opłakiwany przez Polaków, papieża i cały świat chrześcijański, kronikarz jasnogórski w krótkich słowach
podkreślił jego zasługi dla ojczyzny i narodu, pisząc, że był ostatnim polskim władcą, który rozsławił imię oręża polskiego po całym świecie. Choć więc najszlachetniejsze osoby i siły w narodzie będą, powodowane instynktem samoobrony, zwracać się ku Matce Bożej i Jasnej Górze, to po śmierci bohatera spod Wiednia Polsce zagroziła anarchia. Można jej było uniknąć, gdyby królem został syn Jana III Sobieskiego, królewicz Jakub, który na Jasnej Górze 1697 roku, oczekując wyników elekcji, złożył w darze swój płaszcz z hiszpańskim orderem Świętego Ducha. Z tego galowego płaszcza brat Makary uszył potem komplet szat liturgicznych, ozdobionych bogato perłami i drogimi kamieniami. Ornat, kapę i dwie dalmatyki stanowią one cenną ozdobę jasnogórskiego skarbca. Ciekawostka. W 1699 roku król Sobieski odniósł jeszcze jedno zwycięstwo już z zagrobu. Polska odzyskała Kamieniec Podolski. Zgodnie z pokojowym traktatem miała pozostawić przed katedrą, zamienioną na meczet, postawiony przez Turków minaret. Katedrę ponownie poświęcono, a na minarecie ustawiono figurę Najświętszej Maryi Panny, niezawodnej opiekunki obrońców chrześcijańskiej wiary. Pozłacana figura stoi w kamieńcu do dzisiaj. Królewicz Jakub nie przyjął tronu po ojcu. Kiedy w 1683 roku Jan III Sobieski walczył pod Wiedniem wraz z elektorem saskim Janem Jerzym III przeciwko potędze tureckiej, obaj wodzowie nie przypuszczali, że ich synowie staną się niedługo przeciwnikami w walce o tron Rzeczpospolitej. W 1696 roku, po śmierci Jana III Sobieskiego, korona polska przypaść miała wybranemu drogą wolnej, ale skorumpowanej, elekcji saskiemu kandydatowi. Do rywalizacji stanęli królewicz Jakub Sobieski, francuski książę Conti i syn Jana Jerzego III, wówczas już elektor saski, Fryderyk August. Wśród zwalczających się frakcji, nie bez poparcia obcych dworów, przekupujących magnatów i szlachtę, po dwukrotnej elekcji siłą oręża, przekupstwa i zręczną dyplomacją tron polski zdobył elektor saski, który z okazji koronacji przybrał imię August II. Będąc protestantem, przeszedł na katolicyzm i nawet odwiedził Jasną Górę w 1704 roku. Nowy król był człowiekiem bez ideałów, pełnym pychy i uporu. Dążył do własnych celów, choćby i przyszło mu podeptać największość, świętość narodową. Żył niemoralnie. Obok prawowitej żony miał kilka metres. Do swej nowej ojczyzny nie miał nawet odrobiny przywiązania. Nie cofał się przed niczym, byle tylko spełnić swe zamiary dynastyczne. Od samego początku snuł plany rozbioru Polski, prowadząc z zagranicznymi dworami knowania w tej sprawie. Jeszcze jako pretendent do polskiego tronu obiecywał papieżowi nawrócenie Saksonii, jako król zawdzięczając koronę w dużej mierze duchowieństwu polskiemu. Nie chciał pamiętać o swoich obietnicach. Niepotrzebnie związał się z carem Piotrem Wielkim, aby przy jego pomocy odebrać Szwecji Kurlandię. Skończyło się tragicznie wojną północną. W efekcie to król Szwecji Karol wszedł w 1700 roku w granice Polski, zajął Warszawę, pobił Augusta pod Kaliszem i skierował się na Kraków. Po drodze Szwedzi postanowili pomścić hańbę, jaką pod Jasną Górą przed 47 laty ściągnął na siebie i armię szwedzką generał Burhard Müller. Zawiedli się jednak.
Stanąwszy 12 sierpnia 1702 roku w liczbie 8 tysięcy żołnierzy pod wodzą generała Guldensterna, pod murami twierdzy przekonali się, że klasztor gotów jest przetrzymać nawet długie oblężenie. Prowincjał Paulinów, ojciec Izydor Krasuski, godny następca wielkiego przeora Kordeckiego, ostrzeżony przez prymasa Radziejowskiego o grożącym cudownemu miejscu niebezpieczeństwie, w porozumieniu z przeorem Jasnej Góry, ojcem Tobiaszem Czechowiczem, zaopatrzył klasztor w żywność i amunicję, powiększył załogę, przywiózł dodatkowe działa i obronił klasztor. Guldenstiern, lękając się powtórzenia klęski, zwinął obóz i ruszył na Kraków. 2 lata później Szwedzi, tym razem pod dowództwem generała Reinschilda, znaleźli się znowu pod murami Jasnej Góry. Generał, sądząc, że po wybuchu prochowni na Jasnej Górze warownia musi być poważnie uszkodzona, liczył, że zakonnicy pozbawieni prochu poddadzą fortecę bez oporu. Do ataku jednak nie doszło, bo Reinschild, otrzymawszy rozkaz ścigania Augusta II i Sasów, zwinął obóz i ruszył do Krakowa. Nie mógł sobie jednak darować, że mu przeszkodzono w zdobyciu twierdzy, dlatego znowu zjawił się nagle pod Jasną Górą, chcąc zmusić Paulinów do poddania się. Uratował Jasną Górę list prymasa Radziejowskiego do króla szwedzkiego, aby klasztor oszczędzić. Rozgromiony August II utracił na krótko polską koronę na rzecz Stanisława Leszczyńskiego. Sas uznał nowego króla i zrzekł się korony polskiej dopiero wówczas, gdy król szwedzki najechał na Saksonię. Bez Saksonii był August nikim i dlatego chcąc nie chcąc musiał zawrzeć z królem szwedzkim pokój w 1706 roku. Ten zaś, ruszywszy na Moskwę, został pod Połtawą pokonany przez cara, przy czym sam ledwo uszedł z życiem. W tej sytuacji August II Sas mógł z powrotem objąć tron Polski, oddając wszystkie uprzywilejowane stanowiska swoim zwolennikom. Spokój nie wrócił już do kraju, a ponieważ król wdał się w utarczki ze szlachtą, a także z carem, wybuchł bunt przeciw królowi i Sasom, zakończony ugodą. Dzięki mediacji prowincjała Paulinów ojca Konstantego Moszyńskiego. Próbowano przeciwdziałać koronacji kolejnego Sasa, syna Augusta II. 17 września 1718 roku na Jasnej Górze zawiązano bractwo koronne, zaś na chorągwi tamtejszej załogi znalazły się religijne emblematy, krzyż i wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. Przeciwnicy wyboru Sasa, chcąc przeszkodzić jego koronacji, postanowili wywieźć z Krakowa regalia. Akcją kierował podskarbi koronny Franciszek Maksymilian Ossoliński. Pudła z koronami oraz szczerbiec trafiły wówczas na Jasną Górę, uznano bowiem, że tam będą bezpieczne. August III pokonał i tę przeszkodę. Zamówił nowe insygnia we Wrocławiu i został nimi ukoronowany. Unia Polsko-Saska pod panowaniem Augusta II i Augusta III Wittinów przetrwała do 1763 roku, a dzięki uchwałom Konstytucji 3 maja miała nawet szansę wznowienia po śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego. Skutki panowania Sasów były opłakane. Doprowadziły bowiem do całkowitego upadku Polski i w konsekwencji rozbiorów dokonanych przez sąsiednie mocarstwa. Cuda polskie, Matka Boża i święci w naszych dziejach. Czesław Ryszka.

0: Jak dobrze wstać, skoro wnet.
1: I boską moc w sercu mieć.
0: Zaprasza Magdalena Woźniak. Nocne powtórki wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie. Wojna, pieniążki sypią się wroga, bi w imię Boga, za cudzą kieszenie oddaj młode życie swe.
2: Sekcja lewacka Radia Wnet.
3: Dzień dobry Państwu, tu sekcja lewacka Radia Wnet. Mówi Milo Kurtis. Przypominam, że sekcja lewacka jest robiona na wzór... Sekcja lewacka Radia Wnet jest robiona na wzór sekcji polskiej Radia Wolna Europa. Oczywiście nazwa przewrotna, tak jak i ja jestem ciągle przewrotny. No i co? Dzisiaj jest 30 stopni w tej chwili, około 30 powiedzmy, bo na telefonie się tyle wyświetla. Natomiast u mnie na wyspie, proszę Państwa, zaraz sprawdzę, Naxos. Sprawdźmy Naxos, ile jest. A u mnie jest, no niestety, ale 2 stopnie chłodniej. Tylko że na Naxos my mamy niesamowite wiatry, dlatego że mamy, no jest to wyspa o wysokich górach. Zresztą moja rodzina pochodzi z gór, czyli ja niby górol. Na pewno mieszkamy coś około, no na tej samej wysokości, na której mieszkają trybunie Tutki. No trybunie Tutki są górale, no to ja też chyba jestem góral. Nie wiem, czy się cieszyć, czy nie cieszyć, przecież to żadna moja zasługa. Tylko rodziny. Słuchajcie, więc dzisiaj jest lato. Nie mam gości, bo goście powyjeżdżali na wakacje na lato. Ja wolę wakacje na przykład mieć w grudniu, ale no, mówiłem, że jestem przewrotny, prawda? I dzisiaj słuchamy poświęconych latu utworów. Najpierw muzyka klasyczna, ją nazwijmy, bo niektórzy mówią poważna. Ale ja uważam, że Pink Floyd, którego będziemy słuchali na końcu, też jest poważny. Też jest muzyka poważna, więc nie wiem. No to jest muzyka klasyczna dla mnie. Posłuchamy Vivaldiego, 4 pory roku, lato właśnie. Czajkowskiego, pory roku, zbiory sierpniowe. No, zbiory sierpień. Chopina, etude F-dur o słoneczku. I Mozarta Allegro Vivace.

No a teraz po takiej solidnej dawce klasyki. Ja lubię klasykę, tak samo jak lubię awangardową muzykę. Po prostu lubię dobrą muzykę. Oczywiście dobrą według mnie, bo według niektórych dobrą muzyką jest disco polo. Według mnie dobrą muzyką jest akurat Mozart, Chopin, Czajkowski, Vivaldi. Ale nie zabieram tym, dla których disco polo jest dobrą muzyką. No to jest ich wybór. Ci barbarzyńcy mówili po łacinie de gustibum, de gustibus chyba, non discutantum est, jakoś tak mówili. Ponieważ jest to, ta łacina w porównaniu z greką jest rzeczywiście barbarzyńskim językiem, więc nie znam. Grekę znam. No więc, proszę Państwa, w następnej części będą zespoły rockowe, ale takie dosyć... powiedzmy łagodne, no bo lato jest łagodne. Taki letni zespół to było Beach Boys, czyli chłopcy, plażowi chłopcy. To był australijski chyba zespół, a może jeszcze istnieje, bo powinni mieć po 70 ileś lat, skoro Rolling Stonesi 80-latkowie skaczą po scenie, to dlaczego Beach Boysi mają nie skakać? Nie, jeden z nich umarł niedawno. Dobra, ale Beach Boysów posłuchamy. Później, kurczę, znalazłem Crazy Summer Wilków. Nie wiem, dlaczego wilki nie zwariowane lato, tylko Crazy Summer. No i posłuchamy jeszcze, no, zobaczymy, ile nam się dało posłuchać. Mam w planie Mango Jerry, Dorsów mam Indian Summer, Chris Rea, Looking for the Summer, no i Pink Floydów. Tego na pewno posłuchamy na zakończenie. Pink Floyd, Summer 68.

0: Specjalnie dałem na koniec Summer 68, bo to było ostre lato. Ja go pamiętam, bo miałem wtedy 17 lat. Już ruch hipisowski bardzo potężny. Marzec 68 roku w Polsce wyrzucili mojego ojca z uczelni, pozostał ze studentami i z partii go wyrzucili. Summer 68 Pink Floydów. Co się działo? Rewolucja we Francji. Konserwatyści aktualni bardzo nie lubią tego Summer 68, że to i narzekają, co hipisi i tak dalej. Pamiętam, byłem w takim programie w Polsce 24 i o hipisach rozmawialiśmy. I jeden taki młody ultrakonserwatysta mówił, ale co ci hipisi, narkotyki, to jakieś... Ja mówię, no wiesz co, ja wolę jak Janis Joplin śpiewa w sukience, niż jak jakaś nowa gwiazda śpiewa w majtkach samych, no w bikini czy w czymś tam. Muszą pokazywać dużo ciała. My w czasach hipisowskich nie musieliśmy tego robić. No dobra. To Summer 68 posłuchaliśmy, koniecznie chciałem tym skończyć i tym kończę audycję. Zapraszam w przyszły czwartek o godzinie 18. Do usłyszenia.
1: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie, wojna, pieniążki sypią się wroga, bij w imię Boga, za cudzą kieszeń oddaj młode życie swe.
0: Sekcja lewacka Radia Wnet.
2: Nocne powtórki Wnet.

0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, słonecznie, już tak umiarkowanie letnio. Przy konsolecie mój kochany Igor Toporowski, pozdrawiam twoich rodziców i siostrę w Brzegu nad Odrą, a moim gościem dzisiaj, wydawcą jest Hania Tracz, tradycyjnie Hania Tracz, a moim gościem jest nie pierwszy raz, moja kochana Agnieszka Cubala, która wczoraj miała urodziny i obchodziła je w mieście koło brzegu, a ja się dowiaduję, że twoje rodzice w Legnicy słuchają naszej audycji. Serdeczności przesyłam i bardzo się cieszę, że państwo nas słuchacie. Macie taką pracowitą córkę. Słuchaj, która to już jest książka o powstaniu?
1: Dzień dobry, to jest moja 16 książka. 16 książka w ogóle, 14 książka o powstaniu warszawskim. W ogóle chciałam bardzo podziękować za zaproszenie. Jest mi ogromnie miło.
0: No jak
1: miło.
0: To? Ja się cieszę, jak cię zapraszam.
1: Ja też się bardzo cieszę właśnie, jak mnie tutaj zapraszasz, jak się możemy spotkać, jak możemy porozmawiać, bo to są zawsze dla mnie przemiłe spotkania, przemiłe rozmowy w przepięknym miejscu. Tutaj jest Radio Wnet w Warszawie, oczywiście usytuowane, natomiast też się bardzo cieszę, jak się możemy spotkać i porozmawiać.
0: I taki ogród w środku
1: mamy. Tak, tak, tak.
0: Z okazji dostaliśmy w prezencie z okazji 17 naszej rocznicy urodzin. Agnisiu, kochana, przypomnij teraz, ta aktualna książka nazywa się Młodzi 44, tu siedzi młody człowiek, zadowolony, uśmiechnięty, jakąś książkę, otworzył książeczkę. Tak, przypomnij, bo to dawno było, kiedy tu byłaś pierwszy raz, parę lat temu, i opowiadałaś, jak doszło do tego, że ty, urodzona w Legnicy i tam spędziłaś całą młodość, jak ty wpadłaś na to powstanie i ciągle wynajdujesz jakieś nowe na nie spojrzenie?
1: Wszystko zaczęło się rzeczywiście w Legnicy. W Legnicy akurat tak się stało, że ja miałam bardzo dobrych nauczycieli zarówno historii, jak i języka polskiego. W związku z tym ja się bardzo szybko zakochałam w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i do tej pory to jest mój ukochany poeta. Jeszcze jak byłam w szkole podstawowej, to oczywiście czytałam książkę Kamienie na szaniec i to też była taka moja ukochana lektura, bardzo ją przeżywałam, bardzo emocjonalnie do niej podchodziłam. Jak byłam w liceum, oczywiście zaczęłam sięgać po kolejne książki dotyczące powstania warszawskiego i te książki również mnie pasjonowały i wtedy się też zastanawiałam, gdzie chciałabym studiować. No i akurat od pana, który uczył mnie języka angielskiego, się dowiedziałam, że w Warszawie jest szkoła główna handlowa, bo jego córka tam akurat chodziła i on ją niesamowicie tę szkołę chwalił. Zresztą dzięki córce, która też była bardzo zadowolona. No, szkoła akurat wtedy była najlepszą uczelnią ekonomiczną w Europie Środkowo-Wschodniej. No i ja tak sobie wtedy wymyśliłam, że chciałabym w SGH studiować. Natomiast był też taki drugi powód, że ja faktycznie byłam zafascynowana Warszawą zawsze i historią Warszawy. Dosyć późno przyjechałam po raz pierwszy do Warszawy, bo przyjechałam jak byłam w szkole, jak byłam w liceum, jak już byłam nastolatką, natomiast no, rzeczywiście Warszawa mi się wtedy bardzo spodobała i jak byłam na studiach, wymyśliłam sobie, że chciałabym poznać wszystkie trzy żyjące jeszcze wtedy siostry bohaterów Kamieni na Szaniec i faktycznie to wszystko mi się udało. W jakimś sensie zaprzyjaźniłam się z panią Marylką Dawidowską Strzemboszową, która dla mnie no po prostu była przeuroczą kobietą, ciepłą, skromną, ze wspaniałą pamięcią, taką bardzo przyjazną ludziom, uśmiechniętą. Zresztą miała takie ogromne, błękitne oczy. Ja w ogóle zawsze miałam takie wrażenie, że jak się z nią rozmawiało, jak się patrzyło w jej oczy, to w tych oczach troszeczkę widziało się Alka Dawidowskiego. No a w związku z tym, że jak młode dziewczyny czytają Kamienie na szaniec, to jakby każda z nas wtedy była w którymś z bohaterów Kamieni na szaniec zakochana. No ja oczywiście byłam w Alku zakochana, więc ten kontakt z panią Marylką Dawidowską z Szymboszową był dla mnie niesamowity. Zresztą ona zaprosiła mnie do swojego mieszkania, tam gdzie akurat mieszkali przed wojną. Pokazywała mi stare albumy, więc widziałam zdjęcia Alka, widziałam pokój Alka. Kilka razy byłam z nią na Powązkach, nawet sadziłam razem z nią wtedy kwiaty, bo jeszcze akurat to był taki moment, gdzie rodziny mogły na tych grobach Zośkowców sadzić kwiaty, więc ja razem z panią Marylką Dawidowską z Szymboszową faktycznie sadziłam kwiaty jeszcze na grobie Alka. Ale też się okazało, że mężem pani Marylki Dawidowskiej z Szymboszowej był wówczas pan profesor Tomasz Strzembosz.
0: No właśnie, tak, chciałam o to
1: tak. I pan profesor w ogóle miał cudowne podejście do młodych ludzi. On w ogóle namawiał wszystkich, żeby jak najwięcej pisać, żeby wydawać książki.

0: to też było ciekawe, że pan profesor Tomasz Strzembosz napisał mi taką rekomendację do wydawnictwa, ale ta rekomendacja poszła i to po prostu temat tak na chwilę ucichł, a ta chwila trwała rok generalnie, a potem dokładnie w moje urodziny zadzwoniła pani z wydawnictwa i się zapytała, czy nie chciałabym, żeby wydali moją pracę magisterską, tak? Więc tak naprawdę miałam taki niezwykły prezent urodzinowy. No i ta pierwsza książka faktycznie otworzyła mi drzwi do Muzeum Powstania Warszawskiego, zaczęłam poznawać powstańców. Natomiast dlaczego ja się zakochałam w Powstaniu Warszawskim? Pewnie dlatego, że powstanie poznałam wtedy, kiedy sama byłam nastolatką, więc tak naprawdę młodzi, tutaj od razu mogę nawiązać.
1: Romantyzm powstania, tak, bo właściwie tak. Było to wydarzenie skazane z góry na zagładę. Mhm.
0: Z jednej strony tak, no ale właśnie ci młodzi ludzie tak naprawdę przynieśli, dokładnie tak jak powiedziałaś, ten romantyzm powstania tak. warszawskiego, ale poza tym przynieśli uśmiech, przynieśli radość, przynieśli emocje przede wszystkim. I myślę, że tą taką barwność powstania i myślę, że też dzięki tym ich emocjom tak naprawdę do tej pory nie potrafimy bez emocji rozmawiać na temat powstania warszawskiego, bo to jest też niesamowite, że minęło 82 lata, a przez cały czas są takie spory dotyczące powstania warszawskiego, takie bardzo emocjonalne i to właśnie też jest niesamowite, że to powstanie warszawskie było wydarzeniem, które niosło w sobie tak ogromną dawkę emocji właśnie przede wszystkim, że do tej pory no, ludzie się spierają i te spory są po prostu takie bardzo emocjonalne, tak? Jak ja czasami słucham właśnie tych kłótni dotyczących powstania warszawskiego, to naprawdę tam ludzie całymi swoimi emocjami wchodzą w ten spór, więc po prostu wydaje mi się, że faktycznie tam ci młodzi ludzie byli w stanie nas tak mocno poruszyć, dotknąć, że do tej pory nie są nam obojętni i może dobrze, bo dzięki temu powstanie warszawskie nie jest takim kolejnym wydarzeniem historycznym, o którym się mówi głównie w szkołach, tylko to jest takie wydarzenie, które żyje i które ciągle porusza. I mnie też poruszyło i dlatego nadal o nim piszę. Ale zrobię sobie przerwę małą.
1: Wiesz co, ja pamiętam kilkanaście lat temu ówczesny ambasador USA wyraził zdziwienie, bo mówi, u nas się obchodzi zwycięstwa, a u was klęski. Widocznie tak ma być, są jakieś tradycje przegranych powstań. A ja pamiętam moje pierwsze informacje, pierwsze wiadomości na temat powstania warszawskiego, to było zaraz po przyjeździe do Polski. Mieszkaliśmy we Wrocławiu, gdzie jak wiadomo wszyscy przybyli z różnych stron Polski i nie tylko. I pamiętam, że prawie wszyscy znajomi rodziców brali udział w powstaniu. I ta liczebność była tak zadziwiająca. Oczywiście to było naciągane, bo się tym chwalili. Bo ja pomyślałam, jak to cały kraj pod tytułem Polska brał udział w powstaniu. Jak oni się tam zmieścili? O, takie były moje wrażenia.
0: Ale to też niesamowite. Ale to jest właśnie dla mnie bardzo ciekawe, bo poruszyłaś taki wątek, do którego ja ciągle wracam, że tak naprawdę powstanie warszawskie to nie jest temat, który dotyczy tylko warszawiaków i tylko Mazowsza, tylko to jest temat, który dotyczy ludzi z całej Polski, bo tak naprawdę rzeczywiście w powstaniu warszawskim brali ludzie dokładnie z całej Polski, a potem po 45 roku ci ludzie się rozjechali także na ziemie zachodnie i północne, prawda? Więc tak naprawdę to też byli ludzie, którzy budowali te nowe struktury.
1: A w Legnicy spotkałaś w młodości kogoś, kto brał udział w powstaniu?
0: Ja nie spotkałam, ale potem oczywiście trafiłam na biogramy i na przykład jak pisałam książkę Perzetki 44, to trafiłam na historię przecudowną kobiety, która w ogóle pochodziła z Wołynia. Pochodziła z Wołynia, natomiast w dwudziestoleciu międzywojennym akurat pracowała w Chełmie Lubelskim właśnie. Między innymi zresztą była bardzo zasłużona dla edukacji, bo ona tam prowadziła takie bardzo nowoczesne gimnazjum dla dziewcząt właśnie razem ze swoją przyjaciółką. Natomiast co ciekawe, podczas wojny oczywiście związana była z konspiracją, z Armią Krajową, ale do Warszawy przyjechała na wakacje. Tak, właśnie w tym 44 roku. Och,

0: lipcu, tak, tak, tak. A w związku z tym, że ona była taka bardzo mocno związana z edukacją, z książkami, no to do peżetek się po prostu nadawała idealnie, no bo peżetki to jest edukacja i kultura właśnie między innymi i propaganda i prowadzenie bibliotek również podczas Powstania Warszawskiego i koncerty powstańcze, tak, i właśnie przygotowywanie akademii kulturalnych i język i poezja i śpiewanie i muzyka, więc tam idealnie się po prostu odnalazła. Natomiast to właśnie była taka pani, która po roku 46 przyjechała do Legnicy i tak naprawdę ona rzeczywiście tam tworzyła w Legnicy takie podwaliny edukacji, bo ona była związana z liceum pedagogicznym. Natomiast jak wprowadziła, jak powiedziałaś o Wrocławiu, z którym ja też jestem oczywiście związana jako dolnoślązaczka oczywiście, no tak, to mogę powiedzieć, że akurat ta pani też była związana z Wrocławiem, bo akurat tam miała rodzinę i swoje życie rzeczywiście zakończyła we Wrocławiu.
1: A słuchaj, powiedz mi teraz, ta twoja 16 książka, tak, tak, o powstaniu Młodzi 44. Czego ona dotyczy? Bo znalazłaś jak zwykle nowe spojrzenie, nowy temat.
0: Tak, znalazłam nowe spojrzenie, bo w ogóle tak przede wszystkim miało być o emocjach, bo podtytuł tej książki to jest Powstanie Warszawskie emocjami opisane. Natomiast ja postanowiłam znowu opowiedzieć o tych takich mniej znanych aspektach. Z jednej strony na przykład pojawia się tam humor powstańczy, który dla mnie w ogóle jest cudownym tematem, który jest zupełnie zapomniany. Zresztą to jest w ogóle dla mnie niesamowite, jak ja czasami rozmawiam z różnymi dziennikarzami, to na przykład bardzo często pada takie sformułowanie, że w Warszawie, znaczy, że są tematy w Warszawie, z których się nie żartuje na przykład, i że takim tematem jest Powstanie Warszawskie. I oczywiście jest to jak najbardziej słuszne, ja się pod tym podpisuję.
1: No,
0: natomiast,
1: ale...
0: natomiast właśnie był przecudowny humor powstańczy między innymi.
1: No tak.
0: I on był...
1: No bo to istnieje zawsze, przecież ludzie mają to poczucie ironii i spojrzenie takie, inaczej trudno byłoby żyć,
0: tak,
1: zwłaszcza
0: tak,
1: w momentach dramatycznych, a co dopiero tragicznych.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. I to jest właśnie dla mnie niesamowite, że to po prostu jest taki ogromny, przecudowny, ciekawy temat, bardzo świeży, absolutnie nieznany, a tak naprawdę jakoś się o nim nie mówiło, a przecież sama pani Danusia Szaflarska, którą również znałaś, i przecudowna, przecudowna kobieta, to ona w ogóle mówiła, w jednym z wywiadów powiedziała, że podczas Powstania Warszawskiego ratował nas humor. I ona faktycznie opowiada, że wtedy, kiedy stali w kolejkach po wodę, bo z wodą oczywiście w powstańczej Warszawie był problem, bo nie działały wodociągi, w związku z tym trzeba było korzystać ze studni. No i do tych studni były kolejki i ona opowiada, że wtedy, kiedy stało się w tych kolejkach, to siadali na grobach, bo groby były wszędzie i opowiadali sobie kawały, a robili to po to, żeby nie zwariować. I to jest dokładnie cytat z niej, prawda? Właśnie, że to było bardzo, bardzo potrzebne. Natomiast to, co dla mnie jest w ogóle niesamowite, że ten temat humoru powstańczego jest taki przeogromny. Bo z jednej strony rzeczywiście warszawiacy chcieli się śmiać, lubili się śmiać i bardzo wielu powstańców mówi o tym, że ten humor właśnie był im potrzebny, bo byli młodymi ludźmi, którzy kochali życie i śmiech. Przecież to jest ten taki element, który rozładowuje nam te trudne emocje, więc dla takiej równowagi psychicznej było to po prostu bardzo potrzebne. Natomiast właśnie oni mieli swoje różnego rodzaju żarty, mieli swoje powiedzonka. W ogóle w powstańczej Warszawie był kabaret też, bo ja nawet kiedyś dostałam takie pytanie od jednego z dziennikarzy i on się mnie zapytał, czy były kabarety. Oczywiście te kabarety nie były takie jak teraz, to nie były stand-upy, tak, tak, i w ogóle. Natomiast to po prostu były takie elementy, znaczy były to takie pojedyncze występy, będące elementem całego koncertu. Natomiast nie możemy zapominać o tym, że w powstańczej Warszawie była pani Mira Ziemińska-Sygietyńska, która była no największą gwiazdą polskiego przedwojennego kabaretu, tak, więc to po prostu było też takie
1: późniejsza
0: naturalne.
1: Twórczyni wraz z mężem zespołu wspaniałego Mazowsze, który
0: dokładnie
1: teraz odbył turnę po Stanach Zjednoczonych. Ale słuchaj, ja znałam również blisko, ty ją opisałaś chyba wcześniej, Alinę Janowską. Mhm,
0: tak.
1: Myśmy, no bardzo się z nią dobrze znałam, bywałam u niej w domu, jeszcze tu w Śródmieściu i potem jak wybudowała sobie dom gdzieś tutaj na Powiślu. Ale to ciekawe, że te osoby, które brały udział w powstaniu, w ogóle o tym się nie rozmawiało. Ja się teraz zastanawiam, do jakiego stopnia, bo nie było takiej potrzeby, bo pracowaliśmy bardzo intensywnie. Kultura kwitła w sposób niezwykle interesujący w czasach PRL-u, którego zawsze bronię w tym względzie, ale też, a może te osoby nie uważały za godne zaufania, na przykład mnie, żeby się na ten temat zwierzać. Nie wiem, bo Alinę znałam bardzo długo, do końca jej dni, jeszcze jak była szefową sekcji estrady z Patti w ZASP. Nigdy nie było o tym mowy. I jak ty to oceniasz ze swojego punktu widzenia?
0: Ale ja myślę, że to chyba nawet nie jest kwestia zaufania do konkretnej osoby, tylko w ogóle takiego może braku zaufania do ludzi i do tego, jak to zostanie przyjęte. No bo jednak na temat powstanie warszawskie zawsze było takim trudnym tematem, bo dotyczyło oczywiście Armii Krajowej, dotyczyło innej władzy. To nie było dobrze widziane, żeby właśnie opowiadać o tym, że się uczestniczyło w Powstaniu Warszawskim, że się należało do Armii Krajowej, że się uczestniczyło w tej walce o wolność. I to jest też ciekawe, jak ja na przykład właśnie między innymi pisałam o młodych, też pisałam o dwóch takich dziewczynach właśnie podczas Powstania Warszawskiego. Jedna miała 16 lat, druga miała 17 lat, które były sportsmenkami. Jedna z nich w ogóle też była wykładowczynią w Szkole Głównej Handlowej, więc ja ją tam po prostu widywałam na korytarzach. Wtedy się nie poznałyśmy, bo ona była bardzo wymagająca, a statystyka to jest jakby niekoniecznie mój kierunek, tak? Więc ja po prostu wybrałam sobie inną wykładowczynię, ale właśnie to, co ciekawe, że tak naprawdę zarówno ona, czyli pani Teresa Koderska-Łaszek, jak i pani Barbara Grocholska-Kurkowiak, to są właśnie dwie uczestniczki Powstania Warszawskiego, które potem były narciarkami, które rzeczywiście były olimpijkami i też osiągały wspaniałe sukcesy w narciarstwie. I one rzeczywiście wielokrotnie wyjeżdżały razem i na zawody i w Polsce, i za granicą. I znały się po prostu świetnie. Obie uczestniczyły w Powstaniu Warszawskim i pani Teresa Koderska-Łaszek, z którą potem bardzo dużo rozmawiałam, opowiedziała mi, że one nigdy w życiu na temat powstania ze sobą nie rozmawiały przez kilkadziesiąt lat. Tak naprawdę dopiero pewnie tak w okolicach 89, może troszeczkę wcześniej, ten temat gdzieś tam wypłynął i jak się rzeczywiście okazało, że się przyjaźnią przede wszystkim, że mają do siebie zaufanie, no i że obie jeszcze właśnie uczestniczyły w tym Powstaniu Warszawskim, no to wtedy zaczęły o tym opowiadać, natomiast to pewnie tutaj warto byłoby przywołać chociażby panią Irenę Kwiatkowską, która bardzo tak otwarcie o tym mówiła.
1: Takiego, też ją znałam, a jakoś no, w innych okolicznościach.
0: Tak, ale właśnie ona w ogóle prawie, że nie chciała opowiadać na temat Powstania Warszawskiego. Chyba opowiedziała tylko jednej czy dwóm osobom, bo ona uważała, że dramat Powstania Warszawskiego jest w stanie zrozumieć tylko ten, kto tam był. I tak naprawdę uważała, że nie ma sensu opowiadać ludziom, którzy nie byli w powstaniu, bo oni nie zrozumieją tego, przez co ona przechodziła. A poza tym jeszcze była taką osobą, która bardzo lubiła zamykać przeszłość za sobą. Ona właśnie zawsze patrzyła na teraźniejszość i ewentualnie w przyszłość. Tak? I że to, co było, no to po prostu to trzeba zamknąć. Oczywiście okazało się, że miała też taką ogromną traumę powstańczą, tak? bo to były takie bardzo trudne doświadczenia, bo przez co ona właśnie przechodziła, no to były takie bardzo traumatyczne doświadczenia, bo i widziała śmierć swoich znajomych i jak ci znajomi byli ranni. Ona występowała też w szpitalach powstańczych, między innymi dla znajomych, którzy na przykład byli bez ręki, bez nogi, tak, więc takie dramaty. Natomiast no, powstańcy, a zwłaszcza ci młodzi ludzie też często chcieli się odciąć od tych tematów powstańczych, bo to były takie takie bardzo, bardzo dramatyczne historie. Natomiast jak jeszcze pytałaś, dlaczego nadal o tym piszę, to tak sobie myślę, że pewnie dlatego, że ja ciągle znajduję nowe, ciekawe tematy. I tutaj takim tematem, który mnie bardzo zafascynował, to są na przykład platerówki. I powiem szczerze, że ja w ogóle nie byłam świadoma, że platerówki faktycznie uczestniczyły w Powstaniu Warszawskim i były na lewym brzegu, właśnie uczestniczyły w desancie, bo desant berlingowców kojarzy mi się z mężczyznami, z berlingowcami, a się okazało, że tam uczestniczyło całkiem dużo kobiet i te kobiety też miały bardzo ciekawe doświadczenia, natomiast w ogóle platerówki są dla mnie niesamowitymi kobietami, które zostały tak bardzo doświadczone przez wojnę, przez los, przez historię, że po prostu stwierdziłam, że no koniecznie trzeba je przypomnieć, no bo z jednej strony oczywiście są to przeważnie kobiety, które mieszkały na Kresach. W związku z tym one przeżyły, znaczy ich mężowie, ojcowie, bracia bardzo często zginęli w Katyniu. One same bardzo często doświadczyły deportacji, która miała miejsce w roku 1940 i 1941, w związku z czym część z nich razem, a czy większość z nich razem z rodzinami trafiła albo do Kazachstanu, albo na Syberię. Część z nich przeszła przez rzeź wołyńską, tak? Właśnie uciekała tam z Wołynia, bo też są takie historie. Potem jak były na Syberii albo w Kazachstanie, to okazało się, że nie zdążyły do armii generała Władysława Andersa, w związku z tym, no po prostu chcąc się wydostać z ZSRR, musiały przystąpić do armii Wandy Wasilewskiej. Tak, zresztą to dla mnie też było ciekawe, bo ja zawsze uważałam, że armia, ta taka, która powstała w 1943 roku, to jest armia generała Zygmunta Berlinga, tak? No, tak? A tutaj nagle się okazuje, że jak mówimy o platerówkach, to jest armia Wandy Wasilewskiej.
1: Bo no bo
0: to
1: ona była tak. Spiritus mowę z tego całego ruchu. Ona nawet miała rozmowy ze Stalinem, tak. Zresztą to była postać wybitna. Ona potem została tam, bo ona wyszła za mąż, za dramaturga. Zapomniałam w tej chwili, nie chcę przekręcać nazwiska. No dobrze, a w powstaniu brała też udział 15-letnia Krystyna Zachwatowicz.
0: Przecudowna kobieta, ja ją po prostu uwielbiam. Żeśmy się poznały. Zresztą dla mnie po prostu pani Krystyna jest przeuroczą kobietą i to, czym mnie ujęła w ogóle na samym początku, jak ja napisałam po raz pierwszy tekst o niej, rzeczywiście ten tekst jej wysłałam. No ja tam wszędzie pisałam Krystyna Zachwatowicz, Wajda, a ona po prostu powiedziała, że do mojego tekstu to ma tylko jedną uwagę, żeby nie pisać Krystyna Zachwatowicz, Wajda, tylko żeby pisać Krysia, tak? Bo ona miała 14-15 lat i to rzeczywiście było też bardzo, bardzo takie ciekawe. Zresztą ona miała bardzo interesujące doświadczenia, bo ona z jednej strony pomagała w szpitalu i też właśnie była taką noszową, można byłoby powiedzieć, patrolową.
1: Ona taka droga.
0: Tak, dokładnie. Ona w ogóle była dziewczynką z warkoczykami, tak? Właśnie chodziła w takiej sukience przerobionej przez jej mamę z mundurka harcerskiego. Potem właśnie też kolportowała prasę i właśnie nawet też opowiada o tym, jak rzeczywiście szła z tą prasą, z biuletynem informacyjnym w jakieś miejsce, gdzie miała je przekazać i po prostu wchodzi na takie puste zupełnie podwórko i nagle wychodzi mężczyzna i się pyta: dziewczynko, gdzie ty idziesz, tak? No bo ona po prostu rzeczywiście drobna, te warkoczyki jeszcze, prawda, 14-15 lat. No i ona właśnie powiedziała, w którą stronę idzie, bo tu ma zadanie, bo musi przekazać prasę powstańczą, a ten pan mówi: słuchaj, tam już są Niemcy, tak? I właśnie powiedziała, że gdyby nie ten mężczyzna, no to być może by w ogóle nie przeżyła powstania warszawskiego.
1: Tak,
0: że tak naprawdę to on w jakimś sensie uratował jej życie. Ona też miała bardzo takie ciekawe doświadczenia związane z przynależnością do takiej struktury, która się nazywała Wojskowa Służba Społeczno-Informacyjna. To w ogóle była taka bardzo ciekawa struktura, która tak naprawdę robiła coś a la takie wywiady społeczne tak naprawdę i ona badała trochę opinię ludności cywilnej, żeby po prostu wojsko też mogło wpływać na przykład na te negatywne nastroje. Natomiast ta struktura zajmowała się też właśnie zbieraniem różnego rodzaju informacji, między innymi takich, gdzie są na przykład matki z małymi dziećmi, właśnie żeby takim matkom można było przekazać mleko albo takie mieszanki mleczne. A to też jest ciekawe, bo właśnie ten taki epizod dotyczący zbierania mleka dla matek, które mają maleńkie dzieci, dotyczył jej cioci, ponieważ siostra mamy pani Krystyny Zachwatowicz-Wajdy urodziła dziecko dokładnie albo dzień przed powstaniem, albo jakby w drugim czy tam trzecim dniu powstania warszawskiego, więc to też takie jest niesamowite. Zresztą pani Krystyna Zachwatowicz w ogóle też opowiada o tym, że to powstanie kojarzy jej się właśnie a propos tych emocji, o których pisze, z takim strachem między innymi o mamę, bo mama właśnie z tą swoją siostrą poszła do innej dzielnicy, bo tam miały lekarza ginekologa, tak, który po prostu prowadził ciążę, tak. No i właśnie z jednej strony jest strach o mamę, czy ona przeżyje, czy ona wróci, kiedy wróci. Ale pani Krystyna Zachwatowicz-Wajda też miała takie bardzo ciekawe doświadczenie takiego sporu o powstanie ze swoim ojcem, z panem profesorem Janem
1: właśnie,
0: Zachwatowiczem.
1: Właśnie, powiedz, jak to było, bo ty dokładnie.
0: To też jest niesamowite, bo on był akurat przeciwnikiem powstania. Bo
1: Tak.
0: I to takim bardzo, bardzo ostro podchodził do tego tematu. No i w ogóle uważał, że powstanie nie powinno wybuchnąć, bo tak naprawdę zostało zniszczone całe miasto, została zniszczona architektura.
1: Które on później odbudowywał.
0: Tak, dokładnie. No i właśnie, że przepadły też dzieła sztuki, prawda, bo on się nimi też zajmował. Natomiast pani Krystyna Zachwatowicz-Wajda właśnie wychodząc z powstania była pełna tych takich euforycznych emocji właśnie.
1: Ona nadal jest.
0: Tak.
1: Tak, teraz niedawno się wypowiadała, mówili mi znajomi.
0: Tak, bo ona właśnie mówiła, że te pierwsze dni, no to dla niej to był taki festiwal wolności, że są te biało-czerwone flagi, że się ludzie cieszą, że jest wspólne śpiewanie warszawianki, że wszyscy wierzą w zwycięstwo. I ona zapamiętała to i właśnie to jest też ciekawe, bo oni tam...
1: Ale właśnie ta wiara w zwycięstwo była dziwna. Przecież to było kompletnie irracjonalne.
0: No ale oni też do końca o tym nie wiedzieli, tak? No bo jak my się teraz też tak na to patrzymy, no to jednak wszyscy myśleli, że Stalin się nie zatrzyma, prawda? Na zasadzie, że nie stanie na tej Wiśle. Tak nie do końca, a czy przed Wisłą na Pradze. Oczywiście były przekazywane jakieś informacje dotyczące chociażby Teheranu, który miał w 1943 roku miejsce i był Jan Nowak-Jeziorański, tak, który też no, tutaj przyjechał jako kurier no, i przekazywał informację, że powstanie warszawskie, dokładnie tak jak on powiedział, będzie tylko taką burzą w szklance wody, tak, bo to są po prostu jego słowa i że to nic nie zmieni. Natomiast no, sami dowódcy powstania też mówią o tym, że ta machina była już tak rozpędzona, że to trudno było zatrzymać. I z drugiej strony ja tak sobie myślę, też kiedyś właśnie słyszałam taką opinię, że rzeczywiście jak się patrzy tak racjonalnie na powstanie warszawskie, to zarówno pod względem militarnym, politycznym, międzynarodowym wiadomo, że nie miało szans, tak? Ale z drugiej strony jest ten czynnik społeczny, ludzki, emocjonalny, tak? I z drugiej strony to też jest coś takiego, że no jednak ci ludzie, którzy byli w Warszawie przez 6 lat okupacji, każdy pałał taką chęcią wyrównania rachunków, bo każdy miał te takie swoje własne indywidualne rachunki z Niemcami, bo ktoś był na Pawiaku, komuś zabito matkę, komuś zabito córkę, żonę, ktoś był na Pawiaku, ktoś był w obozie koncentracyjnym, tak, a poza tym, no, to właśnie też byli ci młodzi ludzie, którzy byli w tajnych podchorążówkach, którzy przez ileś tam lat przygotowywali się do tego powstania, więc to te emocje jednak są też takie po prostu ważne troszeczkę. Znaczy ja tak przynajmniej myślę, że są ważne właśnie.
1: Ale logicznie rzecz biorąc, Armia Czerwona stanęła na tamtym brzegu Wisły, ale przecież Stalin ze swoją armią 6-milionową, co on miał popierać rząd w Londynie? Przecież to rząd w Londynie zadysponował nie wiadomo do jakiego stopnia, że ma wybuchnąć powstanie.
0: No tak, ale w ostatnich dniach lipca, no przecież radiostacja Kościuszko, bardzo propagandowo związana z polskimi komunistami i też no jakby przy okazji troszeczkę ze Stalinem, to tak naprawdę ona nawoływała do powstania warszawskiego, tak? Bo to są te takie informacje na ten temat, że chwyćcie za broń, pomagajcie Armii Czerwonej, przekazujcie nam informacje. Znaczy to w ogóle jest też taki bardzo ciekawy temat. Ja też na ten temat pisałam w Wolności 44, bo właśnie ja sobie zrobiłam coś takiego, że przejrzałam te ostatnie 10 dni, które były tuż przed samym powstaniem warszawskim, co się wtedy działo, i spojrzałam sobie na tych wszystkich ludzi, którzy uczestniczyli w podejmowaniu decyzji. I dla mnie to, co w ogóle było niesamowite, to to, że to było tak niesamowite.